0: co do pracy też już powiedziałem, co do patrzenia na innych, chyba daje ludziom wolność, nie? Nie. Coraz mniej jest we mnie chęci ustawiania ich pod siebie, pod mój jakiś pomysł na świat, nie? Sposób słuchania jakby pozwalam sobie też na usłyszenie rzeczy, które nie do końca są dla mnie wygodne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo, które w pewien sposób mnie przywoływało do porządku. No to ja nie wiedziałem, co robić, nie? Przez 6 godzin, czy jakoś tak to trwało. Ja byłem w panicznym strachu. Co się dzieje? Panie, pomóż. Nie wiem. Nie wiem, z której strony zacząć, nie? 1000 różnych hipotez. Ale jakby on mi to wytłumaczył, nie kazał długo mi czekać. Też sposób, w jaki patrzę na niego, się zmienia. Jest mi coraz do niego bliżej i coraz bardziej mu ufam. Coraz bardziej chcę z nim być.
1: Co to znaczy, że jest bliżej?
0: To znaczy, że z każdą sprawą mogę się do niego zwrócić. Że mnie prowadzi. Że czeka na mnie, że jest na moje, jest, nie wiem, że jest obecny, nie? Że jest coraz bardziej we mnie.
1: Co to znaczy ufać komuś, kogo nie widać?
0: Nie wiem, no, dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, nie? Przecież go widzę, codziennie się przyglądam.
1: Ale widzisz biały kawałek mąki i wody.
0: Tak, ale są też takie momenty, kiedy go czuję. I są też takie momenty, kiedy ewidentnie działał w moim życiu i ja to pamiętam, nie? I
1: jakie momenty?
0: No choćby wyciągnięcie mnie z bagna, nie? Ostatnio...
1: Zdrowy rozsądek mógł cię wyciągnąć.
0: Tak.
1: No nie? Są ludzie, którzy się...
0: Ja to próbowałem. Jestem naprawdę... Ja jestem... jestem bardzo zdolny. I nie udało mi się to. Tak długo próbowałem, że w końcu zrozumiałem, że nie dam rady.
1: Co to znaczy, że jesteś bardzo zdolny?
0: No to znaczy, że Pan Bóg dał mi bardzo dużo talentów. No i wiele rzeczy potrafię robić, nie? Wiele rzeczy rozumiem. A jednak nie udawało mi się.

0: byłem ostatnio na rekolekcjach, nie? Tam go bardzo ewidentnie go poczułem. On mnie wypełnił. Czy kiedy wbrew mojej logice dowiaduję się o czymś, nie? To są te momenty, kiedy wiem, że najprawdopodobniej to on, nie? Gdzieś, no to, tak jak pismo, nie? Mówi o Egipcie. Ja pamiętam o tym moim Egipcie. Kiedyś mój spowiednik mówi mi, że żebym nie oglądał się kiedy orze, żebym nie oglądał się za siebie, bo skiba będzie nierówna, nie? I wtedy było mi to potrzebne, bo nie mogłem się wyrwać, jakby cały czas czułem się winny. Cały czas jakby ciągnąłem ze sobą ten wóz, a teraz jeśli patrzę do tyłu, to tylko po to, żeby zobaczyć, co Pan dla mnie zrobił, nie? Nie potrafię inaczej.
1: Dobrze. Bardzo dobrze.
0: Chcę też powiedzieć o Maryi w moim życiu. Kiedy jeździłem do pracy na rowerze, też wpadłem na pomysł, żeby przyjeżdżać ciągle na teren kościoła i modlić się, choćby przez krótką chwilę na 12 stacji, nie? I pamiętam, tam ta stacja, może ktoś z was był w Wilanowie, tam w kolegiacie, to jest na tyłach kościoła, bardzo blisko tabernakulum, i te postaci na Pan Jezus na krzyżu i dookoła krzyża, one są naturalnych rozmiarów. I ja nie rozpoznawałem kobiety stojącej po lewej stronie. Czasami nawet były takie pytania, kto to jest, ale ja nie wiedziałem. Jakaś kobieta, jakaś...
1: Mówisz o drodze krzyżowej.
0: Tak. Ale później przyszło do mnie, że to jest Maryja. I pamiętam też, na swojej drodze spotkałem dziewczynę. W tym momencie, wrócę tylko na krótko do tego momentu, kiedy już zdecydowałem się na Boga, na Pana. Ja go prosiłem o to, żeby dał mi kogoś, jakiegoś towarzysza, bo sam się gubię, nie? Nie potrafiłem rozeznawać. No i dostałem, jakby Pan postawił na mojej drodze dziewczynę, która ma na imię Monika. Ona między innymi zaprosiła mnie na drogę.

Pamiętam, jak pierwszy raz zapytałem się, czy modliłem się kiedyś na różańcu. Nie? Ja miałem wtedy różaniec, ale nosiłem go na szyi jako jakiś, no, mogę, talizman. Tak. No i pamiętam tą dziesiątkę różańca. To była niesamowita chwila, kiedy szliśmy, trzymaliśmy się za ręce, a miałem wrażenie, że ludzie, którzy idą naprzeciwko nas, rozstępują się, nie, że mam szeroką drogę. I od tamtego czasu jakby moje życie nabrało przyspieszenia, nie? Ja też następnego dnia, kiedy modliłem się z Moniką na różańcu, poczułem, że Maryja otula nas płaszczem. No i tak jest, że ona przychodzi, nie? Że jest, towarzyszy nam i bardzo dba o nas. Chcę, żebyśmy byli święci. Pamiętam też rekolekcje ignacjańskie, na które pojechałem na pierwszy tydzień, kiedy tam była taka jakby ćwiczenie. Podczas modlitwy trzeba było sobie wyobrazić naczynie, jak to Pan nas tworzy. No i ja próbowałem sobie wyobrazić jakiś kielich, nie? Gdzieś, nie wiem, takie miałem najbliższe skojarzenie. Ale to mi jakoś nie pasowało i kiedy poluzowałem, to zobaczyłem, że Pan tworzy wielki dzban. A później zobaczyłem kobietę, która dźwiga ten dzban. Ten dzban pełen wody, nie? I widzę, że jakby Pan Bóg mnie przygotowuje. Też jak ty mi zaproponowałeś tą rozmowę, nie? Zapytałem się ciebie, czy już jestem gotowy, nie? Bo pełen pychy gdzieś byłem i dalej ona we mnie jest, nie? Jakby Pan mnie przemienia, ale teraz też jak tutaj szedłem i kiedy tylko mam możliwość głoszenia, mówienia, no to modlę się o to, żeby nie głosił siebie, nie?

0: emocjonalny jestem, nie? Gdyż postrzegam to jako dar od Pana. Że te wszystkie historie z mojego życia, one wydarzyły się nie bez kozery, nie? Że dzięki temu, dzięki mogę współczuć z innymi. Też rozeznaję swoje powołanie, nie? Już od jakiegoś czasu i ono się klaruje. Co jest piękne, nie? Bo Pan daje mi wolność. No, pamiętam taki moment, kiedy byłem u Dominikanów, tam na Dominikańskiej, kiedy stałem w kolejce do Pana Jezusa. Był taki moment, kiedy ja poczułem, że opuściło mnie napięcie, nie? I to było dla mnie tak niesamowite, że ja jakby powiedziałem Panu, że jeśli ja mam tak się czuć w przyszłości, to ja chcę, nie? Że, i to się dzieje, że coraz więcej we mnie wolności.
1: To napięcie to był stały twój towarzysz?
0: Tak. Wręcz pamiętam taki czas, kiedy po Polsce podróżowała Święta Tereska, nie? To gdzieś pamiętam, jak wtedy jej powierzyłem jej swoje nogi, które non stop miałem napięte. Wszystkie mięśnie i niezależnie od tego, czy to też jest, myślę, że uczyłem się o tym, związane z chorobą alkoholową, nie? Jakby cały czas byłem gotowy do ucieczki, nie? To oczy dookoła głowy, nie? Napięty. Mogłem jeść naprawdę duże ilości jedzenia, chociaż przytyłem, jak przestałem brać narkotyki, nie? To był taki skok kilkunastu kilogramów w miesiąc. Ale też wtedy jedzeniem próbowałem sobie zastąpić braki, no.

0: wiesz, moment, w którym puszcza napięcie. Ktoś, kto tego nie doświadczył, w ogóle nie wie, o czym rozmowa. Ale to jest rzecz skrajnie wyczerpująca, bo ona zjada organizm właściwie. Taki stres
1: Tak.
0: Stały.
1: Ale już go nie ma, nie? Nawet jeśli teraz zdarzają się takie sytuacje, widzę, zauważam je u siebie, kiedy na przykład prowadzę samochód, gdzie się śpieszę, to jakby umiem już sobie z tym radzić, nie? Oddaję, powierzam, ofiaruję.
0: Czym dla ciebie jest Kościół?
1: Kościół jest skałą, jest miejscem, na którym mogę się oprzeć. Im bliżej kościoła, tym więcej bezpieczeństwa. Siebie też postrzegam jako kościół, ciebie, Jezusa, Chrystusa. Maryję, matką moją jest tak. Kocham Kościół, nie? Rozmawiałem z protestantem ostatnio i też gdzieś tak spontanicznie zrozumiałem to, że kocham Kościół, nie? Że z nim jestem bezpieczny. On mi pomaga weryfikować też wiele różnych sytuacji i spraw na tym świecie. Papież jest tam jego głową i jest mi bardzo bliski. Też bardzo go potrzebuję i chcę się z nim jak najszybciej widzieć. Jedziemy teraz do Loreto pod koniec sierpnia, też na spotkanie z nim. Też doznałem wielkie łaski, jak byliśmy w Krakowie na Błoniach. Zrozumiałem tak naprawdę, kim on jest, bo postrzegałem go jako no nie tak, postrzegałem go jako osobę świecką. Taką, okej, on rządzi kościołem, nie? Jakby pociąga za sznurki. Ma bardzo dużą wiedzę. A to właśnie było to słowo karcące, pierwsze. A on ma władzę, nie? Władzę daną od Jezusa Chrystusa. I wtedy też poczułem, jak zdejmuje z nas grzech wszystkich, którzy tam byliśmy. Wszystkich. Tylko po to, żeby móc wlać w nasze serca miłość, nie? I wiarę.

Czytam to, co on napisał. Czytam to, co pozostawili nam święci, nie? To są dla mnie właśnie te sprawy, na których ja się jakby opieram, to czym się obstawiłem. I to może na samym początku to było jakieś tam wyrachowanie, nie? To znaczy próby znalezienia narzędzi wyrwania się. A teraz ja widzę, że w ten sposób to jest najkrótsza droga, nie? Najlepsza droga. Bo chcę być świętym.

0: Jakie twoje powołanie jest? Jesteś dziewczyną teraz, tak?
1: Nie. Ja jeszcze go do końca nie rozeznałem, nie, bo to jest. Jest tak, że nie mogę zamknąć żadnej z możliwości, ale w tej chwili coraz bardziej. Chociaż widzę, że pan mnie jakby przygotowuje, bo kiedyś jak usłyszałem, miałem taki moment, że chciałem zostać kapłanem, bo bardzo bałem się małżeństwa. Nie? Jak usłyszałem, że Święty Jan od Krzyża powiedział, że jeśli nie jesteś gotowy być ojcem, być mężem i ojcem, to nie możesz być kapłanem, to straszny smutek mnie ogarnął. Ale jakby widzę, jak który nie. Ten wzór był bardzo trudny dla mnie do postrzegania, nie? Do wzorowania się, bo tata był daleko. Jakby pan mnie do tego wszystkiego przygotowuje. No i na ten czas jestem przekonany, że pan chciałby, abym był tylko jego. Ja też chcę być tylko jego.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się, abym był dobrym narzędziem w jego rękach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze
1: Ojcze
0: nasz,
1: nasz,
0: któryś
1: któryś
0: jest
1: jest
0: w
1: w
0: niebie,
1: niebie,
0: święć
1: święć
0: się
1: imię
0: imię
1: Twoje,
0: Twoje, przyjdź
1: królestwo
0: królestwo Twoje,
1: Twoje,
0: bądź
1: bądź
0: wola
1: wola
0: Twoja,
1: Twoja,
0: jako
1: jako
0: w
1: w
0: niebie,
1: niebie, tak
0: tak
1: i
0: i
1: na
0: na
1: ziemi.
0: ziemi.
1: Chleba
0: Chleba
1: naszego
0: naszego powszedniego
1: powszedniego
0: daj
1: daj nam
0: nam
1: dzisiaj
0: dzisiaj
1: i
0: i
1: odpuść
0: odpuść
1: nam
0: nam
1: nasze
0: nasze
1: winy,
0: winy,
1: jako
0: jako
1: i
0: i
1: my
0: my
1: odpuszczamy
0: odpuszczamy
1: naszym
0: naszym
1: winowajcom
0: winowajcom
1: i
0: i
1: nie
0: nie
1: wódź
0: wódź
1: nas
0: nas
1: na
0: na
1: pokuszenie,
0: pokuszenie,
1: ale
0: ale
1: nas
0: nas
1: zbaw
0: zbaw
1: ode
0: ode
1: złego.
0: złego. Amen.
1: Amen.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha
1: Ducha
0: Świętego,
1: Świętego.
0: drodzy
1: Amen.
0: Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz Jaskot. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serca, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz. Z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddamy. Ojcze, Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako tak. Narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te dwa lata bardzo wiele się zdarzyło. A chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to był bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A wcale tak nie jest. I
0: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: 5 roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i bez troski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
0: I wielofunkcyjnym.
1: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I półtora roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za pół roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska, post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam te informacje się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu. Że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi. Że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: Post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje, ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam, i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami.
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa. Nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczały i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj.
1: I było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego, jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku mogło być, prawda?
0: I nie, był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście, nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, i że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam, i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc, i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli, czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: whole way to wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, hallelujah. Amen. Amen. Amen.
1: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy.

0: żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad nim.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać zawodowo, nie pozwolił mi, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy, zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne, wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona i były takie momenty, że ja nie miałam, ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia, nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór, to naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam.

tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a jak kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcie na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać słuchając tego, że można się cieszyć patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły.
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. To znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej... Tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: A teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tę chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żebym ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć, tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu, ja mogę siebie nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mnie się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma. I że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz tak fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
0: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
1: 24.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maria.
1: Łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunar. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie... To jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwień, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam. I poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze... Powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie, wcześniej czy później. Teraz z perspektywy lat to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz... Ta rodzina to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. Myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzina i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: wtedy, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się i inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko no, uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny. I pamiętam, że właśnie na zakończenie ósmej klasy była pielgrzymka do Częstochowy, do Matki Bożej, w podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego i nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, dowiedziałam, że to nie jest ten.

0: Myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takich możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było. Ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej. Podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta. I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: To znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze. I na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tata pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła, moich rodziców bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które nam w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka... którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi pić na tym, żeby pozwolić 16-17 lat zapalić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Chociaż teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Tak konsekwencje było. Tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz, w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak, i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć, ale też już później w małżeństwie. Mnie się wydawało, ponieważ wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, i jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki, i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób, tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić to jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką już wtedy. Marzyła o misjach. I była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz, i to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys, taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcecie jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, Aza organizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci, a w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy przystępowała do pierwszej komunii świętej, była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny, było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II, kiedyś prywatnie powiem dlaczego cudowne. To właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką, zabłądziliśmy, mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździli, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona, ja. On też pewnie, ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadali o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie, bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu, czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich, a ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinna być mamą, jaką powinna być żoną. Już nie mówiąc o tym, właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich. Jak powinno wyglądać małżeństwo. Gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre. Ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej. Zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne. Takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze. I takie niesamowite. I pamiętam, że w następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcję, już sami świadomie, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcję, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie, szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze. Tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku. I no i staramy się, bo okazuje się, że ta i wiedza, i miłość, to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: No właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Bo wiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu, co niedzielę, ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański, niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki tego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to było jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakieś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż już nie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne. Zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś. A już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę. Że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nie prawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak, i czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem. Dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład, że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. Jestem, już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze, nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I się kłócę.

0: Czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać i przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił, którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania, czasami muszę bardziej zaufać, nie wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, mąż gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna. Nie? Także to są takie, dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze, i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi. I właśnie tak przyglądając się, w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: miał to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak. To są takie drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem, bo to też takie niesamowite, usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi i wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maria nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę po raz dziesiąty, ją o coś pytał. Czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz, bardzo ważna, którą kiedyś

Zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda, że wolałabym ja, chociaż, ale to też jest taka refleksja, no teraz jest czas Wielkiej Nocy, jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduje się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, znajomych, czy nawet w swojej rodzinie. To pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: I kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, a tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory. I ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi dała takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. Ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakieś klęski, no, brak sukcesu, Pan Bóg chrześcijanom tego nie oszczędza. Co wtedy robisz?
0: No są, ale to też jest tak, że jeżeli na przykład, tak jak mówiłam, czy się zbuntuje, czy zadaje pytanie, to staram się przeprosić i później zastanowić się, na ile ja zawiniłam w tej klęsce, co mogę poprawić, na ile Pan Bóg chce coś mi przez to pokazać i na ile to będzie potrzebne. Wiem, że zobaczę to później. Już teraz to wiem. No bo już z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie wydarzenia w moim życiu, nawet które ja nazywam klęskami, prawda, czy wynikające z mojej pychy, bo mi się wydawało, że tam powinnam zająć inne stanowisko na przykład, prawda, w pracy gdzieś tam, albo że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. I kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuję, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

0: I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no, że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą, i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie. I po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham i tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przywrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.
1: Czy miałaś okresy jakiegoś odejścia niewiary, ciemności?
0: To znaczy, to nie tyle niewiary. To jest tak, że czasami się po omacku do czegoś dochodzi, że człowiek nie ma takiej radości, prawda, z życia, z tego przebywania z Panem Bogiem, że chciałby, że jest bardzo trudno i że długo nie nadchodzi to pocieszenie. To się zdarzało i to się zdarza. I myślę, że teraz nawet częściej się to zdarza, że na to pocieszenie czasami trzeba poczekać dłużej. Że modlitwa nie wychodzi, że nie zawsze się znajdzie od razu odpowiedź, że są ciągłe rozproszenia, chociaż się tego nie chce, że wydaje się, że jestem niezrozumiała przez najbliższych, niezrozumiana, prawda? I czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: sens.
1: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. Chociaż czasami to krótko trwa, bo później no, życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego? To dobro jest tak spychane i dlaczego to zło ciągle zwycięża? I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje, że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje tak dużą pociechę, że wiem, że z Nim, chociaż są trudności naokoło, ciemności, to warto.
2: Jaki masz dzisiaj obraz Pana Boga? Kim jest Bóg? Kim jest Jezus?
1: No dla mnie to On jest naprawdę takim kochanym Ojcem. Takim dobrym, takim jak był mój tato, który już nie żyje. I takim Ojcem właśnie, który daje dużo wolności, ale który czuwa, który skarci wtedy, kiedy trzeba i pocieszy wtedy, kiedy trzeba. I że zawsze, w każdej sytuacji mogę do Niego pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęty. I tą pewność ma.
2: A za co jesteś Mu najbardziej wdzięczny?
1: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii i za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę, że zawsze ona jest z nami.
2: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Bardzo dziękuję, z Bogiem.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy tutaj, żeby Ciebie chwalić, Panie. Daj nam, Panie, Twój pokój w nasze serca. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię o światło, oświeć nasz umysł. Duchu Święty Boże, namaść nasze serca, byśmy potrafili być Twoimi świadkami. Boże w Trójcy Jedynej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj do nas, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Po 30 latach poza krajem, jak widzisz Polskę dzisiaj?
1: Zawsze przeżywam moją wizytę w ojczyźnie i zawsze serce ekstra pika. Zawsze są łzy, które zaciskają gardło, bo Polska jest moją ojczyzną, ale Szwecja jest krajem, w którym mieszkam i tam jest mój dom, ale dusza polska i serce polskie.
0: Czemu wyjechałaś?
1: Nie planowałam mojego wyjazdu. Nagle stały się takie okoliczności przez stan wojenny i trudny był powrót z powrotem. Nie było tak łatwo.
0: Kiedy miałaś lat, jak wyjechałaś?
1: 16,5. I nie było w tych czasach tak łatwo. Po prostu nie było łatwo, że byłam niepełnoletnia. Władze szwedzkie wystąpiły z konkretną propozycją w trosce o mnie i z obawą, że skoro jest stan wojenny w Polsce, nie mam kontaktu z rodzicami, też nie jest gwarancja, że moi rodzice są przy życiu. I zadali mi pytanie, co zrobię, jak wrócę, jeśli nie mam rodziców, gdzie będę? Czy to będzie w ten czas dom dziecka, co się mną zaopiekuje? Więc nawet nie liczyłam się na taką reakcję i wystraszyłam się tej prawdy. Oczywiście powiedzieli, że zagwarantowali troskę, opiekę, pobyt stały dostałam bardzo szybko, nawet nie prosząc o to, ale oczywiście nie byłam pełnoletnia w tym czasie, więc pozwoliłam opatrzności Bożej się kierować i przyjęłam to, że w ten sposób, w jakiś sposób Bóg czuwa nade mną. Oczywiście nie miałam żadnej gwarancji, że rodzice byli przy życiu, oczywiście, że byli, ale kontakt był zerwany i nie było naprawdę w ten czas, w tych czasach to było dużo trudniej niż na dzień obecny. Łatwo mówić po fakcie, co można by było zrobić, ale tak nie było.
0: Miałeś 16 lat.
1: Tak, 16,5 i okoliczności były trudniejsze.
0: Doszłaś do wniosku, że na razie tak jest lepiej.
1: Tak.
0: Byłaś blondynką wtedy?
1: Tak. Jestem blondynką, byłam blondynką, jestem blondynką.
0: Czy ta wiara, o której mówisz, wtedy również była ważna w twoim życiu?
1: Tak, kontrasty między moją ojczyzną, gdzie Polska jest krajem katolickim, a Szwecja jest krajem protestanckim, były ogromne. Na początku nie rozumiałam tego. Byłam młodziutką dziewczyną dorastającą i wszystko odbierałam przez pryzmat oczu młodej dziewczyny. Kontrasty były ogromne. Wydawało mi się, że w Szwecji wszystko jest oczywiście inne, inna kultura, inna mentalność i nagle wszystko było dozwolone. Problemy były i napiętrzały się z roku na rok. Wpadałam w pułapki społeczeństwa, które było ateistyczne i to życie nie było dla mnie takie łatwe. Miałam luźne związki z chłopcami i kiedyś po paru latach, kiedy w końcu spotkałam moich rodziców, zaczęliśmy rozmawiać i mama do mnie mówi, to nie jest korekta, żyć, mieć luźny związek z chłopcem, bo tak nie należy. Natomiast ja nie rozumiałam tego i nie rozumiałam tego przykazania, co to znaczy nie cudzołóż. Więc dla mnie autorytetem w tym czasie był ksiądz. A ksiądz nawet w Szwecji powiedział, że katolicki to był ksiądz, że lepiej spróbować związek przed małżeństwem niż sobie komplikować sprawy. Więc kiedy po kilku długich latach nagle spotkałam się z moją mamą i zaczęłam prowadzić te dyskusje, nie był to łatwy temat. I dla mnie autorytetem był ksiądz. Ja mówię, mamo, ksiądz wie lepiej. Wiesz, tu jest inna kultura. W Polsce może jest taki rygor i to Bóg jest miłością, to nie jest nic w tym złego, bo sakrament małżeństwa jest poważny, a taki wybór też jest dla mnie poważny. Więc
0: zgrabnie stało wszystko na głowie.
1: Tak, i to nie było łatwe, więc...
0: Ale wcześniej, jak wyjeżdżałaś z Polski, byłaś osobą wierzącą.
1: Tak, byłam osobą wierzącą.
0: Z jakiego środowiska wyjechałaś? Miasto, wieś?
1: Ze Świnoujścia. Wyjechałam ze Świnoujścia i byłam praktykującą katoliczką, ale oczywiście przyznaję, że...
0: W rodzinie miałaś rodzeństwo?
1: Tak, brata, siostrę, mama, tata.
0: Chodzili do kościoła co niedziela?
1: Mama tak, tatuś nie był praktykujący ze względu na sytuację polityczną, jaka była, ale dbało o to, żebyśmy my byli wychowani po katolicku. W każdym razie czas pierwszych 10 lat był wielkim problemem dla mnie w Szwecji, dojrzewania do wiary, poznawania wiary od początku. Jako młoda dziewczynka na przykład przykazania Boże inaczej rozumiałam, inaczej byłem przedstawione na katechezie, może tak skromnie wytłumaczone, kiedy w okresie dojrzewania jako młoda dziewczyna chciałam poznać prawdę o Bogu. Miałam wielkie pragnienie i pragnienie rodziło się z roku na rok przez konflikty, z którymi się spotykałam. Widziałam, że w moim życiu, mimo to, że dawałam sobie radę, żeby żyć i żeby przeżyć, ale była jakaś pustka i czegoś mi brakowało.
2: Mówisz o czasie przed wyjazdem? Czy
1: już w Szwecji. Już w Szwecji. Mhm. Przez pierwsze 10 lat w Szwecji był to po prostu wielka była turbulencja w moim życiu. Były wielkie problemy, problemy z akceptowaniem się w nowym kraju, osiągnięcia, zrealizowania swoich planów zawodowych, szkoła, nauka języka, mieszkanie, stworzenie swojego gniazda domowego. W każdym razie tak samo równolegle przez niepowodzenia prywatne miałam wielkie pragnienie Boga i pragnęłam Boga, pragnęłam prosić Pana Boga, aby udzielił mi tej łaski, abym poznała prawdę o sobie i aby mi Bóg dał takie światło, żebym poznała prawdę taką, jaką jestem naprawdę. Nie tak, jak ja siebie odczuwam i widzę, tylko jak Bóg mnie widzi. I co to znaczy być katoliczką i jak żyć naprawdę tutaj na tym świecie, żeby po śmierci uzyskać życie wieczne, żeby umieć przejść stąd do wieczności. Spotykałam różne panie, które były starsze, które modliły się na różańcu i pytałam się tych pań w Sztokholmie, dlaczego pani się modli właśnie na różańcu? Co to oznacza ta modlitwa? A no wie pani, pani Ewo, tak mnie mamusia i tatuś nauczyli, tak się modlę i tak wypoczywam sobie na tej modlitwie. No dobrze, stawiam pytanie, ale co dalej? Czy ma ta modlitwa jakieś głębsze znaczenie? Dlaczego jest właśnie ona taka ważna? Wiele nawet starszych kobiet, które miały 60-70 lat, nie umiały mi dać odpowiedzi. No więc powiedziałam sobie, każdy ma jakieś przyzwyczajenia i różne modlitwy. Od poniedziałku do niedzieli to jest właściwie 7 dni w tygodniu. Kogo nie spotkam, każdy ma absolutnie inne modlitwy na każdy dzień. I ja mówię, Panie Boże, ja też pragnę się modlić, ale nie wiem, jak się modlić, jaki mam mieć program modlitw. Pragnę być Ciebie blisko, pragnę naprawdę poznać, co to jest grzech, które przykazania łamie i na czym one w ogóle polegają i jak żyć, żeby iść drogą świętości. Pytam ludzi, ludzie nie potrafią mi konkretnie odpowiedzieć, stawiam krótkie pytania, nie mogę nawet otrzymać krótkiej, konkretnej odpowiedzi. Więc to był dla mnie wielki dramat w moim życiu. I powiedziałam do Boga Ojca, Ojcze, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy żyli w 1917 roku, kiedy Matka Boża odwiedziła Fatimę. Oni musieli przeżyć niebiańską radość. Ja w tym roku jeszcze nie żyłam. Urodziłam się w 64, więc dużo lat minęło, ale dam Ci jedną obietnicę, że

całą Trójcę oprócz Boga Ojca, a Bóg Ojciec był, sama nazwa skierowała na to, że był dla mnie Ojcem i On musi mnie wysłuchać i ja się czułam bardzo bezpiecznie w Jego objęciach.

0: Pewnego dnia w 1997 roku, 3 maja, wyszłam na plac tak zwany Kungsträdgården w Sztokholmie. Było to święto, świętowaliśmy, mieliśmy Polski Dzień w Sztokholmie, przedstawienie polskiej kultury, polskich naszych tradycji. I tam spotkałam dwóch Polaków. Jeden z nich bardzo mi zwrócił na siebie uwagę swoim zachowaniem w tym tłumie. Podeszłam do tego człowieka i widziałam, że był inaczej ubrany. Po jego twarzy było widać jakieś cierpienie, głębokie przeżycie. Podeszłam do tego człowieka i się zapytałam, skąd jesteś? On mówi, że jestem Polakiem z Polski, ale przyjechałam właśnie z Meczugorje. Ja mówię, a co to jest to Meczugorje? Nie słyszałam nigdy o takim mieście. Mówi, Meczugorje jest to miejsce, gdzie prawdziwie Matka Boża się objawia pod tytułem Królowej Pokoju. Ja mówię, naprawdę? On mówi, proszę Panią, ja naprawdę wierzę, że Matka Boża prawdziwie się tam objawia, bo byłem złym człowiekiem. Na oczach ludzi paliłem pieniądze, bo miałem tak ich dużo, że chciałem pokazać, że pieniądz dla mnie nie ma zawartości. I paliłem te pieniądze na oczach biednych ludzi. A oni czuli głód, a ja nie umiałem im dać tych pieniędzy, tylko paliłem. I kiedy usłyszałem o Meczugorje, też się buntowałem, nie chciałem, ale wiedziałem, że rozpada mi się małżeństwo, żona mi groziła rozwodem, że zabierze mi dziecko, że musiałem się zmienić. Ludzie siłą mnie zabrali do samochodu i pojechaliśmy do Meczugorje. Poczułem w sercu wielką radość i nagle światło Ducha Świętego przyszło do mojej duszy i zrozumiałem moje błędy i naprawdę pragnę, aby Pani tam też pojechała. Więc...
1: I tak mówi facet na placu spotkany, pierwszy raz tak, zobaczony.
0: Tak, i bardzo dziękowałam. Zrozumiałam, przez kontakt z tym mężczyzną zrozumiałam, że Bóg Ojciec prawdziwie wysłuchał mojego pragnienia spotkania się z Matką Bożą. Byłam bardzo szczęśliwa. Już w tym momencie poznałam radość w sercu, że prawdziwie Matka Boża tam musi odwiedzać to miejsce. Bo jakby było możliwe, żeby człowiek, który jest tak zły, który o sobie tak sam mu opowiedział, mógłby nagle się zmienić. To musiała być łaska z nieba. Więc zaprosiłam tego pana, aby przyszedł do mnie odwiedzić mnie do domu i na pół godziny nie chciałam nadwyrężać go czasem i powiedziałam, że będę skromna i konkretna w pytaniach, czy mógłby złożyć wizytę w domu i chciałam dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca, szanując jego czas, że spotkaliśmy się publicznie. Na drugi dzień przyszedł ten pan do mnie do domu i powiedział mi króciutko o swoich własnych przeżyciach, jak bardzo się zmienił. Ja mówię, chciałam tylko wiedzieć, gdzie jest ten adres. On mówi, proszę panią, ja nie wiem, gdzie leży Meczugorje. Gdzieś na południu Jugosławii mnie tam po prostu zawieziono. Więc ja miałam wielki dylemat, jak znaleźć Meczugorje. Więc wzbudziła się we mnie wielka ufność i powiedziałam sobie, Matko Boża, jeśli ty prawdziwie tam się objawiasz, to ja pragnę od ciebie pomoc, abyś stawiała na drodze ludzi, którzy mi wskażą ten kierunek, bo ja nie wiem, gdzie to na mapie leży, ale ślepo idę za tobą. I proszę o jeden znak, bo zrozumiałam, że Pan Bóg dał mi serce, w którym mogę rozważać i dał mi rozum, abym była rozsądna. I powiedziałam, jeśli Matka Boża tam prawdziwie jest, to prosiłam ją, aby w sercu dała mi poznać niebiańską radość jako na znak, że ona prawdziwie tam się objawia.

dużo osób mnie odradzało, aby mnie jechała, powiedzieli, że Kościół jeszcze nic się nie wypowiada na ten temat. Ja mówię, nie szkodzi. Ja mówię, zobaczcie, jak długo żeśmy czekali, jeśli chodzi o Fatimę. Wiele ludzi już zdąży umrzeć. Ja mogę umrzeć jutro, a ja potrzebuję tej Bożej radości i pomocy, bo ja chcę poznać prawdę o sobie. Ja chcę wiedzieć, jak mnie Bóg widzi i poznać prawdę, bo nie ma nic piękniejszego, jak być szczerym wobec samego siebie. I powiedziałam, muszę zaryzykować. I przypomniała mi się ta obietnica, że złożyłam Bogu Ojcu obietnicę, więc miałam bardzo drogocenny zegarek. Ten zegarek dostałam od kogoś w prezencie. Kosztował w ten czas $4000. I ja powiedziałam, Boże Ojcze, ja nie chcę tych $4000. I ja obliczyłam, ile mi kosztuje bilet i podróż do Meczugorje. I za tą cenę tylko chciałam sprzedać. Więc oczywiście kupiec się znalazł bardzo szybko. Dotrzymałam obietnicy i pragnęłam przyjechać do Meczugorje. Jechałam 24 godziny, przepraszam. Całą dobę jechałam. Oczywiście były tablice, gdzie były pola naminowane, żołnierze z karabinami, kontrola w autobusie non-stop, wyprowadzanie ludzi z autokaru. Nie było łatwo, moja podróż była trudna, ale nie bałam się. I pierwszy raz zaczęłam modlić się tak gorąco na różańcu. Bo sobie pomyślałam, jeśli ja jadę do Meczugorje, ja muszę się wyspowiadać. Ja chcę przeżyć generalną spowiedź całego mojego życia. Przecież na pewno to jest koszmar i dramat. Jeśli Pan Bóg odkryje prawdę i pokaże, jak On mnie widzi, no to będzie coś strasznego. I pierwszy raz z wielką miłością zacisnęłam różaniec w ręku, prosząc Matkę Bożą o tą łaskę, aby w tej Chorwacji znaleźć się jakiś kapłan, który mówi po polsku, żeby mógł mnie wyspowiadać. I pierwszy raz w życiu odmówiłam wszystkie trzy części różańca w intencji z kapłana o szczerą, generalną spowiedź. I kiedy już przybyłam już do Meczugorje, znalazłam gospodynię, wioskę, poprosiłam tą panią gospodynię, żeby mi zaprowadziła, gdzie jest kościół i zaprowadziła mnie prosto do konfesjonału. Ja mówię, no ja chciałam jeszcze tutaj obejrzeć dookoła, jak to miasteczko wygląda. Ona mówi, nie, zacznij od tego konfesjonału. Spojrzałam, w tym konfesjonale siedział, jeszcze go nie znałam, ojciec Arkadiusz Smoliński, który później był przez wiele lat moim kierownikiem duchownym. Widziałam człowieka bardzo poważnego, o siwym włosie z wielką, długą brodą. Spowiednik, zakonnik, który był eremit, pustelnikiem. I niektórzy się tak bali, ale niektórzy mówili, że to jest bardzo głęboko uduchowiony kapłan, więc już mnie tak gospodyni postawiła w tej kolejce. Ja bym chciałam zwiedzić tutaj tą wioskę dookoła, gospodyni konkretnie postawiła mnie przed konfesjonałem. No niech tak będzie. Wchodzę do konfesjonału i zaczynam rozmawiać z tym kapłanem po polsku, modlić się. I nagle przeżywam cud. Że podczas spowiedzi głos kapłana nagle zniknął. Kapłan miał głos, można powiedzieć, barwy basu, gruby, ciężki. Był to spowiednik, który miał około 80 lat. Mówił bardzo powoli, wyraźnie, z amerykańskim akcentem. Nagle w pewnym momencie głos znika. Nagle ciało i postawa kapłana się zmienia i przychodzi głos o barwie tenoru, można powiedzieć. I nagle zrozumiałam, że sam Jezus Chrystus do mnie przemówił. I w tym momencie miałam prywatne objawienie.

I moja spowiedź była piękna, najpiękniejsza spowiedź w całym moim życiu. Pan Jezus, jak na ekranie w kinie, pokazał mi wszystkie moje grzechy, grzechy z przeszłości. I pierwszy grzech, jeśli można tak powiedzieć, popełniłam, jak miałam 5 lat. Bo choć nie mówię o grzechach oficjalnie, ale tak naprawdę dzieci poznają świat przez rodziców. Kiedy rodzice na przykład przeklinają, dziecko nie zdaje sobie sprawy, coś powtarza. Pan Jezus pokazał mi wszystkie moje grzechy i w tym momencie zrozumiałam wszystkie 10 przykazań Bożych, na czym one polegają, jak się spowiadać. Najpiękniejsze było to podczas tej spowiedzi, kiedy Pan Jezus powiedział do mnie: witam Cię, Ewuniu, i dziękuję, że przybyłaś do Medjugorje tak prędko. Moja matka czekała na Ciebie i ona Ciebie tutaj zaprosiła. Bądź dobra i miła i pozwól się jej prowadzić. To ona przyprowadzi Cię do mnie. Rozmowa ze Zbawicielem podczas tej spowiedzi, podczas tego prywatnego objawienia, prawie trwała 60 minut. W tym momencie w ekstazie straciłam czas, nie słyszałam żadnych dźwięków z zewnątrz, pomimo to, że był hałas, bo to było na zewnątrz. Nie miałam poczucia ani miejsca, ani obecności ludzi, dźwięków, koloru, ani czasu. Takie było moje przeżycie. Od tamtej pory spowiedź święta stała się dla mnie bardzo ważnym momentem w moim życiu. Dzisiaj spowiadam się regularnie. Wybrałam jeden dzień w tygodniu, piątek, jako dzień spowiedzi. I dzisiaj moja spowiedź polega na tym, że najpierw modlę się za kapłana. Modlę się bardzo dużo o światło Ducha Świętego dla kapłana, który będzie mnie spowiadał. A później modlę się za siebie, o tą łaskę, prosząc Pana Boga, Pana Jezusa, o łaskę przypomnienia mi grzechów i słabości, z których On pragnie, abym się wyspowiadała. Przeżywam spowiedź, bo zrozumiałam podczas tego prywatnego objawienia, jak ważna jest spowiedź, na czym ona polega. Nie polega spowiedź święta na tym tylko, żeby wyznać grzechy, bo zrozumiałam w ten czas, że Pan Jezus zna wszystkie moje grzechy, ale On pragnie wiedzieć, dlaczego je popełniłam. Pan Jezus pragnie, aby człowiek był szczery. Kiedy brak szczerości w sercu człowieka, w ten czas są wielkie konflikty, nieporozumienia między ludźmi, ale szczerość jest bardzo ważna. Przyznać się przed samym sobą, bo człowiek człowieka może oszukać, ale człowiek Pana Boga nigdy nie oszuka. Pan Bóg nas widzi zupełnie inaczej, niż my oceniamy sami siebie. Zrozumiałam, że spowiedź święta jest też bodźcem, aby zrobić krok do przodu na drodze duchowej. Spowiedź święta jest momentem łaski uzdrowienia mojej duszy, łaski uzdrowienia mojego serca, nawet i w chorobie. I też przeżyłam kilka uzdrowień, kiedy miałam bardzo silne bóle kręgosłupa. Tak silnie wierzyłam, że w konfesjonale jest działanie Ducha Świętego i prosiłam o tą łaskę, bo wybierałam się też na pielgrzymkę do Medjugorje. Bóle kręgosłupa były tak silne, że już nawet morfina mi nie pomogła, ale powiedziałam: idę do konfesjonału z tą silną wiarą. Więc dzisiaj spowiedź święta po tym spotkaniu wywarła na mnie tak ogromne znaczenie i jest to przeżycie, które będę pamiętała do końca życia.

0: Ciekawe, co kapłan robił przez tą godzinę.
1: Ja później miałam rozmowę z ojcem Arkadiuszem Smolińskim i się pytałam, przypominałam mu te fragmenty z dialogu. On mówi, no co ty mi mówisz, o co ty mnie oskarżasz? On miał do mnie duże znaki zapytania. Mówi, ja ci coś takiego mówiłem? Ty ze mną rozmawiałeś, ale co ty mówisz? Ja mówię, no tak, no ksiądz mi mówił o tym grzechu, o tamtym. Ja z tobą rozmawiałem? No wiesz co, ja... to był kapłan, który ma wiele darów Ducha Świętego. I dialog był bardzo śmieszny, dlatego że podważał moją prawdomówność i w ogóle był zaskoczony. Nie chciał w to uwierzyć. Mówi, absolutnie nie. Mówi, jak możesz podważać to i wmawiać mi coś, czego ja nie mówiłem? Był bardzo zaskoczony. Ale później się uśmiechnął i ja powiedziałam, ojcze, ja jedno tylko pamiętam, że i zrozumiałam, że ja miałam prywatne objawienie, że pod habitem kapłana w konfesjonale siedzi prawdziwie Jezus Chrystus. I on mówi, tak, to prawda, to jest jedyne wytłumaczenie, dlatego że kapłan w tym momencie nie miał zupełnie rozeznania, nic nie pamiętał, nie miał poczucia tak samo czasu i zupełnie tak, jakby to wszystko trwało w ciągu minuty. Później jeśli chodzi o Medjugorje w ogóle, ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że Kościół na dzień obecny jest bardzo ostrożny w wypowiedziach, bo należy. Kiedy trwają objawienia, to Kościół czeka, kiedy one się zakończą. Ale dzisiaj ludzie w tej wiosce w Medjugorje tak się przyzwyczaili do królowej pokoju, że Matka Boża objawia się spontanicznie wielu osobom. Są wspaniałe łaski uzdrowienia. Są chorzy, którzy przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich z pękniętymi kręgosłupami, gdzie już naprawdę medycyna nic nie może poradzić. Nagle ci ludzie wstają, podczas mszy świętej są uzdrowienia, wstają na wózkach i idą na własnych nogach do domu. Niewidomi odzyskują wzrok, chorzy na raka zostają uzdrowieni. Same działanie Ducha Świętego jest tak piękne. Ktokolwiek tam przyjedzie do Medjugorje, odczuwa wspaniałą radość, ciszę w sercu. Nagle problemy znikają z jego barek. Ciężar robi się mniejszy. I nawet jeśli one są i pozostają, kiedy się powróci do domu, widzi się ten optymizm i nadzieję. Ta piękna łaska nadziei daje naprawdę siłę duchową. Powrót do modlitwy. Modlitwa jest naprawdę dla mnie dzisiaj ważna w życiu.
0: Właśnie. Jak się zmieniło twoje życie po przyjeździe z Medjugorje?
1: Po przyjeździe z Medjugorje było dla mnie też, nie było tak od razu bardzo prosta ta modlitwa, dlatego że jeszcze miałam wiele pytań do Matki Bożej. Miałam bałagan, w ogóle moje modlitwy były niepoukładane, więc postawiłam konkretne pytanie. Matko Boża, tydzień trwa 7 dni i proszę, pomóż mi zrobić porządek w moich modlitwach. Więc Matka Boża skazała mi na przeczytanie wszystkich orędzi i modliłam się bardzo dużo do Ducha Świętego, aby Duch Święty mi w tym pomógł. Kiedy przeczytałam wszystkie orędzia, nagle zrobił się też porządek w moich modlitwach.

0: Na modlitwy poranne u mnie składa się modlitwa akt oddania się niepokalanemu sercu Maryi. Matce Bożej zawierzam wszystkie moje problemy i zapraszam ją, aby była królową mojego serca na każdy dzień w moim życiu. Modlę się za cały świat i cały świat polecam Matce Bożej, szczególnie tych, którzy w sposób szczególny działają i pomagają, Kościół Świętych Kapłanów, Ojca Świętego i wszystkich ludzi. Nikogo nie pomijam w modlitwie. Później modlę się do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale modlę się też w sposób, jaki mnie sam Zbawiciel nauczył. Modlę się podczas tego prywatnego objawienia. To znaczy, że zaczynam, że pragnę z Panem Jezusem być jedno. Oddaję Mu moje myśli i proszę, aby moje myśli stały się Jego myślami. Uczucia serca Mu oddaję. Pragnę, aby On napełnił moje serce swoimi uczuciami, aby oczyścił moje serce ze wszelkiego niepokoju, aby mój duch był połączony z Jego duchem. Zapraszam Pana Jezusa, aby był moim świętym towarzyszem na dzień obecny, wskazał mi drogę i pomógł mi pełnić wolę Boga Ojca na dzień obecny i żyję dniem obecnym, z dzisiaj na jutro. To jest, później następna modlitwa jest, dużo modlę się do Ducha Świętego. Królowa Pokoju w Medjugorje mówi, że jest bardzo ważne, aby modlić się dużo do Ducha Świętego. Kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko. Więc trzecią modlitwą jest modlę się do Ducha Świętego, później do Michała Archanioła, następnie do mojego anioła stróża i później odmawiam, później modlę się, wierzę w Boga i odmawiam różaniec święty. Staram się odmawiać wszystkie cztery części różańca codziennie. Różaniec towarzyszy mi w pracy, w drodze do pracy, w chwilach wolnych, ale absolutnie rezerwuję czas. Codziennie uczęszczam we mszy świętej, codziennie rozważam przez 15 minut fragmenty Pisma Świętego i też nie otwieram Pisma Świętego bezmyślnie. Przed modlitwą należy być przygotowanym do modlitwy. Staram się prosić za wstawiennictwem Matki Bożej, Ducha Świętego Światło, o wyciszenie, abym w ciszy i w skupieniu zrozumiała tekst święty, przez który Pan Bóg pragnie mi coś powiedzieć. Rozważam króciutki tekst, abym to ziarno zasiała w moim sercu i cały mam dzień na to i dojrzewam i rozważam ten tekst przez cały dzień. W ten sposób wzrastam duchowo. Później, już powiedziałam, uczęszczam codziennie we mszy świętej. W każdy piątek chodzę na adorację Najświętszego Sakramentu. Spowiedź regularna w każdy piątek. Oczywiście Droga Krzyżowa w pierwsze piątki miesiąca. No i wieczorem nie kładę się spać, zanim Panu Bogu nie podziękuję za cały dzień. Każdy trud i cierpienie za wszystko. Zrobił się porządek w modlitwie, zrobił się porządek w moim życiu i nawet
1: co to
0: jeśli...
1: Znaczy, zrobił się porządek w moim życiu?
0: Dlatego, że jakiekolwiek mam dzisiaj trudności, jakiekolwiek problemy mam, bo one będą nam zawsze towarzyszyły w naszym życiu codziennym, one są lżejsze, bo dzisiaj umiem współpracować z łaską Bożą. Dzisiaj umiem powierzyć moje troski, problemy Matce Bożej. Czasami problemy są nie do rozwiązania na dzień obecny i nie znam odpowiedzi, ani nie wiem, jak sobie poradzić. Więc uzbrałem się w cierpliwość i koncentruję się na tym, co na dzień dzisiejszy mogę zrobić.

0: A gdyby ktoś patrzył z boku na twoje życie, to co się zmieniło?
1: Zmieniło się bardzo dużo pod tym kątem, że staram się mało mówić, a dużo robić. Staram się przez czyn i moje życie i zmianę mojego życia wskazać na to, co to oznacza nawrócenie. Że nawrócenie to nie jest tylko zerwać z grzechem. Nawrócenie nie polega tylko zerwać z tym, co jest złe, co my ludzie tu na ziemi stawiamy, konkretnie definicję, to jest złe i to jest grzech. Nawrócenie dla mnie to oznacza dojrzewanie w łasce Bożej. To jest dojrzewanie do pełni. Nawrócenie jest to procesem, który trwa całe życie, przez całe moje życie ziemskie. Muszę dojrzeć aż do pełni w obecności Boga. To dla mnie jest definicja nawrócenia.
0: Ale tak na ziemię zejdźmy.
1: Tak.
0: Ktoś patrzył na ciebie przed Medjugorje i rok po Medjugorje.
1: Tak.
0: Widzi dwie różne osoby, dwa różne życia.
1: Oczywiście. Widząc,
0: co się zmieniło?
1: Zmieniło się to, że mam więcej radości na twarzy, pomimo cierpień, pomimo choroby i umiem przeżyć cierpienie i choroby z radością. Kiedyś może większe miałam rozterki, większe kłopoty, bardziej może było widać irytację, zdenerwowanie. Nie miałam pokoju w sercu. Byłam roztargniona, rozproszona i zakłopotana. Dzisiaj, jeśli mam cierpienie, cokolwiek, umiem ofiarować je z radością, przyjąć z radością i w ciszy, w cierpieniu potrafię znosić to cierpienie w ciągu dnia, podzielić obowiązki, spotkać się ze znajomymi i tak samo pomimo mojego życia katolickiego uprawiam sport, wyjdę do restauracji, napiję się wino, bardzo lubię pić koniak do kawy po obiedzie. Trzeba umieć znaleźć balans we wszystkim. Modlitwa dla mnie to jest tak jak preludium, to jest wstęp na dzień dobry w ciągu dnia, aby uwielbić Boga i prosić Go o tą łaskę, aby mi pobłogosławił, sprostował ścieżki mojego życia, abym z tą radością wypełniła dzień. Być pobożnym, czy żyć blisko Boga nie znaczy, że nie mogę pójść do kina, nie pójdę do teatru, na koncert, wręcz odwrotnie. Jestem osobą, która uwielbia uprawiać sport, lubię pływać, lubię żeglować się. Uwielbiam chodzić do opery, do teatru, czytam książki, podróżuję. Wszystko jest dla nas. Pan Bóg stworzył piękny świat i należy z niego korzystać. Ale jest ważne, żeby wiara była zdrowa, znaleźć balans w tym wszystkim. Zdarza się dzisiaj w ciągu dnia też, że koleżanki zajmują mi czas i czasami jestem poirytowana. Jeśli rozmowy są próżne, zapraszam ich do modlitwy, mówię, słuchajcie, nie odmówiłam dzisiaj różańca, to połączmy się razem. Ale jeśli jest ktoś, kto jest w cierpieniu, jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy, w ten czas odkładam moje modlitwy, jeśli chodzi o różaniec czy inne koronki na przykład i służę bliźniemu. I to jest ta modlitwa. I bo dzisiaj mnie Pan Bóg potrzebował, aby nieść pomoc temu, kto jest chory, który cierpi i robię wszystko, aby uwielbić Jezusa w tym cierpiącym człowieku. Obojętnie, jakie troski on ma, ale nawet czasami życzliwe słowo, nawet to słowo nadziei może komuś przysporzyć radość w ciągu dnia.

0: czego nie ma z ludzkich pragnień. Nie ma męża w moim życiu. Pragnę spotkać mężczyznę, z którym mogłabym na tych samych wartościach religijnych zbudować moje życie. W Szwecji jest bardzo trudno, aby te marzenia moje się spełniły, dlatego że temat dla ludzi, gdzie jest mieszanka w tym kraju ludzi z różnych części świata, o różnych religii, jest bardzo niezrozumiana. Więc jestem z tym ostrożna i naprawdę połączyć się, zbudować życie rodzinne tak, jak ja bym pragnęła, żyjąc orędziami Królowej Pokoju z Medjugorje i Pismem Świętym, nie jest takie proste. Więc z moich osobistych życzeń pragnęłabym poślubić mężczyznę, który by uszanował moją wiarę i praktykował ze mną i wspólnie modlił się na różańcu, aby była ta pełnia razem, bo człowiek jest stworzony, żeby żyć dla drugiego człowieka. To są moje pragnienia osobiste. Oprócz tego pracy. Jestem wykształconym kryminologiem. Przerwałam moją pracę ze względu na to, że miałam raka. Rak też był dla mnie wspaniałym doświadczeniem po odwiedzeniu Medjugorje, gdzie Matka Boża mówiła do Wicki, wizjonerki, o cierpieniu. I powiedziała takie piękne słowa, że cierpienie jest wielką łaską dla człowieka. Kiedy Bóg zsyła cierpienie na człowieka, Królowa Pokoju mówiła: wy ludzie od razu się denerwujecie i narzekacie i mówicie do Boga: Boże, Boże, dlaczego mnie to nieszczęście spotkało? Ja jestem taki dobry człowiek, a ten sąsiad jest właśnie takim złym człowiekiem, że to jemu to nieszczęście powinno się przydarzyć. I Królowa Pokoju w ten czas do chorej Wicki powiedziała, że nie, tak nie należy mówić. Wasze serca są w ten czas zamknięte na działanie łaski Bożej. Otwórzcie swoje serca i powiedzcie: Ojcze, niech się stanie wola Twoja. Cierpienie jest wielką łaską, gdzie kiedy otwieramy nasze serca, przyjmujemy wolę Bożą, nawet w tym cierpieniu, Królowa Pokoju mówi, że nawet kiedy powiecie to słowo, to w jednej chwili Bóg może nawet udzielić łaski uzdrowienia. To może przyjść łaska uzdrowienia, łaska radości, łaska światła, łaska nawrócenia, różne łaski. I kiedy ja studiowałam kryminologię, przygotowałam się do pracy magisterskiej, dostałam kancer, czy po polsku mówi się raka. Lekarz do mnie powiedział, że jest to sytuacja beznadziejna i nie wiadomo, ile mi zostało czasu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: W ten czas miałam 37 lat. Więc ja miałam malutki różaniec, zawsze mam taką 1/10 różańca, którą sobie obracam. I przyjęłam tą wiadomość i powiedziałam, że jestem katoliczką i proszę mi tylko tego różańca z mojego łóżka nie odbierać. Niech on leży, nawet jak będę spała, czy będą mi podawali morfinę. Cierpienie było nie do zniesienia. Rak jest bardzo trudną chorobą, żeby zrozumieć cierpienie danej chorej osoby. Kiedy otrzymałam diagnozę, że mam raka i sytuacja jest beznadziejna,
1: od razu tak wprost powiedzieli.
0: Tak, tak. Już byłam po operacji, otworzyli mi brzuch i byłam po operacji i taka była decyzja. Powiedzieli, że nie wiadomo, czy jeszcze jedną operację będą musieli robić i że jest to złośliwy rak. Ja w tym momencie się uśmiechnęłam i po cichu w sercu powiedziałam tymi słowami: Panie Boże, dziękuję Ci za tą łaskę cierpienia. Niech się stanie wola Twoja. Daj mi tylko siłę i radość w sercu i pokój, abym miała wytrwać w tym cierpieniu i abym miała uśmiech i pogodę ducha, aby nikt, kto mi przyjdzie, odwiedził, nie odczuwał, że jestem dla niego udręczeniem albo problemem, ale aby Twoja radość spłynęła i umiała się w tym cierpieniu dzielić radością, bo Ty jesteś Bogiem nadziei, Bogiem miłości. Ty mnie nigdy nie zostawisz. Niech się naprawdę stanie wola Twoja.

0: I w tym momencie ofiarowałam te cierpienia Królowej Pokoju dla ratowania dusz i poprosiłam Matkę Bożą, że pragnę być tą ofiarą złożoną dla niej, aby przez moje cierpienie mogła wyprosić tyle łask, ile jest to tylko możliwe dla innych i ratowała świat. Odmawiałam, do tego dołączałam różaniec i naprawdę nie... było mi ciężko skupić się na modlitwie. Po prostu budziłam się, dostawałam morfinę, spałam i tak zdrowaś Mario, zdrowaś Mariusz. Nie wiedziałam, którą dziesiątkę różańca odmawiałam, ale Matka Boża rozumiała, że moje cierpienie było bardzo trudne. Traciłam przytomność. Cierpienie były tak dokuczliwe, że z bólu traciłam przytomność. Lekarz mi powiedział, że muszę przez kilka lat zostawić moją karierę, moją pracę, bo jest rak tak złośliwy. Jest 200 gatunków raka. Powiedzieli mi, jaki miałam gatunek raka i ten rak wymaga spokoju. Przez 5-6 lat nie wolno mi było wrócić do pracy. Więc przyjęłam to i złożyłam to cierpienie Matce Bożej dla ratowania dusz. Po kilku miesięcy przychodzę do lekarza na kontrolę. Jestem już po operacji i nagle lekarz bada mnie i mówi, że nie ma śladu po raku. Rak znikł, nie ma śladu po operacji. I się pyta, czy
1: co
0: ja mam...
1: Co to znaczy nie ma śladu po operacji?
0: Że wszystko jest tak zregenerowane w środku, tą część, którą mi operowali, że jest wszystko, ta część ciała jest zdrowa, kompletnie zdrowa.
1: Czyli coś, czego nie było już, tak?
0: Tak. I lekarz się pytał, sprawdzał, my mamy w Szwecji numery personalne, data urodzenia, 6 cyfr plus 4, czyli jest 10 cyfr i sprawdzał to moją datę, numery personalne, czy to jest ta sama Ewa. I się pyta, czy ja mam bliźniaczkę. Ja mówię, nie ma bliźniaczki, no ale myśmy ciebie niedawno operowali i ja ciebie osobiście operowałem i nie widać śladu, że ty miałaś raka. Więc ja się bardzo cieszyłam, że otrzymałam łaskę uzdrowienia i w ten sposób zrozumiałam, że Bóg mnie uzdrowił. Powiedziałam do tego doktora, żeby się nie denerwował i nie szukał w dokumentach drugiej Ewy, bo to jestem ja, tylko że jestem katoliczką, jestem osobą wierzącą i Bóg czyni cuda, wierzę w mirokiel. I w ten sposób, korzystając teraz z tego, że jestem bezpośrednio w transmisji radiowej, pragnę pocieszyć wszystkich tych, którzy są chorzy, którzy cierpią i naprawdę, jeśli moje świadectwo może wam dać siły i otuchy, nie traćcie nadziei. Przyjmijcie swoje cierpienie jako wielką łaskę od Boga. Ofiarujcie to cierpienie Matce Bożej i weźcie różaniec do ręki w jej intencjach. Ofiarujcie swoje cierpienia, swoje rodziny, rodzice, którzy macie chore dzieci. Królowa Pokoju też daje wspaniałą poradę. Poradźcie chore dziecko Matce Bożej. Ona się zatroszczy o wasze dziecko, a wy weźcie różaniec do ręki. Módlcie się w intencjach Matki Bożej i jeszcze przyjdzie nadzieja na uzdrowienie. I naprawdę wiara czyni cuda. Żyć orędziami Królowej Pokoju z Meczugorje to żyć wielką nadzieją. Matka Boża przychodzi do Meczugorje jako Królowa Nadziei, Królowa Wielkiej Radości, która daje radość i nadzieję.

0: I z czego miałeś żyć przez te kilka lat?
1: Z czego miałam żyć? W Szwecji jest dobry system, jest ubezpieczenie, więc żyłam z ubezpieczenia, że miałam podstawy ku temu, więc opieka społeczna jest zapewniona, ale ja miałam swoje własne inne finanse, możliwości, więc nie byłam zależna. Dałam sobie świetnie radę. Teraz już jestem wyleczona. To moje, jak się mówi, na kontroli byłam, wszystkie
0: wyniki.
1: Wszystkie wyniki są bardzo dobre i lekarz powiedział, że teraz mogę wrócić do pracy. Oczywiście muszę zmienić kierunek pracy na troszeczkę spokojniejszy. I też byłam teraz w sierpniu w Medjugorje, żeby prosić Matkę Bożą o światło Ducha Świętego. I postanowiłam szukać pracy w więziennictwie. Tam jest też dużo...
0: Dużo spokojniej.
1: Tak, dużo spokojniej. I w więziennictwie też są osoby, które potrzebują uzdrowienia. Też są ludzie, którzy mają chore dusze, chore serca. Im też należy pomóc. A w Szwecji jest o tyle fantastycznie, pomimo to, że to nie jest kraj katolicki, ale bardzo dużo stawia się na resocjalizację więźniów. I statystycznie jest udowodnione, że na 7 przestępców po rehabilitacjach 7 nie po wyjściu z więzienia nie powraca do tego samego
0: przestępstwa. Na 10, tak?
1: Tak, na 10. Więc mają wspaniałe wyniki. I chciałabym się tam odnaleźć. Zobaczymy na dzień obecny. Oczywiście,

gdzie w ogóle ani nie znały dobrze tekstów Pisma Świętego, ani sensu modlitwy. I później się efekt, rezultat moich odwiedzin i przyjazdów do Medjugorje był taki, że ja zaczęłam tłumaczyć starszym osobom, na czym polega modlitwa różańcowa i jak tłumaczyć Pismo Święte i jak żyć i jak się modlić. I to chyba mnie najbardziej bolało, bo mi się wydawało, że osoby starsze powinny być bardziej doświadczone, że one powinny mi coś przekazać, one powinny mnie szkolić w tym i dawać świadectwo i doświadczyć, ale jednak największym szokiem było, że wiele osób, które praktykuje wiarę katolicką, mają ślepą wiarę. Ich wiara jest absolutnie jednokierunkowa. A ja uważam, że wiara musi być zdrowa, trzeba mieć zdrowy rozsądek i trzeba się modlić naprawdę dużo do Ducha Świętego, aby mieć rozeznanie i tekstów Pisma Świętego, jak połączyć tekst z danego Pisma Świętego na dzień obecny, jak go rozumieć, jak żyć i jak współpracować z modlitwą i życiem i pracą na co dzień.

0: Nie masz pretensji do Boga, że ci męża nie daje?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Uważam, że Pan Bóg ma program dla każdego człowieka i może nie dojrzałam do pewnych aspektów i wszystko w swoim czasie. Wola Boża. Uważam, że nic na siłę. Jak Pan Bóg ma dla mnie męża, ja go kiedyś spotkam i on mi go da. A jeśli do tej pory go nie spotkałam, to też wola Boża, bo Pan Bóg wie lepiej, co dla mnie jest najzdrowsze i najlepsze.
0: Ale co, samotność nie jest trudna?
1: Samotność jest trudna, oczywiście. Najprzykrze momenty w moim życiu to są chyba święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, kiedy znajomi kupują prezenty dla siebie nawzajem, mąż dla żony, rodzice dla dzieci. Chodzę po mieście i się zastanawiam, dla kogo mam kupić prezent. To są takie bolesne momenty. Mam grono przyjaciół, którzy mnie oczywiście zapraszają, ale się tak czuję troszeczkę z boku, więc jest to takie cierpienie, ale przyjąłam to cierpienie i nie można sobie życia na siłę komplikować, bo można się naprawdę unieszczęśliwić.
0: Nie masz pokus, żeby wrócić do tego życia, które było przed nawróceniem?
1: Nie mam pokus, ale oczywiście uznaję, że jest bardzo ciężko wytrwać w czystości. Oczywiście są pokusy, przychodzą. Rok czasu, dwa się wytrwa, oczywiście, że ten zły nas kusi na różne sposoby. W ten czas, kiedy mam problemy z wytrwaniem w tej czystości, staram się pościć o wodzie i chlebie. Post o wodzie i chlebie naprawdę daje mi siłę i moc wytrwania w pokusach. Nie zawsze jako osoba chora, nie można mi za bardzo, w ogóle chore osoby są zwolnione z postu o wodzie i chlebie, ale czasami proszę o tą łaskę w sposób szczególny i ta łaska przychodzi.
0: A najpiękniejszy moment w drodze z Panem Bogiem?
1: Kiedy Bóg pomimo moich grzechów i słabości, w tym momencie w konfesjonale, kiedy przeżyłam to objawienie osobiście z moim Zbawicielem, okazał mi dużo miłości i współczucia i zrozumienia na moje ludzkie słabości. Nawet nie wyobrażałam sobie, że Bóg może być tak miłosierny, pomimo to, bez względu na to, jakie grzechy w życiu popełniliśmy. On nam po prostu wybacza. I nauczyłam się współpracować z łaską i z miłosierdziem Bożym, że zawsze, codziennie, według słów siostry Faustyny, rzucam moje grzechy w przepaść miłosierdzia Bożego i proszę o łaskę przebaczenia. I to odczucie, jak bardzo Bóg nas kocha, kiedy my ze szczerą intencją przychodzimy do konfesjonału i chcemy wyznać nasze słabości i się szczerze przyznajemy przed Bogiem, nagle odczułam, że Bóg tak nas bardzo kocha, że tej miłości chyba, gdyby Pan Bóg chciał nam wlać swoją miłość w nasze serce, to ono by prawdopodobnie pękło. Bóg nas tak bardzo kocha i Jego miłość jest dla nas niezrozumiana. My nie potrafimy na ludzki umysł zrozumieć, jak potężna jest Jego miłość. Nie boję się dzisiaj przyznawać grzechów. Jak idę do konfesjonału, nie patrzę na to, że jest to człowiek, kapłan. Oczywiście wybieram sobie kapłana, do którego chcę pójść, bo mam taki wybór. Nie każdy kapłan może mi pomóc i mam prawo sobie wybrać, ale podchodzę z respektem, że

0: pod płaszczykiem tego habitu jest prawdziwy Jezus Chrystus, który mnie bardzo kocha i On mnie najlepiej rozumie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji wszystkich chorych.
1: Dobrze, jeśli możesz po szwedzku, Ojcze nasz.
0: Oj, ja się modlę po polsku.
1: Aha, a potrafisz jakąś modlitwę po szwedzku?
0: Raczej tak w kościele się modlę, ale staram się, żebym... Duch mój jest polski i czuję Boga lepiej, jak się modlę po polsku.
1: Więc po polsku, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ewa. Pożegnaj się teraz z Państwem po szwedzku.
0: Jag vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på mig. Jag önskar er lycka till och tappa inte hoppet. Czyli powiedziałam po szwedzku, że chciałam Wam bardzo podziękować, że wyście mnie wysłuchali. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i proszę, nie traćcie nadziei.
2: Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, Ty nam pokazujesz, kim jesteśmy naprawdę, że to tylko Twoją łaską jesteśmy zbawieni, że to tylko Ty działasz, a jednak zapraszasz nas do współpracy, Panie, w tym dziele zbawienia. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę teraz właśnie na ten czas, żebyś Ty przez nas mówił, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, żeby to wszystko było powiedziane na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie Boże, też o to, żeby była tutaj z nami Maria, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy miała Pani szczęście być z Bogiem przez całe swoje życie, czy też były okresy bez Boga?
1: To znaczy, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i zawsze byłam z Bogiem, ale nie zawsze tak blisko, jak w ostatnim okresie. Były takie okresy oddalenia, było to czasem niezależne ode mnie, z sytuacji rodzinnej wynikało, ponieważ wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego i to były takie czasy, gdzie człowiek musiał się ukrywać z tą swoją wiarą i schodzeniem do kościoła i ja to tak bardzo skutecznie robiłam, tak dbałam o awans męża, pamiętam wtedy, ale jak wyjeżdżałam na wakacje czy do rodziców, to wtedy uczęszczałam do kościoła, chodziliśmy z mężem i chodziłam do spowiedzi, do Komunii Świętej. Także ten kontakt zawsze miałam. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi i praktykującymi. I jako dziecko widziałam zawsze ich modlących się. Nawet jak wracali z pracy bardzo zmęczeni, to wieczorem razem z dziećmi, ja w tym uczestniczyłam, modliliśmy się. Moja mama śpiewała zawsze godzinki, pieśni maryjne, śpiewała o Panu Jezusie i ja wtedy tych słów się uczyłam. I mama, pamiętam, zabierała mnie na msze święte, ale zabierała mnie na odpusty, które były połączone z takim czuwaniem nocnym. Jeździliśmy do Dąbrówki, jeździliśmy do Częstochowy. Ja pamiętam, jako małe dziecko jechaliśmy w takiej grupie. Panie na przykład załatwiały sobie nocleg, a moja mama się modliła całą noc. Ja czasem tak mi żal było, że one poszły spać, a ja jako dziecko muszę tutaj być i tak przy tej mamie cały czas. Ale teraz, jak to wspominam, to ja dziękuję mojej mamie za to, że to tak było, bo ja ją widziałam modlącą się. I to mi bardzo pomogło w takich trudnych chwilach, kiedy cierpienie przygniatało, kiedy było źle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, to ja zawsze biegłam do kościoła. Zawsze znalazła się jakaś taka chwila, którą mogłam poświęcić Panu Bogu, czy na studiach, podczas egzaminów, to pamiętam, czy do szkoły. To zawsze szłam do kościoła i najpierw, chociaż na krótko, tak wchodziłam i się modliłam. A to był przykład właśnie mojej mamy, mojego taty, którzy tą wiarę mi szczepili. I to był taki bardzo taki mocny fundament tej wiary.

0: Co prawda tak fajnie jest powiedzieć, że jak człowiekowi się wiedzie, jest wszystko dobrze, no to człowiek dziękuje Panu Bogu za to, że tak jest fajnie. Trudniej jest, jak człowieka spotyka cierpienie, jak zaczyna coś przygniatać i wtedy człowiek się zaczyna gubić. W moim życiu tak wszystko niby się fajnie układało do pewnego momentu. 27 lat byłam taką szczęśliwą mężatką, kochający mąż wracający i tak wszystko było dobrze. Dzieci zdolne, uczyły się, wszystko przebiegało. Byłam zadowolona, ale mąż zachorował i zaczęła się tragedia. Mąż zachorował, jego choroba zwróciła się przeciwko mnie. Zostałam odrzucona, oskarżona o rzeczy, których nigdy nie zrobiłam, o jakoś tak to zło, mogę powiedzieć, szatan uderzył w moją wierność, co było dla mnie świętością. I nagle mąż oskarża mnie o niewierność małżeńską. No i zaczęła się tragedia. I na początku ja tak bardzo, bardzo szarpałam się z tym wszystkim, bo taka rozpacz przeplatana z modlitwą. Ja wiedziałam, że mam się zwrócić do Pana Boga, żeby prosić, żeby błagać o przemianę, o jego zdrowie, żeby to się wszystko zmieniło. I ja tak robiłam, ja błagałam, ale tak po ludzku to przychodziły chwile jakiegoś takiego zwątpienia, takiej czarnej rozpaczy, że ja sobie z tym nie poradzę, jak to będzie. W ogóle sytuacja bez wyjścia. I tak byłam u spowiedzi i spowiednik poradził mi, żebym poszukała sobie grupy modlitewnej, takiego wsparcia, że będzie mi lżej.
1: Mąż mieszkał w domu, tak?
0: Mąż mieszkał wtedy w domu, tak. I no, zaczęłam szukać. I Pan Bóg jakoś tak kieruje tym wszystkim, żeby do tej grupy modlitewnej trafić, a nie do innej. I to było bardzo tak jasno widać na moim przykładzie, bo chciałam do odnowy w Duchu Świętym, ale tak się złożyło, że jak tam poszłam, to nie zauważyłam zainteresowania i sama jakby się wycofałam z tego. Postanowiłam pojechać do Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ wiele razy już mi pomogła i mówię, zwrócę się do niej o pomoc. Jadąc na pielgrzymkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w zasadzie nie była pielgrzymka, tylko wycieczka. Jechałam z koleżanką, która załatwiła również miejsca dla swoich znajomych. I w drodze poznałam takie dwie panie, które były z rycerstwa świętego Michała Archanioła. Chwilę porozmawiałyśmy w tamtą stronę. Później byłyśmy w Licheniu, już się z nimi nie widziałam, ale w drodze, jak wracaliśmy, jeszcze wstąpiliśmy do Lasku Gręblińskiego i tam je spotkałam. Razem nawet odprawiłyśmy sobie drogę krzyżową i już w autobusie nawiązałyśmy kontakt. One opowiedziały mi trochę o rycerstwie, dały czasopismo Któż jak Bóg i zaprosiły, to było w maju 2001 roku, i zaprosiły na swoje spotkanie modlitewne.

I ja już tak czekałam, kiedy to spotkanie będzie i z taką radością, to było rano, bo na siódmą msza święta i po godzinie po mszy świętej właśnie modlitwy. Pobiegłam tam, że tak powiem, na skrzydłach, że już nareszcie to chyba jest ta moja grupa modlitewna. Modliłam się razem z nimi. One też miały lęk, że ja pewnie nie przyjdę. No ale później się okazało, że przyszłam i wytrwałam w tej grupie do dzisiaj. I bardzo muszę powiedzieć, że takie wsparcie grupy modlitewnej jest bardzo ważne, jeżeli człowiek jest zagubiony, jeżeli przygniata go ciężar, który sam z siebie nie byłby w stanie, tak po ludzku, nie byłby w stanie udźwigać. Wtedy ma się ludzi, którzy razem się modlą, ma człowiek do kogo się zwrócić i wtedy też tak bardzo odczułam, że ja nie jestem sama. Ja mam Pana Jezusa. Obojętnie co by się nie zdarzyło, to ja nigdy nie będę sama. Ja mam wsparcie. Jest mój anioł stróż, którego tak bardzo, bardzo, bardzo odczuwałam, że on jest i prosiłam go o pomoc. Nawet czasem jak jakoś tak się ociągał z tą pomocą, to mówiłam, no co ty sobie wyobrażasz, masz mi pomagać, od tego jestem i jesteś i pomagaj mi. No i on wtedy mi pomagał i stwierdziłam, że czasem trzeba tak mocniej do tego anioła stróża powiedzieć. No byłam na rekolekcjach z księdzem Polakiem w Markach Strudze z Rycerstwa Świętego Michała i wtedy tak bardzo przybliżył tą opiekę aniołów i rolę Świętego Michała Archanioła, bo ja należałam do parafii Świętego Michała Archanioła, to moje dzieciństwo, ale nigdy tak za bardzo się tym, nad tym się nie zastanawiałam. I tutaj nagle Święty Michał jeszcze jest do pomocy w tych wszystkich trudnościach. I pamiętam, że może powiem jakieś świadectwo pomocy Świętego Michała Archanioła, ponieważ byłam pod koniec czerwca na tych rekolekcjach i na początku lipca bardzo pragnęłam pojechać do Niepokalanowa, bo tak mi się wydawało, że tam powinnam do Matki Bożej pojechać. Prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, ale no na początku to nie wychodziło i pojechaliśmy którejś niedzieli do koleżanki na działkę w pobliżu Niepokalanowa. I się zgodził, że pojedzie. No koleżanka powiedziała, że msza święta jest o 18:00. Przyjechaliśmy tam przed 18:00. Okazało się, że msza święta jest o 19:00. Weszliśmy do kościoła. Mąż mówi, nie, pójdziemy gdzieś po drodze. Nie będę czekał na ciebie, nie? I wychodząc z tego kościoła, przypomniałam sobie o świętym Michale. I mówię, święty Michale, ty zrób coś. No przecież tak bardzo pragnęłam tu być u Matki Bożej. No Matko Boża, no pomóż mi. Ale mąż nieugięcie wsiadł do samochodu, zapuścił samochód, wycofał i samochód zgasł. Silnik stanął i nie mógł zapalić. Próbował w tą, w tamtą, nie mógł, ale teraz trzeba było jeszcze ten samochód wprowadzić z powrotem, bo staliśmy na środku. Mówi, chodź mi pomożesz. No ja pcham tego Opla, to taki wielki samochód, pcham go i w końcu mówię, święty Michale, no pomóż mi, nie widzisz jak się męczę. I ten samochód tak jakby sam wjechał na swoje miejsce.

dobrze, on tam dalej próbuje zapalić, ale nic mu nie wychodzi. Ja mówię, słuchaj, ja pójdę się pomodlę. Jeszcze chociaż te parę minut, zanim uruchomisz samochód, no i pojedziemy. Ja weszłam do kościoła, mąż przychodzi i mówi, słuchaj, ja tego samochodu nie mogę uruchomić. On się męczył aż do 19:00. Mówi, to jednak zostaniemy na tej mszy świętej. No więc ja taka szczęśliwa, że święty Michał mi pomógł, ale on na tej mszy mówi, słuchaj, jak my wrócimy do domu? A takie moje wewnętrzne przekonanie było, że my do tego domu wrócimy. Ja się w ogóle nie przejmowałam, że ten silnik zgasł. Wychodzimy, mąż wsiada, zapala silnik ruszył, zajechaliśmy szczęśliwie do domu. Więc byłam bardzo szczęśliwa, bo dopiero tak wstąpiłam do tej grupy. Jeszcze nie byłam pełnoprawną rycerką, bo to trzeba złożyć ślubowanie, które złożyłam później. Po roku czasu, rok czasu jest tak, takiej właśnie próby. No i modliłam o zdrowie dla męża, o jedność, o miłość w rodzinie, ale tak w sumie to nic się nie zmieniało. I był taki moment, że im bardziej się modliłam, tym gorzej się działo. Ale mówię, nie, Panie Jezu, Ty jesteś i Ty wszystko możesz i tylko Ty możesz mi pomóc, bo nikt więcej nie może mi pomóc. I w 2002 roku jakoś koleżanka wspomniała o Medjugorje. Ja o Medjugorje nie wiedziałam wtedy jeszcze nic. Ale jak ona powiedziała tak Medjugorje, to mi utkwiło w pamięci i zaczęłam to, no tak od czasu do czasu temat Medjugorje wracał, może by tam pojechać. Ale chorowałam na serce i to tak dość poważnie, gdzie wysokie temperatury to powodowały osłabienia, ja nie mogłam funkcjonować, że tak powiem, samodzielnie. Nieraz mąż z pracy przynosił mnie do samochodu na rękach, bo słabłam i bałam się w te gorączki pojechać do Bośni i Hercegowiny. Ale tak się wszystko złożyło, że jednak, już nie będę szczegółów opowiadała, jednak ja do Medjugorje pojechałam. I tam w Medjugorje doświadczyłam obecności Matki Bożej, nie przed ołtarzem, wszędzie. Po prostu, gdzie stanęłam, czułam obecność Matki Bożej, że ona jest, że pomaga, że tak, że może mi otoczyć płaszczem swojej opieki. Prosiłam właśnie też o opiekę nad dziećmi, modliłam się za wszystkich, o wszystko. To był czas takiej wielkiej, wielkiej, wielkiej modlitwy. Również Matka Boża zaprowadziła mnie, zaprosiła na podczas objawienia pod Błękitny Krzyż, bo nie wiedziałyśmy o tym, no ale z koleżanką tam się znalazłyśmy i to też było takie bardzo wielkie przeżycie.

Jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się w Tichalinie. Tam była msza święta i pamiętam podczas tej mszy świętej zamknęłam oczy i zobaczyłam taki wielki krzyż otoczony tysiącami różańców. To różańce były takie, na którym się modliłam z drzewa różanego, ale tych różańców było tyle, że otworzyłam oczy i mówię, Panie Jezu, przecież tych różańców to ja do końca życia nie zdążę zmówić. Jest ich tak dużo. Otworzyłam oczy, zamknęłam i ten krzyż cały czas, ten krzyż cały czas był, on był dość duży. Wróciłam do domu i tak się zaczęło dziać, że znajoma z parafii zapytała się, czy należy do kółka różańcowego. Ja mówię, że nie, ale przypomniałam sobie ten krzyż. No tak, czyli przesłanie Matka Boża chce, żebym ja się modliła na różańcu. Więc ja dobrze. Później ktoś mi dał ulotkę o bractwie różańcowym. Przeczytałam, odłożyłam, ale któregoś wieczoru, bo to była zima, wzięłam tą ulotkę, przeczytałam i mówię, nie ma co się ociągać, tylko trzeba się ubrać, zimno, nie zimno, pojechać, zapisać się i już. No i zapisałam się do bractwa, odmawiałam różaniec i tak właśnie Matka Boża pociągnęła mnie do modlitwy różańcowej. Ja pokochałam tą modlitwę, pokochałam rozważania, bo wtedy byłam z Panem Jezusem, przeżywałam te sceny rozważań. Kiedyś w pracy pamiętam, bo cały czas pracowałam, siostra zakonna dała mi ulotkę o rekolekcjach ignacjańskich w Gdyni. Ja wzięłam od niej tę ulotkę, tak bez przekonania, bo no dała mi tę ulotkę. Jeszcze ona wtedy powiedziała coś takiego, Pan Jezus od ciebie wymaga więcej. Przyszłam do domu, położyłam tę ulotkę i jak usłyszałam w Radiu Józef, że są rekolekcje ignacjańskie, to przypomniała mi się ta ulotka. Wzięłam tą ulotkę, przeczytałam. Mówię, no warto by było na te rekolekcje się zapisać. No dowiedziałam się od kiedy, do kiedy, kiedy są spotkania, od kiedy to się zaczyna. Pojechałam do Andrzeja Boboli, ale też nie dopełniłam takich formalności, żeby się zapisać do kierownika duchowego. Ja przyjechałam na te rekolekcje, wtedy jeszcze nie byłam tego dnia na mszy świętej, i tak sobie myślałam, że jak będę miała iść do kierownika duchowego, bo już te rekolekcje odprawiałam, to nie będę na mszy świętej, bo msza jest o 19. Bo to był taki okres, gdzie ja już zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i Komunia Święta dawała mi tak dużo siły i takiej mocy wewnętrznej, żeby przeżyć te cierpienia, to z czym ja jestem na co dzień. Do księdza odesłała mnie ta pani, bo ja mówię, że no nie mam przedstawiciela duchowego, no to proszę do księdza, do brata Remiego. Poszłam, on mówi, proszę no 19 na mszę i później się zgłosić. No więc ja mówię, no Panie Jezu, dziękuję Ci, że ja będę na mszy świętej.

poszłam na mszę świętą, przyszłam, no i skierował mnie do kierownika duchowego, tak nie za bardzo wiedziałam jeszcze co i jak. No może taka, ta pierwsza rozmowa była no taka trochę, ja tak oceniałam, trochę z mojej strony nieudolna, bo jeszcze nie wiedziałam dokładnie jak, ale on mnie ukierunkował w tych rozważaniach, jak to wszystko ma wyglądać dokładniej. I następne, bo przy każdym rozważaniu to ksiądz informował dokładnie. Dzielone było rozważanie na części, rozważało się Słowo Boże. Pamiętam tą pierwszą medytację, bo to było pierwsze rozważania. To były z Ewangelii świętego Jana, świadectwa uczniów. I tam po raz pierwszy tak się zastanowiłam, kto był moim Janem Chrzcicielem. I wtedy tak pomyślałam sobie, że faktycznie takim Janem Chrzcicielem i kimś, kto powiedział mi oto Baranek Boży, to byli moi rodzice. I po raz pierwszy w takiej modlitwie dziękowałam Bogu za moich rodziców, że to właśnie w takiej rodzinie się urodziłam. Że oni mi dali taką podstawę, taką wiary. I podczas tych medytacji usłyszałam takie słowa, że nie bądź taka nijaka. I tak sobie pomyślałam, faktycznie, tak się miotam, tak raz się modlę, raz rozpaczam, narzekam, wchodzę do koleżanki, żalę się, użalam się nad sobą, że no chyba to nie tędy droga, ale to też nie jest takie proste. No dobrze, mówię, Panie Jezu, nie będę się użalała nad sobą, ale Ty bądź ze mną. Ja Ci daję moją rękę, Ty ją trzymaj i Ty w ogóle nie wypuszczaj mnie, bo widzisz, mówię, jaka jestem słaba, jaka głupia. No bez Ciebie ja ani kroku nie mogę zrobić do przodu. I też podczas tych rekolekcji takie słowa usłyszałam, wierz mi, zaufaj mi, ja Cię będę prowadził, ale musisz mi zaufać. I ja się bardzo starałam. Bardzo takie stawanie podczas rekolekcji, podczas medytacji w obecności Boga pozwalało mi się otworzyć wewnętrznie, bo ja otwierałam swoje serce. Wiedziałam, że Pan Jezus wszystko i tak wie o mnie. Czy ja tu nic nie mogę zakamuflować? Więc mówiłam o swoich problemach, o swoich kłopotach, o tym, że nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. I jakoś pamiętam, że ja nigdy nie pytałam dlaczego. Ja się w ogóle bałam zapytać. To było takie pytanie, jakby wewnętrznie się bałam zapytać dlaczego. Po prostu dane jest mi to cierpienie, dane jest mi to przeżyć. I podczas rekolekcji ignacjańskich ja zrozumiałam, że to był taki moment jakby zwrotny w mojej wierze, w moim życiu.

0: ponieważ ta wiara moja była, no wierzyłam, chodziłam w niedzielę do kościoła na mszę świętą i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie pamiętam Ewangelii. Wychodziłam z kościoła, mówię, co było na Ewangelii, nie? Nie pamiętam. No tak, przegapiłam ten moment. A teraz przychodziłam do kościoła i wiedziałam, że ja przychodzę do Pana Jezusa, że On jest, że On przychodzi w ofierze, że podczas ofiarowania składałam Mu zawsze moje serce, moje życie, mojego męża, jego chorobę, moje dzieci, kogo mogłam, to składałam w ofierze, żeby Pan Jezus to wszystko przemieniał, żeby przemieniał to wszystko, co nie należy do Niego. I tak coraz bardziej zbliżałam się i ja zaczęłam pamiętać Słowo Boże i czasem jakieś słowa trafiały do mnie bardziej, czasem mniej. I właśnie to wszystko zawdzięczam tym rekolekcjom ignacjańskim, bo one uczą wejścia, otworzenia swojego wnętrza i jakby przenoszenia Słowa Bożego na swoje życie. Wtedy też tak bardzo zaglądałam w to swoje wnętrze sprzed lat. Właśnie słowa z Ewangelii Świętej podczas tych medytacji odnosiłam do swojego życia, jak to wszystko wyglądało i tak sobie przeanalizowałam to swoje życie, że Pan Jezus to zawsze czekał na mnie, ale były takie momenty, gdzie tego Pana Jezusa w moim życiu nie było, bo były sprawy ważniejsze. Były takie sprawy cywilne, świeckie, dbanie o awans, dbanie o to, żeby mąż awansował, z czego teraz no, nie mam nic w zasadzie.
1: Ale proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo tu w tym wszystkim jeszcze dzieci są, prawda?
0: Tak, dzieci są już dorosłe. One studiują i one się modliły razem ze mną. Nawet mąż się razem modlił na początku, tylko że on się modlił, żebym ja się zmieniła, a ja się nie zmieniałam w jego pojęciu. I on przestał się modlić, bo on chodził do spowiedzi. On faktycznie, on jeździł ze mną do Dzieciątka Jezus, do księdza Jana, na te modlitwy. On się szarpał na początku, bo jemu się wydawało, że ktoś mnie jemu odbiera. A to się nie działo, to było w jego umyśle tylko, tego nie było. I on nie mógł tego zrozumieć, bo nie chciał się leczyć, że to tak jest.
1: Przez cały czas mąż nie był świadom tego, co się
0: nie,
1: dzieje.
0: Nie, on
1: naprawdę
0: uważał, że to, co on mówi, to tak jest, że tak się dzieje, że tak się dzieje.
1: Czyli wymyślił sobie jakąś rzeczywistość. Tak,
0: tak, no to jest choroba, to jest, on w innej rzeczywistości w ogóle żył.

0: Dzieci dużo mi pomogły. Dzieci podtrzymywały mnie na duchu. Tomek mówi, mamo, mamo, jak on tak brzydko mówi, to ty pomyśl sobie, że on mówi do ciebie kwiatuszku, cukiereczku, nie? Ja mówię, Boże, przecież to jest tak trudne. No jak ja mogę w tym momencie tak sobie pomyśleć? Mamo, nie załamuj się. Mamo, musisz to przez to przejść, nie? Może wszystko będzie dobrze. I w zasadzie dzieci były taką moją podporą. Ja później... Na początku to się skarżyłam, ale później przestałam, bo stwierdziłam, że nie mogę tych dzieci tak bardzo obarczać, że muszę coś zrobić, jakoś sobie poradzić sama z tym, żeby one jak najmniejszym obciążeniem, bo one też rosły w takim domu spokojnym. I dla nich to był szok, cios i w ogóle Tomek był, jak mąż zachorował, Tomek był na żaglach i jak zadzwoniłam do niego, to on myślał, że ja żartuję, że jakąś bajkę opowiadam, że to jest w ogóle niemożliwe. No ale niestety to była prawda.
1: To było po 27 latach, tak?
0: Tak, to było po 27 latach.
1: Opowiada pani taką historię wchodzenia w zażyłość z Panem Bogiem. Dobrze to rozumiem?
0: Tak, tak, bo to był taki moment właśnie tego szoku, który spadł na mnie. Ja w tym momencie tak bardzo się zwróciłam do Pana Boga. Ja miałam tylko Jego. Jego, który może mi pomóc, bo nikt z ludzi nie był w stanie pomóc, bo nikt nie mógł dotrzeć do męża. I no ja wtedy zaczęłam tak gorąco się modlić. Jeździłam na pielgrzymki i do Częstochowy, i do Wieczwałdu, i do Obór bardzo często. Byłam 2 razy w Medjugorje. Byłam również w Fatimie, byłam we Włoszech, byłam u świętego Michała na górze Gargano, byłam u Matki Bożej w Loreto i tu w naszym polskim Loreto i wszędzie prosiłam i Matki Najświętszej i Pana Jezusa i o tą pomoc, ale też i byłam również w Ziemi Świętej, nie wiem, czy już powiedziałam o tym, to ostatnio, teraz wróciłam, nie tak dawno. Ta moja modlitwa zmieniła charakter, bo ona była taka błagalna, tak proszę, proszę, proszę, proszę i tak powoli, jak taka dętka, zaczęło ze mnie wychodzić powietrze, to tak coraz bardziej, aż przyszło coś takiego, że Panie Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc, a ja z siebie to jestem niczym. Po prostu ja nic nie mogę, nic, po prostu nic. I modląc się, zaczęłam dziękować Panu Jezusowi. Ja w pewnym momencie dziękowałam Panu Jezusowi za ten krzyż.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebią, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, radosna. Maryja rozmawia z Bogiem. Ja modlę się za Olgę, o wszystkie łaski dla niej, o głębie przeżywania sakramentów, o uzdrowienie, o sukcesy w życiu tutaj materialnym, o spełnienie marzeń oraz za wiele o uzdrowienie z choroby psychicznej, za całą jej rodzinę. Boże, bądź uwielbiony, dziękuję Ci za wszystko, cały różaniec ofiaruję. Gabriela, za Asię, Maxa, Donatkę i Bena, o potrzebne łaski i ochronę przed złem, za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Bóg zaufał młodej dziewczynie. To samo w sobie jest już niesamowite i dziwne. Od jej zgody uzależnił cały plan zbawienia i nie zawiódł się. Czy na nas się nie zawodzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękczynnie Panu Jezusowi za wszelkie łaski i Maryi za opiekę. Cały różaniec, dziękczynnie za dobre wyniki badań, to Dorota. O pełnię życia dla Marty i o jej rychłe uwolnienie, o nawrócenie rodziców, wszelkie potrzebne łaski dla nich. Ja modlę się za Janka na głębie przeżywania sakramentów oraz o wszystkie łaski, o spełnienie powołania. Maryja idzie służyć, idzie tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jest deficyt, ale tym, co najważniejsze, jest to, że niesie Jezusa. Czasami można się zatracić, nie wiem, w pracy charytatywnej, w jakimś innym pomaganiu ludziom, ale to w kategoriach jezusowych nie ma kompletnie żadnego znaczenia, jeśli nie jest przepojone Jego miłością. Więc zawsze pytajmy się o intencje, swoje intencje, bo czasami możemy robić wspaniałe i dobre rzeczy dla siebie, aby się lepiej poczuć. O uzdrowienie dla Małgorzaty, o pokój serca. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Łączy się w intencjach to Wanda. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. A wszelkie łaski dla mojego męża Grzegorza, dla moich dzieci, o życie sakramentalne dla nich i o zdrowie, modli się Jolanta za grupę Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach, z prośbą o uzdrowienie Jagody i siły dla jej bliskich, z prośbą o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą. Ja modlę się za Zosię i Piotra, o dobre wakacje, o bezpieczny powrót, o głębie przeżywania przez nich sakramentów, o nawrócenie Konrada, modli się Anna.
Kiedy popatrzymy na tę tajemnicę Bożego Narodzenia, to no przecież żaden człowiek nie wymyśliłby czegoś takiego. Bóg nas zaskakuje, tak jak zaskoczył Józefa i Maryję. Abyśmy potrafili łapać te wszystkie, nie wiem jak powiedzieć, zwody Pana Boga, że my, nie rozumiejąc, nie wiedząc, o jak rzeczy się układają, możemy być zaskakiwani, ale to wzywa, taka sytuacja wzywa do zaufania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Marię, o przeżywanie łask sakramentalnych, za Krzysia, o łaskę chrztu, o nawrócenie Mateusza, o za papieża, o pomyślny przebieg operacji i uzdrowienie, o to, aby wysiłki mojego męża ułożyły się tak, jak tego pragnie, to Kasia. Dziękczynnie za tę grupę modlitewną z prośbą o błogosławieństwo dla prowadzącego, modlących się i naszych bliskich, o nawrócenie Marka, o nawrócenie Konrada. Właściwie cały ta historia zbawienia układana różańcem sprowadza się do słowa zaufanie. Każdy z nas cierpi i będzie cierpiał. I logiczne jest, że jeśli możemy cierpieć sensownie, to powinniśmy chcieć cierpieć sensownie, ale my w ogóle nie chcemy cierpieć. Maryi zapowiedziano, że będzie cierpiała, mimo że to nie będzie cierpienie będące konsekwencją jej grzechu, była bezgrzeszna, ale weszła w to, zaufała. A my bardzo często próbujemy odrzucić to logiczne przecież rozumowanie, że
łącząc nasze cierpienie z cierpieniem Jezusowym, możemy cierpieć sensownie. Ale taka perspektywa dla człowieka cierpiącego potwornie jest bardzo trudna do przyjęcia. Módlmy się za naszych bliskich, którzy nie potrafią przeskoczyć tego progu decyzji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Frania, o łaski sakramentalne, o nawrócenie Ady i o wszystko, co jest potrzebne w trakcie tego wyjazdu długotrwałego. Opiekę Matki Bożej dla chrześniaków Magdy i Marcina. Modli się Sławek w dzienniczku siostry Faustyny. Dużo jest właśnie informacji o łączeniu cierpienia z cierpieniem Jezusa. Za Marka w intencji Bogu wiadomej i o potrzebne łaski dla niego i dla Dawidka. O łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Modlimy się z Markiem w intencji zdrowia jego mamy. O opiekę Matki Bożej dla chrześniaków. We wszystkich intencjach Pauli i za nią samą, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków. Co jakiś czas gubimy Jezusa. Maryja znalazła go, bo była wytrwała, ale ona nie była uzależniona od grzechu, a my czasami jesteśmy uzależnieni od grzechu. I Pan Bóg mnie uzdrowił z kilku uzależnień i one, to uzdrowienie, ono wymagało stanięcia w prawdzie. My czasami nie szukamy Jezusa wtedy, kiedy upadamy i nie chcemy puścić tego, co, nie chcemy nawet o tym wiedzieć, tego, co jest przyczyną naszego zniewolenia, więc módlmy się o postawę otwartości, żeby Bóg nam pokazał i żebyśmy się przyznali do tego, co jest w krótkim, prostym zdaniu, bez różnych wykrętów. Jestem narkomanem, tak? Na przykład. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz.

nas w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Klarę, o bezpieczeństwo dla niej, o sakramenty. Za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat i za ich rodziców, o zdrowie dla Marysi i jej rodziny i we wszystkich intencjach Anny. O łaskę całkowitego uzdrowienia dla Zosi i Antosia, o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i pomoc w nauce. O uwolnienie ze strachu i o zaufanie Panu Bogu modli się Bartłomiej. Dziękczynnie za poprawę wyników badań teściowej. Są takie osoby, które muszą stać w centrum wydarzeń, w jakimś nowym miejscu, zawsze o to zabiegają. I dla nich cierpieniem jest właśnie to, że nikt ich nie zauważa. Maryja i Jan Chrzciciel wiedzieli, że muszą przejść na drugi plan, żeby to Jezus był wywyższony, ponieważ On miał najwięcej ludziom do przekazania. Módlmy się do Maryi za wstawiennictwem też świętego Jana Chrzciciela, się módlmy o taką pokorę, jaką oni mieli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiktorię o nawrócenie i odnalezienie powołania w tajemnicy głoszenia przez Jezusa, w tajemnicy objawienia się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Modlimy się za Marcina w intencji Bogu Wiadomej, za Kasię i Witka, za mojego syna Dominika o wszystkie potrzebne łaski, w intencji bezpiecznej pielgrzymki dziś do sanktuarium świętego Józefa w Krakowie. O uzdrowienie mojej osoby modli się Jola z choroby i uwolnienie mojej córki z wulgaryzmów oraz o pokój serca i spokój i wiarę, nadzieję, miłość, o łaskę zbawienia dla umierających, o powołania kapłańskie i zakonne. Ja modlę się za Tosię, abyśmy potrafili ją ogarnąć i aby nie kaleczyła siebie, o głębi przeżywania sakramentów i wszystkie łaski w roku maturalnym. O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla mnie i mojej rodziny, modli się Bartłomiej. To jest tajemnica, w której widzimy, że nasze błahe sprawy są dla Boga ważne. Czasami jesteśmy skupieni właśnie na czymś małym, a wszystko, co robi Bóg, celem tego wszystkiego jest pogłębienie relacji z nami, czyli coraz większe zaufanie. Więc czasami przychodzi w sprawach małych. Zawsze przychodzi wtedy, kiedy go potrzebujemy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za żonę Iwonę i córkę Juliannę modli się Mateusz. We wszystkich intencjach Anny się modlę o nawrócenie mojej mamy. Modlę się o błogosławieństwo Boże dla moich dzieci, to Edyta, o żywą wiarę i udział w sakramentach świętych, o zdrowie, o błogosławieństwo w pracy, o wszystkie potrzebne łaski i prowadzenie w trudnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji. W intencji mojej rodziny, mojej siostry Sylwii, siostrzeńca Damiana oraz za wszystkich grzeszników, o potrzebne łaski i ochronę przed złem dla męża i syna, Dorota się modli. Marlena z prośbą o zniweczenie zła wynikającego ze świętowania Halloween. Czasami widzimy zło w życiu naszych najbliższych. Widzimy, jak odwrócili się z dobrej ścieżki, jak błądzą. I czasami jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest powtórzyć to, co zrobiła Maryja, modliła się w ciszy za swego syna. Zrozummy, że czasami słowa mogą jeszcze bardziej odpychać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za nieprzyjaciół, osoby krzywdzące, rzucające klątwy, Jezu, Ty się tym zajmij. Modli się Dorota o potrzebne łaski dla Oli, modli się Anna. Za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, opiekę Matki Bożej i wszystkie potrzebne łaski, o nawrócenie mojego wuja Janusza, za duszę świętej pamięci Mieczysława w dniu urodzin, o jedność w Kościele katolickim i za wrogów Kościoła, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, o znalezienie dobrego lekarza oraz rozeznanie mojej drogi duchowej, modlić się Bartek. Maryja,
Maryja nie potrzebowała tego, by Jezus objawiał się jej w chwale. Módlmy się o to, abyśmy my w codzienności, w tym cierpieniu, które czasami jest takie niewyraźne, jak ćmiący ząb, ale jest, abyśmy nie popadli w zniechęcenie i abyśmy ufali tak jak ona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O czystość intencji i ich realizację. Jezu, ufam Tobie, wierzę Tobie i wierzę w Ciebie. Jesteś wszechmogący. Za modli się Anna, za Antosia i Marysię, za Mariusza. O potrzebne łaski dla całej rodziny i bliskich za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. O błogosławieństwo Boże dla wspierających kanał i radio Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawców. Ja modlę się za Marcina, o nawrócenie mojego wuja. To jest tajemnica, po pierwsze, wielkiej radości, że Bóg zostawił nam swoje ciało i swoją krew. Maryja nosiła go w łonie, miała najbliższą z nim relację. I będąc w wieczerniku, będąc w trakcie tej ostatniej wieczerzy, już wiedziała, że straci go. Mam nadzieję, że wiedziała, bo to po ludzku myślenie, tak? Ale mam nadzieję, że miała wiarę, że on po śmierci zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica chrztu Pana Jezusa. Za synów Miłosza, Marcela, za siebie samą modli się Renata o światło Ducha Świętego dla Magdy, za współpracowników o zgodę i dobre relacje, za kapłanów, za dusze czyśćcowe, w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci modli się Dariusz o zbawienie dusz w czyściu cierpiących z naszych rodzin, modli się Anna, naszych krewnych, dusz zapomnianych oraz dusz polecanych naszej modlitwie, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże, za siebie i za żonę Martę, z Radio Niepokalana FM i za pana Roberta, za Sylwię, Magdę, Grażynę, Małgorzatę, Gosię i Seweryna o potrzebne łaski, a modlę się za chrześniaków w intencji Kościoła Świętego, dusz czyszczu cierpiących oraz za powołania kapłańskie i zakonne. Jezus po prostu się bał. Bał się w taki sposób, że jego ciało odmawiało posłuszeństwa, mdlało, reagowało w jakiś najbardziej ekstremalny sposób. Czyli Jezus pocił się krwią. A jednak powiedział, niech Twoja wola Boża się stanie, aby nasz umysł, nasze serce panowało nad wszystkimi dążeniami naszego wnętrza, człowieka, tego ziemskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę
śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za duszę w czyściu cierpiące, za Karolinę i Justynę o potrzebne łaski, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Dziękuję mu, Jezu, za wszystkie łaski. Przepraszam za moje grzechy. Modli się Agnieszka. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie 2 serca. Maria nie była w stanie w tej sytuacji, kiedy Jezus był cierpiał, nie była w stanie mu w żaden sposób pomóc. Cierpiała bezsilność ją zabijała i ból, który współodczuwała, którym współodczuwała. Módlmy się, abyśmy w takich sytuacjach, gdzie nie możemy nic zrobić, a cierpienie nas miażdża, abyśmy nie popadli w rozpacz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ciernim koronowaniem. O wszystkie potrzebne łaski dla mnie, mojej rodziny, modli się Bartłomiej. O dar nieba dla rodziców i teścia, o wszystkich i wszystkich zmarłych z mojej rodziny i bliskich oraz dla dusz czyśćcowych modli się Dorota za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, którym obiecałam modlitwę, za podopiecznych poradni się w tej tajemnicy modlę. Módlmy się o to, abyśmy patrząc na Jezusa cierpiącego, abyśmy nie dali sobie wmówić, że ktoś może nas obedrzeć z godności bycia dzieckiem Bożym. W najgorszym brudzie, w największym złu, w jakim tkwiłem, nie byłem w stanie spojrzeć na Jezusa, ale byłem w stanie zwinąć się u nóg Maryi i czułem, że jest dla mnie nadzieja. O taką nadzieję w cierpieniu się módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Droga krzyżowa, za wszystkich, których skrzywdziłem, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam, za całą moją rodzinę, za ukochaną żonę, aby uwolniła się od toksycznej relacji, wróciła do domu, za Polskę, za zmarłych z bliskiej, z dalszej rodziny, za moich zmarłych rodziców, modli się Mirosława, za wszystkich, którym obiecałem modlitwę, za wszystkie osoby konsekrowane i za kleryków z prośbą o wszystkie potrzebne łaski i opiekę świętego Michała Archanioła, za przyjaciół i znajomych, o wszystkie łaski. Droga krzyżowa jest dla mnie
czymś zupełnie wyjątkowym. A jeśli udaje mi się Wielki Post jednocześnie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej przez te 6 tygodni i w Gorzkich Żalach, to nabożeństwo wyciąga mnie z najgłębszych otchłani mojego grzechu. Więc abyśmy zawsze znaleźli w Kościele coś, co nam pomoże na drodze do Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Za przyjaciół i znajomych o wszelkie łaski, za moich przyjaciół i znajomych, którzy wyśmiewają lub pogardzają nabożeńcami, różańcem, gorzkimi żalami, drogą krzyżową. O nawrócenie Rosji, Rosjan, Ukraińców i Żydów, o szczerą, rzetelną, głęboką relację z Bogiem dla każdego z nas, o pokój w Polsce, na świecie, za wstawiennictwem ojców Achillesa i Hermana. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Pod krzyżem stały trzy Marie i Jan. Co do Jana wiemy na pewno, że nie wierzył w zmartwychwstanie. Nie brał go pod uwagę. Bo przecież dopiero jak zobaczył całun, który nie został rozerwany i było widać, że opuszczenie wnętrza całunu, który skrzepł, ta krew skrzepła i on po prostu w taki kokon się zamienił. I jeśli ktoś po ludzku chciałby stamtąd wyjść albo wyjąć ciało Jezusa, to musiałby rozerwać ten całun. Więc on nie wierzył,
a jednocześnie stał. Aby nasza miłość przygotowała nas do takiej postawy właśnie, która może nawet nie być zaufaniem, już tylko takim po prostu trwaniem, że czasami głupio nam odejść od Jezusa i po prostu trwamy, mimo że już widzimy tylko koniec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i w godzinie śmierci naszej. Amen. Tajemnice chwalebne, zmartwychwstanie, o przemianę serca i nawrócenie dla moich dzieci i brata, modli się Agata, za pracę modli się Joanna, za rodzinę, o zdrowie, dary Ducha Świętego i w pewnej intencji za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Ja modlę się za przyjaciół i bliskich z rodziny, dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników. O zdrowe nerki dla mamy Marii, modli się Joanna. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus i Maryja. Jezus Chrystus żyje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O zdrowie dla mamy Mateusza i mojej modli się Joanna w tej tajemnicy w niebo wstąpienia w intencji uwolnienia spod władzy diabła Pawła, Roberta, Zosfi i Waldemara, za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, o dobrego wierzącego męża dla Marty i o dar potomstwa, za wstawiennictwem świętego Antoniego, uzdrowienie duchowe i fizyczne, Aleksandra i Angeliki. Ja modlę się za wszystkich, którzy wspierają radio i kanał, ewangelizowanie i obronę wiary swoją modlitwą, postem i wyrzeczeniem, ofiarowaniem cierpienia oraz za tych, którzy wspierają nas jałmużną. Abyśmy zrozumieli, że czasami odejście nie oznacza opuszczenia. Jezus odszedł, ale nas nie opuścił. Niech ta świadomość zmniejszy nasze cierpienie w takich właśnie sytuacjach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Zesłanie Ducha Świętego o dobrego wierzącego męża dla Marty i o dar potomstwa za wstawiennictwem świętego Antoniego, uzdrowienie duchowe i fizyczne Aleksandry i Angeliki, za świętej pamięci mamy Irenę, uzbawienie dla niej modli się Elżbieta, za rządzących, za nieprzyjaciół Polski, za kapłanów, za wstawiennictwem Andrzeja Boboli. Ja modlę się za wszystkich, którzy są zniewoleni, uzależnieni, opętani, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych, za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. O uzdrowienie Ireneusza z choroby alkoholowej i Ewy z rwy kulszowej. Za ojca Mieczysława Łusiaka z prośbą o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski. Po różańcu jest Ewangelia, że tam bardzo często najpierw czytam właśnie najczęściej komentarze ojca Mieczysława Łusiaka, a potem dodaję jakiś swój drobny komentarz. Więc módlmy się za ojca Mieczysława, aby jego komentarze były z dnia na dzień coraz bardziej Boże. O życie wieczne dla taty i teściu modli się Andrzej, o uzdrowienie Rafała i Jasi, za wszystkich łaski, o wszystkie łaski Anny. Ja modlę się też za Elę, o wszystkie łaski, o uzdrowienie, o rehabilitację, o wszystko, co jest jej potrzebne, o otwarcie serca dla matki i za relacje w rodzinie, za mamę, siostry i braci modli się Andrzej. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Uległość wobec drugiego człowieka może skończyć się źle. Bóg jest bezinteresowny i tylko uległość wobec Niego jest bezpieczna. Całkowita uległość, o taką się módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

17 między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O uzdrowienie Rafała i Asi, o otwarcie serca dla matki, za relacje w rodzinie, modli się Barbara, za mamę, siostry i braci, modli się Andrzej o silną wiarę, o życie wieczne dla taty Krzysztofa, o uzdrowienie tato Joranta, o uzdrowienie tarczycy i wzroku żony Edyty, to Ireneusz, w intencjach Matki Przenajświętszej, za syna prosząc o nawrócenie, dary Ducha Świętego i wyjście z długów, o błogosławieństwo finansowe, za dzieci i wnuki modli się Elżbieta. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Zygmunta, Marka, Wieśka, Luśkę i Andrzeja oraz za moją asystentkę Dominikę. Módlmy się o to, abyśmy my dostąpili też łaski nieba, idąc drogą Maryi, i żebyśmy spotkali tam wszystkich, których kochamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica ukoronowania Maryi za małżeństwo sakramentalne Karoliny i Przemka, za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się z nami na różańcu, o dobre przygotowanie się do spowiedzi, modli się Emilia, o zdrowie dla mamy, o dar zrozumienia sytuacji, wyjaśnienia jej oraz o porozumienie, o uzdrowienie kolana i nóg, modli się Dorota, za Amelię, o żywą wiarę, Ducha Świętego i życie sakramentami, o uwolnienie od lęków, za wszystkie osoby duchowne, za dzieci i wnuki. Za dusze czyśćcowe, dzieci nienarodzone, za zmarłych dzisiejszej nocy, za konających się modlimy, za nas samych i Twoje dzieło. Abyśmy królowej pokory składali nasze dziękczynienia i prośby, jeśli mamy jakiś kłopot z tym, żeby zwrócić się do Jezusa. Ona nas do Niego doprowadzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zachrzestnice Kamile, o jej nawrócenie i uzdrowienie z przewlekłej boreliozy, módl się Edyta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie za chrześniaków. Módlmy się z Bożeną. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. A na kanale to już koniec, a spotkamy się, jeśli ktoś zechce, na antenie radiowej.
Za chwilę ewangeliarz.

Środa, 14 października 2026 roku. Środa, 28 tygodnia okresu zwykłego. Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak tu już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha też się stosujmy. Dasz światło życia idącym za tobą. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Dasz światło życia idącym za tobą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Dasz światło życia idącym za tobą. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Dasz światło życia idącym za tobą. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Jezus powiedział, biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwą i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie. Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł. I wam uczonym w prawie biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego z platformy Mateusz.pl. Nakładać ciężary, przygniatać wymaganiami, zaduszać oczekiwaniami. O, jak łatwo to przychodzi, jak łatwo mi to przychodzi. Tak też tak masz? Tę skłonność do ugniatania, do kształtowania innych na swój obraz i podobieństwo i to w imię ich dobra. Bądźmy szczerzy. W tym w ogóle nie chodzi o dobro innych. Chodzi o to, aby inni byli dla mnie bardziej znośni, żeby byli lżejsi w obsłudze, żeby mi było w ich towarzystwie miło, łatwo i przyjemnie. W ogóle nie chodzi o nich. Nieustannie chodzi o mnie. Te ciężary, które z taką łatwością nakładam na innych, a których sam nie dotykam nawet koniuszkiem palca, mamy zmieniać ich, nie mnie. Bo to przecież nie ja, ale oni wszyscy muszą się zmieniać. Naprawdę? Naprawdę? To był komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak, tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też Go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie. I po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugie Lizety Mateusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. No ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działania Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego, też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50 urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagałam jej przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdził, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ja sobie zadawałam pytanie, Boże, czy ja znikam? Ja chyba jestem już niewidzialna po prostu. Niektóre dziewczyny przechodzą suchą nogą. Mówią, jaka menopauza, jaka menopauza. Gratuluję genów. Spójrzmy na menopauzę nie jako na tego wroga, z którym musimy się boksować. Teraz ciało ma już inne zadanie niż rodzenie. My żyjemy w takich czasach, gdzie jest punktowana młodość, energia i piękne ciało. Tu nie ma zgody na starzenie się. Nawet najmądrzejsza kobieta od czasu do czasu potrzebuje usłyszeć, że jest piękna. I powiem pani tak, ja to usłyszałam, bo pomyślałam sobie, nie no, geniusz.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Magdalena Fudała-Jantz, psychiatra, seksuolog, żona, mama, autorka książek i audiobooka, o którym dzisiaj bardzo chcemy porozmawiać. To jest taki audiobook, który jakby wpisuje się w tę porę roku, która, tak mam wrażenie, która teraz następuje, czyli wybuch zieleni, wybuch życia, pewna rewolucja. A my będziemy rozmawiać o pewnej rewolucji, która, do której dochodzi w pewnym momencie w życiu kobiety.
0: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak, bardzo mi miło, że dzisiaj gościmy u państwa. No i z przyjemnością podzielę się tym, co ostatnio odkryłam, bo to tak można powiedzieć, że to jest pewne takie odkrycie. Każda kobieta boi się czegoś, a tu okazuje się, że może nie potrzeba. Tak, że to jest taka emocja, to co pani redaktor nawiązała do wiosny, prawda? Przedwiośnie, bo w ogóle przedwiośnie to jest taka najtrudniejsza pora roku, bo organizm jest zmęczony po zimie, a natura już chce tak po prostu dać życie i siłę do nowej pory roku, prawda? I te przedwiośnie jest tak naprawdę takie bardzo, bardzo trudne i bardzo ciekawa analogia, porównanie właśnie. Można porównać menopauzę do takiego przedwiośnia, czyli takiej transformacji z jednego etapu życia do drugiego. Boimy się go, oczywiście, bo nie znamy, ale to jest przejście, tak? To jest przejście.
1: Padł temat, menopauza. Mówiąc o menopauzie, no nie bardzo mi się to kojarzy z rodzeniem do życia, z taką zielenią, bo tak naprawdę ciało kobiety w tym okresie no powoli zaczyna gasnąć. Ja już nie mogę urodzić dziecka, ja już nie mogę dać nowego życia. Gasnę. Więc czy jestem w ogóle potrzebna?
0: No właśnie, i to, a jeżeli bym pani zadała takie kontrowersyjne pytanie, mianowicie, czy kiedykolwiek zdawała sobie pani pytanie, że na przykład menopauza może być jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk w naturze, że to jest, prawda?
1: Nigdy, ale wie pani dlaczego? Dlatego, że menopauza obrosła pewnym mitem. Ja bym chciała, żeby pani spróbowała się dzisiaj też odnieść do tych wszystkich mitów związanych z menopauzą. Chociaż nie do końca to są mity, bo ja sama doświadczam tego. Tu boli, tam strzyka. Nie mogę spać. Jestem rozdrażniona, zrzędliwa. No i co z tym zrobić? Czy w ogóle do menopauzy można się przygotować?
0: Dobrze. Z przyjemnością zatrzymam się na tym krótkim fragmencie życia w życiu kobiety, czyli tych no parunastu miesięcy, ale chciałabym jednak troszeczkę powrócić do tego mojego zdania, mianowicie, że to może być fascynujący okres i jednym zdaniem powiedzieć dlaczego. Proszę zwrócić uwagę, że kobiety obecnie żyją do 80 do 90 roku życia, prawda? My nie kończymy tak jak 150 lat, 200 lat temu życia w okolicach 50 czy 40 czy 50. Kończymy nasze życie dłużej. I ja sobie tak zadawałam pytanie, bo trzeba powiedzieć, że oprócz nas jeszcze obserwuje się menopauzę u jednego gatunku zwierząt. To są orki, ale to odpowiadając na to pytanie, proszę zobaczyć, natura jednak uznała, że doświadczenie kobiety, które nabywa przez całe życie, jest tak cenne, że pozwoliła żyć jej jeszcze dziesięciolecia po zakończeniu okresu płodności. Bo pani redaktor tutaj powiedziała, można tak powiedzieć hormonalnie albo przedmiotowo, trochę kontrowersyjnie teraz mówię, że nasz sens jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy kiedy dajemy życie, tak? Ale później możemy dać naszą mądrość, tak? I też jest taka teoria właśnie babci na przykład. Dlaczego natura jednak uświadomiła i powiedziała sobie, można tak powiedzieć, że o wiele ważniejsze jest doświadczenie i opieka na przykład nad wnukami niż wydłużenie okresu płodności. To są takie filozoficzne pytania, a może nawet nie, ale właśnie w ten sposób nasza mądrość, nasze doświadczenie później, które jest bezcenne w wychowywaniu na przykład i pomocy w wychowywaniu wnuków. To jest jedna z takich koncepcji. Jeżeli będzie czas na to, żeby rozwinąć, bo jest takich 5 punktów, tak, no to oczywiście wrócimy. Ale teraz powracając do tego momentu, tak, trudnego w życiu kobiety, transformacji, menopauzy.
1: Czy na menopauzę można się przygotować? Bo ja mam takie doświadczenie, że mnie do tego momentu nikt nie przygotował. Ja wcześniej o tym nie czytałam. To wszystko, to co działo się w moim życiu, było takie oczywiste. I dopiero w momencie, kiedy zaczęły mi doskwierać pewne takie dolegliwości, też oczywiste, ja ich na początku w ogóle nie łączyłam z tymi zmianami hormonalnymi, ale okazało się, że to jest wejście w perimenopauzę. I potem zaczyna się już ten właściwy czas gaśnięcia. Więc czy można się do tego przygotować?
0: Dobrze, właśnie też bym tutaj wygumkowała słowo gaśnięcie, dobrze? Bo tutaj my musimy na nas patrzeć tak całościowo, nie tylko przez pryzmat hormonów, prawda? Tylko my mamy bardzo dużo do zaoferowania. Nie tylko to, że dajemy życie. Dajemy życie przez 40 lat, prawda? Tam mniej więcej od 12 roku życia do 50. I znaczy, czy można się przygotować? I dlaczego nas nikt do tego nie przygotowywuje, prawda? Też pojawiło się pytanie. I bardzo to, co pani redaktor powiedziała, jest bliska temu czasowi, w którym też ja jestem. I też panią zaskoczę, bo na medycynie po prostu jest to, wie pani, po prostu jako jakiś tam rozwój w życiu człowieka, ale nie ma tutaj jakiegoś takiego zabarwienia emocjonalnego albo jeszcze w takim naszym chyba troszeczkę opresyjnym języku. Nie wiem, czy no, na pewno się pani redaktor spotkała z takim określeniem przekwitanie, prawda? Jeju, no nie wiem, czy można coś bardziej obrazowego powiedzieć i umniejszyć roli kobiety, prawda? Przekwitanie, no to no jesień życia, ale tak niekoniecznie musi być. Ale na szczęście my jako ludzie jesteśmy istotami inteligentnymi, więc potrafimy, a definicja inteligencji to umiejętność dostosowania się do nowych warunków. Jeżeli nie rozumiemy, co się z nami dzieje, to coraz więcej, to szukamy odpowiedzi. Szukamy odpowiedzi i bardzo dużo pojawiło się publikacji, informacji, troszeczkę takiego odczarowania słowa menopauza, bo ona też nie fajnie brzmi dla naszego języka, prawda? Jakoś stajemy na baczność słuchając to. Zadałam sobie pytanie, chciałam w ogóle zrozumieć, skąd taka nazwa, bo żebyśmy też zrozumieli, co to jest menopauza, co to jest klimakterium, co to jest perimenopauza. Fajnie jest sobie tak to uporządkować, prawda? Chciałabym tylko powiedzieć, że klimakterium to jest taki czas właśnie tej perimenopauzy. Zaraz wytłumaczę, co to jest perimenopauza. Menopauzy, czyli roku bez miesiączek oraz czas postmenopauzy, prawda? Więc niekoniecznie boimy się tego jednego roku. My zaobserwujemy zmianę w zachowaniu i w ciele właśnie w tym okresie perimenopauzy, kiedy obserwujemy falujące zmiany w poziomie hormonów, zwłaszcza estrogenu. A w tej menopauzie jest to taki drastyczny po prostu koniec wygaszania, tak? Wygaszanie, kurczę, też takie opresyjne nazwa wygaszania funkcji jajników. To jest wszystko takie sprowadzenie nas do tej roli, prawda, takiej reprodukcyjnej, a my, tak jak mówię, jesteśmy całością. No i później jest okres postmenopauzy. Tak? Także to jest jakiś taki fragment w życiu kobiety. Czy można się do niego przygotować? No dlatego napisałam tego e-booka i audiobooka, po to, bo ja jestem taką osobą, która lubi wiedzieć i nie lubię być zaskoczona. Więc trochę napisałam go dla siebie, trochę napisałam do moich koleżanek, które są w podobnym momencie, po to, żeby nie bać się tego, co ma przyjść, tak? Tylko po prostu być przygotowanym, nazwać to i nawet jak hormony, właśnie tytuł tego mojego e-booka, kiedy hormony zmieniają zasady gry, to nawet jeżeli one zmieniają zasady gry, to ja nie będę w roli ofiary, ja się przygotuję do tego, tak? Albo zacznę swoimi regułami trochę żyć. Także no po to dobrze jest wiedzieć, żeby nie bać się, nie bać się. Tak?
1: Ale to, co pani mówi, to brzmi trochę tak, jakbyśmy musiały iść na wojnę z hormonami i trochę z nimi walczyć, bo one mówią jedno, a my mówimy nie, nie, nie.
0: Ja powiem tak, i nawet jakbyśmy nie wiadomo jak chciały zaprzeć się i wyprzeć i wydłużyć ten czas bycia płodnym, tak? Bo tu chodzi o to, może powiem tak, natura trochę chroni nas. I to powiem tak, paradoksalnie, spójrzmy na menopauzę nie jako na tego wroga, z którym musimy się boksować. Może spójrzmy na to, że tak naprawdę organizm nas chroni. Zabrzmi to, jak to chroni, przed czym chroni, tak? A no może właśnie. Jednak, no właśnie, a proszę zobaczyć, my, rodzaj żeński, w przeciwieństwie do mężczyzn, nasze jajniki mają ograniczoną liczbę komórek. I ja pamiętam, to tylko taka dygresja, że jak w 5 klasie szkoły podstawowej dowiedziałam się o dwóch rzeczach, mianowicie, że moje oocyty, czyli co daje początek komórkom jajowym, drastycznie się zmienia, że początkowo, gdy się urodzimy, mamy 1-2 miliony, później jak dojrzewamy, mamy około 300-400 tysięcy, a generalnie będzie komórek jajowych około 400-500, prawda? I podobnie jest z neuronami, że one codziennie w centralnym układzie nerwowym giną, więc ja jako dziewczynka w 5 klasie po prostu przestraszyłam się i powiedziałam, ojeju, już to już, po prostu coś tracimy, ale tu nie ma się co bać, tylko po prostu spojrzeć, jak wygląda ta natura, tak? Czyli my mieliśmy, jak zaczynałyśmy być dziewczynkami już, które dojrzewają, około 400-500 tych komórek jajowych, prawda? Które dojrzewały i mogły prowadzić do owulacji. Z wiekiem jakość tych komórek jajowych, jakość spada, prawda? Rośnie ryzyko wad genetycznych, ciąża staje się większym obciążeniem dla organizmu. I z punktu widzenia biologii, bo mogę teraz przedstawić kilka punktów widzenia, ale z punktu widzenia biologii menopauza jest więc mechanizmem ochronnym. Organizm zamyka możliwość rozrodu w momencie, gdy ciąża mogłaby być ryzykowna dla mamy i dziecka, tak? Czyli najprościej natura mówi, teraz ciało ma już inne zadanie niż rodzenie. To jest pierwsza taka koncepcja, że naprawdę ten organizm może nas chronić, prawda? Później jest też taka koncepcja ewolucyjna, mianowicie hipoteza babci, to, o czym zaczęłam mówić. Jedna z najciekawszych takich teorii biologii ewolucyjnej, mianowicie ludzie są jednym z wielu gatunków, w których samice, rodzaj żeński, prawda, żyją długo po zakończeniu płodności. Podobnie jak jest to u orek. I teraz dlaczego? Dlatego, że badania antropologiczne sugerują, że starsze kobiety zwiększały szanse przetrwania swoich wnuków. I tutaj natura zobaczyła, aha, właśnie nie będziemy tutaj wydłużać okresu płodności, prawda? Tylko możemy zachować gatunek przez to, że mamy mądre kobiety. No i dlatego to się mówimy w antropologii o takich trzech okresach życia kobiety, na przykład dziewczynka, która odkrywa świat, mama, która tworzy życie i opiekę oraz mądra kobieta, wiedza, dystans, autorytet, prawda? No i nowoczesna kultura często o tym zapomina, niestety, i sprowadzamy tylko do tego starzenia się i trochę umniejszamy, po prostu my się koncentrujemy, w ogóle nasz akcent jest gdzie indziej postawiony, niż powinien być postawiony. Nawet w kulturze azjatyckiej słowo menopauza to ma wydźwięk taki filozoficzny. Jest to przedłużenie życia, jakości życia. A u nas menopauza z języka greckiego miesiąc i stop. prawda? Bo nasz cykl jest tam 28 dni. Czyli po prostu bardzo to skoncentrował się na takim hormonalnym podejściu. Naprawdę dla Państwa, którzy słuchają naszej audycji i jeżeli będą zainteresowani, to proszę zobaczyć w ogóle, jak różne kultury podchodzą do tego, tak jak powiedziałam tutaj w Azji, ale też kultury takie pierwotne, jak nadawały takiego szacunku dla kobiety, która zaczyna być kobietą starszą. Tam jest mądrość. One uczyły swoje córki mądrości o roślinach, o lekarstwach, prawda? Przekazywał całą mądrość swoją. Czyli po prostu, tak jak mówię, nasz akcent jest postawiony gdzie indziej. No tylko na tym momencie. No właśnie, i to jest ten paradoks współczesności. Kiedyś, tak jak powiedziałam, kobiety żyły te 40-50 lat, teraz żyją 80-90, czyli natura dała nam prawie 3 dekady, a nawet 4, żebyśmy dzieliły się tą naszą mądrością, tak? Dlatego współczesna medycyna, no i niestety tam współczesna medycyna coraz częściej mówi, że jest to niestety schyłek, a tak naprawdę to może być początek nowego etapu w życiu.
1: Bardzo mi się podoba takie podejście do tego okresu w życiu kobiety, które może być początkiem nowej przygody z samą sobą. Oglądałam bardzo ciekawy dokument australijski na temat menopauzy i padło tam takie stwierdzenie, że jednak kobiety w wieku 45-55 to jest ta grupa wiekowa, wśród której najczęściej dochodzi do prób samobójczych, co wskazuje na to, że nie jesteśmy właśnie przygotowane na ten okres i te wszystkie symptomy, które zaczynamy w sobie odkrywać, mogą doprowadzić aż do takich myśli.
0: Proszę Państwa, zgodzę się z takim stwierdzeniem, że jakbyśmy na krzywej ja bym powiedziała tak, literka U to jest taka krzywa naszego dobrostanu. Ten najniżej położony punkt w literce U to jest ten czas menopauzy. Ja zaraz powiem, co tutaj następuje i dlaczego to jest tak trudne, ale też pamiętajmy o tym, w jakich my czasach żyjemy. My żyjemy w takich czasach, gdzie jest punktowana młodość, energia, tak, i piękne ciało. Tu nie ma zgody na starzenie się. Proszę zobaczyć, jakie żniwo zbiera medycyna estetyczna i bardzo dobrze, że dbamy o siebie. Bardzo dobrze. Ale po prostu nie ma we współczesnej kulturze zgody na starzenie się, tak? Więc proszę Państwa, okres perimenopauzy, czyli tego, że mamy takie falujące wahania estrogenów, one się objawiają w ten sposób, że możemy już obserwować u siebie nieregularne cykle, tak? Czyli albo mogą być wydłużone, albo mogą być skrócone. Oprócz takich fizycznych tych objawów z kręgu ginekologii, my jako psychiatrzy obserwujemy takie oto objawy, jak kłopoty ze snem, jak drażliwość, jak napięcie, jak taka zmniejszona odporność na stres, większa taka wrażliwość. Do tego dołączają się takie te typowe objawy typu mgły mózgowej, to jest mój objaw jeszcze mgły mózgowej, ale tych potów nocnych, prawda? Czyli to jest ten okres perimenopauzy. Bo tak jak powiedziałam, proszę Państwa, estrogen to jest ten hormon, prawda, który przede wszystkim z lekcji biologii kojarzy nam się z jajnikiem i bycia płodną, ale tak naprawdę estrogen to jest hormon, który też jest takim antydepresyjnym stymulacją.

0: własnego gniazda. Do tej pory byłyśmy bardzo potrzebne, kochane, naszym dzieciom. A raptem obserwujemy ich samodzielność, cieszymy się, ale nie jesteśmy już tak ważne. Widzimy, jak one opuszczają, prawda, bo to jest kolej rzeczy, ten nasz dom, i to jest bardzo trudne, bo my całe życie, całe nasze życie podporządkowałyśmy no, temu, że po prostu byłyśmy dla kogoś, prawda? Byłyśmy dla kogoś, i to jest ten moment, kiedy trzeba zdefiniować. Jedno pytanie takie, jaka ja bym chciała być, na to, jaką ja teraz chcę być. I jeżeli weźmiemy składowe, zmiany ciała, zmiany urody, ach, jeszcze nie powiedziałam, no czy o mięśniach, prawda, że no to tutaj obserwujemy, że ta elastyczność skóry absolutnie się zmniejsza. Obserwujemy też estrogen, kości, gwałtowny spadek tkanki mięśniowej, dlatego tak bardzo ważny jest ten wysiłek taki oporowy, właśnie oporowy, siłowy, no bardziej taki niż inny w tym okresie. Możemy mieć na przykład nietrzymanie moczu, bardzo taki no wstydliwy, prawda?
1: Prozaiczny, prawda?
0: Niektóre dziewczyny przychodzą po konsultacji u specjalistów, bo bolą ich stawy i bark, o tym też zapominamy. A jeszcze jak się dołączają wypadanie włosów na przykład, co dla kobiety jest bardzo ważne też, no to co? No to można usiąść, powiedzieć pozamiatane. No już też nie jesteśmy tak jak gdyby widzialne, może dla naszych mężów, partnerów, którzy też są w odpowiednim momencie swojego życia, też trudnym. No i w tym momencie, powiem pani redaktor szczerze, że ja sobie zadawałam pytanie, Boże, czy ja znikam? Ja chyba jestem już niewidzialna po prostu. I ten e-book, mój tytuł pierwotny to miał być Nie znikam, ale moje przyjaciółki powiedziały, nie, słuchaj, nic nie mówi. Chociaż wszystkie moje pacjentki, jak się pytam, proszę mi powiedzieć, który z tych 15 tytułów, nie, 10 tytułów pani odpowiada, wszystkie mówiły, znikam, tak? Tylko moje koleżanki chyba jakieś jeszcze najzdrowsze, tak? Powiedziały, nie, to w ogóle nic nie mówi. Bo jak przychodzą pacjentki, to mówią, tak, pani doktor, ja znikam i ja chciałabym zobaczyć, nie znikam, że ja nie wariuję, ale wygrał tytuł, kiedy hormony zmienią zasady gry. O.
1: To jest bardzo dobry tytuł. Pani poruszyła teraz taki wątek męski. Ja o to też dopytam, ale dziękuję za te wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje z powodu spadku tego estrogenu. My słyszymy, że w ogóle jesteśmy takim nie pokoleniem, tylko całą nacją, która uwielbia się suplementować. Jemy na potęgę wszystko, co tylko jest możliwe. Ja jestem też tego przykładem, no bo ze strachu, po prostu. Więc chciałam zapytać, czy ten estrogen możemy sobie jakoś też suplementować, żeby to przejście z tej takiej żywotności, płodności do tego okresu, żeby to wygaszanie było delikatniejsze.
0: Dobrze. Pani redaktor, generalnie my jako Polacy to jesteśmy bardzo takim przekornym, niepokornym taką nacją, mianowicie, bo my przodujemy, jeżeli chodzi o kupno suplementów. Zajmujemy numer jeden chyba w całym świecie, na pewno w Europie, jeżeli chodzi tutaj o suplementy. Czyli coś, co nie jest na receptę, prawda? I powiem pani tak, naprawdę nieraz jak przychodziły osoby do mnie i mówiły, co one suplementują, każde z tych rzeczy było bardzo zdrowe, bardzo wskazane. Ale ja miałam takie poczucie, że ta osoba jest zatruta suplementami i poprosiłam, żeby przyszła za miesiąc, ale żeby drastycznie zredukowała, bo ja mam poczucie, że ten obraz, który widzę w gabinecie pacjenta, jest zamazany. I powiem pani, że już spotkałam się wielokrotnie z czymś takim, że pacjenci redukują, zostawiają witaminę D, może kwas foliowy w tej od jesieni do wiosny, prawda? Bo tutaj trzeba się suplementować naszej szerokości geograficznej. Coś jeden i przychodzą i mówią, nie, no już jakoś inaczej funkcjonuje, tak? Czyli musimy pamiętać o tym, że jest coś takiego jak zatrucie tymi suplementami. My boimy się leków, czyli tych preparatów, które są przebadane, tak? Które to, co jest na receptę, no to hola, spokojnie i tym podobne. Już nie mówiąc, jak bardzo się boimy hormonów, prawda? I

0: Pani redaktor, w tej mojej książce, bo ja też bym nie chciała być autorytetem od takich rzeczy, który mi się nie zajmuje, ale absolutnie w tym e-booku, audiobooku mówię o suplementacji, mówię o medycynie konwencjonalnej i niekonwencjonalnej podchodzenia i jak można sobie pomóc, bo to jest czas cierpienia. To może być czas cierpienia. Niektóre dziewczyny przechodzą suchą nogą. Mówią, jaka menopauza. Gratuluję genów. Ale niektóre no to tak jak przychodzą i są po prostu no nie do poznania. I być może ten pik samobójstw, tutaj pani redaktor przytoczyła to badanie, tak, ten artykuł, no to być może jest związane z tym, że to jest tak bardzo trudne, tak? Ale jeżeli jest coś tak bardzo trudne, to uczymy się i szukamy pomocy dla siebie. Więc tutaj w tym moim e-booku opisałam te suplementy, które są bez recepty, które można kupić w aptece i każda pani, każdy farmaceuta doradzi. Jeżeli widzimy, że te objawy są naprawdę bardzo, bardzo nasilone, to ja bym proponowała, żeby pójść do specjalisty. I mądre jest podejście, żeby spojrzeć holistycznie na pacjentkę, czyli żeby ginekolog wypowiedział się, żeby psychiatra wypowiedział się i psycholog, prawda, żeby mieć taką opiekę, takiego towarzyszenia. To proszę pamiętać, że to minie, ale dobrze jest po prostu przejść nieprzeczołganym, prawda, przez to, bo można się, nie wiem, nabawić może też fobii. Później jest lepiej, naprawdę. Później znowuż ta krzywa w kształcie literki U, no to naprawdę po 55 roku życia znowuż dziewczyny odczuwają szczęście, radość, bo na nowo się definiują. Tutaj jest taki, no jak będzie czas, to porozmawiamy na ten temat. Więc jeżeli pani redaktor pyta, co konkretnego, to tak jak mówię, no nie chcę być autorytetem od wszystkiego, bo na pewno i dieta odpowiednia w tym momencie, i wysiłek fizyczny, ten oporowy, jakże bardzo ważny, oporowy, czyli ta siłownia, czy crossfity, żeby zatrzymać tutaj tą tkankę mięśniową, prawda? To jest ważne, a przy okazji skóra, a przy okazji witalność.
1: Wspomniała pani tutaj właśnie o tym, że druga osoba może być też obok leków, obok mądrych suplementów, takim czynnikiem wspierającym, elementem wspierającym. Ja chciałam zapytać o mężczyzn, jak mężczyźni przeżywają naszą menopauzę, ponieważ oni występują w takiej roli naprawiacza. Jest problem, ja muszę go natychmiast rozwiązać. A my tego nie potrzebujemy. Ja często powtarzam mężowi, że ja chcę, żebyś ty posłuchał, co ja mam do powiedzenia. Ja nie chcę twojej rady, zrób to lub tamto. Po prostu mnie wysłuchaj.
0: Czy my zmienimy naturę mężczyzn? Nie zmienimy. Po prostu oni są tak fantastycznie zaprogramowani, tak bardzo inaczej niż my, tak? Tak bardzo inaczej niż my do rozwiązywania tych problemów. To jest dla nich absolutnie trudny czas. Tutaj przytoczę nawet pacjenta z tego tygodnia, który właśnie mówi, tak, pani doktor, moja właśnie żona przeżywa menopauzę. Ja się usuwam z boku, ja po prostu usuwam się, nie chcę przeszkadzać. I często oni się usuwają gdzieś z boku. Dlaczego? Dlatego, że dla nich mogą być trudne te nasze wahania nastroju, ta nasza wybuchowość, ta drażliwość, to napięcie, ten płacz często, bo też przyszła ostatnio właśnie dziewczyna 48+, która mówi, mam ADHD i to, co teraz robi menopauza ze mną, czy perimenopauza, to po prostu ja po prostu nie wytrzymuję. No właśnie, to jeszcze tutaj można powiedzieć o tych dziewczynach, które mają ADHD, które się nałożyło, to po prostu to jest cierpienie, naprawdę cierpienie. Że one nie poznają, one nie chcą być takie, ale to może być tak bardzo trudne. I teraz też, jeżeli pani mówi o tej drugiej osobie, pamiętajmy, że w okresie perimenopauzy, menopauzy, estrogen, hormon kobiecości, zmienia się nasze libido, tak? Ja nie mówiłam o na przykład o objawie suchości pochwy. Te nasze współżycia są bolesne, a jeżeli są bolesne, więc my unikamy, prawda, tego kontaktu, bo nie chcemy, żeby nas bolało. Więc wtedy warto udać się do ginekologa, bo są różnego rodzaju miejscowe podawanie estrogenów, gdzie można sobie pomóc. Więc proszę zobaczyć, jak tutaj, przed czym my stoimy, przed taką ewolucją naszej relacji, bo być może do tej pory była taka spontaniczna, nastawiona na prokreację, a teraz wchodzi w taką przyjaźń, relację, wysłuchanie, bliskość, tak? Właśnie. No mężczyźni się też tego uczą, tak? To wcale... I to no, ja też napisałam e-booka o depresji męskiej, tam też mówię o ich seksualności, bo oni mają absolutnie inną seksualność, i też kiedy my unikamy bliskości, nasz mąż, partner może to odebrać jako odrzucenie. Dlatego ważna jest komunikacja. No ale oni chcą od razu działać, prawda? Więc, ale no, no, tak było, tak jest. Ewolucyjnie, to jest dla mnie pocieszające, że naprawdę ewolucyjnie dużo się zmienia. Naprawdę przez to, że teraz mówi się o zdrowiu psychicznym, o nazywaniu emocji, to pokolenie naszych dzieci będzie o wiele, wiele, wiele takie bardziej świadome niż myślę też my. Im będzie łatwiej po prostu może w tej komunikacji. Ale natura mężczyzn i kobiet była... jest i będzie trochę inna, prawda? Tylko nauczymy się, może nauczymy się siebie, takiej uważności na siebie. O.
1: A jaką radę mogłaby pani dać panom, którzy z wielkim lękiem zwracają uwagę na te zmiany, które zachodzą w ich żonach? W jaki sposób zachowywać się w takiej sytuacji?
0: Chyba najlepszym adresatem tego pytania byłby mężczyzna, który akurat razem z żoną przechodzą ten moment i by powiedział, tak, to działa, bo wydaje mi się, że to po prostu tak jak każda z nas jest inna. Na pewno każda z nas wymaga zauważenia, tak? Zauważenia. I nawet jak my jesteśmy właśnie takie trochę w tym momencie, czy krzykliwe, czy nieprzewidywalne, czy chwiejne emocjonalne, czy bardziej już zaczynamy się koncentrować na siebie, po prostu, żeby oni byli, żeby nie oceniali. I teraz pani jeszcze powiem jedną rzecz, mianowicie, może niekoniecznie dotyczy to tego pytania, co pani teraz dała, ale pamiętam, jak przyszedł kiedyś do mnie pacjent i powiedział tak, tam w wieku około, znaczy w średnim wieku i opowiadał o swojej żonie, która była prezesem, w ogóle bardzo wysoko postawiona osoba, tak bardzo wysoka. I on mówi tak, pani doktor, ale nawet najmądrzejsza kobieta od czasu do czasu potrzebuje usłyszeć, że jest piękna. I powiem pani tak, ja to usłyszałam, bo pomyślałam sobie, nie, no geniusz. My, kiedy zmieniamy się. A, jeszcze nie powiedziałam, przepraszam, o tkance tłuszczowej. Do tej pory naszym kompleksem było to, że idzie ten tłuszcz w uda i w biodę, a kurczę, teraz idzie w tkankę tutaj w brzuch, tak? I oponki się tworzą. To nie jesteśmy my sprzed 20 lat, tak? Ale naprawdę nawet najmądrzejsza kobieta potrzebuje od czasu do czasu powiedzieć, że jesteśmy piękne. Więc jeżeli mamy mądrego mężczyznę, to właśnie on będzie widział piękno, tak? On będzie widział to piękno i dobrze, że... No a my tego potrzebujemy, no po prostu tego potrzebujemy.
1: Dziękujmy za mężów, którzy to zauważają i powtarzają nam. Mój powtarza, ale widzę mimo wszystko, jak bardzo atakują nas media. To nie jest ten czas przed 30-40 lat, kiedy ten dostęp do mediów był zupełnie inny i nie atakowano nas tymi tą chudością, tą świetną sylwetką po 50-tce, 60-tce. No, to wchodzi z każdej strony do naszego życia, więc może nam zaburzyć takie nasze normalne myślenie właśnie o sobie, że zmieniam się, zmienia się moje ciało i to, co prezentują media, to nie jest normalne. To wymaga, później zresztą się okazuje, że te sylwetki kobiet po 60, które wyglądają jakby miały po 20 kilka lat, to nie są sylwetki, które te panie zyskują zwykłym trybem życia, przyjmowaniem jakichś tam suplementów, jedzeniem mniejszych ilości cukru, tylko spowodowane są jakimiś zabiegami, może niekoniecznie operacjami plastycznymi, ale no, słyszałam o różnych kombinezonach, w które trzeba się zamykać, które gdzieś coś tam odsysają, zasysają i efekt jest taki, jaki jest. To są najczęściej osoby, które pracują swoją sylwetką, tym jak wyglądają. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest normalne.
0: Absolutnie, to nie jest normalne, ale to jest tak powszechne, że to jest tak powszechne, że odpowiadając na pytanie, dlaczego właśnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym tutaj targają się na swoje życie, no to może dlatego, że przeżywają żałobę też nad swoją urodą, tak? Bo taka jest presja. Ja dziękuję fantastycznie wszystkim dziewczynom 45+, 50+, które pokazują się w mediach społecznościowych takie, jakie są. Takie, jakie, bez zabiegów. Ale to jest ułamek. Tak, trzeba mieć naprawdę charakter. Trzeba mieć naprawdę charakter, żeby... No, może teraz, jak powiem, godnie się zestarzeć, to te, które są po zabiegu, powiedzą, o nie, przepraszam, pani mi umniejsza, ja miałam ochotę zrobić to. Jasne. Dziewczyno kochana, masz prawo, po prostu masz prawo czuć się dobrze, tak? Tylko też są te dziewczyny, które boją się różnych tych operacji, takiej ingerencji w swoje ciało, bo to zawsze są też, jak mogą być działania niepożądane, oprócz tego fantastycznego wyglądu, który możemy zobaczyć, prawda? Mogą być powikłania, no, już nie mówiąc, że trzeba mieć rzeczywiście portfel trochę grubszy niż taka typowa pensja średnia. I zdecydowana większość dziewczyn no, nie pozwoli sobie chyba na takie zabiegi, więc no, ja jestem za tym, to jest trudne, naprawdę to jest trudne, tak, żeby być takim naturalnym, no po prostu naturalnym. Im więcej będziemy pokazywać się naturalny z takim naszym pięknym pasjami życia, tym pięknym wewnętrznym, tak, i tej młodością, witalnością wewnętrzną taką, tak, no to myślę, że może się te priorytety przesuną na inną stronę, tak.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o tych suplementach. Ja też, no nie to, że sporo czytałam, ale słyszałam o takiej pomocy jak hormonalna terapia zastępcza. Czy to jest rozwiązanie bezpieczne? Bo też chodzą takie słuchy, że te hormonalne terapie mogą powodować choroby nowotworowe, to już tak powiedzmy wprost. Jak to wygląda od strony medycznej?
0: Bardzo dziękuję za ten temat. Ja rzeczywiście tak ogólnie opowiem o tym, bo tak jak już powiedziałam, ja jestem psychiatrą i seksuologiem, nie jestem ginekologiem, więc wolałabym, żeby o konkretach mówili ginekolodzy, ale absolutnie zainteresowałam się tym tematem. No z racji tego, że tutaj już jestem w tym wieku. I pamiętam, jak kończyłam studia, to były końcówka lat 90., początek 2000. I ukazało się badanie właśnie mówiące wówczas o hormonalnej terapii zastępczej. Teraz mówimy o hormonalnej terapii menopauzalnej. To się zmieniło. Gdzie tutaj rzeczywiście efekty i to, co opisywały tamte badania, to były bardzo, bardzo niepokojące, że no, o tym, co pani redaktor mówi o nowotworach, o różnych krzepliwości i tym podobne. I pamiętam, że moja mama wówczas była w tym wieku okołomenopauzalnym i ja powiedziałam, mamo, chyba nie bierz tego. I przez lata, no, jak się jest młodą dziewczyną, to nie myśli się o hormonalnej terapii, ale w którymś momencie ponownie zaczęłam patrzeć na ten temat, więc proszę Państwa, okazało się, że te badania robione te 20 parę lat temu, to były źle przeprowadzone badania, bo były przeprowadzone badania na kobietach powyżej 60 roku życia, czyli ta grupa badawcza absolutnie była źle dobrana, absolutnie źle dobrana. Więc jak są teraz najnowsze badania właśnie obejmujące grupę docelową, czyli kobiet, nie chcę powiedzieć 45+, zaraz powiem o na jakiej podstawie rozpoznaje się i tym podobne, ale grupie docelowej, dla kogo mają być te hormony, no to jak słucham taką panią doktor, ginekolog i endokrynolog, więc ona powiedziała, że nie, absolutnie, że te hormony dla tych dziewczyn, które powinny wziąć hormony, to są naprawdę naprawdę dobrym rozwiązaniem, że tutaj nawiązała do tych fatalnych i właśnie teraz no, to, co poszło te 20 parę lat temu, no to jest pokłosie, zbieramy pokłosie tego. I teraz no, ginekolodzy próbują po prostu jakoś się przebić, ale to, co poszło, to, co przestraszyło, prawda, no to ponad 20 lat pokutuje w naszym tutaj, no w takim, no w naszej głowie, tym bardziej, że my Polacy bolimy się leków, a tym bardziej hormonów, prawda, hormonów to w ogóle. To jest taka nasza natura. No i proszę Państwa, jeśli mogłabym tam dwie minutki poświęcić, dobrze, takim jak właśnie na jakiej podstawie rozpoznajemy w ogóle tą menopauzę i ten czas, no to proszę Państwa, no to na pewno na podstawie takiego wywiadu. Tu nie, proszę nie robić czegoś takiego, że pójść do laboratorium, sprawdzić poziomy hormonów i powiedzieć, o, mam małe albo za wysokie FSH, estradiol i już jestem. Nie, absolutnie nie. Po prostu na podstawie objawów. I teraz tak, jeżeli mamy nieregularność cykli, uderzenie gorąca, nocne poty, jedna rzecz. Jeżeli mamy zaburzenie snu, zaburzenia koncentracji uwagi, wahania nastroju, drugie. Jeżeli obserwujemy suchość w pochwie i ból, prawda? Zmiany libido, czyli no, zmniejszone. Przyrost masy ciała. Tyje z powietrza. To jest cytat dziewczyn. Nie, no to tyje z powietrza, nic nie jem, tyje, prawda? I albo jeśli mamy jakąś historię ginekologiczną, endokrynologiczną, no to wtedy po prostu robimy te badania hormonalne, mają sens. Wtedy mają badania hormonalne sens. Jak również, kiedy na przykład wiek poniżej 45 lat i mamy objawy sugerujące przedwczesne wygaszanie jajników. Jest jeszcze coś taki termin wygaszanie jajników. To też są takie badania, które to sprawdzają, tak? Albo gdy jesteśmy po jakimś zabiegu ginekologicznym, histerektomii na przykład. No i przede wszystkim też musimy zrobić taką diagnostykę różnicową, bo co robią lekarze? Różnicują, czy to jest to, czy to jest to, czy to jest to. No to musimy wykluczyć choroby tarczycy, czy wykluczyć hiperprolaktynemię, czyli podwyższony poziom prolaktyny. To jeżeli już mówimy o jakichkolwiek badaniach, przepraszam, to tak jak mówię, my też przodujemy jako Polacy w tym, że się sami, my jesteśmy ekspertami w dwóch rzeczach, w medycynie i w polityce. O Boże, ile my mamy do powiedzenia na ten temat, ale tak naprawdę oddajmy specjalistom to, co im się należy, okej? Okay? Więc nie róbmy pakietów, bo przecież to pakietów za 1500 zł, bo ginekologowie nie, bo to badanie trzeba zrobić w piątym dniu, a to w takim dniu, więc proszę, zaufaj, że my, specjaliści, wiemy i chcemy ci naprawdę pomóc, tak? I tak naprawdę takie najważniejsze badania, no to jest TSH, to mówiłam tą tarczycę. Z racji tego, że tracimy wapń, no to dobrze jest też zrobić densytometrię, tak? Czyli czy osteoporoza nam nie będzie groziła. To jest ważne, o tym nie wspomniałam. Mówiłam o mięśniach, ale nie o kościach. Możemy zrobić sobie glukozę i lipidogram, bo tutaj choroby ryzyko sercowo-naczyniowe, prawda? No i oczywiście poziom ferytyny, żelaza, witaminy D, bo jeżeli mamy anemię, no to nie mamy siły, prawda? Więc zanim będziemy rozpoznawać menopauzę, no to zobaczmy, czy nie mamy anemii, zobaczmy, czy nie mamy niedoboru witaminy D, zobaczmy, czy nie mamy podwyższonego cukru, bo nie daj Boże, albo podwyższonego cholesterolu i czy nie mamy niedoczynności czy nadczynności tarczycy, więc ale to już, no to już, znaczy każdy lekarz w Polsce, każdy lekarz jest mądry, naprawdę. Ja mam takie doświadczenie ze Stanami Zjednoczonymi, więc muszę powiedzieć, że my jesteśmy bardzo dobrze wyedukowani. Dygresja, tak?
1: Nie chciałam nic dodawać, po prostu słucham, bo to są bardzo ciekawe informacje. Czyli podsumowując, że ta hormonalna terapia już nie zastępcza, menopauzalna, jest dobrym rozwiązaniem. Jest
0: dla tych kobiet, które potrzebują, dobrze? Tak, dla tych, które potrzebują, bo ona się obiera, leczenie hormonalną terapią menopauzalną opiera się na tych objawach, które pacjentka prezentuje. Na bezpieczeństwie, czyli musimy, ginekolodzy zbierają naprawdę porządny wywiad, prawda? Indywidualnych potrzebach, a nie tylko. tylko samych tutaj cyferek badań laboratoryjnych. To chciałabym naprawdę, żeby wybrzmiało dla tych dziewczyn, które nas słuchają, prawda, że ginekolog dobierze ci w zależności od tego, jakie masz objawy, weźmie pod uwagę twoje bezpieczeństwo, twoje indywidualne potrzeby i niekoniecznie musisz przychodzić z całą tymi cyferkami różnych badań, bo on zleci, powie ci w tym cyklu zrób to, zrób to, zrób to. Tak, tak.
1: Pani doktor, co pani jako psychiatra zaleciłaby teraz na początku wiosny tym wszystkim dziewczynom? Bardzo mi się podoba, że pani w taki sposób mówi o tych 40- i 50-latkach, bo jesteśmy cały czas dziewczynami. Zanim ocenimy, że musimy wybrać się jednak do specjalisty, co może nam pomóc w przeżywaniu tego czasu, który jest trudnym czasem, ale tak jak pani wspomniała, to nie jest czas, który będzie trwał do końca naszych dni, tylko jest pewnym etapem, przez który musimy przejść, żeby nauczyć się i przyjąć do wiadomości, że teraz jestem jeszcze mądrzejszą, jeszcze silniejszą kobietą, która może też służyć innym, już nie w taki sposób jak 20-latka, ale też ma wartość. Jak możemy dotrzeć do tego momentu, jak możemy to w sobie wzmocnić takie poczucie?
0: Oj, jednym zdaniem się chyba nie da. Bo jak na tak zadane pytania, to oczywiście ja jako lekarz to już praktycznie chciałabym rozwiązania dać, tak? Ale pani mówi jako psychiatra, więc ja bym pierwsze, co przyszło mi do głowy, to uważność na siebie. I proszę, ja wiem, jakie to jest trudne, bo my byłyśmy przez całe nasze życie skoncentrowane na innych, na pomocy, a teraz nawet pani redaktor powiedziała, że możemy pomagać innym w inny sposób, prawda? Ale chciałabym, żeby ten moment, to jest ten kilkanaście miesięcy być może, to jest taki czas uważności na siebie. I proszę, nie miej do siebie, właśnie dziewczyno, która to słuchasz, pewnego takiego dyskomfortu, że być może jesteś egoistką w tym momencie, bo więcej poświęcasz uwagi sobie, bo ty w tym momencie naprawdę potrzebujesz takiej uważności na siebie, bo twoje ciało mówi do ciebie, nie przeciwko tobie, i to jest ważne, żeby się nie boksować, bo ty na nowo zadajesz sobie pytanie o trochę o swoją taką tożsamość, na nowo taka rewitalizacja. Do tej pory cała energia, siła, miłość była w taki sposób ukierunkowana, tylko świat się zmienił i wymaga czegoś innego. I ten świat też daje tobie przestrzeń na ciebie, na siebie, na swoje potrzeby, tak? I bardzo mi się, znaczy też gdzieś w swojej książce to o tym piszę, używam takiej metafory nawiązania do światła, że tutaj zmienia się trochę światło, reflektor, że właśnie to światło, w którym nagle najważniejsze widać to, co naprawdę jest dla ciebie ważne, tak? Wcześniej światło było na innych, a teraz ten reflektor jest trochę na ciebie, jesteś zagubiona. Bo nie, znaczy ja, jeżeli już nawiązujemy do siebie, powiem pani, że przez całe życie żyjąc tak, no też z racji zawodu, po prostu no nie każdy jest lekarzem, trochę predyspozycji trzeba mieć i takiej wrażliwości na innych, na pomocy, prawda? No i to jest trochę cecha charakteru. No i też tutaj rodzina, że ja w pewnym momencie zapytana, no dobra, pani Magdo, niech pani powie o swoich potrzebach. I to takie pytanie banalne, ja po prostu nie potrafiłam zdefiniować swoich potrzeb, moich, bo ja mówiłam zdrowie rodziny, dam wykształcenie, prawda, żeby to, ale ktoś mnie zatrzymał, powiedział, nie, pani Magdo, swoje potrzeby. I ja miałam takie poczucie takiego, ale czy ja mam prawo mieć jakieś potrzeby, czy to nie jest egoistyczne? I wie pani, to trochę przyłapało mnie na takim, no nie chcę powiedzieć zatraceniu siebie, bo ja jestem też chrześcijanką, prawda, więc wychowana w tej kulturze dawania, no takie miłosierdzia, tak, względem innych, no ale trochę właśnie to jest ten czas, który trochę upomina się o mnie. Mówi Madzia, tak, słuchaj, weź powiedz, czego ty potrzebujesz. Ja się rozpłakałam, bo ja nie potrafiłam powiedzieć, jakie są moje potrzeby. Ja się uczę na nowo usłyszeć, jakie mam potrzeby. I nawet jak coś tam powiedziałam, to ta pani powiedziała, nie, pani Magdo, to nie są potrzeby, tak? Więc ja się uczę, uczę tych moich potrzeb. Więc powiedziałabym, drogie dziewczyny, że proszę bez poczucia winy, że jesteście tam egoistkami i tym podobne, to jest czas dla was. To jest właśnie taki czas takiej uważności dla siebie. To potrwa chwilę, no rok, dwa, ale miejcie taki czas dla siebie. A później zobaczycie, bo to jest tak jak mówię, to jest literka U, ale takiej metamorfozy, takiej przeobrażenia się. Uwielbiam, jeżeli mogę jeszcze opowiedzieć o takim opowieści. Ja to mówiłam swoim harcerkom, bo ten tekst nadaje się po prostu naprawdę i na gawędy, jest uniwersalne przesłanie, ale bym teraz skierowała dla dziewczyn, które to słuchają i z przyjemnością to opowiem. Mianowicie, no załóżmy, że opowiadam o sobie, gdy miałam 8 lat, byłam małą Madzią i byłam na działce i mówiłam, mamo, co to za kokon tam jest? A mama mówi, o Madziu, słuchaj, nie dotykaj, tam jest owad i z tego będzie motylek. A ja mówię, mamo, ale on się szamoczy, on nie ma siły po prostu. Mama mówi, nie, słuchaj, nic nie możesz zrobić, proszę cię, nic nie rób, obserwuj. Ale ja jako mała Madzia wzięłam nożyczki i chciałam pomóc, bo przecież dobre serce, prawda, Biedronka się przewróci, czy tam żuk, to poprawiamy. No i, wzięłam nożyczki, tam nożyk przycięłam, no i zobaczyłam, że ten owad po prostu spadł. I przyszłam, powiedziałam, mamo, dlaczego on nie rusza się, prawda? I moja mama powiedziała taką mądrość, Madziu, posłuchaj, Bardzo jest ważny ten moment w życiu tego owada, kiedy on się szamocze, kiedy nie ma siły, kiedy ustępuje i ma ochotę zrezygnować, ale on tego nie zrobi i musi przejść tę walkę z samym sobą po to, żeby rozwinąć naczynia krwionośne maleńkie do końcówek skrzydełek i jak rozwinie te naczynia krwionośne i wysuszy te skrzydełka, to zobacz, on będzie pięknym motylem, który będzie mógł się cieszyć tą wolnością, radością i będzie cieszył u nas. I ja bym powiedziała tak, to co przechodzimy, to jest taka szamotanina, nie mamy siły i trochę nikt nam nie może w tym pomóc. To jest trochę jak w porodzie, no nikt za nas nie urodzi, nikt za nas nie przejdzie tego trudnego momentu. Nawet mąż, który bardzo chce, nie, my musimy to zrobić. I to jest czas takiej metamorfozy, naprawdę, na to, co jest przed nami, a przed nami są kolejne 30-40 lat życia w nowej roli, tak? Nowej roli, dokładnie. I można powiedzieć tak, kiedy zmieniają się zasady gry i kiedy hormony zmieniają zasady gry, ty zaczynasz grać według własnych. No tak.
1: Bardzo dziękuję za tego motyla. Czyli mamy prawo mieć nadzieję na to, że te skrzydła, które gdzieś tam się rozwijają w tym kokonie i ten wielki wysiłek, który musimy wykonać, żeby one mogły się rozwinąć, że w końcu się rozwiną i w końcu będzie można polecieć gdzieś do tego wiosennego słońca, które zaczyna nam grzać nasze zbolałe kości.
0: Dokładnie. Także naprawdę dziewczyny, po prostu nie bądźmy smutne. Ja wiem, i tak jak powiem, no wszystko, co jest nowe, no to boimy się tego, co jest nowe, no ale mamy już wiedzę, także koleżanki przeszły. To proszę o taką uważność na siebie, bo to może być dobrostan.
1: Pani doktor, to jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie, bo przypomniało mi się, że w audiobooku czy e-booku, który pani teraz przygotowała na temat menopauzy, są karty pracy, dobrze pamiętam?
0: Tak, dziękuję bardzo, że to pani mówi, bo tak pomyślałam sobie, obcując z moimi pacjentkami, które mają mgłę mózgową i ten audiobook jest na ponad 3 godziny, ten e-book jest ponad 100 stron i jak dziewczyny słyszą, myślę sobie, Boże, jeszcze taka intelektualna, że muszę się skoncentrować, tak, albo muszę przeczytać, to ja przygotowałam 56 kart, które streszczają tego e-booka, które w sposób na blondynkę, ale nie to, żeby umniejszyć, ale po prostu mówią, przekazują w sposób zrozumiały to, co ja chcę, bo ja nie chcę tutaj, nie chciałam tego e-booka pisać takim, przepraszam, nie chcę nikogo teraz w tym momencie obrazić takim bełkotem naukowym. Ja nie chciałam udowadniać, jaka ja jestem mądra i używać takich słów, które będą niezrozumiałe. Ja chcę być lekarzem, który dotrze, tak? Który dotrze do was, dziewczyny. Jako koleżanka dla koleżanki.
1: Niech pani może opowie jeszcze, na czym polegają. Ja muszę po prostu pracować ze sobą, tak?
0: To jest taka prezentacja. Można sobie wydrukować to. Można sobie przejrzeć po prostu na przykład pierwszych 10 stron, zobaczyć definicję, prawda, co to jest perimenopauza, co to jest menopauza, alfabet. Tam jest też alfabet taki, żebyśmy w ogóle wiedziały, jak się poruszać, tak? Co to jest estrogen, bo może my wiemy, co to jest estrogen. Ja wiem, bo jestem bo lubiłam biologię. No, jestem po tej medycynie i wydaje mi się, że to jest... No wszyscy wiedzą estrogen, a może nie, a może po prostu dziewczyny nie wiedzą, co to jest estrogen, tak? I że tylko my przede wszystkim mamy ten estrogen. Więc trochę tak porządkuję, prowadzę. To nie jest też instrukcja obsługi po naszym ciele. To jest taki trochę wzięcie za rękę koleżankę, która ma zamknięte oczy i powiedzenie jej, słuchaj, zaufaj mi, ja cię przeprowadzę, posłuchaj mi. Wiem, że to będzie dla ciebie trudne, ale myślę, że jak przejdziemy tą drogę, to będzie łatwiej, tak?
1: Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że dowiedziałam się sporo o sobie, ale jestem bardzo ciekawa tego audiobooka i chętnie się w niego zaopatrzę, do czego też zachęcam nasze słuchaczki. Mam nadzieję, że z podobnymi rozmowami będziemy wracać na naszą antenę, jeżeli pani doktor się pozwoli namówić.
0: Dziękuję bardzo.
1: Takie kolejne spotkanie, już nie na temat menopauzy, ale harcerstwa, które jest też częścią dużą pani życia, jest zaplanowane. Już nie ze mną, tylko z Robertem. Także za dzisiejszą rozmowę serdecznie pani dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była pani dr Magdalena Fudała-Jantz.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No, jak każda dziewczyna, stresowałam się tym wywiadem. Pani Basiu, bardzo dziękuję za możliwość takiego porozmawiania, można powiedzieć przy herbacie, jak koleżanka dla koleżanki. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, kogoś zainteresowałam, to może tylko powiem, gdzie można zakupić. Na stronie www.klinika-invia.pl to jest, i tam jest sklep i tam można to kupić do czasu, kiedy moim marzeniem jest wydać w formie papierowej, może coś takiego się wydarzy, więc zapraszam do tego, żeby właśnie w ten sposób sobie pomóc. Raz jeszcze dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: I Ojcu, i Synu, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy, Panie, przed Twój tron, żeby Cię chwalić. Boże Ojcze, bądź uwielbiony, Stworzycielu, niech Tobie będzie chwała i cześć, uwielbienie. Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś dawał nam swojego Ducha, aby Duch Święty, Panie, otworzył nasze serca i sprawił, byśmy potrafili Ci służyć teraz, przez ten czas, tak jak Tobie się to będzie podobało, ku chwale Boga Ojca, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się,
1: Święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Randa Ombach. Witaj.
1: Witam. Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Bóg to cierpienie czy radość?
1: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że Pan Bóg daje takie chwile na początku, szczególnie drogi duchowej, takiej radości, rozsmakowania się w Nim. Po to chyba, żeby mieć namiastkę tego, co On dla nas przygotował w przyszłości. Niekoniecznie w niebie, ale w tym stanie świętości, do którego chce nas doprowadzić. No ale później droga już jest trudna. Można powiedzieć, że jest usłana cierniami. Jest w tym dużo cierpienia, oczyszczenia. Ja myślę, że to cierpienie to jest po prostu coś, co nas oczyszcza i co Bóg dopuszcza.
0: Czy chrześcijaństwo jest religią cierpienia?
1: Myślę, że nie jest religią cierpienia. Oczywiście, że nie jest religią cierpienia. Jest trudno też powiedzieć, czy jest religią radości. Mi jest tutaj bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią cierpienia, aczkolwiek cierpienie przyjęte i przeżywane w jedności z Jezusem Chrystusem jest drogą, która doprowadza człowieka do... Może doprowadzić człowieka do świętości, ale to jest indywidualna droga. Jeden cierpi, a drugi się raduje. Pan Bóg, to już jest Pan Bóg, Pana Boga prowadzenie.
0: Czy twoim doświadczeniem jest to, co powiedziałeś, że jakieś cierpienie przeprowadziło cię, zbliżyło do Boga?
1: W moim życiu jest tak, że właściwie takiego cierpienia, które wydawałoby się, że... Mi się wydaje, że ludzie nie widzą. Moje życie jest, wydaje się, że jest dosyć łatwe, jest w miarę poukładane, nie ma w nim jakichś tragicznych momentów. Cierpienie, którego doświadczam, to chyba jest takie cierpienie wewnętrzne, duchowe, które Pan Bóg zsyła w jakimś celu. Aczkolwiek ostatnio, od kilku dni, muszę powiedzieć, jest to związane z pewnymi doświadczeniami osobistymi, z problemami ludzi, z którym się stykam. To jest doświadczenie jakieś, chyba trzeba użyć tego słowa, doświadczenie śmierci. I muszę powiedzieć, że ostatnio staram się oswoić śmierć.
0: Ile masz lat?
1: Mam 34 lata.
0: Za wcześnie chyba.
1: Trudno powiedzieć. To znaczy, to nie wiadomo, kiedy kto z nas umrze. Ja do tej pory zawsze wydawało mi się, że przecież życie przede mną, ale uświadomiłam sobie, słysząc o ludziach, którzy odchodzą, i w ostatnich dniach jest naprawdę kilka takich osób, uświadomiłam sobie, że trzeba się przygotowywać do śmierci. Bez względu na to, ile ma się lat, trzeba o tej śmierci myśleć, żeby nie być zaskoczonym. Bo wyobraziłam sobie sytuację, w której dowiaduję się, że jestem terminalnie chora i niedługo umrę. I poczułam, że nie mam z czym umierać, że za mało zrobiłam dobra na tym świecie. I poczułam, że moje życie do tej pory jednak marnowałam, że ja muszę zreformować teraz swoje życie, bez względu na to, czy jest jeszcze przede mną 50 lat, czy 2 miesiące. Także jest w ostatnich dniach, powiedzmy w ostatnim tygodniu, takie mocne doświadczenie śmierci, które staram się oswoić, staram się w ten sposób myśleć, żeby po pierwsze nie żałować życia, a po drugie, żeby nie bać się śmierci.

0: Ile tu chrześcijanka i nic nie zrobiłaś? Co to znaczy?
1: Mam poczucie, że mogłabym zrobić więcej, że może się za bardzo na sobie koncentruję, że może się koncentrowałam też za mało na innych, że było za mało tego dobra. Mam takie poczucie. Za dużo może spraw, takich mało istotnych jest w życiu, podejmowanych przeze mnie. I to jest taki moment chyba, który dał mi do myślenia. Rozmawiałam z tym z takim księdzem, który powiedział, że to jest pycha, bo tak naprawdę ja nie potrafię ocenić obiektywnie swojego życia i ja nie wiem, ile w nim jest dobra, bo być może coś, co kiedyś powiedziałam albo zrobiłam, przyniosło plon, którego ja nie widzę. Może tak, a może nie. Ja nie wiem, to Pan Bóg ocenia, natomiast chciałabym mieć poczucie takie wewnętrzne, że jestem wyzwolona z egoizmu, że po prostu chcę być dla innych i że chcę zapomnieć o sobie. Wydaje mi się, że za dużo jednak, jak ludzie mamy taką tendencję, że myślimy o sobie, może przestać się skupiać na sobie, bardziej myśleć o innych.
0: Czy chrześcijaństwo to jest coś, z czego wyrosłaś? Czy środowisko domowe?
1: Tak, ja mam chyba, tak można powiedzieć, to szczęście, że od początku właściwie byłam osobą wierzącą. Byłam w katolickim przedszkolu. Moja rodzina może nie jest wierząca w całości, ale...
0: Miasto, wieś?
1: Urodziłam się w Afryce, tam 4 lata spędziłam, a potem już przeprowadziliśmy się do Polski. Mieszkam w Warszawie od 4 roku życia przez cały czas. I mam to szczęście, że się właśnie od samego początku obracam w środowisku ludzi wierzących i duchownych. I mój tata zawsze powtarza, że mam to szczęście, że nie mam doświadczenia jakichś na przykład złych księży. Ja mam to szczęście, że zawsze byłam prowadzona przez Pana Boga i napotykałam w swoim życiu na ludzi, którzy byli blisko Boga i nigdy nie miałam takich momentów. Oczywiście miałam momenty takie zwątpienia, próby, ale nigdy nie miałam momentu odejścia od Pana Boga, takiego definitywnego i później jakiegoś bardzo długiego powrotu. Nigdy nie miałam okresu buntu takiego, że przestawałam nim chodzić do kościoła i czegoś takiego nie przeżywałam nigdy. Myślę, że to jest łaską. Nie wiem, może jestem za słaba i takiej próby bym nie wytrzymała. Może Pan Bóg mi po prostu tego oszczędził.

0: W jaki sposób doświadczałaś Boga? Czego doświadczałaś w dzieciństwie?
1: Doświadczenie, które z dzieciństwa mam, takie chyba duchowe, trudno powiedzieć, czy duchowe, no, mam bardzo oczywiście niedojrzałe, ale to jest takie doświadczenie związane z Komunią Świętą, którą przeżyłam bardzo mocno. Moja mama, pamiętam, myślę, że to była bardzo dobra tutaj taka zagrywka, takie zachowanie mojej mamy, która powiedziała, że jeżeli ktoś ma przynosić mi na komunię prezenty, to mają być to tylko prezenty religijne, czyli jakaś książka religijna, jakiś, nie wiem, medalik, krzyżyk, natomiast żadnych innych prezentów. I dlatego ja przeżywam swoją komunię w taki sposób, że czekałam naprawdę na Pana Jezusa, a nie czekałam na rower, nie wiem, komputer, wtedy jeszcze nie było komputerów, ale zegarek, o, tego typu rzeczy. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ten Pan Jezus był przeze mnie upragniony wtedy. Inne doświadczenia z dzieciństwa, no to pewnie nie rekolekcje, tylko kolonie takie, które były organizowane przez rodzinę rodzin, na które jeździłam. No i tam oczywiście, chociaż ja wtedy bardzo tęskniłam za domem rodzinnym i za rodzicami i to było chyba pierwsze takie trudne religijnie też doświadczenie, ponieważ tęskniąc bardzo się modliłam do Pana Jezusa, żeby pomógł mi przetrwać ten trudny czas. Więc ta sytuacja skłoniła mnie też do takiego wręcz błagania o jakąś łaskę miłości Pana Jezusa w tej całej samotności.
0: I co odpowiadał?
1: Na pewno nie było to żadne takie doświadczenie, które dało mi, które jakoś zapamiętałam w szczególny sposób, ale po prostu przetrzymałam to. Natomiast nie pamiętam, żeby Pan Bóg mi odpowiedział w sposób, który dał mi ulgę. Natomiast wiem, że było mi to wtedy potrzebne po to, żeby się otworzyć jako dziecko.
0: Czy miałeś jakichś świadków, takie osoby, przez które widać Boga?
1: Tak, ja właśnie, tak jak już wspomniałam, miałam to szczęście, że od właściwie samego początku takie osoby na mojej drodze się pojawiały i one się zmieniały, można powiedzieć. To znaczy czułam, że już z tą jedną osobą doszłam do pewnego momentu i teraz zaczyna się nowy etap w moim życiu i pojawiała się kolejna osoba. I właściwie tak jest do dnia dzisiejszego. I to były osoby, ja miałam taką tendencję od samego chyba początku, że mało obcowałam z moimi rówieśnikami. Byłam takim chyba trochę byłam takim odludkiem, natomiast bardzo sobie ceniłam towarzystwo osób dorosłych, starszych ode mnie. To byli tacy moi mistrzowie i miałam też to szczęście, że to były zawsze osoby bardzo blisko Pana Boga. I dzielił się ze mną i swoim doświadczeniem, i swoją wiarą. I w ten sposób pokazywał mi coś innego, za czym ja coraz bardziej tęskniłam i coraz bardziej wchodziłam w życie duchowe.

0: Jakie to były osoby?
1: Pierwszą osobą to była pani Barbara Grodkowska, która była dyrektorką przedszkola, w którym ja się wychowywałam. I ona ze mną dużo o tym wszystkim rozmawiała. Może nie jeszcze wtedy, kiedy byłam w przedszkolu, ale jak z przedszkola wyszłam, chyba już jak chodziłam do podstawówki, to często po prostu do niej tam przychodziłam. Na pewno w późniejszym okresie. Potem to była siostra zakonna z mojej parafii, która bardzo mi imponowała, ponieważ była taką osobą niezwykle pełną życia i taką bez, powiedzielibyśmy, zahamowań. Jeździła na rowerze, jadła lody i była przy tym taka niezwykle mająca ufność w Panu Bogu i ogromnie, ogromnie mnie podtrzymała na duchu w bardzo kryzysowych momentach w moim życiu.
0: W jakich momentach?
1: To było doświadczenie... Właściwie to się tak nikim z nim nie dzieliłam, więc nie wiem, na ile będę się potrafiła otworzyć. W każdym razie to było doświadczenie związane z maturą. Ja zawsze byłam dobrą uczennicą, natomiast w czwartej klasie miałam taki poważny kryzys związany z rozstaniem pewnym. I muszę powiedzieć, że po prostu się wcale nie uczyłam do matury. Znaczy, może się w sumie uczyłam 3 godziny w sumie do matury przez cały rok. No, oprócz tego, że odrabiałam lekcje zadane w liceum. Także nie było właściwie ludzkiej sposobności na to, żebym ja tą maturę zdała. Chociaż wszyscy powtarzali, że jestem w dobrej szkole i skoro się przez 4 lata dobrze uczyłam, to na pewno tą maturę zdam. No, ale ja wiedziałam, że to nie jest takie proste. I naprawdę zdałam tą maturę cudem. To znaczy, były pytania, których ja się spodziewałam. Nie grałam, znaczy nie było giełdy, ale po prostu ja wymyśliłam sobie, że na takie pytanie bym odpowiedziała, czy napisała. I takie pytanie było. I muszę powiedzieć, że ja miałam wtedy chyba prawie że depresję. Bo w każdym razie bardzo ciężki stan pod koniec, w ostatnich tygodniach, kiedy ja nic nie mogłam naprawdę zrobić. Udawałam przed rodzicami, że jest wszystko w porządku, ale ja nie chodziłam do szkoły, nic właściwie nie robiłam ze sobą. Tylko chodziłam do kościoła, bo czułam, że po prostu tylko już teraz cud się może zdarzyć.
0: I jak ona ci pomogła?
1: Ona mi mówiła, że z takim uśmiechem i z taką głęboką ufnością mówiła, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe. I że dla niego moja matura to jest żaden problem. Że to po prostu... Czym ja się martwię? Że może to jest... Może po prostu Pan Bóg dopuścił tą sytuację, żeby okazać mi swoją miłość i wszechmoc. I mówiła to w sposób tak sugestywny, ale nie jakiś demagogiczny, tylko w taki sposób pełen po prostu ufności, że ja po prostu zaczęłam również w to wierzyć. I owszem, idąc na maturę, na ten egzamin, ja się denerwowałam, bo każdy się denerwuje, ale była we mnie pewnego rodzaju taki pokój wewnętrzny. I muszę powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie, że bo to był też ogromnie istotny, przełomowy też moment w moim życiu, kiedy ja zobaczyłam, że Pan Bóg jest, Pan Bóg nas kocha, pomaga, wyprowadza nas z sytuacji absolutnie, wydawałoby się po ludzku, beznadziejnych. I ja potrzebowałam wtedy tego cudu. I jak mam jakiś moment trudniejszy, to zawsze sobie do tego powracam. Gdybym przeszła przez maturę tak gładko, jak się przychodzi zwykle, tym bardziej, że tak jak mówię, byłam dobrą uczennicą zawsze, nie miałam kłopotów z nauką żadnych kłopotów z nauką, to nawet nie wiedziałabym, że tak można. Tu Pan Bóg mi się jakoś ukazał bardzo ewidentnie.

0: Z tego, co mówiłaś, wynika, że byłaś taką małą starą, tak? Są takie dziewczynki.
1: W takim sensie, że się przyjaźniłam ze starszymi osobami?
0: Tak, tak, ale są takie. Ja mam Klarę właśnie, taka, która mówi pełnymi zdaniami, mając 3 lata i coś takiego. Taka mała stara.
1: Chyba ja byłam poważna jak na swój wiek. Dosyć wcześnie zaczęłam mówić i...
0: W szkole miałaś kłopoty w relacjach?
1: Nie.
0: Byłaś na uboczu, czy byłaś gwiazdą, przewodniczącą klasy?
1: Nie, byłam przewodniczącą klasy, ale to dlatego, że się zawsze dobrze uczyłam. I dlatego, no tak, to chyba było tak. Pomagała mi
0: moderować lekcje. Lubianą przewodniczącą, czy nie lubianą?
1: Nie, wszyscy mnie lubili. To znaczy, to było bardzo dziwne, ponieważ ja się z nikim nie przyjaźniłam w taki sposób, że miałam przyjaciółkę, z którą się jedynie trzymałam. Ja się właściwie przyjaźniłam ze wszystkimi i miałam ze wszystkimi bardzo dobre relacje, ale nie było takiej osoby, z którą zawsze gdzieś nie miałam takich zaufanych przyjaciółek czy przyjaciół, ale byłam zawsze osobą lubianą i ja lubiłam wszystkich. Tylko, że ja po prostu nie potrzebowałam takich ścisłych związków z ludźmi. Tak mi się wydaje. I to mi do tej pory zostało. Mam w swoim telefonie komórkowym 600 różnych telefonów do różnych ludzi. I nie przeszkadza mi to w takich spotkaniach raz na jakiś czas ze wszystkimi tymi osobami. Ale chyba nie mam takich relacji, które są takie, że raz w tygodniu się muszę z kimś spotkać.
0: A czas kryzysu, czy coś się działo ciekawego, poza jakimiś tam sercowymi sprawami, o których mówiłaś już?
1: Ten czas kryzysu w czwartej klasie?
0: Nie, nie, w ogóle kryzysu dojrzewania. On czasami jest, jak się ma 13, a czasami jak 27
1: lat. A taki kryzys... To trzeba by się mojej mamy zapytać. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym przeszła jakiś taki kryzys wieku dojrzewania, kiedy się buntowałam, kiedy nie można było ze mną wytrzymać. Znaczy ja w ogóle mam dosyć trudny charakter, ale nie pamiętam czegoś takiego. Raczej kryzysy wiary, o tak bym to nazwała. Ale
0: chcę jeszcze zrozumieć taką młodą osobę, jaką jesteś. Kto to jest w ogóle, prawda? Kto się ukształtował? Traktujesz wiarę jak? O innych ludziach już powiedziałaś. Natomiast jak traktujesz wiarę wtedy? Kim Pan Bóg jest? Czy przykazania są ważne? W jaki sposób funkcjonujesz? Kompletnie nie potrafię sobie ciebie wyobrazić.
1: Ja myślę, że na to pytanie to chyba musiałabym odpowiedzieć w świetle ostatnich 10 lat. Dlatego, że ja wtedy byłam osobą zawsze chodzącą do kościoła, przestrzegającą przykazań. No taką, można powiedzieć, taką porządną dziewczyną, tak bym to nazwała. Natomiast czułam, że to jest za mało dla mnie, że ja potrzebuję osobistego kontaktu z Panem Bogiem. I wtedy zetknęłam się na pielgrzymce z pewnym jezuitą, który namawiał mnie do rekolekcji inacjańskich.
0: Ile miałeś lat?
1: To był 97 rok. No, chyba miałam 24, tak, 97 albo 8 rok. Miałam około 23 lat. I wtedy zaczęłam jeździć na rekolekcje ignacjańskie, jeżdżę do tej pory. Ponieważ, i wtedy można powiedzieć, że od tamtego czasu zaczęłam doświadczać Boga bardzo osobiście. I czym jest dla mnie wiara? Ja myślę, że wiara jest dla mnie fundamentem życia, do którego ja się zawsze odnoszę w różnych momentach mojego życia.

Na pewno nie wyobrażam sobie żyć. Znaczy, w ogóle nawet nie trudno mi jest pomyśleć, jakby to by było, gdybym była osobą niewierzącą, albo gdybym przestała wierzyć. Chociaż i taką dopuszczam sytuację, bo czasami Pan Bóg jakoś tą wiarę gdzieś zabiera, żeby wypróbować człowieka, ale też to, co robię w moim życiu, środowisko, w jakie się obracam i to, co chcę robić, jest związane z pewnym wyborem, którego w 2000 roku dokonałam. To znaczy, wtedy zdecydowałam się, że chcę swoje życie w jakiś sposób szczególny poświęcić Panu Bogu i pracy w Kościele. I myślę, że daje mi to szczęście i poczucie jakiegoś, no, robienia czegoś potrzebnego, tego, co ludziom jest, no, niezbędne do życia. I oczywiście robię to w sposób nieudaczny i nieudolny, ale nie wyobrażam

0: w głowie. Natomiast miałam doświadczenie, trudno mi to, znaczy myślę, że to nie jest trudne do określenia, tylko nie wiem, czy będzie zrozumiałe. Brakowało mi osobistej relacji z Panem Jezusem. To znaczy ja dużo o Panu Jezusie wiedziałam od innych.
1: Teoretycznie.
0: Tak, natomiast jakby nie miałam doświadczenia Jego. Czytałam katechizm, chodziłam na religię, wiedziałam, jakie są przykazania, starałam się według tego żyć. Natomiast to tak jak się czyta książkę o kimś, tak? A potem się dopiero spotyka tą osobę. I to jest zupełnie inne doświadczenie. Ja myślę, że Pan Bóg dawał mi się jakby tak odkrywać pomału, od dzieciństwa, ale myślę, że najmocniejsze doświadczenia duchowe zaczęły się właśnie wtedy, kiedy zaczęłam iść na rekolekcje ignacjańskie. I to były doświadczenia i w czasie rekolekcji, i poza, ponieważ zasmakowawszy w czymś, w takich ćwiczeniach właśnie duchownych, mi tego bardzo, bardzo brakowało w ciągu normalnego życia, takiego wypełnionego zwykłą codziennością, obowiązkami. I po prostu bardzo dużo modliłam wtedy, jakby tęskniąc za tą inną, taką rzeczywistą obecnością Boga, taką, bardzo tego potrzebowałam, trochę jak może to źle zabrzmi, ale tak wtedy to przeżywałam, że potrzebowałam takich bardzo mocnych dotknięć Pana Boga. Wiem, że to nie jest dojrzałe podejście do wiary, ale wtedy tego potrzebowałam i Pan Bóg wychodził mi naprzeciw. I miałam różne doświadczenia, które były bardzo takie osobiste i no cóż, teraz już ich nie mam.
1: Rozgrywały się w emocjach i były ci potrzebne właśnie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że dzięki temu teraz trwam, chociaż tych doświadczeń już nie mam.

0: Jak myślałaś jako 19-latka, że jak potoczy się twoje życie?
1: Jako 19-latka?
0: Tak, tak.
1: Miałam zamiar założyć rodzinę bardzo szybko już. Miałam takiego boyfrienda, tak bym powiedziała, którego znałam już od 4 lat. No i chciałam mieć dużą rodzinę, dużo dzieci. I tak planowałam sobie swoje życie.
0: I to była normalna sytuacja wśród przyjaciół.
1: Zdecydowanie tak.
0: W tym gronie.
1: Tak.
0: Ale...
1: A Pan Bóg oczywiście no, potrzebny był, no bo nie wyobrażałam sobie, żebym nie wychowywała swoich dzieci po katolicku, nie chodziła z nimi do kościoła.
0: I dlaczego nie boyfriend nie jest mężem?
1: Dlatego, że w tamtym czasie właśnie zaczęłam smakować w czymś innym. W taki sposób, że czułam, że nie mogłam podzielić się pomiędzy człowieka i Pana Boga. Tak to wtedy odczytywałam. Czułam, że Pan Bóg mnie przynagla do innego życia na tamten czas. I po prostu czułam, byłem się nieuczciwa, gdybym wychodziła za mąż wtedy, ponieważ wiedziałam, że nie byłabym do końca szczera z tym człowiekiem i nie mogłabym się poświęcić jemu i dzieciom. Nie chciałam być osobą, która ma rodzinę i pół dnia spędza w kościele. Czułam, że po prostu to inne obowiązki wtedy by na mnie spadały. A czułam, że Pan w tym momencie tego ode mnie nie chciał. A i tak długo trzymałam tego człowieka przy sobie, więc nie chciałam jego życia gdzieś zatrzymywać, jakoś go wiązać ze sobą, składać obietnic, że może za rok, może za dwa, może za trzy, może mi przejdzie.
0: I tak myślałaś wtedy? Odtwarzasz teraz to myślenie stamtąd?
1: Tak, tak wtedy myślałam.
0: To uczciwie.
1: Wtedy myślałam jeszcze o jednej rzeczy, a trochę głupiej, tak mi się wydaje. Wtedy mi się wydało, że nie jest głupia, ale wtedy sobie myślałam, że ja nie będę długo żyła. I w związku z tym nie byłoby to odpowiedzialnością zakładać rodzinę, bo co z tymi moimi dziećmi było, gdybym umarła. Ale myślę, że to było takie trochę bardzo, no takie myślenie, jak czasami mamy takie myśli, prawda?
0: I czy Bóg w tej decyzji, to musisz mu powiedzieć, prawda, był?
1: W tej decyzji,
0: w tym momencie, tak.
1: W tym rozeznawaniu,
0: no,
1: to, tak.
0: No w tym momencie, kiedy musisz iść do faceta i mu powiedzieć, bujaj się.
1: Myślę, że wtedy był. To znaczy ja starałam się to rozeznać z pomocą kierownika duchowego. I on mi powiedział, że to była właściwa decyzja na tamten czas. I tak, wydaje mi się, że tak. Zresztą dość inne doświadczenia, które później w moim życiu nastąpiły, wydaje mi się, że potwierdzały, że tamto wtedy to była dobra decyzja.

0: Ale teraz chciałbym zrozumieć, co jest po tej drugiej stronie, skoro rezygnujesz z rodziny? Co w tym momencie już widzisz?
1: Ja myślę, że... ja nie wiem, co będzie za rok albo za dwa. Może nie będę żyła. Ale w każdym razie na dzień dzisiejszy od tamtego momentu widzę, że ja miałam nie zakładać rodziny po to, żeby... Wtedy miałam bardzo taki intensywny czas rozwoju osobistego i sądziłam, że Pan Bóg chce we mnie zainwestować po to, żebym się mogła czymś potem dzielić z ludźmi. Zresztą pomagałam w rekolekcjach ignacjańskich dla młodzieży jakiś czas. W tej chwili mam wrażenie, że mam taki okres intensywnej pracy, takiej zawodowej. Może dlatego, może właśnie pogubiłam się w ostatnim czasie, ponieważ nie czuję sensu swojego życia, który chciałam wypełnić sensem. Sensem, który byłby pracą na rzecz innych ludzi, pomocą, rozwijaniem siebie i pomocą innym w doświadczaniu tego Pana Boga, którego ja poznałam. W ostatnim czasie gdzieś mi to umknęło i teraz jestem w takim okresie, kiedy staram się to rozeznać. Co to znaczy? To zagubienie, w którym teraz jestem.
0: Ale dlaczego tak się stało, skoro podjęłaś jakąś zasadniczą, radykalną decyzję? Dostałaś też dość precyzyjny mechanizm, jakim są rekolekcje, prawda? Jest to określona duchowość, która bardzo wiele osób podniosła duchowo. I co się stało?
1: Dziesięć lat. Ja myślę, że to jest normalne, że w którymś momencie przechodzimy kryzys. I kryzys jest czymś, co można dobrze spożytkować.
0: Ale mnie nie
1: Dlaczego
0: chodzi...
1: tak było?
0: Mnie nie
1: głupota.
0: Chodzi o to,
1: ja myślę, że głupota, lenistwo. Ja myślę, że brak czegoś takiego jak pielęgnowanie relacji.
0: Kończysz studia, dziękujesz chłopakowi, zaczynasz działać. Mhm. Co robisz wtedy?
1: Dużo się modlę.
0: Trzeba się z czegoś utrzymać.
1: Tak, ja pracowałam. Właściwie od 19 roku życia zaczęłam pracować, jak jeszcze byłam w klasie maturalnej, chociaż moi rodzice absolutnie, to mój tata szczególnie, bardzo się przeciwko temu buntował, ale chciałam mieć jakieś swoje pieniądze i później na studiach też pracowałam. Uczyłam dzieci angielskiego. Właściwie przez 9 lat uczyłam dzieci angielskiego i z tego się utrzymywałam. Oczywiście tam podejmowałam różne prace, no takie już bardziej stałe, ale muszę powiedzieć, że to bardzo lubiłam. Sprawiało mi to dużo satysfakcji. To było jako studentki moje źródło utrzymania.
0: Kończysz studia i jesteś sama, podjęłaś decyzję, że Kościół to jest to. Dużo się modlisz. I co dalej?
1: To znaczy, ja myślę, że te lata to były lata pracy oczywiście, zawodowej, angażowania się w różne przedsięwzięcia.
0: Co robiłaś?
1: Robiłam dużo rzeczy. Byłam wolontariuszką w hospicjum na przykład. Pracowałam, studiowałam różne rzeczy. Studiowałam, oprócz tego, że skończyłam stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, to potem byłam w Krakowie przez pół roku, studiowałam religioznawstwo, filozofię, wiedzę o kulturze, pedagogikę, potem duchowość i poszukiwałam po prostu takiego umocnienia się. Oczywiście musiałam podejmować takie prace jak w zupełnie świeckich instytucjach, praca na przykład w Mitsubishi. Pracowałam na uczelni jako jako pracownik naukowy. Starałam się pielęgnować różnego rodzaju relacje, przyjaźni, być pomocna dla sąsiadów chociażby. I w tym wszystkim starałam się odnajdywać Pana Boga. To tak jak jezuici mówią, szukać, odnajdywać Pana Boga we wszystkim.

0: I myślę, że to był taki w miarę monotonny styl życia. Oczywiście monotonny w takim sensie, że tak jak właściwie każdy styl życia prowadzi. Znaczy, chodzi mi o to, że to było takie normalne chyba życie, jak każdy prowadził. Ono nie było jakby niczym nadzwyczajnym. Tak mi się wydaje. Dużo podróżowałam też. To jest też taka rzecz, która... Nie wiem, czy lubię, ale tak wychodzi w życiu, że dużo jeżdżę. I w tym wszystkim starałam się jakoś Pana Boga odnajdywać w każdej chwili. I modlić się wtedy, kiedy miałam na to czas. Myślę, że to był taki ciąg po prostu.
1: Ale gdzie jest ten wybór? Bo powiedziałaś, że...
0: Wybór jest w 2000 roku.
1: Tak.
0: I tam on jest. I myślę, że to, co było później, to była taka próba, żeby coraz bardziej jakby tym wyborem żyć. Tylko żeby go wcielać w życie, żeby być bardziej dla innych.
1: Co ci doprowadziło do tego wyboru?
0: Co mnie doprowadziło?
1: Tak, konkretne sytuacje.
0: Do tego konkretnego wyboru doprowadziło mnie bycie 3 tygodnie w samotności zupełnej. I bardzo mocne poczucie Bożej obecności przez te 3 tygodnie.
1: I poczucie, że wyspa, czy też rekolekcje?
0: Mieszkanie w Warszawie, w mieszkaniu koleżanki. Wyjechała na wakacje, prosiła mnie, żebym wyprowadziła jej psa. W związku z tym, że trudno było dojeżdżać przez całą Warszawę 2 razy dziennie, to po prostu przeprowadziłam się tam. I muszę powiedzieć, że się strasznie źle w tym mieszkaniu na początku czułam. Natomiast myślałam, że w ogóle nie wytrzymam tam. Miałam jakieś takie... No, ciężko mi tam było. Natomiast po którymś tam dniu zobaczyłam, że nie jestem sama. Coś dziwnego zaczęło się dziać. Zobaczyłam, że to mieszkanie jest przepełnione jakąś obecnością. I to nie była tylko moja obecność. I w którymś momencie uświadomiłam sobie, że to po prostu Pan Jezus ze mną tutaj jest. I weszłam, przeszłam z takiego stanu takiej beznadziejności, takiego zagubienia, takiej samotności do takiego stanu, w którym spędzałam ten cały czas z Panem Jezusem. I nawet pamiętam, że rodzice czasem do mnie dzwonili, żebym na obiad przyjechała i ja kombinowałam, co by to zrobić, żeby jednak nie wychodzić z tego mieszkania, żeby być w tej ciszy i w tej samotności, żeby się nie kontaktować z ludźmi, żeby pobyć z Panem Jezusem. To było dla mnie coś bardzo pięknego wtedy. I chyba to doprowadziło do takiej decyzji, że chciałabym bardziej ten mój czas przeżyć z Nim, żeby mieć czas, jak ja to wtedy określałam sobie, na picie kawy z Nim. Na to, żeby być z Nim w ciszy, w samotności. Po to, żeby później to doświadczenie przenosić w inne relacje do ludzi, z którymi będę pracowała.
1: I co? Poszłaś przed Najświętszy Sakrament albo na łąkę i powiedziałaś, teraz będzie tak i tak?
0: Ja myślę, że chyba nie było takiego momentu, że ja mówiłam, że to będzie tak i tak. To się jakoś rozwijało we mnie. To coraz bardziej czułam, coraz bardziej tego pragnęłam. No i decyzja, kiedy powiedziałam temu mojemu przyjacielowi, że jednak nie możemy się związać, no to był kolejny moment, kiedy ja sobie tak mówiłam, że moje życie ma właśnie w ten sposób się jakoś... No tak ma być po prostu.

0: A ten wybór kościoła? Ten wybór...
1: Przez to, że zawsze byłam w kościele i nie mogę oddzielić Chrystusa od kościoła, to było dla mnie oczywiste, że po prostu chcę działać w tych strukturach i tutaj coś robić, że...
0: I co zaczęłaś robić?
1: Zaczęłam pracować w Radiu Katolickim. Przyszłam z propozycją audycji, którą sobie wymyśliłam. Zaczęłam pracować w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zaczęłam pracować właśnie w hospicjum dla dzieci. I myślę, że właśnie to były takie zaangażowania, które miały mnie gdzieś w tym kościele jako instytucji umieścić, po to, żebym mogła lepiej działać. Nie wiem, czy dzięki temu się lepiej działa, bo można też działać nie będąc w instytucjach kościelnych, tylko oświadczyć w swoich środowiskach pracy bardzo świeckich. Natomiast ja chciałam w ten sposób. I póki co mi się udaje. Mam to szczęście też. Może dzięki temu mam pewne umocnienie właśnie ze strony takiego środowiska, które tutaj jest. Bo sądzę, że jest bardzo trudno osobom, które chcą jakoś realizować się w życiu duchowym, odnajdywać porozumienie czy wsparcie w środowiskach, które negują Kościół, które wręcz przyjmują postawę taką wojującą niekiedy.
0: I to się wyczerpało, tak? Parę dni temu.
1: Nie, właśnie nie. Właśnie to się wyczerpało kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłam bardzo dużo pracować, od jakiegoś czasu zaczęłam dosyć dużo pracować i przez to przestałam mieć czas na taki właśnie kontakt z Panem Bogiem. Nie mogłam znaleźć czasu, żeby pójść do kościoła. Przychodziłam do domu już taka padnięta, że żeby coś poczytać duchowego, to w ogóle nie było takiej opcji. Rano wstawałam, nie zdążałam odmówić pacierza, który bardzo lubi odmawiać, tylko pędziłam do pracy. I to, co miałam w głowie, to tylko praca, że jeszcze muszę zrobić to, że jeszcze muszę zrobić tamto. I doszłam do takiego momentu, że przez to, że nie modliłam się, zaczęłam się też bardziej koncentrować na sobie. Bo jak się człowiek modli, to nabiera takiej szerszej perspektywy. A to się okazało, że właśnie, że straciłam tą perspektywę, że jestem ja i moja praca. I to, jak ja w tej pracy wypadnę i co ja zrobię, czego ja nie zrobię. I oczywiście sukcesy i porażki i człowiek w środku tego wszystkiego. I kilka miesięcy temu pomyślałam sobie, że po prostu to jest nie tak, jak być powinno, że ja za dużo pracuję, że ja moje życie nie może się... I zaczęłam być postrzegana jako singiel, czy singielka, czyli taka osoba, która robi karierę, nie wiem, coś tam osiąga w życiu i zaczęło mi to trochę drażnić, ponieważ ja siebie nigdy tak nie postrzegałam i pomyślałam sobie, że jeżeli ludzie mnie tak postrzegają, to coś w tym musi być. Pomyślałam, że po prostu zaczęłam za płytko żyć i że muszę trochę zwolnić po to, żeby mieć czas, żeby pójść do kościoła, żeby pójść przed Najświętszy Sakrament, żeby móc poczytać, żeby móc się pomodlić. No właśnie, a teraz to ostatnie chyba tygodnie, muszę powiedzieć, że Pan Bóg w Wielkim Poście jakoś tak mocno wszedł znowu w moje życie, a te ostatnie tygodnie no to już w ogóle są dla mnie szczególnie mocne. Już zaczęłam się zastanawiać nie tylko nad takimi sprawami, jak Pan jest obecny w moim życiu, ale ja w obliczu śmierci. To mnie skłoniło do naprawdę bardzo poważnej refleksji i do przemyślenia sobie wszystkiego na nowo. Jak ma wyglądać moje życie? Co jest tak naprawdę ważne? Praca tak, ale praca to jest któraś rzecz w hierarchii wartości. I ja chyba też nigdy bym nie powiedziała, że praca jest dla mnie najważniejsza, ale przez ilość zaangażowań i czasu w pracę wkładanego, po prostu praca... Niepostrzeżenie zupełnie stało się dla mnie punktem numer jeden.

0: czy nie żałujesz tej decyzji bycia osobą samotną?
1: Chyba nigdy nie żałowałam i na dzień dzisiejszy nie żałuję. Aczkolwiek kiedyś się pytałam mojego kierownika duchowego, jak moje życie będzie wyglądało. Czy może Pan Bóg chce, żebym wyszła za mąż i założyła rodzinę? I on mi powiedział, że ja jestem w takim momencie, że mogę zrobić wszystko. Mogę założyć rodzinę i mogę pozostać osobą samotną. W związku z tym czuję się wolna i czuję się... Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że te lata, które w moim życiu były od tego 2000 roku, są latami szczęśliwymi. I teraz te kryzysy też, które były po drodze, też przeżywam jako próbę, jako oczyszczenie, jako coś, co jest mi potrzebne w mojej drodze wiary. Natomiast nie miałam nigdy takiego poczucia, że jestem samotna, że jestem nieszczęśliwa, że moje koleżanki powychodziły za mąż i mają dzieci. Nie miałam nigdy czegoś takiego. Także nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek żałowałam tej decyzji.
0: No nie wyglądasz na osobę z rozpaczą.
1: Nie, raczej nie jestem.
0: Czyli ten ostatni czas jest czasem, kiedy zaniedbałaś pielęgnowanie relacji.
1: Myślę, że tak. Myślę, że... Bo takie pytanie było tutaj... Nie wiem, czy ja je dobrze zrozumiałam. Zaczęłam na nie odpowiadać, mówiąc, że to jest wina głupoty, lenistwa, braku dbałości o relacje. To znaczy, ja myślę, że pewne... Takie też powołanie do rodziny jest relacją. Powołanie do rodziny jest powołaniem. I nie można powiedzieć, że jeżeli ktoś się ożenił, czy wyszedł za mąż, to tak będzie pięknie i wspaniale do końca życia. O relacje trzeba dbać. Tak samo jest też z relacją wobec Pana Jezusa, w każdym powołaniu, czy w rodzinnym, czy w zakonnym, czy w jakimkolwiek innym. Raz dana obecność Boga w życiu, czy uświadomienie sobie tej obecności, nie starczy na całe życie. Po prostu to jest tak, że trzeba o to dbać. Pan Bóg o to bardzo dba, natomiast że człowiek w którymś momencie zaniedbuje pielęgnację. I ja myślę, że to, co w moim życiu się właśnie ostatnio przydarzyło, czy kiedyś tam przydarzyło, czy przydarzało się od jakiegoś momentu, ja już w którymś momencie zobaczyłam, że coś jest nie w porządku, to był właśnie efekt tego, o czym powiedziałam, czyli takiego odpuszczenia, takiego braku zawziętości, żeby to utrzymywać. Tak jakby to miało samo być. To jest tak jak roślinka, która się, jak się nie podlewa, to usycha. I tak samo jest też z wiarą i z relacją z Panem Bogiem. To trzeba pielęgnować.
0: Bądź zimny albo gorący.
1: Bądź gorący. Albo tak, może bądź zimny też, bo takie momenty chłodu i suchości wewnętrznej, takiego braku też są bardzo potrzebne, ale też są potrzebne te momenty rozpalenia i odczucia Bożej obecności. One są potrzebne. Ale nie może być tak, że mnie to nie obchodzi.

0: Kiedy najbardziej cierpiałaś?
1: Kiedy najbardziej cierpiałam? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ja nie miałam takich wydarzeń w moim życiu, takim zwykłym, które by jakby taki moment wyznaczały. Czasami, nie wiem, śmierć bardzo bliskiej osoby jest momentem takiego ogromnego cierpienia, który się pamięta przez całe życie i do końca życia. Ja myślę, że w moim życiu nie było takich kryzysowych momentów i w związku z tym nie było takiego cierpienia związanego z tym. Ja myślę, że po prostu nie wiadomo skąd cierpienia duchowe się pojawiały. Jednego dnia jest świetnie, jestem zadowolona, a później coś się dziwnego dzieje, czego ja nie rozumiem i to mam wrażenie, że mi zaraz w ogóle zabije. Takim oczywiście jest moje subiektywne odczucie. Natomiast to wcale nie było związane z jakimiś konkretnymi życiowymi sytuacjami. Dlatego jest mi bardzo trudno powiedzieć, kiedy najbardziej cierpiałam, ponieważ mogłam cierpieć rok temu, już teraz tego nie pamiętam. To po prostu było takie cierpienie wewnętrzne, które też po jakimś czasie mijało, ale przez jakiś czas było tak mocno natężone, że nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Ale tych momentów było bardzo dużo i nie sposób powiedzieć, które było najsilniejsze.
0: I co wtedy robiłaś?
1: Starałam się przypominać sobie różne reguły duchowe. Takie mianowicie, że jak jest strapienie, to trzeba je przetrzymać, ponieważ przyjdzie pocieszenie. Takie, żeby się nie martwić, nie wpadać w jakąś depresję, mówiąc potocznie, ponieważ to jest doświadczenie, które Pan Bóg zsyła, żeby nas umacniać, oczyszczać i bardziej prowadzić do siebie. Wtedy też się pocieszałam, że skoro cierpię, to nie jest tak źle. Dlatego, że to mi pokazuje, że Pan Bogu na mnie zależy i że działa we mnie, że jakoś inwestuje we mnie. Wiedziałam, że bez cierpienia niemożliwe jest wzrastanie. I dlatego muszę powiedzieć, że jakby tak przeżywałam to cierpienie na dwóch poziomach. Z jednej strony czułam, że ono mnie, że to jest cierpienie, że cierpiałam, ale z drugiej strony cieszyłam się, że to jest chyba trudno wytłumaczyć. Zresztą nie wiem. Jest coś takiego, że można cierpieć, a jednocześnie być tak duchowo szczęśliwym i dziękować Panu Bogu za to cierpienie. Tak jakby odnajdywać jakiś inny pułap tego cierpienia, nie skupiać się, o właśnie może tak, nie skupiać się tak bardzo na tym cierpieniu, tylko zastanowić się, co Pan Bóg przez to cierpienie chce mi powiedzieć. I jeżeli odnajdę sens tego cierpienia, to wtedy przeżywam je z radością. Ja myślę, że to jest też tak z cierpieniem fizycznym. Chyba to jest dobry przykład. Jak coś mnie boli, nie mogę zanegować, że cierpię, prawda? Boli mnie noga albo boli mnie ząb. I ja w tym momencie mówię, to ja w takim razie ofiaruję to cierpienie w jakiejś tam intencji. I to nie jest tak, że to cierpienie mija. Ono jest, ale ja mam poczucie sensu tego cierpienia i można powiedzieć, że już tak bardzo nie boli. Chociaż boli, ale nadaje mu sens. I wtedy się cieszę, że mogę cierpieć w jakiejś intencji. Może to ktoś pomyśli, jakaś masochistka, ale no tak po prostu jest, że cierpienie czasem może sprawiać radość. Trudno być przyjemność, ale na pewno może sprawiać taką duchową radość.

0: czy są ludzie, z którymi masz głębokie relacje?
1: Tak, jest w tym momencie kilka takich osób. I to jest może trochę dziwne, ale to są osoby, które niekoniecznie są osobami z mojej rodziny. Tylko to są właśnie osoby, z którymi łączą mnie takie więzy duchowe. Oczywiście mam też bardzo głębokie relacje z ludźmi z mojej rodziny, natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, i ja wtedy nie wierzyłam, że tak jest, że czasami można być bliżej z osobami, które z którymi łączą nas, że więzy, o, może tak, więzy duchowe są mocniejsze niż więzy krwi. I ja czasami tego doświadczam. I mam wokół siebie takich ludzi, z którymi spotykam się raz nawet na kilka lat, ale czuję, że łączy nas jakieś pragnienie duchowe, jakaś taka duchowa świadomość, jakieś doświadczenie, które powoduje, że jesteśmy bardzo blisko siebie i w bardzo głębokiej relacji pozostajemy i wszystko jedno, czy czas, czy odległość, to nie ma znaczenia. Jakoś wiemy, dokąd idziemy wspólnie i możemy o tym porozmawiać.
0: Jakie są twoje pragnienia?
1: W kontekście chyba tego, co mówiliśmy na początku, to moim pragnieniem jest, żeby nadać swojemu życiu sens, żeby...
0: Nie ma sensu dotychczasowe twoje życie.
1: Żeby nadać mu głębszy sens, bo ja myślę, że każde życie ludzkie ma sens, ale ja bym chciała mieć takie poczucie, że... Chciałam, albo może... Trudno powiedzieć... Tak, ja bym chciała czuć, że moje życie ma... Chciałabym to czuć, bo może ono na pewno ma jakiś sens, ale chciałabym robić coś dobrego, może tak bym powiedziała, zostawmy może ten sens. Moim pragnieniem jest to, żeby... otwiera się bardziej na ludzi i robić coś, co jest dla nich potrzebne. Na szczęście moja sytuacja, nie mam takich marzeń, jak to może ludzie mają, żeby kupić sobie samochód, dom, mieszkanie, coś tam jeszcze. Może to dlatego, że poniekąd to mam. Muszę powiedzieć, że tutaj też rodzice bardzo mi pomogli w usamodzielnianiu się. Już nie chcę się więcej uczyć, nie chcę już kończyć żadnych studiów, już tego mam dość. Uważam, że to jest też bez sensu, jak człowiek się za dużo uczy, że trzeba po prostu w którymś momencie zacząć coś robić dla innych. I chciałabym teraz po prostu coś robić. Także nie mam takich marzeń, chciałabym pojechać na wakacje tu i tam, ale chciałabym po prostu mieć takie... Chciałabym żyć coraz bardziej jako chrześcijanka. To jest moje marzenie. Ponieważ wiem, że to, co my osiągniemy tutaj na ziemi, tytuły, rzeczy, to wszystko... To wszystko po prostu my zostawimy tutaj kiedyś. A jeżeli jest mi przewidziane żyć tutaj już niedługo, to nie ma sensu się zabijać, żeby cokolwiek osiągać. I trzeba się wychylać cały czas ku śmierci. Tutaj się Heidegger mówi o tym, że człowiek jest istotą, która się przez całe życie wychyla ku śmierci. Ja sobie właśnie niedawno to przypomniałam. Czyli trzeba żyć radując się tym, co jest, natomiast nie można tracić perspektywy.

0: moment takiego największego przygarnięcia przez Boga?
1: Ja myślę, że takich momentów też było kilka. To oczywiście było związane z różnymi trudnymi sytuacjami w moim życiu, kiedy czułam, że Pan Bóg po prostu bardzo interweniuje. Ale myślę, że to też było związane z takimi momentami...
0: O jednej powiedz, jakiejkolwiek.
1: O jednej.
0: Z tych wielu.
1: Ja myślę, że chyba ten moment... Myślę, że to jest dlatego to dla mnie takie znaczące, ponieważ to bardzo długo trwało, w taki sposób ciągły. Ten moment, kiedy właśnie mieszkam u koleżanki przez te 3 tygodnie. Ponieważ zwykle doświadczenia duchowe są krótkimi doświadczeniami. Często bardzo mocnymi, ale one trwają, a potem się kończą. Natomiast to był ten moment, kiedy ja się naprawdę czułam, no właśnie może tak przygarnięta przez Pana Jezusa. Czułam, że On może mi zastąpić wszystko i wszystkich, że chciałabym wracać do domu i właśnie pić z Nim kawę. Chciałabym być z Nim. I to był taki moment bardzo dla mnie znaczący. Miałam nadzieję przenieść ten czas bycia z Panem Jezusem na moje życie, kiedy już będę u siebie. Myślę, że to było bardzo dla mnie ważne i to jakoś starałam się potem pielęgnować i odtwarzać.
0: A kim jest ten, którego poznałeś, z którym chciałaś pić kawę?
1: Ja myślę, że też ma wiele obliczy różnych. Też w zależności od momentu życiowego, w którym jestem. Myślę, że wtedy to był taki przyjaciel. Tak, ja myślę, że to się zmienia. To był na pewno, momentami to jest przyjaciel, który rozumie wszystkie moje problemy, wszystkie moje potrzeby i który stara się mnie w tym wszystkim wspierać. Czasem jest to ktoś, kto zaprasza mnie do współpracy. Taki z kolei właśnie przyjaciel, który potrzebuje mojej pomocy. I ja wtedy czuję się przynaglona, żeby włączać się w to, co on robi. I wtedy ja się czuję potrzebna. Czasem jest to Bóg, Ojciec. Moja koleżanka ostatnio mi powiedziała, że przeżywa relację do Pana Boga jako relację do tatusia. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało. I czasem też tak jest. Czasem też to jest oświecenie pewne, czyli chyba odwołanie się bardziej do Ducha Świętego, czy do pocieszyciela, oświeciciela, pocieszyciela. Chyba nie mam takiego jednego obrazu Boga.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Ja myślę, żebyśmy się pomodlili w intencji tych wszystkich osób, które umierają teraz, które w ostatnim czasie się dowiedziały, że są chore i które cierpi fizycznie, psychicznie. W każdym razie to jest taka intencja, którą od kilku dni noszę też w sobie.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. A jeśli, Panie Boże, Tobie się spodoba, to uzdrów te osoby, które mamy na sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: Witam. Przewodnik po toksycznych duchowościach. To początek cyklu, w którym będę próbował Państwu pokazać, w jaki sposób można rozpoznać, czy jesteśmy dotknięci jakąś duchową przypadłością, nie będącą naturalnym działaniem złego ducha, nadzwyczajnym, oraz jak z tego wyjść. Dziewczyna, sen. Wcześniej bawiła się, w cudzysłowie, wywoływanie duchów. Trzasnęło okno, coś się zdarzyło, wszyscy się przestraszyli. Następnego dnia obudziła się, cały dzień towarzyszył jej niepokój. Spała, miała potworne sny w tym śnie, broniła Najświętszego Sakramentu przed złym duchem, przed szatanem. Ona wiedziała, że to jest zło. I on jej rzucił się do gardła i zaczął ją dusić. Ona wtedy się obudziła. I wszystko byłoby okej, sen mara, Bóg wiara, ale w łazience jej koleżanka, która weszła po swoją szczoteczkę, kiedy Hania odwróciła się do niej, ta dziewczyna z przerażeniem krzyknęła i uciekła. Co się okazało, bo wcześniej Hania, jeszcze będąc w piżamie, opowiedziała jej o tej historii tego snu i okazało się, że ma sine ślady odciśniętych dłoni na gardle. Kiedy się kładła spać, takich dłoni tam nie było. Druga sytuacja. Siedzę sobie i redaguję brulion. To musiał być początek lat 90. 91, 2, 3 rok. Siedzę przy niedaleko biura, które było wtedy przy Placu Zbawiciela 10. Ale siedzę w takim jakby wewnętrznym sanktuarium. Tam pijaczki i matki z dziećmi. I w pewnym momencie ja siedzę i redaguję. Jest piękne słońce. Uwielbiałem redagować pismo, siedząc, opalając się wręcz do bólu. I w pewnym momencie przysiadł się do mnie facet, już go zobaczyłem z odległości i wiedziałem, że będą kłopoty. Koleś był 23-letni, lekko wytatuowany, kanciasty i usiadł i myślałem, że będzie agresja, że będzie prowokował do konfliktu, tak? A on do mnie.
1: Wyrzucasz?
0: Co ty?
1: Wyrzucasz?
0: I za piątym razem dotarło do mnie, że on mnie pyta, czy wierzę w obcych. Po prostu, jak to mówią, tak? Facet, który wygląda na wulgarnego i prymitywnego, który pyta się o UFO. Co się okazało? Okazało się, że od wielu lat bierze ciężkie narkotyki, miał lekko zniszczony, sądzę już, układ nerwowy. Być może denaturat, nie wiem co jeszcze. W każdym razie zaczął mieć wizje i w tych wizjach przychodzili do niego obcy UFO i przeprowadzali nad nim jakieś obrzydliwe eksperymenty. UFO jest bohaterem wielu amerykańskich sekt channelingowych. Nie zawsze są to eksperymenty wojskowe, nie zawsze są to halucynacje, nie zawsze są to opowieści dziwnej treści. To również bywa rzeczywistość demoniczna. Podkreślam, również bywa rzeczywistość demoniczna. Kiedyś zrobię cały odcinek, ale to wtedy będę musiał poświęcić 55 minut na ten jeden temat, żeby nikt z TVN-u czy z Gazety Wyborczej, czy jakiś jeszcze inny, nie mógł powiedzieć, że Tekieli odjechał, bo uważa, że UFO to demony, albo że istnieje UFO, albo coś tam takiego. To jest bardzo... Tu wchodzi bardzo obszerna literatura, szczególnie prawosławni mają wiele na ten temat do powiedzenia. Kolejny obrazek. Chłopak znajduje się, potem zrozumiał to, w sekcie i po 3 dniach dzwoni do ojca, że go nienawidzi, mówi mu, i po 3 miesiącach dzwoni do matki, którą kocha i mówi, że ją nienawidzi. Jak to jest możliwe, żeby można było człowiekowi wyprać mózg w 3 miesiące? O tym będę mówił. Będę też mówił o sytuacji, gdzie nauczycielka wchodzi do klasy i nagle widzi, jak ołówek lewituje i nie lewituje. Po prostu tak, jakby go ktoś uderzył i przelatuje 1,5 metra nad ziemią, startując do góry. Nikt od dołu nie uderzył tego stołu. Okna i drzwi były zamknięte, nie było przeciągu. Tak? Nowoczesny fenomen spirytyzmu. Charlie, Charlie, challenge. I o tych wszystkich rzeczach będę Państwu mówił, ponieważ jaki jest cel tego cyklu? Przekazanie podstaw wiedzy o współczesnych zagrożeniach duchowych i kulturowych, czyli wiedzy na temat trendów kulturowych sprzyjających zagrożeniom duchowym i transokaleczenia, to zagrożenia fizyczne. Tak? Młodzi ludzie obcinają sobie, każą sobie obciąć zdrowe części ciała. Tego w 2500-letniej historii medycyny nie było. Dobrze, i teraz idźmy po tych zagrożeniach. Tak? Pierwszym punktem jest wiedza. Drugim punktem są objawy, co oznacza, że narobiłeś sobie kłopotów. Trzecim punktem będzie wypracowywanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń duchowych, czyli kryteria jakościowe. Jak uniknąć kłopotów, tak? Czyli umiejętność rozpoznawania toksycznych duchowości. To będzie punkt trzeci. Ciekawe, czy dzisiaj da się go, czy dojdę do tego punktu. Czwarty, umiejętność wyszukiwania wiarygodnych informacji na temat zagrożeń duchowych i kulturowych. Umiejętność wyszukiwania wiarygodnych informacji. To wcale nie jest takie proste. Tutaj jest mnóstwo mitologii miejskich, tutaj jest cała dziesiątki teorii spiskowych, bo nie wszystkie, drodzy Państwo, teorie spiskowe okazały się prawdą. Bo my się śmiejemy, tak, że nagle okazało się, że większość teorii spiskowych okazała się prawdą, ale nie wszystkie. I umiejętność rozpoznawania nowych zagrożeń dzięki znajomości możliwych implikacji współczesnych trendów kulturowych. I to jest w ogóle chyba absolutna nowość. Zresztą ten kurs, ten cykl wykładów jest absolutną nowością, bo nikt jeszcze w Polsce czegoś takiego nie zrobił. Czyli wiedza, objawy, umiejętności rozpoznawania, umiejętności antycypowania przyszłości, a jeśli ktoś już ma te problemy i je u siebie rozpozna, to prowadzę rekolekcje wielkopostne. Wystarczy na Messengerze mnie znaleźć i zapisać się. Tam jest konferencja z poprzedniej niedzieli. W tę niedzielę również będzie kolejna konferencja. Ja mogę dopisać do grupy tych rekolekcji osoby, które zechcą, bo kolejnym etapem jest, jak z tego wyjść. I tutaj pierwszym elementem są rekolekcje, a drugim pewna formuła duchowa, modlitwa, post, błagodność, wiara oraz regułka, czyli sposób, w jaki musimy się zachowywać, żeby wywalczyć wolność dla dziecka, które na przykład poprzez świadome śnienie miało pranie mózgu i jest wewnątrz sekty transokaleczeniowców. I dziecko, które ćpa, dziecko, które otworzyło się na świat demoniczny poprzez inicjacyjne działania. I teraz skupię się na tych działaniach inicjacyjnych. Najpierw to chyba trzeba listę po prostu zrobić, tak? Czyli zaczynamy od programowania neurolingwistycznego. To nie jest zagrożenie duchowe. NLP jest tylko zestawem technik, które technik manipulacji, które są skuteczne wobec ludzi, którzy mają źle postawione granice. To znaczy mnie żaden facet od programowania neurolingwistycznego nie jest w stanie zrobić nic. Natomiast osobę, na którą oddziała autorytetem, która ma źle ustawione granice, jest w stanie zmanipulować. I jak patrzę na wielu polityków liberalnych i lewicowych, to widzę wyraźnie, niektórych również po tej drugiej stronie, widzę wyraźnie, że przechodzili kurs NLP. I teraz, dlaczego jest niebezpieczny, dlaczego o nim mówię? Dlatego, że zagrożenie duchowe zawsze ma dwa elementy. Najpierw jest praca nad umysłem, czyli zmiana pojęć na nienaukowe i niezgodne z wiarą. I po drugie, praca już nad otwarciem się na świat demoniczny. Bez tej pierwszej pracy no, nikt nie chce cierpieć, więc nikt nie otworzy się na demoniczne zło. Nikt nie idzie do bioenergoterapeuty po cierpienie. Tak wszyscy idą po zdrowie. Kinezjologia edukacyjna. Kolejna metoda Denisona. Kolejna metoda, w której nie ma totalnie żadnej prawdy naukowej poza naprawdę pierwotnymi. Tam ćwiczenia z przekreślenia osi ciała rzeczywiście osiągają te wewnętrzne zmiany pozytywne, o które chodzi, ale potem do tego dopisana jest cała ideologia oparta na filozofii chińskiej, pięciu elementów i to już są opowieści dziwnej treści, a na końcu można również wejść w spirytyzm, bo pyta się, wtedy człowiek przy pomocy testu mięśniowego pyta się własnych komórek o to, czy ma skręcić w lewo, czy w prawo, czy też przyjąć lek, czy leku nie przyjąć. Ustawienia rodzinne Berta Hellingera, wielokrotnie o tym mówiłem. Spirytyzm realny, działający i to taki naprawdę groźny spirytyzm, ukryty pod pozorem psychologii. Ezo-coaching. Ile filmików widziałem, ludzie przysyłają mi albo z uśmiechem, albo po to, żeby mnie poinformować o jakichś paniach, które były kiedyś narzeczonymi jakichś znanych celebrytów, które były jakimiś raperkami kiedyś, czy pracowały w różnych instytucjach i tak dalej. I teraz są coachami i biorą pieniądze za to, że wprowadzają ludzi w rytuały polinezyjskie, w rytuały. Kochani, gdyby to byli Polinezyjczycy, którzy nie słyszeli o Chrystusie, gdyby to się działo w dawnych czasach, ja nie wiem, czy to są religie demoniczne, nie wchodzę w to. Najprawdopodobniej nie, najprawdopodobniej są to religie, czyli formy życia zmierzające ku dobru. Natomiast przeniesione na zachód, no, rytuał wielkiej bogini odprawiany przez panią jakąś tam, nie ma nic wspólnego z żadnym światem duchów polinezyjskich, a jest przyzywaniem świata duchowego i na takie wezwanie odpowiada tylko i wyłącznie zły duch, demony. Paramedycyna, czyli bioenergoterapia, irydologia, reiki, biorezonans, homeopatia, różne inne formy uzdrawiania. Nie będę wnikał w te, wielokrotnie o tym mówiłem, napisałem książki na ten temat. Co jest jeszcze tak masywne bardzo? Joga. Joga i to jest element właśnie tego zabiegu, który tworzy toksyczne duchowości, a polega na desakralizacji technik religijnych bądź w ogóle religii, rytuałów. Ten akurat pochodzi z Indii. Huna pochodzi z Wysp Polinezyjskich. I są dziesiątki różnorodnych tai chi było formą religijną, potem formą sztuki walki. Tak? Dziś jest w Europie propagowane jako ćwiczenia fizyczne, ale to tym nie jest. Opowiadałem i to można sobie będzie zajrzeć do innego filmiku tutaj na tym kanale, kiedy mówiłem o adeptce jednego z mistrzów tai chi, która była tak świetna, miała wyniki, że on jej powiedział wprost, tai chi to taniec, znaczy demonów. Ale ona nie była jeszcze tak emocjonalnie wciągnięta w to, żeby się z tego nie wyrwać. Tak? Była wcześniej w ruchu światło-życie. Potem zauważyła u siebie jakieś działania absurdalne, takie, które odczytała, że wprowadzając się w trans bojowy, zaczyna robić rzeczy, których nie chce. Toksyczne duchowości po przekroczeniu progu inicjacyjnego, uzależnienia duchowe. I w ogóle w jakikolwiek sposób uzależniony człowiek może spodziewać się, że dostanie pomoc u nas. Zapraszam, sobota, poradnia telefoniczna. Telefon przypięty na Facebooku i na YouTubie. I teraz dalej. Mówiliśmy o pseudopsychologii, mówiliśmy o ezo-coachingu, mówiliśmy o paramedycynie, mówiliśmy o zdesakralizowanych formach religijnych orientalnych, ale nie tylko, bo capoeira to jest forma świeckiego istnienia religii candomble. Więc nie tylko chodzi o wschód, chodzi o wszystkie możliwe praktyki duchowe, które można, których techniki można sprzedać jako narzędzia rozwoju osobistego. A te narzędzia techniki rozwoju osobistego, jak na przykład super nauczanie, fotograficzne czytanie. Nie każdy rodzaj fotograficznego czytania jest, szybkiego czytania jest szkodliwy. Tylko te, w których wprawiamy się w odmienne stany świadomości. Szybkie nauczanie języków również. Nie każde szybkie nauczanie języków jest toksyczne duchowo. Tylko te, w których wchodzimy w odmienne stany świadomości, czyli metody transowe. Metoda Sita jest metodą transową. Doskonale umysł jest metodą demoniczną. Metoda Silwy jest demonerką najwyższego stopnia. Pozytywne myślenie jest podprowadzeniem pod czynność magiczną. Jeśli na końcu pozytywnego drogi jakby otwieram się na sposób myślenia w XIX wieku, połączono to z Bogiem, bo to pastor wymyślił, potęga podświadomości, jakiś potencjał ukryty w człowieku i ja będę afirmował coś, co ma być, rozluźnię się, będę powtarzał formułki, będę wizualizował i tak dalej, i tak dalej. Można dojść pod próg magii. A magia to jest co? To jest oczekiwanie, że nastąpi fakt, który jest niemożliwy na drodze przyczyna-skutek. Czyli coś, co nie będzie działo się w świecie przyrody, a musi się zdarzyć w innym świecie. I kto to wykorzystuje? Wykorzystuje to zawsze zły duch, dlatego że ogłaszamy nierzeczywiste potrzeby i uważamy, że one się spełnią. Wierzymy w to, tak? Więc jest wiara, wierzenia i nauka. I wszystko to, co jest pośrodku, te wierzenia, to są albo ezoteryzm, albo wiedza tajemna, albo błędne myślenie, albo okultyzm. Rozumiecie? Z błędnego myślenia przychodzi się do okultyzmu. Kiedy człowiek już traci kontakt z realną rzeczywistością, to może uwierzyć, że kawałek metalu noszony na ciele w formie pentagramu może mu dać bezpieczeństwo. Że zabicie drugiego człowieka, mówię tutaj o bossach karteli narkotykowych w Meksyku, w Kolumbii, w Wenezueli, dziś tak tam się dzieje. Kiedyś mieli swoich kapłanów wudu, czy santerii, czy różnych innych miejscowych kultów. Dziś sami składają ofiary z mężczyzn, tak? Muszą zobaczyć strach w oczach i wtedy zabijają. Wszystkie to są ofiary dla złego ducha. Prawo przyciągania to jest kolejny element budowania mgły intelektualnej. Manifestowanie, dwupunkt, synchronizacja kwantowa. Wszystko to może prowadzić. Znam historię rozpadających się małżeństw, bo ktoś wszedł w NLP, ojciec, a matka i córka nie. I tak dalej, i tak dalej. Sztuki walki, aikido, capoeira, wiele o tym mówiłem. I teraz tak, subkultury, sekty, inicjacyjne gatunki muzyczne, to jest osobny temat. Podróże poza ciałem, czyli OOB. Pedagogika waldorfska. Poszukajcie sobie świadectwa Romy. Zabawki i modele miażdżące wrażliwość dziecka. Zabawki i mody miażdżące wrażliwość dziecka. To nie jest zagrożenie duchowe. Ale ja nie mówię dziś tylko o zagrożeniach duchowych, również o trendach kulturowych, które podprowadzają ludzi w sytuacje niebezpieczne. I mamy takie mody, które bądź tworzą nowe potrzeby, które są zbędne i są arozwojowe dla dzieci, jak na przykład stringi dla 9-latek, czy piwo bezalkoholowe dla 12-latek, tak? No, co będzie dalej, tak? Najpierw energy drink o tej samej nazwie, a potem piwo alkoholowe już o tej samej nazwie i tak dalej, i tak dalej. Nowe typy praktyk spirytystycznych, czyli Charlie, czyli challenge, kilkanaście odmian niechrześcijańskiej medytacji. Numerologia sukcesu. Moc kryształów. Nośnikiem wszystkich tych toksycznych duchowości są festiwale ezoteryczne. Organic festiwale. Te festiwale nie wcale się duchowością nie zalecają do młodych ludzi, tylko tym, że tam jest wegańskie jedzenie, że jest muzyka, że nie ma alkoholu. Jest nowy styl życia. Tak? I on jest modny. I przyjedźcie tam, ale potem możesz tam wejść do namiotu, w którym zostaniesz inicjowany w jakąś demoniczną rzeczywistość. Świadome śnienie, to już mówiłem. Ta cała rzeczywistość różnorodnych praktyk, które otwierają na świat duchowy. Jesteśmy w 20 minucie, więc może jeszcze powiem o na przykład, bo co jest ważne, tak? To wszystko odbywa się w obrębie kultury, która wyrzuciła Boga z centrum. To są nowe oszustwa starego zła. I o tym właśnie mówię. I już wkrótce rozpocznę również cykl faktograficzny, gdzie będę mówił o dziesiątkach rzeczy, które zgłaszacie, a których jeszcze nie mam czasu w to się wgłębić, ale one są ważne, bo są modne. Czyli nowe oszustwa starego zła. I teraz ważne jest, że demon wchodzi w nowe rzeczy, ale to wszystko jest związane z przebudową kultury. Że te toksyczne duchowości, te różnorodne ideologie, które wpływają na światopogląd człowieka i całkowicie zmieniają jego życie, odchodzą ludzie od Boga, one wszystkie są, wynikają z przebudowy kultury. Tak? I na końcu kiedyś w czasie któregoś wykładu będę też pokazywał, w jaki sposób antycypować rozwój trendów, żeby wiedzieć, co być może za jakiś czas będzie groźne. Człowiek współczesny odrzucił Boga i tym samym pojęcie grzechu i wydał się na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. To jest paradoksalne, bo wszyscy myślą, że jak nie ma diabła, no to jestem bezpieczny. No właśnie rzecz polega na tym, że nie ma diabła i grzeszysz dalej, a grzechy mają konsekwencje. I nawet jeśli nie jesteś świadom, że grzeszysz i nie zaciągasz winy moralnej, to zaciągasz konsekwencje swojego działania. Czyli ktoś, kto myśli, że aborcja to jest wycięcie tkanek, nie musi się z tego spowiadać w tym sensie, że nie ma grzechu, no bo grzech jest czymś świadomym. Natomiast poniosą konsekwencje wszyscy. Matka, anestezjolog, ojciec zabitego dziecka. Wszyscy oni poniosą tego konsekwencje. I tym, co jest istotą współczesnej kultury, jest grzech nakazany. Czyli to, co papież nazywał, Jan Paweł II nazywał systemowym złem, czyli struktury grzechu. O tym też kiedyś powiem. Grzech nakazany i wierzenia to są te dwa elementy dla mnie istotne w opisie rzeczywistości toksycznych duchowości. Tożsamość wcieleniowa, szkoła wiedzy szamańskiej, połączenia astralne, energia duszy, praca z wahadełkiem, synchronizacja kwantowa i tak dalej. To wszystko są hasła. Jeśli mieliście z czymś takim do czynienia, to możecie mieć kłopoty, jeśli już ich nie macie. Tak? Imprezy, na których mówi się, szatan cię kocha. I oczywiście niby to jest wszystko zrobione z takim przymrużeniem oka, jakieś czerwone różki, jakieś takie. Kochani, nie da się obcować z sadzą, żeby się nie ubrudzić. Nie da się obcować z czernią, żeby nie przyciemnić swojego umysłu, tak? Samo już lekceważenie zła jest niebezpieczeństwem, ponieważ zło jest niebezpieczne. I lekceważenie niebezpieczeństwa jest absurdalne, jest szkodliwe. Feng Shui. Ja wprowadziłem też takie rozróżnienie. Joga to nie sushi, tak? My możemy z całego świata przyjmować wszystkie elementy kulturowe. Niektóre będą nam służyć, niektóre nie. Ja uwielbiam jedzenie węgierskie na przykład, ale bez papryki. Albo niektóre rzeczy, sushi absolutnie nie, ale niektóre rzeczy są naprawdę niezwykle, tak? Ale sushi to nie joga. Należy stawiać granice między kultem i kulturą. Kulturowo możemy przyjąć wszystko. Przyjmowanie elementów kultu jest toksyczne duchowo. 2/3 Polaków żyje, jakby Boga nie było. No i nie dziwmy się, że nie jesteśmy szczęśliwym narodem. Są ludzie, których błędne mniemania uwiodły. I tutaj mówimy o ezoteryce, o herezjach, o tych wszystkich błędach intelektualnych, o tym całym światopoglądzie energetycznym, o tym, w czym dziś ludzie żyją. Nie mówimy o katolikach, Marto, mówimy w ogóle o ludziach, którzy

Tamuna, sekta Hare Krishna, sekta Kościół Boga Wszechmogącego. Jest tego naprawdę dużo, więc może tutaj na tym w tej chwili zakończę. Akupresura, metoda Bezębiu, rezonans to są tylko i wyłącznie błędy intelektualne. One nie prowadzą bezpośrednio do duchowych zagrożeń, tak? Bo ja rozróżniam na zagrożenia duchowe bezpośrednie, niebezpośrednie, na oszustwa, praktyki wątpliwe i zagrożenia światopoglądowe, ale ten podział, jak każdy inny podział, jest częściowo wiarygodny tylko, no bo po prostu trudno jest rzeczywistość w pełni kategoryzować. Dobrze. Zatem wiedza, lista zagrożeń. To mamy za sobą. Widzimy, jakie rzeczy dzieją się z ludźmi na podstawie tych przykładów, o których mówiłem. I teraz wymieniam wszystkie objawy, te najistotniejsze, które mówią, narobiłem sobie kłopotów. Tak? Wiesz, że z czymś, o czym teraz mówiłem, miałeś do czynienia z jakąś z tych dziedzin, tych zagrożeń duchowych. I teraz masz depresje, które nie dają się leczyć farmakologicznie. Nie da się ich. Pojawiły się w pewnym momencie twojego życia, wcześniej ich nie było. Jesteś. Lekarze nie potrafią tego zdiagnozować nawet do końca. Te objawy są nieostre. Te objawy są dziwne. No ale możesz wziąć leki, a możesz zacząć się zastanawiać, czy nie podlegasz najzwyczajnemu działaniu złego ducha. Bardzo często te depresje są związane z bioenergoterapią, z wróżbiarstwem, z takimi hardkorowymi dziedzinami toksycznych duchowości. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu, tak? Do pewnego momentu mojego życia wszystko było ok, rzeczy się składały i rozkładały, to było normalnie, tak? A od pewnego momentu wszystkie rzeczy się rozkładają. Moje życie jest po prostu, nie ma żadnych dobrych relacji, wszystko się rozpada, praca, brak pieniędzy, tak? I teraz może być tego setka przyczyn naturalnych, tak? My natomiast mówimy tutaj o sytuacji bardzo konkretnej. To znaczy dotknąłeś gdzieś okultyzmu i masz takie objawy. I te osoby powinny dalej słuchać tego, co będzie w dalszej części tej audycji, ponieważ one mogą znaleźć wyjście z tych sytuacji. A ci, których te depresje są po prostu konsekwencją jakichś zmian biologicznych, no to muszą po prostu się leczyć, tak? Ale też warto prosić Boga. Bóg uzdrawia. Nie zawsze, nie wiem dlaczego tak, nie wiem dlaczego nie, ale uzdrawia. Paraliże okołosenne. Budzę się, nie mogę ruszyć ciałem, mogę ruszyć gałkami ocznymi tylko i mam poczucie jakiegoś niebezpieczeństwa. To bardzo często jest po spirytyzmie, w wywoływaniu duchów, po podróżach astralnych, podróżach OOB, poza ciałem, świadome śnienie, challenge, pismo automatyczne. Różne formy spirytyzmu dają właśnie takie objawy. Obsesyjne myśli. Obsesyjne myśli to takie, których nie sposób odeprzeć, które przychodzą w jakichś określonych sytuacjach. To nie jest tak, że są cały czas i przypadkowo się pojawiają, ale również mogą się pojawiać w sytuacjach nieoczywistych i nie jesteśmy w stanie i mamy takie poczucie, że to nie są nasze myśli, że to jest coś nadmiernego, że to jest coś niezwykłego. Dręczenia. No to jest kategoria, która obejmuje właściwie całą masę zdarzeń. A nie ma ich tutaj po co definiować. Czujemy się dręczeni. Po prostu. To jest zły duch. Chce nas odwieść od czegoś albo do czegoś skłonić poprzez dręczenia. Dziesiątki sytuacji, które tutaj w tych świadectwach, jakie są na kanale, są opisywane. Jest na przykład opisana historia Leszka, któremu zły duch tak konstruował sytuację, żeby on zaczął wróżyć kartami tarota. Jeśli tylko odszedł na milimetr od tej ścieżki, był dręczony. Rozumiecie? Smutek duchowy, utrata pewności zbawienia. To są takie lżejsze formy odnotowywane, no, oczywiście również zwykłe, naturalne, nieduchowe, znaczy nietoksyczne, nie z porządku inicjacyjnego
grzechy.

również prowadzą do tego, tak? Ale chodzi tutaj o taki smutek, który możemy powiązać, jego pojawienie się na przykład z użyciem homeopatii. Bo z tego właśnie, z tej praktyki ta obserwacja pochodzi. Problem z modlitwą, no to jest oczywiste i to jest związane z wieloma praktykami, ale też z normalnym życiem, więc to nie jest, jeśli mam problemy z modlitwą, to nie znaczy od razu, że to nie znaczy, że każdy z tych objawów świadczy o tym, że jesteśmy duchowo związani, że jesteśmy otwarci na złego ducha. Tutaj chodzi o to, że te objawy pomagają w rozeznaniu i one dopiero w połączeniu ze świadomością, że mieliśmy jakąś aktywność okultystyczną czy jakąś dziwną, albo z obecnością osoby w naszym życiu, ojca, matki, babki, dziadka, którego się baliśmy, albo który miał autorytet w rodzinie i przekleństwa, to są właśnie rozpoznanie tych rzeczy można zbliżyć się do rozeznania, że właśnie mamy problemy z toksyczną duchowością, na którą otworzyliśmy się w sposób nadnaturalny. Napadowe na wahania nastroju nieadekwatne do bodźca. To również jeden z takich objawów. I nagle problemy w relacjach zaraz po jakiejś aktywności naszej, czyli nie mieliśmy tych problemów w relacjach i nagle one się od pewnego momentu w życiu pojawiają. Dobrze. Czyli mamy te objawy, wiemy, że narobiliśmy sobie kłopotów, wiemy, że wcześniej dotknęliśmy jakichś elementów okultyzmu, ale, drodzy Państwo, przynajmniej 1/3 osób, które przychodzi po pomoc, dzwoni, spotyka mnie na wyjazdach, rozmawiamy, chciałaby delegować odpowiedzialność za swoje życie na zewnątrz i powiedzieć, no tutaj rodzice zaprowadzili mnie do bioenergoterapeuty i ja mam teraz skrzenione życie. To w ogóle nie o to chodzi, ja nie o tym mówię. Chodzi o to, że każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za to miejsce, w którym w danym momencie jest. I niezależnie od tego, ile na ten stan, w jakim jesteśmy, jaki wpływ mają grzechy cudze i nasze grzechy, no to w sumie to nie ma żadnego znaczenia, te proporcje, no bo chodzi o to, żeby wyjść z tego dręczenia, z tej ciemności, tak? A wielu ludzi zamyka sobie drogę do wyjścia, mówiąc, to on jest winien. Zostałem przeklęty. Został rzucony na mnie urok. Kiedyś przechodziłem obok bioenergoterapeuty. Kpię odrobinę, ale tylko odrobinę, bo zawsze te sytuacje wiążą się z cierpieniem. Więc proces rozeznawania polega na tym, że najpierw zakłada się, jak ktoś ma tego typu objawy, najpierw zakłada się przyczyny naturalne. Jeśli istnieją tylko przyczyny naturalne, to wtedy nie ma mowy o modlitwie uwolnieniu czy egzorcyzmach. Tak? I wspominam teraz po prostu o pewnej postawie duchowej, która jest związana z zrzucaniem ze siebie odpowiedzialności. To jest też charakterystyczne w spowiedzi bardzo często. Szukamy wymówek. Czyli my właściwie nie mówimy o tym, o grzechu, tylko opowiadamy księdzu o wszystkich okolicznościach, które nas do tego skłoniły i które mają nas rozgrzeszać. A tylko pełne przyjęcie, tak po prostu powiedz to, co zrobiłeś. Bez wymówek. I Bóg natychmiast, jeśli ty się nie możesz przed samym sobą przyznać, że coś złego zrobiłeś, no to Bóg cię nie uwolni od tego, nie uzdrowi cię. Spowiedź nie będzie pełna. Chodzi o to, żeby po prostu opowiedzieć o swoich grzechach. Więc to tyczy się również tej postawy, ten mechanizm, tak? Czyli my nie szukajmy duchowych przyczyn tam, gdzie ich nie ma. Szukajmy ich tam, gdzie są, tam, gdzie o czym nie wiemy. Miejmy do tego podejście racjonalne, tak? I zgadzajmy się na rzeczywistość. Pierwszym krokiem na drodze do uwolnienia jest przyznanie się do tego, co jest. I to jest regułka, którą od 27 lat jakaś część ludzi związana ze wspólnotą, w której byłem, taki, jak na to mówiłem, egzoszkielet, że nakładamy na siebie pewne
pewne zobowiązania, pewne reguły i możemy iść przez życie w walce duchowej. To jest ta metafora zbroi Bożej, tak? No, czytanie Pisma Świętego, wiara, Słowo Boże, Eucharystia. Tak, no jest po prostu służba, tak? No, i jeśli mamy taką postawę, to wtedy możemy mierzyć się z naszym problemem, tak? I to wtedy nie wchodzimy głębiej w tę sprawę, ale jesteśmy blisko Boga, jesteśmy blisko serca Jezusowego i możemy mierzyć się ze swoją przeszłością. Zatem, jak uniknąć kłopotów? No, trzeba mieć wiedzę, tak? Dostaliście listę zagrożeń, tak? Podstawy wiedzy na temat współczesnych zagrożeń duchowych, tak? Wiedzy na temat trendów kulturowych, które sprzyjają problemom, tak? I teraz, jak rozpoznać, że narobiłem sobie kłopotów? No, masz objawy, tak? I teraz wypracowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń duchowych, czyli kryteria jakościowe. Potem będzie mowa o tym, jak się tego wszystkiego pozbyć, a wcześniej jak nabyć wiedzę, nabyć umiejętności do poszerzania swojej wiedzy o aktualne zagrożenia duchowe. Więc tak. Możemy rozpoznawać zagrożenia duchowe i kulturowe dzięki analizie przekazu związanego z tymi propozycjami, które finalnie są zagrożeniami, są wprowadzeniem w inicjację i skutkują tymi objawami, o których mówiłem. Tak? Czyli pierwszym kryterium nadmierne obietnice. Bioenergoterapeuta nie powie, że on tylko tu i tu uzdrawia. On powie, ja wszystko uzdrowię. Nauka mówi, to jest terapia, która ma skuteczność 98%, ta terapia 30%. Nie oszukujemy cię, po prostu mówimy, co wiemy, jakie są prawidła, prawa nauki. To znaczy badania kliniczne z podwójną ślepą próbą mówią, że 2% ludzi chorych na wirusowe zapalenie wątroby po użyciu tej terapii umiera, mimo tej terapii, mimo że była dobrze przeprowadzona. Ustawiacz Berta Hellingera powie ci, że uzdrowi cię z molestowania seksualnego w 45 minut. Z konsekwencji tego, tak. To są nadmierne obietnice. Przy hipnozie mówi się, że wszystko właściwie można osiągnąć. W metodzie Sylwy mówi się, że to jest metoda na osiągnięcie wszechmocy. Tak? Uzdrowienie z każdej choroby. Więc nadmierne obietnice. To jest punkt pierwszy. Tak można rozpoznać, że to, co się nam proponuje, nie jest zgodne z nauką i nie jest zgodne z wiarą. Że to wierzenia są. Wierzenia, za którymi idzie magia, okultyzm, spirytyzm, metody transowe, które otwierają na świat demoniczny i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Zawsze należy zapytać o źródło mocy. To znaczy, dzieje się coś nadzwyczajnego. Tak? W czasie ustawień Berta Hellingera obce osoby mają wiedzę na temat rodziny obcej sobie osoby. Jeśli coś takiego, z czymś takim masz do czynienia, no to uczciwie musisz zadać pytanie o źródło mocy. Czy to się dzieje na drodze naturalnej? Czy to dzieje się, czy też jest to pułapka, jest to ingerencja złego ducha, które ma cię nakłonić do tego, żebyś uznał jakąś metodę za okej, no bo działa, to ja w to wchodzę, bo mam potworny deficyt, a medycyna mi go nie może zaspokoić, czy psychologia, czy jakikolwiek inny wytwór umysłu i serc ludzkich, tak? To ja w to wchodzę. No więc pytanie jest, czy warto wchodzić coś, na końcu czego nie dostaniesz zaspokojenia tego deficytu, a będziesz cierpiał, bo otworzysz się na świat demoniczny i będziesz dręczony, będziesz niszczony wewnętrznie. Więc pytanie, czy tego chcesz? Więc warto jest zawsze jest warto pytać o źródło mocy. Jeśli dzieje się coś nadnaturalnego, skąd ta energia jest, tak? O co tutaj chodzi? Bo nie istnieje żadna energia, natomiast zły duch ma możliwość, choć używa tej, on ingeruje w rzeczywistość materialną, nawet w rzeczywistość duchową ludzi bardzo oszczędnie, dlatego że on ma ograniczone zasoby sił. I on jest świetnym ekonomistą. Świetnie
bardzo chętnie oszukuje, bardzo chętnie zwodzi, ale cuda okultystyczne są bardzo rzadkie. Ale są. Są ludzie z tym, że czym jest uzdrowienie okultystyczne? Najczęściej jest to po prostu przesunięcie objawów. Czyli ktoś choruje na wątrobę, umrze na serce. Tak? Albo zepchnięcie objawów w dół. Tak? Czyli to, czego doświadczaliśmy na poziomie fizycznym bądź psychicznym, zostanie zepchnięte w cierpienie duchowe. A cierpienie duchowe to jest coś 100 razy groźniejszego i bardziej dojmującego i groźnego dla duszy człowieka, bo człowiek chce się zabić, cierpiąc duchowo, tak? Bardzo często. To jest tak potworne cierpienie. Jeśli problemy psychiczne, emocjonalne skłaniają 13-letnie dzieci do tego, żeby cięły się żyletkami, tak? Widziałem na podudziach 13-latki 800 nacięć. Tak? I na przedramionach. I na wierzchniej stronie przedramion. Tak? Dlaczego? No bo ból fizyczny jest mniejszy i łatwiej jest go przyjąć od tego bólu psychicznego. A co dopiero ból duchowy? Pytanie o nadnaturalność. O nadnaturalność. Skąd w Hellingerze rzeczy, których nikt nie może wiedzieć? Skąd w trakcie... To jest właściwie pytanie o źródło mocy, tylko inaczej zadane. Skąd są te wszystkie niezwykłe rzeczy, które obiecuje na przykład jakaś metoda? My nie musimy w tym uczestniczyć, ale czytamy i nagle oni obiecują coś niezwykłego. No, pytanie jest, skąd to jest? Kryterium niedefiniowanych pojęć. Czyli po pierwsze pojęcia obce nauce, czyli energie nadzwyczajne, czakry, czakramy, wibracje, pole morfogenetyczne, energia ki, energia chi, vril, et, jak powiedziałby doktor Stępień, eter. Tak? Wszystko to zostało przez naukę zdefiniowane, znaczy zweryfikowane negatywnie. Nic takiego nie istnieje. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby omamić cię, że to, co się dzieje, dzieje się w przestrzeni natury, czyli w przestrzeni bezpiecznej. Ale to dzieje się w przestrzeni duchowej i jest niebezpieczne. Dobrze. I teraz tak, jeśli coś czytamy, jakiś opis jakiejś praktyki, tak? Już w pierwszym akapicie jest jakieś jedno pojęcie, które jest niezdefiniowane. No to czasami przechodzimy, no okej, później to zrozumiem, tak? Drugi akapit jest, wszystko rozumiemy. W trzecim akapicie są dwa pojęcia, których nie rozumiesz. I nikt nie ma zamiaru ci ich wytłumaczyć. I masz w tym momencie do podjęcia decyzję. Albo przyjmujesz to na wiarę, albo to odrzucasz. Ja odrzucam, bo nie można przyjąć na wiarę czegoś, co jest oszustwem, bo te pojęcia są niedefiniowane właśnie po to, żebyś wszedł w wierzenia i żebyś zaufał fałszywej nadziei. Tak? Bo Bogu możesz wierzyć. Prawom nauki możesz wierzyć. Tak? Po prostu tak jest. To jest wiedza, nawet nie wiara. A pośrodku są wierzenia. Wierzenia, czyli ja wierzę w coś, co powinienem wiedzieć. Po prostu. Stopniowalność celu głoszonego, czyli poziomy wtajemniczenia, wiedza tajemna. To jest też, jeśli masz do czynienia z dziedziną, w której nie mówi ci się, co będzie na stopniu drugim, trzecim, czwartym i to owiane jest jakąś mgłą tajemnicy i że ci mistrzowie, którzy ci tego nauczają, to oni to wiedzą, a ty się tego dowiesz dopiero kiedyś. Na razie to się musisz tylko ograniczyć do tego i tego, a tamtego nie będziesz wiedział. No, jak idziemy na studia, to możemy sobie przeczytać, co na przedostatnim semestrze na piątym roku będzie wykładane. I to jest wiedza zwykła, wiedza pewna. Natomiast jeśli mówią ci, że no teraz musisz zająć się emocjami, wyciszeniem umysłu, potem panowaniem umysłu nad emocjami, a potem wytworzenie pustki w tym umyśle i tak dalej. I nagle nastąpi pstryk i wejdziesz na następny etap. Co jest na tym etapie? Nie powiedzą ci. Rozumiecie?
Raz, że nie ma żadnej wiedzy tajemnej, bo ona jest tajemna tylko i wyłącznie z tego powodu, że wyłożona na światło to wzbudza śmiech i politowanie. A po drugie chodzi o władzę. Ci ludzie, którzy mówią, o jest poziom wyższy, ja mogę cię tam wprowadzić, ale musisz zrobić to i to i to, to ci ludzie mają władzę. Jeśli ty masz jakiś potężny deficyt, a ktoś mówi ci, że zaspokoi ten deficyt, to jeśli temu człowiekowi uwierzysz, to on ma nad tobą władzę. Kreowanie fałszywych przekonań przez przesuwanie znaczeń, tak? Energia duszy, jakieś tego typu rzeczy, przesuwanie znaczeń, że na przykład łączy się język naukowy z tym, co się dzieje w przestrzeni duchowej i zaciera się fakt, że po stronie duchowej są osoby, a nie bezosobowe energie, na przykład, tak? Wszelkiego typu przesuwanie znaczeń, narzucanie języka, tak? Czyli albo przyjmujesz ten język, albo po prostu nie jesteś z nami, tak? Unieważnianie rozróżnień, to jest bardzo ważne. Tak, nie będę tutaj już wchodził w szczegóły, bo efektem tego jest zacieranie granic między światem duchowym a światem bezosobowych energii. Tak, wyższy umysł, na świadomość, umysł kosmiczny i tak dalej, to są wszystko i wyłącznie, tylko i wyłącznie inne imiona złego ducha. Bo to jest coś, ci ludzie, którzy to głoszą, mogą w to nie wierzyć, tak? Bądź mogą myśleć, że głoszą prawdę. Tak? I to nie ma znaczenia, co oni myślą, ponieważ istotne jest, że wprowadzają cię w mgłę i że ty możesz do tego umysłu kosmicznego, do tego wyższego umysłu, do tej nadświadomości zacząć kierować prośby. A prośby można kierować tylko do osoby, nie do energii. I wtedy bardzo łatwo w to wchodzi zły duch. Bardzo łatwo. Są tacy, którzy ileś tam razy ćwiczą jogę i nic. Ileś tam razy robią jakieś ćwiczenia i nic. I nagle pstryk i są problemy duchowe. Nieadekwatne skracanie kontaktów to w kontaktach osobowych, tak, nieadekwatne skracanie dystansu, nienależny autorytet, ingracjacja. Nie będę o tym mówił, bo to każdy sobie może przeczytać, jeśli sobie wpisze słowo manipulacja. I teraz tak. Trzeba pamiętać, że w takim opisie czegoś, co ma odpowiedzieć na nasz deficyt, tak? I my szukamy i nagle znajdujemy i ktoś mówi, że ja tobie ten problem rozwiążę. To istotne jest, że część zawartych tam twierdzeń, orzeczenie, tak? Zdanie i orzeczenie. I oni coś twierdzą, że coś się, część z tych jest zdroworozsądkowa, to znaczy prawdziwa. A ta trucizna domieszana jest i to jest w różnych proporcjach. Najgorsze są te, które udają język akademicki, czyli na przykład programowanie neurolingwistyczne, tak? Gdzie dotarcie do tego, jaki tu jest ten element inicjacyjny, jest bardzo trudne. Ale jest to możliwe. No i ja chyba zrobię takie kursy za pieniądze, wypracowanie umiejętności rozpoznawania języka pseudonauki, bo to już trzeba, musiałby się do tego bardzo mocno przygotować. Dobrze. Zatem, kochani, kryteria jakościowe. Jak uniknąć kłopotów? Wypracowanie umiejętności rozpoznawania toksycznych duchowości, tak? O tym rozpoznawaniu wiarygodnych informacji na temat zagrożeń duchowych i kulturowych o umiejętności rozpoznawania nowych zagrożeń duchowych dzięki znajomości możliwych implikacji współczesnych trendów kulturowych, to chyba osobno będę mówił, to też nie do końca mieści się w programie, znaczy mieści się w charakterze tego, co powinno być istotą tych audycji, tych naszych spotkań, ale muszę powiedzieć jeszcze o jednym. Jak następuje proces wychodzenia? Tak? Uświadamiasz sobie, że to, co robiłeś, jest złe. Wyrzucasz wszystkie symbole z tym związane, wyrzucasz wszystkie przedmioty, certyfikaty, kasujesz kontakty z tymi ludźmi, blokujesz ich, tak? Bo to zawsze jest jakieś środowisko. I w ten sposób, w tym miejscu to zostawię, ponieważ te formuły duchowe, o których mówię, i te formuły walki duchowej, tak, o których mówiłem, no one już muszą wiązać się z ogłoszeniem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To jest tak, że jeśli ktoś rozpoznał u siebie te wszystkie
problemy bądź te sygnalizujące problemy, objawy u siebie, no to musi ten ktoś, musi mieć świadomość, że uzdrawia i uwalnia Bóg. My możemy podprowadzić kogoś pod miejsce, w którym on podejmie decyzję, ale to zawsze jest decyzja człowieka, który prosi Boga o pomoc, a człowiek jest tylko i wyłącznie, a my jesteśmy tylko i wyłącznie tymi, którzy podprowadzają pod, ale to się odbywa między tobą i Bogiem. Jeśli chcesz, masz te problemy i chcesz, albo po prostu masz życie, które cię nie satysfakcjonuje, które cię po prostu niszczy i chciałbyś więcej, tak? Bóg ma to więcej. Jeśli chcesz, to powtarzaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Panie. Jeśli jesteś, przyjdź do mnie i daj mi szczęście. Uwolnij mnie od tych problemów, które mnie dręczą. Daj mi wreszcie poczuć radość. Jezu Chryste, jeśli jesteś, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela. Zbawiciela każdej sekundy mojego życia oraz mojego Zbawiciela oraz jako Zbawiciela całego mojego życia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Cię prosić o to, byś nad nami się pochylił, byś wysłuchał. Boże, Ojcze, Twoja chwała jest dla nas niepojęta. To, czym jesteś, kim jesteś, jaki jesteś, nasze umysły nie są w stanie nawet w części zrozumieć. Niech będzie, Panie Boże, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Jezu Chryste, bracie, dzięki Ci, że zechciałeś bratać się z kimś takim jak człowiek. Bądź uwielbiony, Panie, Tobie Duchu Święty. Niech będzie cześć i chwała za to, że jesteś w każdej chwili, że w naszych sercach pracujesz Bożą łaską, że oświetlasz nasze umysły Bożym światłem. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Trójco Przenajświętszy. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy Ci, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przygotował Ci w Twojej historii, w końcu nie tak długiej, trudne sytuacje.
1: Mhm.
0: Dlaczego?
1: To znaczy, Pan Bóg myślę, że nie chce, żebyśmy przeżywali pewnych trudności, ale w niektóre rzeczy się sami pakujemy. I te najbardziej trudne sytuacje, które były w moim życiu, wiem, że były z mojej winy, ponieważ razem ze znajomymi wywoływaliśmy duchy.
0: Co wtedy myślałaś o tym, czym jest wywoływanie duchów?
1: Traktowałam to bardziej jako zabawę. Wydawało mi się to zabawne. Niektóre rzeczy zaczynały się sprawdzać, ale jakoś niespecjalnie się baliśmy tego. To było dla nas... mówię, pewna forma zabawy. Szukaliśmy czegoś więcej. Natomiast zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tego, tych naszych czynów właśnie.
0: Jakie były?
1: Konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęłam się nawracać, po tym jak znajomi mi zabrali mnie na czuwanie charyzmatyczne, pojawiło się, kiedy zaczęłam przybliżać się właśnie do Pana Boga, zaczęły się w moim życiu dziać dziwne rzeczy. Jakieś straszne sny, które nie wiedziałam, czy to była jawa, czy sen, gdzie zły duch rzucał mną o ścianę, gdzie mnie dusił, groził, tego typu sytuacje.
0: To było trudne?
1: Bardzo trudne. Ja się tego strasznie bałam i zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ wydawało mi się, że że żyję blisko Pana Boga, a tu nagle się okazuje, że coś jest nie tak i też nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Nie wiązałam tego wcześniej właśnie z tym wywoływaniem duchów i z tym otwarciem się jak gdyby na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość duchową złą.
0: Mm-hmm. I jak to wpływało na twoje życie?
1: Wpływało tak, że zaczęłam się bać w ogóle, kłaść spać. Prosiłam wtedy znajomego księdza o modlitwę i pamiętam, on mi wtedy napisał, że będzie się modlił, ale ja też bym się modliła właśnie do Ojca Pio. I zawsze w takich momentach, kiedy doświadczałam czy jakiegoś takiego udręczenia duchowego, czy właśnie te sny, których totalnie nie rozumiałam, kiedy zło gdzieś tam mnie atakowało, zawsze chwytałam różaniec i mogę powiedzieć, że Maryja nigdy mnie nie zawiodła, że zawsze jak gdyby wyprowadzała mnie z tej ciemności. I to było dla mnie takie ważne na tamten czas. I też próbowałam szukać pomocy u różnych osób, tylko że nikt mnie totalnie nie rozumiał i nie wiedział też, jak mi pomóc.

0: pewnego razu, to było kilka lat temu, byłam na pielgrzymce i zostałam odesłana nawet do kierownika duchowego całej pielgrzymki. A on mnie tylko poklepał po ramieniu i powiedział, no dziecko, jak ci pomaga różaniec, to się po prostu modl. No i doszło do tego, że zaczęłam się bać sama siebie, a już najgorsze...
1: Co to znaczy bać się sama siebie?
0: Ponieważ nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i myślałam, że nie wiem, to ja jestem zła i być może nie wiedziałam, skąd to zło się bierze i przez to no, nie rozumiałam tego, dlatego też się bałam strasznie. No i też znajomi wszyscy zaczęli się ode mnie odsuwać, bo oni nie rozumieli tego.
1: A to było tak obecne jakby w twoim życiu, że...
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Ale dlaczego?
0: Bo też na pielgrzymce właśnie na tamtej, to było jakieś 5 lat temu, była taka sytuacja, że właśnie to ta sytuacja spowodowała, że wszyscy się też zaczęli ode mnie odwracać i że ja się zaczęłam bać sama siebie. Mieliśmy taką sytuację, że postanowiliśmy się pomodlić wieczorem, któregoś wieczoru po apelu o to, żeby nam nie wyrzucili kierownika, znaczy tego księdza, który się opiekował naszą grupą. No i wtedy ja zainicjowałam tą modlitwę i kiedy tak staliśmy, jeszcze spotkaliśmy takiego kolegę, który właśnie nam pomógł poprowadzić tą modlitwę. Stanęliśmy wszyscy razem i ja zamknęłam oczy i no, chciałam uwielbiać Pana Boga, natomiast zobaczyłam siebie w trumnie. Tak w pierwszym momencie nie zorientowałam się, znaczy nie dotarło to do mnie, potem zamykam oczy, znowu widzę to samo i się strasznie przestraszyłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, co to jest, czy nie wiem, nie wiedziałam, czy czeka mnie śmierć, czy cokolwiek innego. Odłączyłam się od grupy i po prostu zaczęłam biec przed siebie i płakać. Wtedy kolega, który prowadził właśnie całą modlitwę, znalazł mnie i powiedział tylko, żebym się modliła. Ja wtedy widziałam też różne postacie, które wyglądały jak lunatycy.
1: Gdzie widziałaś?
0: To znaczy, to było tak, że na początku widziałam siebie w trumnie, jak miałam zamknięte oczy, a potem miałam oczy otwarte i ja widziałam właśnie te postacie, które krążyły jak lunatycy. I ja zupełnie nie wiedziałam, co to było.
1: Czy otwierałaś oczy i widziałaś
0: tak,
1: urojenia?
0: Tak, dokładnie tak. I nie wiedziałam zupełnie, co to jest i skąd się bierze. I w tym czasie też koleżanka, która miała dar proroctwa, no, miała obraz szatana, który drwi ze mnie. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić od nowa. Tym razem we trójkę, właśnie z tym kolegą jeszcze. I zaczęliśmy się modlić też Słowem Bożym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte i to wszystko zaczęło mijać.

0: Ale informacje o tym rozprzestrzeniały się wokół ciebie, tak? I dlatego...
1: Dokładnie tak. I no nikt, ja sama tego nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ludzie dookoła mnie tego nie rozumieli. No więc wszyscy po kolei zaczęli się ode mnie odwracać. I najgorszym takim momentem był dla mnie czas, kiedy moja przyjaciółka, z którą się znałyśmy już no, dosyć długo, od zerówki, razem chodziłyśmy do podstawówki, potem właśnie liceum, powiedziała mi, że ona już nie wie, co się ze mną dzieje i już mi nie ufa, bo ona tego nie rozumie. No i to był dla mnie też taki najtrudniejszy moment. I po tym, jak ona mi to powiedziała, szliśmy dalej, był kolejny etap na pielgrzymce i była odprawiana droga krzyżowa. I po tej drodze krzyżowej właśnie ta moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, że no ona tego nie rozumie, co się dzieje, ale mimo wszystko będzie przy mnie w całej tej sytuacji, w tym, tej ciemności, którą przeżywam, której również sama nie rozumiałam. Dalej było tak, że no ja się cały czas modliłam, prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, co ja mam robić w ogóle, jak się zachowywać i co to w ogóle było, to, co mi się przydarzyło. Ale pomoc nie nadchodziła jak gdyby z żadnej strony, więc cały czas się modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie jakoś z tego wyciągnął i któregoś wieczoru, to chyba był przedostatni etap i poszłam do kościoła, zaczęłam się modlić i wyszłam z tego kościoła i czułam się już tak totalnie bezsilna. Mówię, nie wiem, co teraz będzie. Albo coś się stanie, albo ja po prostu już tego nie wytrzymam. I przed kościołem była figurka Maryi i tylko tak westchnęłam do Maryi i mówię, Maryjo, pomóż mi. I w tym momencie kolega złapał mnie za rękę i mówi, Ania, chodź, tu jest ksiądz, który chce z tobą porozmawiać. I wtedy... Pamiętam, że ten ksiądz nie powiedział mi wiele, ale powiedział mi o podobnych doświadczeniach ze swojego życia. Znaczy, one były trochę inne, wiadomo, ale...
0: Duchowe.
1: Tak, duchowe i powiedział...
0: Nie dotyczące Boga.
1: I powiedział, że w każdej chwili, jak coś się będzie działo, to po prostu, żebym do niego dzwoniła, on się będzie za mnie modlił. I też, jeśli by cokolwiek się działo takiego trudniejszego jeszcze, to wtedy będziemy mogli się spotkać.
0: No. I?
1: No i potem Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z tych właśnie z tych dziwnych sytuacji, których nie rozumiałam. Miałam kontakt z tym księdzem, który obecnie jest moim kierownikiem duchowym już od 2 lat. I ta cała ciemność, widzę, że w gruncie rzeczy no Pan Bóg mnie wyciągając z tego, wyciągnął mnie z tego i teraz też mogę służyć jak gdyby tym doświadczeniem innym osobom, które też się wikłają w tego typu rzeczy i też potem nie rozumieją konsekwencji tego typu sytuacji.

0: zwracasz się do Boga, powinno być lepiej. Jest gorzej. I co sobie myślisz wtedy? Mhm. Przez ten cały czas.
1: Co myślałam?
0: Miałeś pretensje do Boga?
1: To znaczy nie. Nie miałam pretensji do Boga. Raczej szukałam cały czas winy w sobie. Próbowałam... Wiedziałam, że Pan Bóg nie jest kimś, kto, nie wiem, znęca się nad człowiekiem, tylko że On nas kocha. Chociaż tak do końca jeszcze też nie rozumiałam tej miłości. Natomiast cały czas winy szukałam w sobie i próbowałam dojść, co mogło spowodować to zło, które się potem zaczęło uzewnętrzniać, jak gdyby. No i nie widziałam. Cały czas jakoś moje oczy były zamknięte na połączenie tej sytuacji, tego zła z wcześniejszym wywoływaniem duchów, bo mówię, mi się to wydawało zupełnie niegroźne. W życiu nie przypuszczałam, że to może mieć takie konsekwencje.
0: Kiedy otworzyły ci się oczy?
1: Oczy otworzyły mi się chyba na modlitwie wstawienniczej to się działo. Kiedy poprosiłam o modlitwę grupę właśnie charyzmatyczną i oni zapytali, czy nie miałam kiedyś w życiu do czynienia z właśnie z wywoływaniem duchów, czy tego typu rzeczami. No i ja powiedziałam, że tak. No i oni wtedy wypowiedzieli takie słowa, że Pan Bóg chce mnie z tego uwolnić. Natomiast kwestia, no czy ja chcę tak do końca też. No.
0: Chciałaś?
1: Oczywiście. Chciałam i to bardzo. I no i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że wyprowadził mnie z tej ciemności i też za to, że teraz mogę służyć tym doświadczeniem właśnie innym osobom.
0: Powiedz, rodzina, z której wyszłaś, dawała wiarę?
1: Znaczy, moja rodzina jest wierząca, natomiast ta wiara jest taka, że tak powiem, niedzielna. Zawsze chodziliśmy w niedzielę do kościoła. Jeszcze jak byłam mała, modliliśmy się razem, ale potem jakoś zaniechaliśmy tej modlitwy.
0: To małe miasteczko, duże miasto?
1: Małe miasteczko. Małe miasteczko, dokładnie.
0: Jesteś jedynakiem?
1: Nie, mam jeszcze dwóch starszych braci.
0: I jakie to środowisko jest wasze i rodziny?
1: Środowisko w jakim sensie?
0: No takim zawodowo obyczajowym. No tak, no po prostu.
1: Moi rodzice prowadzą sklep, natomiast moi bracia, jeden już ma żonę, dzieci, drugi też już gdyby zmierza ku temu, żeby założyć rodzinę. No i oni są starsi ode mnie. Jestem najmłodsza.
0: I taka niedzielna wiara w tym otoczeniu przyjaciół, rodziny, to była normalną rzeczą, czy...
1: Tak. Tak. Bo tak u nas w tej małej miejscowości wszyscy robili, więc to było coś takiego naturalnego. Dlatego ja szukałam czegoś więcej zawsze. Tylko no, poszłam trochę nie w tym kierunku. Zaczęłam od wywoływania duchów.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie, w podstawówce? Schowaną, czy rządziłaś w klasie?
1: Raczej schowaną na początku. Chociaż tak trzymaliśmy się większą ekipą i mieliśmy zawsze mnóstwo szalonych pomysłów. Natomiast zaczęłam się tak ujawniać, można powiedzieć, pod koniec podstawówki, kiedy zaczęłam kandydować do... brakuje mi słowa...
0: Parlamentu szkoły.
1: Na tego przewodniczącego samorządu, a tak. No i właśnie wtedy zostałam przewodniczącą samorządu. No i robiliśmy dużo bardzo fajnych rzeczy. Potem też to jak gdyby była kontynuacja tego w liceum.
0: I jakie relacje miałeś z rodzicami? Czy był czas buntu?
1: Tak, był czas ogromnego buntu. Ja, można powiedzieć, buntowałam się przeciwko wszystkiemu. wszystkiemu, co się działo u mnie w domu, co się działo też dookoła mnie. Cały czas czegoś szukałam. W środku czułam taką wewnętrzną pustkę, ale nie wiedziałam też, czego szukam sama.
0: Jak ten bunt się przejawiał?
1: No przede wszystkim nie chciałam wchodzić w jakieś głębsze relacje z moimi rodzicami. Cały czas gdzieś uciekałam od nich, też od moich bliskich. Zaczęłam pisać wiersze. No i raczej pomimo tego, że gdzieś tak zewnętrznie byłam blisko tych wszystkich ludzi, to wewnętrznie gdzieś uciekałam. I...
0: No to nie groźny bunt.
1: No tak, to nie było tak, że nie wiem, malowałam szkołę czy coś, tylko to raczej taki wewnętrzny bunt.
0: I skąd, jak myślisz, ten stan pustki wewnętrznej wtedy?
1: Myślę, że brakowało mi Boga, ale Boga nie właśnie z tego kościoła niedzielnego, którego miłości nie doświadczałam, tylko brakowało mi tej miłości Boga, którego mogłabym doświadczać każdego dnia. Nie widziałam go wtedy w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś być może jest. I takim punktem przełomowym była dla mnie pierwsza modlitwa wstawiennicza, kiedy pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy zupełnie, że jedziemy na modlitwę charyzmatyczną. I zobaczyłam, jak ludzie upadają pod wpływem modlitwy, jak są wypowiadane proroctwa. I wtedy pamiętam, że jedyne, co sobie pomyślałam, to niech mi ktoś teraz spróbuje powiedzieć, że Boga nie ma. No i co prawda długo nie musiałam czekać na to, bo jak wróciłam, zaczęłam o tym wszystkim opowiadać, co niesamowitego się wydarzyło. W rozmowie z pewną osobą właśnie ta osoba doszła do takiego wniosku, że to wszystko to jest ściema i że Boga to pewnie i tak nie ma. No, potem ta osoba też się nawróciła w niedługim czasie.

0: wśród nas.
1: I co wtedy zobaczyłaś?
2: Ale kiedy?
1: No wtedy kiedy pierwszy raz jakby doświadczyłaś tego żywego,
2: No zobaczyłam, że on nie jest właśnie wcale daleki, że nie jest gdzieś, nie wiem, na chmurce i patrzy tylko, jak ci ludzie sobie chodzą i jest zupełnie daleki od nich, tylko że on jest Bogiem, który jest bardzo blisko człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się z nami dzieje, który się o nas troszczy.
1: Czułaś to? Czy ktoś ci to powiedział?
2: Tak, czułam to wewnętrznie.
1: Co to znaczy?
2: To jest bardzo trudno opisać. Czułam taką ogromną miłość, którą Pan Bóg mnie ogarnia. Nie wiem, to jest strasznie trudno opisać właśnie to doświadczenie.
1: Ale możesz spróbować opisać je przez fakty, no bo gdzieś pojechałaś. Wiedziałaś, po co tam jedziesz?
2: Nie, nie wiedziałam. To było jedno z czułem.
1: Ludzie coś mówią i co? Mhm. Słowa?
2: No i to był dla mnie szok. No, to nie było tak, że jakieś konkretne słowo mnie poruszyło, tylko w momencie, kiedy właśnie zaczęła się odbywać modlitwa charyzmatyczna, no można było powiedzieć, tak wewnętrznie było czuć Ducha Świętego.
1: Czyli jakieś emocje poczułaś?
2: Tak? Tak, to na pewno wiązało się na początku z bardzo dużymi emocjami i no, takim poczuciem, że Pan Bóg jest blisko.
1: I co?
2: No i...
1: No, trzeba mówić obowiązek w radio.
2: Co było dalej, tak? Zaczęliśmy jeździć ze znajomymi właśnie na te czuwania. Zaczęliśmy dbać o to, żeby się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. I też potem usłyszałam o inicjatywie Przystanek Jezus, która jest organizowana właśnie dla młodych ludzi. No i postanowiłam się wybrać. Powiedziałam o tym znajomemu księdzu, ale on powiedział, że zanim się wybiorę na Przystanek Jezus, powinnam uczestniczyć w jednym z kursów nowej ewangelizacji, w kursie Filip. No i wtedy wybraliśmy się właśnie ze znajomymi przed Przystankiem Jezus na kurs Filipa. No i myślę, tam dokonała się w moim życiu taka już konkretna decyzja powierzenia tego wszystkiego, co jest, ale też co będzie, Panu Bogu, żeby On dalej mógł mnie prowadzić.
1: Co to jest za decyzja?
2: Co to jest za decyzja?
1: Bo to są słowa jakieś. Wszystko, zawsze.
2: To znaczy... No to właśnie nie wiąże się z żadnymi emocjami, nie wiąże się z żadnymi... no właśnie emocjami, tylko to jest konkretnie powiedzenie Panu Bogu. Zapraszam Cię do mojego życia, Ty wejdź i je przemieniaj. To właśnie nie jest jakaś, nie wiem, modlitwa, która wymaga nie wiadomo jakich słów i tak dalej, tylko tak jak rozmawia się z człowiekiem, tak samo po prostu poprosiłam wtedy na tym kursie Pana Boga, żeby wszedł do mojego życia.

0: Widziałeś, o co prosisz?
1: Wydaje mi się, że tak, że wiedziałam, bo kurs Filip, znaczy nie wydaje mi się, wiedziałam, o co proszę. Kurs Filip, na kurs Filipa wybrałam się już po tych wszystkich sytuacjach, o których wcześniej opowiadałam. I po tym doświadczeniu tej takiej duchowej ciemności, no wiedziałam, że Bóg jest jedynym rozwiązaniem i że jeśli On nie zacznie przemieniać mojego życia, to ja sama nie jestem w stanie nic zrobić z tym, co się dookoła mnie dzieje.
0: I jak funkcjonujesz w takim świecie, jaki jest za oknami? Jako osoba, która chce, żeby to Pan Bóg rządził.
1: Jak funkcjonuje? Przede wszystkim, co jest na ten czas, na teraz dla mnie najważniejsze, to spowiedź, jak gdyby przyjmowanie sakramentów, niemalże codzienna Eucharystia, codzienne czytanie Słowa Bożego. Oczywiście do tego dorastałam, to nie było tak, że od razu to zaczęło się dziać w moim życiu. No, mam również kierownika duchowego, no i też właśnie, który wyznaczył mi jak gdyby taki, jak to powiedzieć, który powiedział mi, że żeby naprawdę jak gdyby to życie duchowe mogło w nas istnieć, niezbędna jest spowiedź przynajmniej raz w miesiącu. Ja chodzę do spowiedzi jednak co 2 tygodnie, czasem bywa i częściej. No, doświadczam swojej słabości i tego, że bez Pana Boga ja nie zmienię swojego życia.
0: A co jest najtrudniejsze dla Ciebie teraz?
1: Teraz? Najtrudniejsze jest dla mnie walka o tą właśnie codzienną Eucharystię, bo to nie jest tak, że mi jest prosto chodzić. Czasem jest tak, że idę już do kościoła i nagle zaczynam się strasznie źle czuć i wiem, że powinnam wrócić do domu, bo boję się, że zaraz upadnę gdzieś przed tym kościołem. Wracam do domu, okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie rozumiem też tych sytuacji i no, to jest też dla mnie taka walka. Walka również o rozważanie właśnie Pisma Świętego, o modlitwę, o każdą chwilę dla Jezusa, o adorację też właśnie codzienną. Bo no, jest dużo zajęć, dużo spotkań z ludźmi i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w moim życiu, żeby nie stracić z oczu Jezusa, żeby cały czas być blisko Niego.
0: A co robisz?
1: Znaczy, no to właśnie tak jak mówiłam.
0: Ale studiujesz, pracujesz.
1: Aha, studiuję. Jedne studia skończyłam, już pedagogiczne i teraz jestem też na drugim roku socjologii.
0: I poza tym co robisz jeszcze?
1: Poza tym jeszcze zaczęłam teraz chodzić na wolontariat do szkoły specjalnej. No i pracuję

0: a ta rzeczywistość wokół z tymi swoimi cukierkami nie jest dla ciebie pokusą? Czy to jest front jakiejś walki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie i też staram się też nie uciekać od tej rzeczywistości, która mnie otacza. Czyli powiedzmy to, że jestem wierząca, to nie powoduje, że nie wiem, na przykład unikam dyskotek, na których dzieją się różne rzeczy, ponieważ wiem, że można z tego wszystkiego korzystać, tylko że mądrze. I na przykład takim niesamowitym owocem na przykład chodzenia na dyskoteki z przyjaciółmi jeszcze ze studiów jest to, że jeden kolega właśnie był teraz na kursie Filipa. On się trochę w

0: prowadził właśnie znajomy ksiądz i no jemu to się w jakiś sposób spodobało. Potem wyciągnęłam go na tego kolegę właśnie na warsztaty muzyczne do Gubina, do wspólnoty Świętego Tymoteusza. No i też nie mówiłam mu, że to jest jakaś taka organizacja, która tam zajmuje się młodzieżą i tak dalej, tylko po prostu powiedziałam, że są fajne warsztaty muzyczne. No i jemu tak się tam spodobało, że właśnie postanowił po tych warsztatach pojechać na kurs Filipa. To może nie jest nic strasznie wielkiego, ale no myślę, że...
1: Mówiłaś, że służysz. W jaki sposób służysz?
0: Staram się służyć poprzez takie inicjatywy jak Przystanek Jezus, poprzez pomaganie w prowadzeniu rekolekcji ekipie ewangelizacyjnej tutaj z Warszawy, poprzez tego typu akcje. Właśnie służyć świadectwem, ale też taką bardzo konkretną pomocą.
1: I jakie jest twoje powołanie?
0: Oj, to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że jeszcze do końca nie rozpoznałam mojego powołania. Na pewno moim powołaniem na ten czas jest trwać blisko Boga, a On będzie pokazywał, co dalej.
1: To jest łatwe.
0: Nie, to nie jest łatwe, bo mówię, to jest walka, nieustanna walka o to, żeby być blisko Niego, żeby gdzieś Go nie tracić z pola widzenia, tak to mogę określić.

trudne jest, trudne dla mnie było to zrozumienie tego, że Panu Bogu chodzi o naszą miłość, też nie o takie suche klepanie, powiedzmy, różańca czy różne inne modlitwy. I taka sytuacja, która bardzo mi to pokazała, miała miejsce 2 lata temu, kiedy wracałam z koleżanką z praktyk ze wspólnoty świętego Tymoteusza właśnie z Gubina i byłyśmy na dworcu i podszedł do nas człowiek, który określał się mianem bezdomnego i mówił, że żebyśmy mu coś dały, a najlepiej to, żebyśmy mu dały pieniądze. No ale powiedziałyśmy, że no niestety nie mamy pieniędzy, mamy tylko kwotę na powrót do domu. Ale koleżanka poszła mu kupić bułkę. Ja pomyślałam, że dam temu człowiekowi Pismo Święte, które dostałam przed wyjazdem, bo ono było tak ładnie wydane i no, wyglądało bardzo fajnie, ale przyszedł pijany kolega tego człowieka i tak cofnęłam rękę i stwierdziłam, że nie będę temu człowiekowi dawać Pisma Świętego, bo to chyba jest nie na miejscu jednak. Zapięłam plecak, on odgonił tego swojego kolegę i tak na mnie popatrzył i mówi, żebym mu dała to, co chciałam wyciągnąć z plecaka. Ja mówię, że nie, że koleżanka akurat przyniosła bułkę i mówię, że nie, że my już będziemy szły, że jednak mu nie dam tego. A on tak się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie chcesz dać mi drugiej szansy? Przyznam szczerze, że po prostu strasznie mi uderzyły te słowa i pomyślałam sobie właśnie, dlaczego ja nie chcę temu człowiekowi dać tej drugiej szansy? Wyciągnęłam to Pismo Święte, wypisałam mu dedykację, też mówi, że nie ma pracy, więc podałam mu numer do, ponieważ miał telefon komórkowy, nie wiem jak to możliwe, czy bezdomni faktycznie mają telefony, ale no miał ten telefon. Podałam mu numer do wspólnoty Tymoteusza, że powiedziałam, żeby tam się kontaktował, że tam mu na pewno pomogą, ponieważ to miało miejsce w Zielonej Górze, więc ja byłabym za daleko, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I on przyjął to Pismo Święte ze łzami w oczach i był taki bardzo wzruszony. Powiedział, że nigdy nie dostał jeszcze od nikogo Pisma Świętego. I odeszłyśmy od tego człowieka, pożegnałyśmy się z nim. Wyciągam telefon, bo dostałam SMS-a. No i treść SMS-a no już totalnie mnie zbiła z nóg, ponieważ koleżanka, która nie wiedziała o całej sytuacji, przysłała mi SMS-a o treści. Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcesz go kochać, jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś.

kto może dać mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga, który żebrze o naszą miłość. I no to dla mnie i dla tej mojej koleżanki no było no naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie tego, że można się z Bogiem minąć, z Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Że On jest nie tylko kiedy w kościele, nie tylko na modlitwie, ale przychodzi też bardzo konkretnie właśnie w drugim człowieku.

0: mi się w tobie podoba.
1: Najmniej. Myślę, że moje grzechy, moje... bardzo trudne pytanie.
0: Nie ma obowiązku odpowiedzi.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie grzechy to po pierwsze, a po drugie brak to, że jeszcze tak mało kocham innych ludzi. Oczywiście się staram, ale no też to nie jest proste. I myślę, że tego Bóg też ode mnie oczekuje, żebym właśnie przede wszystkim kochała i słuchała Jego głosu.
0: A co mu się najbardziej podoba? Łatwiejsze czy trudniejsze pytanie?
1: Trudniejsze. Nie wiem. Nie wiem. To trzeba by było spytać Pana Boga.
0: Wiesz, wiesz.
1: Nie wiem, naprawdę. To, że mu służę?
0: To może jest... to, że jesteś. I że nie musisz mu służyć.
1: Tak, to chyba by było... sumniejsza odpowiedź.
0: Ja tam nie wiem. Powiedz... Kiedy jest ci trudno, to co przywołujesz w myślach? Jaką sytuację?
1: Kiedy jest mi trudno, nie przywołuję sytuacji, które były kiedyś, tylko zapraszam Pana Boga, żeby wszedł w tą sytuację na modlitwie. I no chyba... Właśnie te najbardziej, najtrudniejsze sytuacje, które mają miejsce w moim życiu, najbardziej mnie zbliżają też do Pana Boga, bo wtedy zaczynam Go tak szczerze szukać i no, i wołać o Jego pomoc.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Może w intencji tych wszystkich, którzy nie doświadczyli jeszcze w swoim życiu miłości Pana Boga, a bardzo chcieli, bardzo by tego pragnęli.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Syna, Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: post jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym, dlatego że jest, jeśli znajdziemy gdzieś w Kościele swoje miejsce i będziemy formowani, no to zrozumiemy, w jaki sposób stosowanie tych rygorów czy tych podpowiedzi, na przykład właśnie rekolekcje, post, asceza i tak dalej, żeby zmieniać swój dobrostan. Tak, tylko ja używam tego słowa w pewnym cudzysłowie, bo to nie chodzi o samorealizację. Bo samorealizacja jest dokładnym przeciwieństwem zbawienia. Zbawia nas ktoś, a ja sam siebie nie zbawię. Więc rozdzielenie tych dziedzin spraw duchowych i spraw, nie wiem, psychologiczno, emocjonalno, uczuciowo-somatycznych, tak, to są dwie różne dziedziny. I pewne prawidłowości życia duchowego, o nich można się dowiedzieć i wyćwiczyć je właśnie na rekolekcjach. Tak jak mówiłaś, rekolekcje ignacjańskie to jest mistrzostwo świata.
1: Jak w tym wszystkim umieścić, umiejscowić spowiedź?
0: Spowiedź jest sakramentem. To jest zupełnie osobna dziedzina. Oczywiście Pan Bóg jest wolny i może zrobić, co zechce. I w związku z tym przychodzi czasami do człowieka pogrążonego w grzechu po cebulki włosów, tak? Ale w chwili, w której człowiek już zwróci się ku niemu, tak? To się, często się mówi o pierwszym nawróceniu, które się kojarzy z fruwaniem, prawda, z ranieniem innych ludzi swoją miłością, tak naprawdę takim... Bóg traktowany jest wtedy przez człowieka po tym pierwszym nawróceniu jak maszyna, do której się wrzuca żeton i bierze się batonika, tak? I ten czas takiej niesamowitej radości, on powoli zmierza do cierpienia, dlatego że my dalej grzeszymy po prostu, tak? I przychodzi to, o czym mówi Wielki Post, czyli przychodzi cierpienie. Tak? I jeśli człowiek zrozumie krzyż, tak? Jeśli człowiek zrozumie... To jest zupełnie nieprawdopodobna tajemnica, że przyjęcie cierpienia, akceptacja swojego losu, ale to nie o to chodzi, żeby się położyć na plecach przed Panem Bogiem jak pies, tak, przed silniejszym psem, tak, tylko chodzi o to, że kiedy z człowieka wyporowywuje bunt, tak, i kiedy dogaduje się z Bogiem, tak, to jego życie się całkowicie zmienia. I post jest jednym ze sposobów przemiany, a dużo łatwiej to idzie, jeśli człowiek jest własną święcającej, czyli jeśli walczy i spowiada się wtedy, kiedy tylko jest to potrzeba. Ja wychodziłem z różnych uzależnień. Pan Bóg zabrał mi całkowicie, nie wiem, THC, uzależnienie od THC i innych narkotyków, tak? I były momenty, kiedy ja się spowiadałem codziennie. Były takie 3 tygodnie i w Warszawie chodziłem już po kolejnych kościach, bo mi wstyd było się przed tymi samymi księżmi tłumaczyć, spowiadać z tych samych grzechów. Trudniej jest, gdybym mieszkał tak jak przez pierwsze 20 lat w miasteczku, gdzie jest jeden kościół, no, ale akurat Warszawa daje taką możliwość. To nie jest anegdota, to jest biografia, natomiast chodzi mi o to, że spowiedź jest czymś, no, czymś nieprawdopodobnym. Widziałem ludzi, którzy wychodzili lżejsi o 10 lat życia na twarzy. Wychodzili, byli innymi osobami. I to nie jest psychologia. To nie jest możliwe, że tam jakieś się odbywa fikumiku.
1: Ale to bardzo dobrze. Cieszę się, że mówisz o psychologii, bo to jest też pytanie, które dzisiaj coraz częściej się pojawia. Po co nam ksiądz, po co nam spowiedź, po co nam konfesjonał, jeśli mamy psychoterapeutę i terapię?
0: No dobrze, no ale po co nam dentysta, jeśli jest kowal? Rozmawiamy o zupełnie różnych sferach człowieczeństwa, tak? Jest soma, jest psyche i jest pneuma, duch. I największym błędem księży, którzy chcą sprostać duchowi czasu, jest psychologizowanie. Sprawy duchowe to są sprawy duchowe, sprawy psychologiczne to są sprawy psychologiczne, sprawy ciała to są sprawy ciała. One się łączą w całości.
1: W człowieku.
0: W człowieku i człowiek jest całością. już mogę nawet używać słowa holistyczny, dlatego że jestem w stanie udowodnić, że to słowo jest zawarte w Nowym Testamencie i New Age, czy też te współczesne psychologie używają go w sposób, który wynika z całkowitego niezrozumienia, czym jest całość, ale mniejsza. Chodzi mi o to, że ksiądz, który zaczyna być psychologiem, nie ma pojęcia, czego traci, co traci. I zupełnie czym innym są prawidłowości duchowe, a czym innym jest oddziaływanie psychologiczne i te zmiany, które się odbywają. Ja powiem to na przykładzie. Bardzo często stosowany jest i też w niektórych terapiach 12 kroków AA. I ja się temu przyjrzałem. I co to jest? To jest 5 warunków dobrej spowiedzi rozbite na 12. To jest w ogóle szokujące, ale niech ktoś sobie po prostu położy z jednej strony te po kolei punkty 12 kroków i sobie położy 5 warunków dobrej spowiedzi, bo co jest istotą? Istotą jest przebaczenie. Człowiek, który nie potrafi przebaczyć krzywdzicielowi, będzie związany i będzie cierpiał zawsze. A Pan Jezus powiedział, idziesz mi złożyć ofiarę, super, bardzo się cieszę, ale jeśli jesteś niepogodzony z bratem, odłóż to, co chcesz mi dać, idź, pojednaj się. I tutaj wracamy do tych przypisów świętego Ignacego, tam Freud nazwał to kompleksami, Jung jeszcze w inny sposób pobłądził, nowoczesna psychiatria, te wszystkie nurty behawioralne i tak dalej. To wszystko, to nie jest nawet podnóżkiem do spowiedzi. Nawet nie jest podnóżkiem do spowiedzi. Dlatego, że to w jaki sposób terapeuta prowadzi człowieka, żeby wypowiedział i przeżył, przyjął cierpienie swoje, przed którym uciekł, tak? To jest tylko warunek wstępny. A w spowiedzi człowiek dostaje nie tylko wydobycie tego na zewnątrz, tak? I wypowiedzenie wobec drugiego człowieka, co czasami jest skrajnie trudne, ale tam jeszcze wlewa się łaska, czyli tam wlewa się woda, uzdrowienie, tam wlewa się, drodzy Państwo, nie wiem, co dzisiaj się kojarzy z uzdrawianiem, tak? No tam energia się wlewa. Każdy, kto mnie zna, wie, że używam tego słowa
1: w cudzysłowie
0: z wielkim uśmiechem i ostatnio z panią Kaczorowską próbowałem jej powiedzieć, że, bo ona odkryła, że sakramenty zamykają czakry. Tak. I ja jej powiedziałem, tak, to prawda, dlatego że joga jest drogą religijną, religii bałwochwalczej. Oczywiście hinduiści, którzy nie słyszeli o Chrystusie, się zbawią, jeśli są dobrymi ludźmi, tak? Ale chrześcijanin, który ćwiczy jogę, zamyka sobie to, co otworzył sakrament chrztu. Ona ma rację, tak. Tylko, że ona zapytała, dlaczego ja mam być zamknięta, dlaczego mam się nie otwierać? Lepiej się otwierać, niż się zamykać. No to ja jej zadałem pytanie, nie odpowiedziała na nie. Może teraz spróbuję odpowiedzieć. Czy ten sposób myślenia należy stosować, nie wiem, wchodząc do pokoju, w którym nie wiemy, czy jest gaz trujący, czy nie? Nie można myśleć, że należy się otwierać na wszystko. Są rzeczy dobre i są rzeczy złe i nie można otwierać się na coś, co może być złe. A dla chrześcijanina tym momentem inicjacji jest chrzest. I to jest otwarcie się, tak? Więc jeśli joga zamyka człowieka na to, na co otworzył go chrzest, no to znaczy, że to są dwie rzeczy sprzeczne. Więc to nie jest otwarcie, proszę pani, tylko to jest zamknięcie się na chrześcijaństwo.
1: No proszę, taki dialog tutaj się u nas teraz odbywa, ale przed nami krótka przerwa. O miłości zranionej opowiemy. Robert Tekieli, mąż, ojciec, co już słyszeliśmy, dziennikarz, publicysta, autor książek i tej najnowszej Miłości zranionej jest gościem Radia Plus. Za chwilę wracamy do rozmowy. Patrycja Michońska i mój gość Robert Tekieli, publicysta, dziennikarz, autor książek, także książki Miłość zraniona i czytam we wpisie. Pragnąłem, by nie była to literatura, a życie. Ktoś napisał teologia świadectwa, współczesne psalmy, litania z nadzieją w puencie. Być może jest to najważniejszy owoc mojego przeżywania świata. Dlaczego?
0: Przerwaliśmy rozmowę poza anteną na tym, że dzisiaj dzieci idą na zatracenie. Że w dobrych domach 13-latki się tną, że są próby samobójcze, że dzieci są potwornie pogubione, że uciekają w najdziwniejsze rzeczy, coraz gorsze, coraz głupsze, coraz bardziej niszczące. I ja do wiary doszedłem przez satanizm. Nieświadomie wszedłem w okultyzm, potem w satanizm. Pan Bóg mnie z tego wyrwał, ale jednocześnie ja po tamtej stronie byłem. I ja wiem, dlaczego do tego pokoju, o którym mówiłem metaforycznie, że ludzie ćwiczący jogę do niego wchodzą, że do tego pokoju nie radzę wchodzić. Ja tam byłem, wiem, co tam jest. Tam jest śmierć po prostu, tak? Dla chrześcijanina, bo joga dla hindusa to jest cudowna rzecz, rozwija go duchowo. Ale w jego duchowości, nie w naszej. I teraz rodziny, inaczej powiem, mojego małżeństwa nie byłoby, gdyby w nim nie był Bóg. My modlimy się od 27 lat codziennie różańcem.
1: Razem czy każdy oddzielnie?
0: Razem. Mhm. Razem. I tak jak mówiłaś w pierwszej części o trudności postu, jak zaczynaliśmy to robić, to myśmy się kłócili o to, kto ma zacząć, kto ma mówić pierwszy, kto ma mówić to, tamto. I wtedy dotarło do nas, że to musi być coś bardzo wartościowego, jak to zło, w którym byliśmy, bo ja wszedłem w okultyzm przez metodę kontroli umysłu według Silwy, czyli takiej czysto naukowej niby dziedziny, gdzie się synchronizuje półkulę mózgu, gdzie częstotliwości alfa, beta, delta, teta, dzisiaj to jest manifestowanie, przyciąganie, pozytywne myślenie i tak dalej, i tak dalej. To są takie rozcieńczone formy tego wszystkiego. I wiem, jak zło próbuje człowieka wyrwać z kościoła, z wiary, z zaufania Bogu. I przez te 28 lat, kiedy jestem znowu, a 35 lat nie byłem w kościele, przez te 28 lat doświadczałem upadków, odchodziłem od Boga, walczyłem. I w tej książce jest zapis, to są roczne komentarze do czytań z dnia poprzez moje doświadczenie życiowe, po prostu. I te dzieci, o których mówimy, ta ilość cierpienia, jaka dzisiaj jest, która jest ukryta w domach, ukryta jest w domach, to jest coś, czego ja doświadczyłem i co ja dokładnie rozumiem, i to są te rany po tych wszystkich złych rzeczach. Pan Bóg w moim sercu uleczył. I dlaczego mówię o tym, że to jest, że ta książka jest życiem? I to nie jest pycha. Znaczy, jestem skrajnie pysznym człowiekiem, ale to nie jest pycha, bo chodzi o to, że tam jest zapisana droga do wyjścia z tego. I teraz udało mi się to w czterech słowach zawrzeć. I wyobraźcie sobie państwo matkę umierającego narkomana. I to nie jest też anegdota, tylko to jest historia. Ja pomagałem kilku tysiącom osób, tak? Czasami rodzicom osób, które cierpiały, czasami samym tym osobom. I matka narkomana wyjąca przed Najświętszym Sakramentem, bo ten chłopak umiera po prostu, umiera, tak? Smarki, płacz, wycie po prostu. I ta kobieta całą siebie wylała przed Bogiem, tak? I ten chłopak żyje. Ten chłopak żyje. I teraz ta droga, jak dzwonią, my prowadzimy taką poradnię telefoniczną, poradnię duchową w soboty od 8 do 9.30, a potem się modlimy za tych ludzi, którzy dzwonią z problemami wszelkiego typu. Właśnie najczęściej to są dzieci, mąż odszedł w uzdrowienie kwantowe, żona w NLP poszła, rozwody, zabieranie dzieci, sądy, narkomania, wszystko. I te cztery punkty to są takie. Dlaczego powiedziałem o tej kobiecie? Bo to jest punkt czwarty, najważniejszy. Modlitwa, post, łagodność i wiara w cud nawrócenia. Modlitwa to jest podstawa, ale czasami nie wystarcza modlitwa. Pan Jezus powiedział, że niektóre demony wypędza się postem i modlitwą. Nie tylko modlitwą. Modlitwa jest warunkiem koniecznym, ale czasami niewystarczającym. Dlaczego? To jest tajemnica. My tego nie wiemy. Łagodność, czyli brak presji. Nie da się wyciągnąć alkoholika z alkoholizmu, tłumacząc mu. To nie dzieje się w przestrzeni intelektu, to dzieje się w przestrzeni woli. On jest po prostu związany, zniewolony, tak? Ale najważniejsze jest wiara. Wiara w cud, tak? I ta kobieta, która zrobiła już wszystko w życiu, żeby tego chłopaka uratować, został jej tylko Bóg, tak? I ona tam wyła do Boga, wyła, i Bóg odpowiedział. Dlaczego? Dlatego, że ona się modliła całą sobą. Wszystkim, co miała. Duszą, sercem, duchem, całym holistycznym człowiekiem. Tak? I dlatego Wielki Post jest tak ważny, bo mam takie poczucie, że kolejne Wielkie Posty będziemy musieli jako naród przeżywać, jako społeczeństwo przeżywać w głębokiej walce o nasze istnienie. I nie myślę tutaj o Rosji, nie myślę o... Chociaż ten wariant też jest możliwy, ale dziś już jest mało prawdopodobny, tak? Ale właściwie cały zachodni świat gdzieś zginął, odszedł od Pana Boga. Polska to jest ostatnie społeczeństwo, gdzie wierzy więcej niż 1, 2, 3%. Może 8% ma relacje z Panem Bogiem, może 7%, nie wiem. Ale są miasta, są dzielnice Polski, południe, Podlasie, gdzie kościoły są pełne i dalej wojownicy Maryi, mężczyźni, kobiety, pielgrzymka do piekar. To są naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy w sposób prosty, czasami bardzo intelektualny, a czasami bardzo prosty, wierzą. Tak? I być może te następne posty będą musiały być walką o nasze istnienie. Dlatego, że naród jest wartością, tak samo jak rodzina jest wartością, tak samo jak wiara jest wartością, bo to są formy przejawienia się miłości. Po prostu. Ludzie w rodzinie się kochają. Naród to jest rodzina rodzin. I też się... No, widzimy, co się dzieje. Naród ukraiński się broni, dlatego, że jest narodem. I tak naprawdę Putin ten naród stworzył, scalił te wschodnie części Ukrainy. Dopiero teraz są jakby całością z resztą Ukrainy. Tak dlaczego? Dlatego, że ci ludzie... Dlaczego 20-letni artyści idą i giną na froncie? Dlaczego? Tak? Bo kochają swoje żony, swoje dzieci i idą, żeby ich nie gwałcił po prostu, tak? Nie zabijał, nie wywoził na Syberię. Wiara, relacja, miłość z Bogiem to jest pierwsza rzecz. Miłość do kobiety, dzieci, do żony, do dzieci druga rzecz. I rodzina, rodzin, naród, tak? No, stworzone zostały języki, są narody, nie ma się co na to obrażać po prostu. A dzisiaj widać, jak to jest ważne, tak? Bo naród polski przyjął naród ukraiński po prostu z całym sercem. Całym sercem go przyjął. I ten Wielki Post... Być może będzie takim momentem, kiedy modlitwa, post, łagodność, tak, czyli nieagresja i wiara w cud. Tak? I to jest metoda, którą my stosujemy i proponujemy ludziom, i ludzie się nawracają. Ja teraz mam takiego mężczyznę, który no nie będę opowiadał jego historii, tak, ale to było morze cierpienia i bezradności. I w chwili, w której on się nawrócił, tym pierwszym nawróceniem, ale się nawrócił, nawróciła się jego matka, jego konkubina, zaczęli żyć w czystości. I teraz ta wspaniała kobieta poszła do swojego byłego partnera usłużyć mu, bo on po prostu jest już stary, tak? I on myśli, żeby zostawić tę dzisiejszą kobietę z dziećmi, czyli po raz kolejny uciec, tak? I ona go ewangelizuje. tak działa Pan Bóg. Mhm. Tak? Jeśli miłość jest, ona się natychmiast rozlewa.
1: Ale to są trudne historie i te trudne historie też w książce znajdziemy. Tak. Miłość zraniona. I trudne słowa czasem. Jezus mówi dziś jasno, przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz. Bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. I wiele osób powie... Łatwo mówić, trudniej zrobić, trudno się przełamać, trudno przemówić. Robert Tykieli przemawia. Słyszymy to dzisiaj. Inne słowa. Jestem złym człowiekiem, wyrok skazujący jest rzeczą oczywistą. Nie mam zamiaru bronić się przed zarzutami, są prawdziwe, ale Bóg daje drugą i trzecią szansę. I pamiętam każdego dnia o tym, co dla mnie i ze mną zrobił. Idę za Tobą, Jezu.
0: Nie ma wyjścia. Jak człowiek nagrzeszył, to musi zadośćuczynić, tak? To, że mnie opluwają, czy tam się śmieją ze mnie, no to trudno, no to taka kolej rzeczy jest, tak? Ale jak się coś dostało, no to trzeba dawać. To są takie słowa, tak każdy sobie może pomyśleć, a tam pieprzy facet, tak? Tutaj chodzi po prostu o konkret, że jak sobie odkroisz kawałek siebie, tak, zaryzykujesz, pojedziesz do Lwowa, czy pojedziesz jeszcze do Buczy, tak? Czy pojedziesz, przepraszam, do Bachmutu, bo ostatni taki reportaż napisałem o dziewczynie, wolontariuszce, która straciła nogę, tak? I jej przyjaciel tam wrócił, tak? To jest sposób okazywania miłości, tak? I miłość zawsze kosztuje, ale człowiek budzi się no lepszy i ma lżej, ten bagaż, który niesie na sobie, jest lżejszy, tak? I człowiek się uśmiecha, tak? I po prostu, no, Panu Bogu trzeba dużo dać, ale dostaje się 100 razy więcej.
1: Jeśli chcemy znaleźć ten numer telefonu, o którym wspominałeś?
0: Na Facebooku Robert Tykieli można poszukać.
1: Można znaleźć tutaj felietony, codzienne rozważania, także...
0: Felietony to w jakiejś gazecie, a to rozważania. Codzienne do czytań z dnia.
1: Robert Tykieli. Polecamy bardzo serdecznie i miłość zranioną także. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, obecność i świadectwo dzisiejszego wieczoru. Robert Tykieli, mąż, ojciec szóstki dzieci, poeta, publicysta, wydawca, dziennikarz. Bardzo serdecznie

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden zły duch nie mógł do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światłem przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
2: Witam.
1: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
2: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
1: Dlaczego uciekałaś?
2: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
1: A co, groźna historia?
2: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
1: Mhm. A co się stało?
2: Co się stało, ale to, co dotyczy mojego życia, tak? Mhm. Otarłam się dosyć... Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
1: O co dokładnie?
2: Dokładnie dużo tego było, ale względnie karty Tarota.
1: Mhm. Co to znaczy otarłam się?
2: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg... przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałam już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała.
1: Mhm. Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłaś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
2: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
1: Praktykowałaś?
2: Tak.
1: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
2: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna, czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
1: Ile was w domu było?
2: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na kupie tak zwanej, czyli było nas sporo, bo 9 osób było w domu, natomiast...
1: To nie jest mało 9 osób.
2: No to nie jest mało, ale jakby ta ścisła rodzina, mama, tata i siostra, to my.
1: A, czyli czwórkę widzicie.
2: Tak.
1: Czyli rodzina wielopokoleniowa. Miałaś świadków jakichś Chrystusa w dzieciństwie?
2: Nie przypominam sobie.
1: Czy przeżyłaś jakąś komunię?
2: Nie szczególnie, chociaż docierały do mnie takie sygnały, że po spowiedzi było lżej.
1: Czułaś to?
2: Tak, to odczuwałam.
1: Mhm. Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
2: W podstawówce? Myślę, że na początku byłam spokojna i potem jakoś tak dochodziło takie moje wewnętrzna taka siła, też nie wiadomo skąd ona się brała, i poszukiwanie siebie, czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
1: W klasie byłaś jak postrzegana?
2: Byłaś... Jako silna osobowość.
1: Lubili cię, nie lubili cię?
2: Myślę, że... Większość lubiła, natomiast tam, gdzie miałam coś do powiedzenia, to nie lubili.
1: Miałaś więcej koleżanek czy kolegów?
2: Kolegów.
1: I co się dzieje, kiedy zaczynasz być nastolatką? Czy jest to jakiś ważny moment? Bo jak rozumiem, życie się toczy po prostu...
2: Tak, taka szkoła podstawowa, potem szkoła średnia.
1: Ale w Warszawie szkoła średnia i szkoła podstawowa.
2: Tak,
1: ja widziałem
2: tak.
1: 8-latków, którzy biorą marihuanę, palą.
2: No ale to chyba nie te czasy. Wydaje mi się, że teraz dużo się zmieniło w tej przestrzeni, że jest łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Wtedy tego nie było jakoś. Jeszcze byłam pod takim kloszem, że całkiem inaczej życie wyglądało. To młode przynajmniej. Harcerze, o! To były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
2: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła. Taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej. Ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
2: Tak, całkowicie sama.
1: Mhm.
2: I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałeś swoje życie po technikum odzieżowym?
2: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
2: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
2: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A, czarne kolory.
2: Nie.
1: Nie,
2: nie, nie, jakoś to nie było. Nie, to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są, w klasie są takie te, które rządzą, te takie artystki, które są milczące i takie w tiulach chodzą, czy w jakichś takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, lejące się. Są różne...
2: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
2: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych Zuchów po to harcerstwo, więc to było takie, jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. Weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło: są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami po imprezie, czy budząc się rano? Czy idąc łąką?
2: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
2: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło. Wtedy jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, że przestałaś chodzić do Kościoła?
2: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?
2: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
2: Ojejku, to były 96, 97 rok.
1: Czyli to jest właściwie tuż po apogeum
2: tego wybuchu, tak.
1: Atrakcyjności techno.
2: Tak. Ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety, tak. Dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
2: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to? Na początku?
2: Tak. Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap techno był bardzo radosny. Tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było. Ale później się zaczął etap ciemny. Ale... I teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę. I co widzisz?
2: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
1: No i
2: która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
1: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
2: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
1: Na techno?
2: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
1: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
2: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało.
1: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
2: Ciężko mi jest teraz trochę powiedzieć w czasie.
1: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
2: Jak to wyglądało?
1: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Mhm. Przytulają się, tak. Bawią.
2: Tak.
1: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
2: Tak.
1: W ubikacjach jest seks.
2: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego.
1: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
2: Ja tego nie widziałam, dlatego to mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego tego wszystkiego.
1: Ile masz wtedy lat?
2: 17, 18.
1: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, 15.
2: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
1: Już po imprezach.
2: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty z, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam, no to jakby coś takiego, jeśli chodzi o, znaczy, o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
1: Ekstaza, no.
2: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
1: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane
2: z narkotykami?
1: Z trybem życia.
2: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
1: Mhm. Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to...
2: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki i to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje i to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i nie jestem w stanie tego robić. Tak. Mhm.
1: I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
2: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
1: I przerywałaś?
2: Tak, przerywałam.
1: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej grupie...
2: Tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
1: I co, i sama zostałaś?
2: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
1: Harcerzy.
2: Nie, skąd
1: Strzepaka.
2: To... Tak, ale tacy podwórkowi, którzy...
1: Strzepaka.
2: Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam i...

0: Czyli nie było to przejście w pustkę i też nie zaprzyjaźniłaś się tam...
1: Tak, nie było przejście w pustkę.
0: I nie zaprzyjaźniłaś się tam w tej subkulturze jakoś bardzo mocno z ludźmi. To nie było...
1: To nie była ta bajka, tak. Teraz też mogę powiedzieć, że ja może próbowałam jakby wejść w to środowisko i tak dalej, ale cały czas coś mnie tam niepokoiło. Coś było takiego, z czym ja się nie mogłam zidentyfikować do końca.
0: Zdałaś maturę i co dalej?
1: Zdałam maturę.
0: A co dalej maturzysta?
1: No i się zakochałam. Pierwszy raz tak intensywnie.
0: Mnie to fascynuje, bo ja mam 4 córki i po prostu chciałbym to zrozumieć. Na czym to polega?
1: No ja byłam taka wypuszczona, no bo tak jak mówię, długo nie było nic, bo byłam zupełnie na czym innym skoncentrowana i potem jakby było to pragnienie w środku, że nie no, teraz to już tak w zasadzie można by było z kimś.
0: A nie uciekałaś wcześniej przed relacjami? Bo przecież to bardzo tak postępuje normalnie i naturalnie, że są przyjaźnie, później jakieś zauroczenia, jakieś takie rzeczy.
1: Była jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim i też patrząc na to już w tej chwili, między tym techno pojawiło się coś takiego jak wypadek. Miałam wypadek w szkole zresztą, złamałam kręgosłup. Ordynator w szpitalu powiedział, że nie mam co płakać, bo krąg wyżej i bym jeździła na wózku, więc ja jeszcze bardziej płakałam. Ale okazało się, że jest wszystko okej, jestem w stanie z tego wyjść, tylko gips i jakiś tam czas rekonwalescencji. Natomiast okazało się w trakcie, że niestety, ale się nie zrasta. I mama przypadkowo, nieprzypadkowo, kupując w aptece jakieś tam środki, żeby się to zrastało, została zaczepiona przez osobę, która usłyszała, że ma taki problem. No i poprosiła o to, żeby ta osoba zaczekała. Znaczy, żeby moja mama zaczekała na zewnątrz. Zaczekała, okazało się, że chce pomóc, ponieważ jej mąż jest bioenergoterapeutą, w związku z czym istnieje taka możliwość, że to się wszystko dobrze skończy, że zaprasza na wizytę. Ja na takie wizyty chodziłam i faktycznie... Wypadek był pod koniec listopada. Ja w marcu, robiąc już prześwietlenia kręgosłupa, zdiagnozowano, że tam nie ma nic, że w zasadzie oni się zastanawiają, co to było, czy to skrzywienie jest kręgosłupa, czy coś, bo nie było żadnego śladu. Więc takie wow i boom i w ogóle świetnie, jest coś, co działa, coś, co jest ciekawe, coś jest poza...
0: A jak tego faceta odebrałaś?
1: Na początku... Ciężko mi powiedzieć. Jakoś nie pamiętam nic takiego, co by było takie do wyciągnięcia na tą chwilę. Może to bardziej szło w kierunku, że no on coś umie, no takie rzeczy istnieją, w związku z czym, że...
0: To było za pieniądze normalnie.
1: Tak, tak, tak, w ten sposób.
0: No, czyli sytuacja właściwie normalna. No. Usługa, tak. Pieniądze.
1: Natomiast przeszło to potem w jakąś relację, bo znowu jakby wyszła taka fascynacja tematem, że istnieją energie, że człowiek, cała ideologia i ja znowu tam zaczęłam nasiąkać, układać sobie według tego cały świat, że to jest inaczej niż ja myślałam, że jest świat w świecie.
0: I jaka relacja?
1: No intensywna, bo ja wykazywałam chęć nauki.
0: Czyli zafascynował cię mężczyzna, który...
1: Może nie sam mężczyzna, a jakby to, czym się zajmował.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że osoba, że tak. Relacja z osobą.
1: Tak. I przekazywanie wiedzy w jakiś sposób.
0: I on z tobą rozmawiał?
1: Tak, rozmawiał, przekazywał tą wiedzę. No oczywiście też działał. I to też miało jakiś tam swój początek i koniec. Zakończyło się bardzo niefajnie. Oni próbowali jakoś tak wpłynąć na mnie, na moją rodzinę do takiego stopnia, że padały pytania, czy ja bym nie chciała, żeby byli moimi rodzicami.
0: Oni?
1: Tak. Bo to było małżeństwo.
0: Absurdalna sytuacja zupełnie.
1: No dziwna. Do takiego stopnia, że jak na przykład moja mama po mnie przychodziła, to potrafili zadać takie pytanie. Przychodzi pani po moją córkę, a moja mama wtedy nie, po swoją.
0: To jest jakaś chora akcja zupełnie.
1: Tak.
0: Ale to widocznie musiałaś jakby dawać sygnały im, że to bardzo cię kręci, skoro oni tak jakby źle rozpoznali sytuację, prawda?
1: Ja nie wiem w zasadzie, co oni widzieli. Wiem, że oni cały czas między sobą tak patrzyli na mnie w taki dosyć dziwny sposób i mówili, że jakby o moich rodzicach, że oni nawet nie wiedzą, co oni mają. Coś w tym stylu. Coś widzieli we mnie, czego nie chcieli powiedzieć, natomiast ja sama też nie wiedziałam, o co chodzi.
0: Rozumiem. Ale źle rozpoznali sytuację? Nie wiedzieli, że wy się kochacie?
1: To było bombardowane. To tak? Było bombardowane, tak.
0: To po co tam chodziłaś, jeśli coś najważniejszego w twoim życiu było bombardowane?
1: Bo to było tak bardzo robione po kropelce drążenie skały. Natomiast kiedy zaatakowano moją mamę w tym temacie i podważono jakby jej autorytet, no to wtedy powiedziałam znowu basta, że nie, tak nie jest. I wtedy zaczęłam się autentycznie stawiać.
0: Mhm. Jak się to skończyło?
1: Skończyło się źle, dlatego że ja jeszcze w to wciągnęłam koleżankę, która miała jakieś tam bóle, że jej też pomogą. I przyszedł taki moment, kiedy ona poprosiła mnie o rozmowę i powiedziała, Ania, z nimi jest coś nie tak. Ja poszłam do nich na wizytę i oni po prostu wyciągnęli ode mnie takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nikomu nie mówiłam. W związku z czym mówi, po prostu przestań tam chodzić, bo tam jest coś nie tak. I ja zaczęłam tak składać sobie wszystko do kupy. Ja mówię, kurna, faktycznie coś jest nie tak.
0: Czyli skrzywdzili ją po prostu.
1: Myślę, że nie tylko ją.
0: Ale oni wiemy, prawda, że...
1: Tak.
0: Że oddziaływując, manipulując, po prostu weszli w jakąś sferę,
1: tak, której nie udostępniała w ogóle.
0: Ona nie chciała.

0: jakby we mnie przywaliło i to był tak olbrzymi lęk, że pamiętam to do tej pory.
1: To znaczy, siedzisz, stoisz...
0: Tak, ja jakby jestem w trakcie do domu i to, co mnie zaczyna ogarniać, jest czymś, z czym sobie nie potrafię poradzić.
1: Spróbuj to opisać. Ciężar, gęstość,
0: potworny,
1: atmosfera.
0: Potworny lęk, coś, co we mnie uderza, nie ma mnie w środku. Jestem kompletnie rozbita w środku.
1: Ale gdzie to uczucie się koncentruje? Na brzuchu?
0: Chyba w głowie i w okolicach serca.
1: Czyli czujesz coś, czego nigdy w życiu nie czułaś?
0: Tak.
1: A co ona wtedy robiła? Bo później z nią pewnie rozmawiałaś.
0: Tak, ona w ogóle stamtąd nie mogła wyjść, bo oni nie chcieli jej puścić. Jak już wyszła, próbowała się ze mną skontaktować.
1: Nie odebrała tych pieniędzy?
0: Nie, ja jeszcze włączyłam w to jakby jej rodzinę, bo mówię, że ona tam poszła, ona tam nie wychodzi. Ja dotarłam do domu, nie wiem, co się z nią dzieje. Tam poszli z kolei, jej rodzina poszła po nią. No, awantura była straszna, straszna. Moja mama jeszcze do tego tam pojechała. I jakby skończyło się na obelgach, groźbach i wybijaniu szyb, dosłownie rzecz biorąc. Źle, w sensie takim mocne to było.
1: Ale kończy się ta rzecz i jak myślisz o świecie? Bo to się równolegle dzieje z techno, czy...
0: Już to był koniec, bo jakby to, że musiałam tą maturę pociągnąć, definitywnie tamten etap został zakończony.
1: A ile trwał etap techno, ile trwała bioenergoterapia, jak mają się do siebie?
0: Jak mają się do siebie? Jakby jedno było po drugim.
1: Czyli bioenergoterapia była po techno?
0: Myślę, że tak, że to tak jakby wkroczyło trochę w końcówkę techno i jakby było przedłużeniem.
1: No i jaki masz światopogląd w chwili, w której kończy się relacja z tym małżeństwem?
0: Tak. Że ludzie krzywdzą.
1: Ale jak myślisz o świecie? Czy są energie, nie ma energii?
0: Tak, cały czas jestem na tym etapie. Czyli jakby to zostało zbudowane i na tym gdzieś tam buduję swój światopogląd.
1: I co dalej się dzieje?
0: No mam to w sobie, w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić, wiem, że mam jakieś zdolności, bo tak wtedy jeszcze to postrzegałam, że to jedni mają, inni nie mają, ale dochodziło do mnie, że to mogą mieć wszyscy. Mniej więcej tak to wyglądało.
1: I co dalej?
0: No nie ciągnęłam tego tematu z tą bioterapią, bo jakby to też stanęło w miejscu z racji tego, że nie było osób, które by mogły się tym dalej zająć. Zakochałam się, w związku z czym znowu wszystko poszło na bok. 2 lata bardzo fajne, bardzo fajnie wspominam. Rozstanie, potem znowu powrót na 2 lata. Natomiast jakby znowu na samym początku, jak to wszystko się zaczęło gdzieś tam tworzyć między nami, pomysł po prostu genialny, idziemy na karty tarota.
1: Aha, no bo przyszłość trzeba, prawda?
0: No tak.
1: Jest pan i pani, więc trzeba wiedzieć...
0: Co się będzie działo dalej. No dramat.
1: Nie, no to, ale to jest standard. To jest standard. Najlepszą klientelą wróżbitów i tych wszystkich maniaków są młode dziewczyny.
0: No to trzeba przyznać rację, że to niestety zagłębianie przyszłości nie przynosi dobrych owoców.
1: No i co te karty?
0: No i karty. Karty miały powiedzieć swoje, tak? W związku z czym na dzień dobry dowiedziałam się, że ten facet, z którym dopiero zaczynam, to w ogóle nie jest ten facet, że maksymalnie będziemy 2 lata, jakaś tam przepowiednia poszła. W związku z czym ja się do niej ustosunkowałam, ale jakby przejście przez całą tą wróżbę było już dla mnie czymś dziwnym, bo ja się cały czas bałam iść, jakby cały czas miałam w sobie coś takiego, że wszystko fajnie, ale karty tarota to już jest... No, wyższa szkoła jazdy i tutaj jest się czego bać.
1: Skąd to wiedziałeś?
0: Nie wiem. To przychodziło z wewnątrz, ten lęk przychodził jakby tak od wewnątrz.
1: Ale poszłaś.
0: Tak, poszłam, no bo ciekawość była większa. Ciekawość była większa i to tak właściwie przeszło, no niestety, zgodnie z tą przepowiednią, czyli były te 2 lata, potem się rozeszliśmy, wróciliśmy, znowu były 2 lata. No to już było bardziej intensywnie, bo już tacy mocno na siebie zorientowani byliśmy. I doszło do zamieszkania razem. I tutaj pamiętam mocny taki pierwszy zgrzyt. Śmierć Jana Pawła II. To, co się działo właśnie tego dnia, pamiętam ogromną potrzebę pójścia do kościoła.
1: A sytuacja była niezręczna, ponieważ mieszkasz z facetem, więc...

0: No ale
1: Łącznie
0: jakby
1: czy...
0: ja tej świadomości kompletnie nie miałam. Ja miałam wrażenie, że mnie wszystko wolno, Pan Bóg jest dla wszystkich, w związku z czym czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę, a sakramenty to w ogóle dla mnie była jakaś taka... Nie,
1: ale,
0: no...
1: ale kościół mówił, że się nie mieszka z facetem. Bez ślubu.
0: Ale ja jakby nie miałam tego podejścia w ogóle, co tam kościół mówi. To co ja mam w sobie, Pan Bóg jest na łące, Pana Boga można wszędzie mieć. No, no jakby ta droga. No i jakby ta taka mocna potrzeba pójścia do tego kościoła. Akurat okoliczności nie były sprzyjające, ponieważ to było wieczorem. Cały czas czekałam na tą osobę, z którą mieszkałam. Ona nie była, bo była w pracy. Jakby to był pierwszy ten zgrzyt taki, że tego człowieka nie ma wtedy, kiedy ja go potrzebuję i jakby nie realizuje się to, co ja bym chciała. Gdzieś zaczęłam widzieć jakieś różne takie rzeczy w sobie, które zaczynają być ważne. I pojawiały się w zasadzie niby były od zawsze, ale ja tego nie widziałam. To się zaczęło jakby tak ujawniać.
1: Spróbuj powiedzieć to jeszcze raz, bo czyli masz potrzebę jakiegoś dobra, prawda? Czyli pójść, być razem z ludźmi, kiedy umiera
0: tak.
1: Człowiek ważny dla wielu osób.
0: Tak.
1: Ale z jakichś tam powodów nie możesz tego zrobić i myślisz, że to jest przez tego chłopaka, z którym jesteś, tak?
0: Zaczynam wtedy patrzeć na całość, jakby. Że to jakby mam poczucie, że to nie jest to, co jest dla mnie, że ja chcę inaczej.
1: Aha, czyli po prostu wielki człowiek, który był symbolem jakichś marzeń, jakiegoś dobra, jakiegoś piękna, jakiegoś czegoś spoza tego świata, prawda?
0: Tak.
1: Znak. I nagle widzisz w jego świetle swoje życie.
0: Tak.
1: I dochodzisz do wniosku, że tak. Nie do końca chyba ci o to chodziło.
0: Tak. Zaczęłam wtedy patrzeć jakby ogólnie na to życie. Nie tylko na dzień bieżący, ale ogólnie. Taki rachunek jakby przyszedł z tym wszystkim.
1: No to nieźle. No i jakie są konsekwencje? Ile to trwało?
0: To trwało bardzo szybko, bo momentalnie to takie było szarpnięcie. Siedzenie przed telewizorem do 4 nad ranem, jak były nawet powtórki, łzy, łzy, łzy, łzy. To, co mówił Jan Paweł II, jakby odbierałam jako taką prawdę, która była zawsze we mnie w środku.
1: Czyli to były rekolekcje dla ciebie?
0: Można tak powiedzieć. No to było coś, co się wtedy przebiło przez jakby taką wielką skorupę.
1: I?
0: I rozstanie z mężczyzną i dochodzenie do siebie, że ja jednak chcę czegoś innego. Że ja chcę
1: dojść. Ale ty podjęłaś taką decyzję, zgodnie ze swoim charakterem?
0: Oczywiście jakby wszystko zostało stworzone do tej sytuacji, bo jakby nagle raptem się okazało, że on kogoś poznaje, też jest to odejście, także wszystko ułatwione w zasadzie. Tylko było to podjęcie decyzji, że to nie tak i w zasadzie wszystko zostało ułożone. Chociaż to było strasznie bolesne. Teraz mogę tak to powiedzieć z luzem, że to wszystko zostało ułożone tak z takim pokojem.
1: No i co dalej?
0: Dalej zaczęła się chyba walka, tak jak patrzę już z perspektywy tego dobrego i tego złego. Natomiast no niestety jeszcze to dobro wtedy nie wykluło się tak mocno.
1: Opowiedz po prostu.
0: To, że rozstałam się z tym człowiekiem, jakby bardzo mnie rozdarło, bo z jednej strony nie chciałam tego, a z drugiej strony była to dla mnie wielka miłość. W związku z czym znowu jakby przechodziłam taki etap... że znowu się na kimś zawiodłam, że znowu jest jakieś rozstanie. I była to miłość. Jakby odkąd pamiętam, od samego takiego małego człowieczka, nosiłam w sobie takie poczucie, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka. Że to, co jest sensem życia człowieka, to jest miłość. I to zawsze miałam w sobie. I wtedy pamiętam, to się złamało. Wtedy pamiętam wewnętrzny krzyk, że tej miłości nie ma. Że to, co się dzieje między ludźmi, że być może to, co się dzieje między ludźmi, to jest chemia.

0: Że to nie ma racji bytu, chociaż z drugiej strony walczyłam sama ze sobą, myśląc, że przecież ja kochałam, że przecież to było. I wtedy pamiętam, że poszłam za daleko, bo krzycząc tak wewnętrznie, że tej miłości nie ma i wręcz jakby deptałam to wszystko w sobie, doszłam do takiego punktu, gdzie miałam wrażenie, że zaczynam lecieć w dół. Że to jest, że coś powiedziała, że to poszło po prostu we mnie za daleko. I jakby już nie ma odwrotu. I nagle takie maleńkie światełko w środku, które mówi, przecież Pan Bóg jest Bogiem. I nagle tak, no tak, przecież Pan Bóg jest Bogiem, a jest. To o co chodzi? Ale jakby to już poszło za taką falą, gdzie ja już tylko po prostu poczułam taką pustkę w sobie. Pustka i takie nic. Takie, to było jakieś takie bardzo dziwne wrażenie. I od tamtego momentu...
1: Powiedziałaś jakieś słowa bluźniercze, jakieś słowa, czy też tylko zabijałaś siebie?
0: Zabijałam siebie, tak. Myślę, że zabijałam siebie.
1: Że po prostu wierzyłaś w coś, co nie istnieje, że
0: taka
1: to było
0: zrzucenie, tak.
1: Że patrzę realnie na świat i tak dalej. Czyli...
0: I potem poszło to w czyny. Gdzieś przy okazji dostałam anioła, takiego, który spada, z płonącymi włosami. I ostentacyjnie powiesiłam go sobie na ścianie, domalowując płomienie, że i dorabiając w zasadzie tego ideologię, że moja miłość w zasadzie tak upadła.
1: Czyli cynizm.
0: I chyba zaczęło się od tego. Kto nie przychodził do domu, to było tylko stwierdzenie, zdejmij to ze ściany. A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to taka piękna symbolika tego, co się zdarzyło. I to się gdzieś tak zaczęło układać. Ja zaczęłam się sama z tym wszystkim układać, że no, są odejścia, są rozejścia. Zaczęłam jakoś wracać do normy, można powiedzieć. I bardzo szybko zaczynałam spotykać ludzi na swojej drodze. Teraz mogę powiedzieć, związanych z okultyzmem. Czyli pojawiały się osoby, które zajmowały się kartami, które wręcz praktykowały magię. Natomiast ja cały czas miałam takie pogłębiające się poczucie, że jestem strasznie zablokowana. Że to, co jest w tej chwili, to nie jest moje. Że to... I nie potrafię z tego wyjść. To ja nie wiedziałam w ogóle kompletnie, o co chodzi.
1: Ale czy w tym momencie, w takim razie, kiedy coś tam w tobie pękło, czy ty nie zwróciłaś się ku złu?
0: Ja myślę, że to po prostu było otwarcie.
1: Ale musi być zwrot, musi być... Znaczy, rozumiesz, nie ma biernego otwarcia. Bo to, co opisujesz teraz, kilkoma zdaniami, i jeszcze dominacja tego na ścianie, prawda, czegoś, co wszyscy, którzy cię kochali, mówili ci, że zdejmij to. Dobra, jedźmy dalej.
0: To znaczy, na pewno nie powiedziałam, że nie ma Boga, bo jakby to światło było, że Bóg jest i Bóg jest miłością, natomiast nie pamiętam właściwie, żebym powiedziała coś takiego, co by było jakimś takim kompletnym zaprzeczeniem. Ja tylko jakby zaprzeczałam tej miłości. Miłości, która jest między dwojgiem ludzi, no i jest czymś, co jest dla mnie wszystkim.
1: Wszystkim.
0: Tak.
1: Czyli zaprzeczyłaś wszystkiemu.
0: Tak. No to, co było najważniejsze w życiu. Dlatego jakby nosząc to od małego, upadło wszystko. Upadło wtedy wszystko.
1: Kogo spotykałaś?
0: Spotkałam dziewczynę, która patrząc mi w oczy zaczęła mi mówić, że mam taki problem, że ona nie wie, na czym mój problem polega, ale może postawić mi kolejne karty tarota. W związku z czym, mając taką perspektywę, że nie wiem kompletnie, co się dzieje w moim życiu, a już raz gdzieś tam coś mi powiedział i się sprawdziło, okej, ja pójdę na te karty. No i tutaj się po prostu zaczęło, bo patrząc w jaki sposób ona to robi, dochodziła do mnie jakby świadomość tego, że ja po prostu wiem, o czym ona mówi, patrząc na te karty, nie mając z nimi kompletnie żadnego kontaktu wcześniej, żadnego przygotowania, żadnego czytania książek i tak dalej.
1: Czy karty mówiły do ciebie?
0: Tak, można tak powiedzieć. I nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Ona powiedziała z tych kart, że to jest dla niej wyższa szkoła jazdy i ona nie jest w stanie mi pomóc i powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, ale zaprowadzi mnie do kogoś, no, kto jest już wytrawny w tym wszystkim i mi, że tak powiem, powie, w czym jest rzecz. Ja faktycznie poszłam do tej osoby, co wiązało się z tym, że kolejne karty były stawiane. I to znowu jakby ciągnie się w tym momencie w taką stronę, że chodząc do kolejnych osób, kolejne osoby jakby produkowały różne takie teorie, co się dzieje w moim życiu. Dla innych była to karma, dla drugich było to klątw wyrzucane przez kogoś tam. Cały czas ktoś coś innego mówił. No i to się tak ciągnęło. To się tak ciągnęło. W międzyczasie ja się zajęłam tymi kartami, bo ja dostałam książkę od tej osoby, z którą się, można powiedzieć, zaprzyjaźniłam. I ona była pod wrażeniem, że jakby nie ma tej wiedzy. Którą ja miałam tak po prostu odpowiedzialnie do tematu. Doszłam do wniosku, że nie mogę kierować życiem innych ludzi bez żadnego przygotowania, w związku z czym pomysł kursu tarota dostanie się właśnie do tej osoby, do której ona mnie zaprowadziła, bo ta osoba mi ten kurs przeprowadziła, zresztą z całą grupą innych ludzi.
1: I za pieniądze?
0: Za pieniądze, tak. I pamiętam tylko moje pierwsze pytanie, które też gdzieś tam do mnie dochodziło na tych zajęciach, ale halo, halo, co no to Kościół? Przecież karty no jakby nie są akceptowane. No i pamiętam też odpowiedź, że no jak to nie, no przecież zakonnicy się posługiwali kartami tarota i w zakonach, i że to wiedza tajemna i tak dalej. Także było to tłumaczone, ale to jakby nie wypełniało mnie, co to nie było dla mnie jakąś tam prawdą. Ale ja cały czas za tym szłam. Doszłam do momentu, kiedy zaczęłam mocno pracować w domu z tymi kartami, czyli i medytacje, i potem zaczął wchodzić szerszy zasięg w ogóle ezoteryki.
1: A co robisz wtedy w życiu?
0: W życiu?
1: Bo skończyliśmy na maturze.
0: Tak.
1: A później była miłość, ale nie wiem, co oprócz...
0: Tak, ja nie miałam możliwości pociągnięcia potem szkoły po szkole średniej, czyli w ogóle odeszłam od tematu edukacji. I zaczęła się praca. Praca.
1: A możesz powiedzieć, dlaczego nie chciałaś iść na studia?
0: Dlaczego nie chciałam iść na studia? Ja chciałam iść na studia, natomiast jakby sytuacja, którą miałam, doprowadzała do tego, że ja musiałam sama sobie jakby opłacić te studia, w związku z czym praca z kolei zbijała mi możliwość studiowania, więc jakby podjęłam tylko pracę.
1: I to była praca, która cię cieszyła, dołowała?
0: To była praca, takie trochę przeciągnięcie tematu, z którym byłam związana, czyli ciuchy, i cały czas te ciuchy gdzieś tam za mną chodziły. Może już nie tworzenie samo, nie malowanie, chociaż czasami też się pojawiało, ale to w ramach jakiejś takiej terapii samej sobie, że było mi po tym lepiej. No i cały czas te ciuchy, cały czas sklep, cały czas doradzanie. Ja jeszcze miałam jakieś takie pomysły na siebie, może stylizacja, może coś w tym stylu, ale jakby cały czas był ten pomysł, że to jest sklep.
1: I zarabiałaś na życie w ten sposób.
0: Tak.
1: Zaczynasz medytować.
0: Tak, medytacja z kartami, praca z kartami, no bo karty trzeba czuć, wszystko z tym związane, treba ukierunkować, w zasadzie zespolić się z tymi kartami. I zaczęła przychodzić taka wiedza, która nie wiedziałam kompletnie skąd się bierze, bo to już nie tylko przychodziło z kartami. To już przychodziło nawet jak tych kart nie było.
1: Czyli słyszałaś bądź czułaś w głowie...
0: Tak.
1: A czułaś to w głowie czy w sercu?
0: W głowie. W głowie. Ja to po prostu słyszałam.
1: Ale słyszałaś...
0: Słyszałam, widziałam obrazy, może w ten sposób.
1: Ale słyszałaś jako głos wewnętrzny, czy też jako jako myśl, czy sekwencję, która jaśnieje nagle w twoim umyśle?
0: Bardziej jako jaśnieje w moim umyśle.
1: Czyli po prostu pojawia się coś, co jest jakąś historią, jakąś obrazem.
0: Tak, i jest to jakby przeze mnie absorbowane, że to tak jest. Czyli jakby... patrzenie na to i branie jako swoje.
1: Bo to też ważne jest, jak to jest dawane.
0: Mhm. No i zaczynają się dziać ze mną dziwne rzeczy. Zaczynam czuć coraz więcej. Kiedy idę ulicą, patrzę człowiekowi w oczy, wiem, co robił, wiem, co ma w domu. Do takiego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynałam rozkładać karty, w zasadzie to ja już tych kart nie musiałam rozkładać, bo wiedziałam wszystko. Do takiego stopnia, że byłam w stanie powiedzieć, jaki kolor włosów ma osoba, która zdradza tam daną osobę, z którą miałam kontakt, której miałam to wyłożyć.
1: No i co dalej? Zarobiłaś kartami na życie, czy nie?
0: Nie! Nie, to wszystko się jakoś rozchodziło, dzięki Bogu, w koleżeństwie, czyli takie postaw mi karty, wezmę za to złotówkę, bo to też jakaś taka teoria była, że za wróżbę trzeba zapłacić, więc jakieś takie posługiwanie się tym wszystkim. No i zaczynało się dziać ze mną dziwne rzeczy. Ja po prostu...
1: Jesteś sama wtedy?
0: Nie, są cały czas rodzice, jest moja mama.
1: Czy mieszkasz w domu po prostu?
0: Nie, ja mieszkam sama. Mieszkam sama.
1: Ale relacje utrzymujesz z rodziną najbliższą?
0: Tak, całkowicie.
1: Mężczyzn nie ma.
0: Nie, wtedy nie. Pojawiali się jacyś tacy, ale to też były osoby, które były związane z okultyzmem, czyli gdzieś tam też praktykowali, medytowali, jakieś kursy Silwy i tym podobne historie. No i tutaj jakby szło to wszystko w taki samorozwój, czyli wypracowywanie jakichś różnych rzeczy i budowanie na tym świata swojego. Że to ja mogę, że to ja potrafię. Natomiast jakby z tym równolegle idzie coś, czego nie jestem w stanie opanować już. Coś, co mnie... Nie potrafię tego sprecyzować słowami, natomiast coś, co mnie atakuje, co jest w mojej głowie, coś, co non-stop brzęczy, na co nie mam wpływu, czego nie mogę wyłączyć.
1: Czy tą osobą w takim razie, która uczyła się kart tarota, był Jan Witold Szliga?
0: Nie.
1: Mhm. A to brzęczenie, ono narasta? W tamtym czasie?
0: Tak, ono mocno narastało. Ja miałam jeszcze jakiś taki moment, gdzie dochodziło z zewnątrz do mnie jakieś takie pomocne ręce. Na przykład, nie wiem, mama potrafiła znaleźć gazetę z modlitwami, z mszami egzorcystycznymi prowadzonymi na Żoliborzu przez księdza Szymborskiego jeszcze. Więc to do mnie jakoś tak też impulsami dochodziło, żeby wyjść, ale jeszcze tego nie wyłapywałam. I w którymś momencie zaczęły dziać się ze mną takie rzeczy, że ja miałam wrażenie, że odchodzę od zmysłów. Nie było mnie samej w środku. Ja byłam jakby na 1000 kawałków w zasadzie roztrzepana. Nie potrafiłam się jakoś wewnętrznie do kupy pozbierać. I cały czas jedna myśl w głowie, że to jest choroba psychiczna. Że to coś jest nie tak. Natomiast jakby jeszcze ta siła, która próbowała zespolić to wszystko w środku, no jakby walczyła z tym rozbiciem totalnym. No i wtedy pamiętam, takim momentem dla mnie zaskakującym było to, że zaczynałam już czuć taką obecność złego, że ja wręcz w tym byłam, czyli jakby właśnie ta mgła, coś takiego, co jest jakby przestrzenne, coś, co mnie otacza i okala, i to jest takie ciężkie, że nie da się jakby w tej mgle ani oddychać, ani myśleć.
1: Czyli co, budzisz się rano i co czujesz?
0: Rano?
1: Budzisz się rano, zaczynasz nowy dzień. Chodzi mi o to, żebym mógł zrozumieć, jak te ataki przychodziły.
0: To się działo w nocy. Zawsze to przychodziło o 3
1: nocy. Ale budzisz się rano i co? Zaczyna się dzień, idziesz do pracy, coś gdzieś zarabiasz, jakieś pieniądze, tak? Później spotykasz się z...
0: No właśnie, to jest wszystko niespójne, bo jakby ciężko mi jest to analogicznie wszystko powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz mi się jakby przypomina, że te ataki nie zaczynały się w nocy, więc to było znacznie wcześniej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy jakby zaczynały się te msze egzorcystyczne, na które gdzieś tam ze 2 razy poszłam, no to poszłam dlatego, że właśnie były te ataki w nocy. Mm-hmm.
1: Ale bo moje pytanie jest takie, czy twoje takie życie
0: codzienne
1: było naznaczone cierpieniem, czy też były momenty tylko, w których ta obecność przychodziła w taki właśnie intensywny sposób?
0: To znaczy wtedy, kiedy to przychodziło, to znaczy jakby ja nie wiązałam tych rzeczy ze sobą. Ja myślałam, że to jest jakby związane z tym, że no mamy ten świat, który składa się jakby z dobrych duchów i ze złych duchów, czyli że są demony i że być może ktoś we mnie wali tymi demonami, że to jest na tej zasadzie, ale że to jakby ode mnie będzie zależało, czy ja się dobrze ochronię znowu różnymi rytuałami na tej zasadzie. Czyli może takie cierpienie w ten sposób. To było w zasadzie jedyne takie cierpienie, które tam miałam. To wewnętrzne i to, które jakby zewnętrzne atakowało. Mhm.
1: Dobrze, mówmy o faktach, bo ty jeszcze nie potrafisz tego interpretować. Mhm. Co czujesz? Budzisz się rano, zaczynasz pracować. Dzieje się coś niepokojącego?
0: Szczególnego?
1: Tak.
0: Nie, oprócz tego, że cały czas te karty są przy mnie, że ja cały czas się edukuję, cały czas doczytuję książki.
1: Przychodzi koleżanka, prosi za złotówkę, stawiasz jej karty.
0: Tak, tak.
1: Zbliża się wieczór, noc i co się dzieje? Taki atak opisz.
0: Były to tak jakby forma snu na jawie, czyli budziłam się w takiej samej sytuacji, w której w zasadzie zasypiałam, więc myślałam, że ona się po prostu dzieje. Momentalnie jakby gasło światło w tej rzeczywistości i to było coś, co przychodziło w różny sposób, bo to przychodziło z ogromnym lękiem, natomiast czasami szarpało po łóżku, czasami...
1: Przerzucało twoim ciałem, tak?
0: Tak, tak.
1: Czułaś dotyk?
0: Nie bezpośrednio fizycznie, jakby ja byłam cała szarpana.
1: I lęk.
0: I lęk, ale to potworny lęk. Taki lęk, że w zasadzie im częściej to się zdarzało, tym szybciej się potrafiłam wybudzić z tego wszystkiego.
1: Jak się wybudzałaś, to co czułaś?
0: Też lęk. I wtedy jakby nie spanie już do tego momentu, kiedy nie będzie jasno.
1: Przyszło ci do głowy, żeby się pomodlić? Czy tylko stosować techniki magiczne, żeby obronić się przed atakiem maga?
0: Chyba już na przemian, bo wtedy dotarłam na te msze egzorcystyczne, ale jeszcze to nie było takie silne. Natomiast gdzieś to też już się pojawiało, że no może jak nie tędy, to tędy. Zresztą osoba, która mi te karty wykładała, dała mi też wodę święconą, więc myślałam, że to też będzie jakiś sposób.
1: Ania jest w tej chwili we wspólnocie.
0: No tak.
1: Kościoła katolickiego.
0: Tak, mocny przeskok.
1: Tak, nasz czas się kończy. Jej opowieść dokończymy w następnej audycji. W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Bardzo chciałabym się pomodlić za osoby, które jeszcze w tym tkwią, czyli tkwią w okultyzmie, żeby Pan Bóg przyszedł z mocą uwolnienia ich.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska i dokończenie jej historii już wkrótce. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, teolog Chrystusowiec. Szczęść Boże, ojcze. Ojcze.
1: Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
0: Ojcze, przed Polską jest czas trudny. Mamy takie przeświadczenie, że czasy trudne wyzwalają w ludziach odpowiedź adekwatną. Nie we wszystkich, tak, ale zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Czy możemy, czy uprawniony jest w ogóle taki sposób myślenia z nadzieją o jakimś kryzysie, dramacie, kiedy patrzy się, że na przykład naród gnije?
1: Myślę rzeczywiście, że kryzys jest czasem przede wszystkim próby i to jest próba, która może mieć oczywiście konsekwencje bardzo różne, ale historia pokazuje, że bardzo często ta próba kończy się właśnie jakimś powstaniem, kończy się zalążkiem nadziei, kończy się czymś bardzo pozytywnym, mimo oczywiście też strat i kosztów, które jej towarzyszą. W tym roku przeżywamy, bo myślę, że warto o tym wspomnieć jakby na początku tej rozmowy, że przeżywamy 70. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu, podjętych w bardzo opresyjnych warunkach, podjętych właściwie w sytuacji kompletnej niemocy jakiejś oddziaływania zewnętrznego w tym znaczeniu, że prymas jest uwięziony, nie ma oczywiście środków społecznego przekazu. Kościół jest represjonowany na różne sposoby. Siła ducha, siła prymasa, jego geniusz, jego świętość i jednocześnie otwartość też ludzi, zapotrzebowanie, czy powiedzmy może nie zapotrzebowanie, ale otwartość ludzi na ten powiew ducha. To wszystko stworzyło genialną syntezę, która, jak twierdzimy, uratowała Polskę w tamtym okresie czasu. Tu się oczywiście otwiera pewne pytanie, czy my dzisiaj mamy takiego przywódcę duchowego tej miary, czy mamy też w nas samych, czy jest właśnie takie pragnienie ducha, aby na to odpowiedzieć. Ale tak czy inaczej sądzę, że nie możemy przynajmniej w punkcie wyjścia odbierać sobie tej nadziei, która powinna nam towarzyszyć.
0: W obozach, w lagrach niemieckich i w lagrach sowieckich, a zapośredniczone mamy tę wiedzę o właśnie o tym, że nadzieja, że ludzie zakorzenieni w sensie, ludzie, którzy mieli do czego wracać, bardzo mocno tego pragnęli i szczególnie w tej grupie tych silnych w obozach koncentracyjnych byli ludzie wiary, głębokiej wiary. To jest największa próba, największa część tego zbioru. Lorenz i Szałamow dali nam świadectwa takich właśnie odpowiedzi na próbę. Znamy, nie wiem, odpowiedź świętego Maksymiliana również, tak? Ksiądz pisał o tym. I co tutaj jest warte opowiedzenia, żeby dziś ludzie zdali sobie sprawę, że nie ma sytuacji beznadziejnych, że my wcale nie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, że my jesteśmy wręcz w niezłej sytuacji, ale przed nami wyzwania i mamy dowody na to, że w dużo gorszych sytuacjach ludzie wewnątrz siebie, spotykając tam Boga, albo jakąś nadzieję, albo jakiś sens, prawda, bo nie zawsze to był Bóg. Nie wszyscy wiedzieli, że tą nadzieją jest Bóg. Co można naszym słuchaczom powiedzieć w tej właśnie mierze?
1: To jest bardzo zwięzłe pytanie, ale odpowiedź jest trudna w tej sytuacji, żeby spróbować przeanalizować i opisać choćby bardzo powierzchownie. Spróbuję jednak, posiłkując się tym, czym posiłkowałem się w swojej pracy dotyczącej łagrów i zachowania polskich łagierników w tych obozach, taką kategorią zaczerpniętą od Karla Jaspersa, wina, walka, cierpienie i śmierć. Ci ludzie byli po pierwsze zmuszani do przyznawania się do niepopełnionej winy. Czasem to były sytuacje absurdalne, jak w przypadku Czapskiego, który został oskarżony o to, że jest szpiegiem obcego wywiadu, dlatego że kupił sobie w Paryżu plan miasta. To była podstawa zarzutu do osadzenia tego człowieka w obozie w Ostaszkowie bodajże. Uniknął, jak wiemy, Katynia, ale otarł się o Katyń.
0: Józef
1: Czapski. Wacław Grubiński, pocztowiec, który został aresztowany w sytuacji wkroczenia Sowietów na tereny jego miejsca zamieszkania, na tereny Rzeczpospolitej. Ponieważ był w polskim mundurze, został oskarżony o to, że jest właśnie agentem i przedstawicielem obcego państwa na terenie sowieckim, dlatego został aresztowany. Takich przykładów oczywiście właściwie były niezliczone ilości, te wszystkie właściwie, które dotyczyły właśnie aresztowanych Polaków. Absurdalne zarzuty, ale później wielomiesięczne przesłuchiwania dążące do tego, aby ci ludzie przyznali się do niepopełnionej winy. Rzecz ciekawa. Dla mnie była to jedna z podstawowych spraw, które odkryłem przy okazji tych swoich badań, że ci ludzie przecież wiedzieli z reguły, że nie ma, że to jest sytuacja bez wyjścia, że oni po wielomiesięcznych, obojętnie czy po tygodniowych przesłuchaniach, czy wielomiesięcznych przesłuchaniach, oni i tak trafią do łagru i że ten wyrok nie jest w żaden sposób wyrokiem kierowanym jakimkolwiek prawem. To była decyzja naczelnika, który orzekał 5, 10, 15 lat, prawda? To była decyzja zupełnie arbitralna i ona mogła być w każdej chwili po tych 10 latach, powiedzmy, przedłużona o następnych 15. Ci ludzie albo to znali, albo się tego domyślali. A mimo to bronili się przed wyznaniem tej niepopełnionej winy, bo wiedzieli chyba, że istnieje właśnie jakaś granica między prawdą a nieprawdą. Granica, która sprawia, że dopóki są po stronie prawdy, choć są za nią prześladowani, to zachowują swoją tożsamość, to zachowują najgłębszą wewnętrzną wolność. Jeżeli natomiast staną po stronie nieprawdy, stają tym samym po stronie systemu, który jest systemem bardzo płynnym i który zresztą pokazywał, że były przecież takie sytuacje, że naczelnik łagru stawał się łagiernikiem, stawał się więźniem na podstawie zupełnie znowu absurdalnego donosu, absurdalnego zarzutu. Sytuacja nieprawdy nie ratowała człowieka. Sytuacja prawdy pozwalała zachować wewnętrzną wolność. Oczywiście te warunki w sytuacjach zarówno więzień przesyłkowych, łagrów, zsyłek były warunkami koszmarnymi. Ja w ostatnich latach miałem okazję dwukrotnie przebywać w Kazachstanie. Miałem okazję przebywać między innymi w Oziornoje. Miałem też okazję w ubiegłym roku być w Karłagu, czyli muzeum koło Karagandy, które obejmuje, to muzeum obejmuje centralę zarządu łagrem, którego sieć była podobno wielkości mniej więcej terytorium Francji. To był gigantyczny łagier rozciągający się, obejmujący oczywiście setki, tysiące jednostek, które obejmowały ogromną połać Związku Sowieckiego. I w tych warunkach, te warunki były po prostu niewyobrażalne. To były warunki oczywiście głodu, to były warunki dochodzenia do śmierci. Nazywano tych ludzi dochodiagami, dochodzącymi do śmierci. Byłem też na cmentarzu takich właśnie dochodiagów, ludzi, którzy ginęli, umierali już po prostu na ostatnim etapie życia w łagrze, który był usytuowany zresztą w takim obszarze, no można powiedzieć, malarycznym. To był jeden wielki koszmar. I co, nie rozwijając już tego obrazu, który i tak jest bardzo nieudolny i niemożliwy właściwie do opisania, chcę właśnie zauważyć jedno, że we wszystkich tych miejscach pojawiała się nadzieja płynąca przede wszystkim, jak pan wspomniał, właśnie z obecności Boga. Jedna z, nie pamiętam w tej chwili nazwiska tej autorki, ale jedna z tych kobiet, pisząc o łubiance, powiedziała, że właśnie wielką siłą dla nich siedzących w jakiejś celi był wydrapany paznokciem na ścianie napis Bóg jest tu. I ta świadomość, że nawet właśnie w tej przestrzeni zupełnego osamotnienia, tej przestrzeni porzucenia i po ludzku rzecz biorąc bez nadziei była ta świadomość Boga. To była wielka pociecha. Oczywiście modlono się, oczywiście śpiewano pieśni, ale co jest też rzeczą charakterystyczną, chcę być tutaj dobrze zrozumiany, w każdej właściwie sytuacji granicznej, poczynając od więzień przesyłkowych, przez łagry, przez syłki, była sprawowana Eucharystia. Oczywiście to może były pojedyncze przypadki w skali w ogóle całego tego koszmaru, ale znajdowałem świadectwa, w których właśnie gdzieś ktoś raz sporadycznie, ale czy to w więzieniu, czy w łagrze, czy właśnie na syłce, miał możliwość sprawowania mszy świętej. To jest też niesamowity znak obecności Boga w tym piekle ludzkiego życia stworzonym przez człowieka, stworzonym przez ludzi owładniętych systemem totalitarnym. A więc po prostu to przesłanie nadziei, które jest przesłaniem, wydawałoby się niewiarygodnym, niemożliwym do uwierzenia w jej możliwość zaistnienia. To przesłanie nadziei po prostu płynęło i ci ludzie po prostu przetrwali. Jeszcze może jedna taka refleksja, może bardziej konkretna, bardziej wymowna. Jest rzeczą charakterystyczną, że w ramach tych pierwszych syłek właśnie na wschód do Kazachstanu chociażby, czy dzisiejszego, czy na tereny inne, kiedy wywożono tam Polaków, były takie dwie zsyłki. Jedna objęła, można powiedzieć, polskich żołnierzy, ale takich właśnie żołnierzy służby podstawowej, zasadniczej, którzy pochodzili z Kresów Wschodnich. I to byli często ludzie o bardzo nieustabilizowanej tożsamości. Ludzie, którzy nazywali siebie po prostu tutejsi. Oni nie czuli się ani Polakami, ani Białorusinami. To byli tutejsi. Ludzie o słabej właśnie tożsamości, o słabym z jakimś systemie wartości. A z drugiej strony druga zsyłka objęła właśnie kobiety, żony i dzieci polskich oficerów straconych w Katyniu. I rzecz ciekawa, że te słabe kobiety, te dzieci kierowane przez matki, które miały system wartości, miały wiarę, oni przetrwali. Prędzej zginęli ci ludzie pozbawieni ustabilizowanej, mocnej tożsamości. Natomiast ludzie słabi fizycznie, ale o określonych wartościach, oni po prostu w znaczącym stopniu przetrwali.
0: Nie pamiętam, czy to Herling, czy Sołżenicyn, a może Szałamow, literatura obozowa i taka uwaga, to były opisy lasy i wyrąb drzew, tak? I ci ludzie z miast, którzy tam zostali na stepie zrzuceni, czy też w tajdze, czy gdzieś, musieli sobie zbudować domy, baraki i po prostu przeżyć, bo tam państwo nic nie dało. Oni mieli tam powymierać, tak? Natomiast taka obserwacja, że najlepiej w tej sytuacji znaleźli się paniczykowie polscy o białych rękach, nienawidli do pracy i to w takim razie Rosjanin był autorem tej obserwacji, bo dla niego było to szokujące. To chyba był Szałamow, że i on się bardzo długo zastanawiał i potem zauważył pewną linię łączącą tych, którzy sobie dawali radę i zachowywali godność, i człowiekowi niewierzącemu wyszło, że to jest wiara, że to, co przynieśli, ten, powiedzielibyśmy, kapitał kulturowy, który przywieźli ci ludzie na ten step, nie tylko znajomość, jak się robi masło, tak, której w wielu rejonach na wschodzie znajomości masła nie było, to przywieźli cywilizację, ale przywieźli też kulturę i przywieźli też system wartości. Jak na dzisiejsze czasy to można przekładać tę wiedzę, którą mamy, tę płynącą z obserwacji ekstremalnych sytuacji, refleksję i prawdę, jaka płynie z tego?
1: Myślę właśnie, że te sytuacje pokazują przede wszystkim konieczność budowania takiego człowieka aksjologicznego, człowieka według wartości, człowieka żyjącego w świecie wartości, że ten spór, który dzisiaj się toczy właśnie o kulturę, o naszą tożsamość historyczną, narodową, o prawdę historyczną, o znaczenie chrześcijaństwa, katolicyzmu w tożsamości polskiej. To nie jest spór ideologiczny, polityczny, to nie jest spór wywoływany sztucznie. To jest spór, który rzeczywiście ma znaczenie fundamentalne. I tutaj myślę, że no nie ma po prostu jakiejś możliwości na kompromis, tu nie ma możliwości na złagodzenie tej sytuacji. Po prostu albo przetrwamy, jeżeli ocalimy właśnie naszą tożsamość kulturową, nasze DNA kulturowe, a elementem tego DNA jest katolicyzm. Jeżeli ocalimy to, jeżeli umocnimy po prostu tę tożsamość, będziemy trwali też jako suwerenne państwo i mamy przyszłość. Jeżeli natomiast utracimy tę sytuację, to wszelkie zdobycze technologiczne, wszelkie pomoce finansowe, wszelkie jakieś programy, które jak się przekonujemy zresztą, te programy są równie absurdalne jak i szkodliwe. One po prostu właśnie nam nie tylko, że nie pomogą, ale nas wyniszczą. Dlatego to, co wydaje się być w takim pragmatycznym myśleniu dzisiaj czymś mało istotnym, ma ogromne znaczenie, ma fundamentalne znaczenie. I stąd też, jak sądzę, jest ten spór, którego doświadczamy w różnych wymiarach.
0: Jeśli myślimy o współczesności, jeśli myślimy o tożsamości i myślimy o wierze, to rodzina, atak na rodzinę, czy to nie jest... Ja mam cały czas takie... Zastanawiam się, na ile to, czym ta opresja, której kultura zachodnia została poddana, tak? Ta presja, której polskość została poddana, ta presja, której rodzina została poddana, tak? My to widzimy jako setki różnych dziwnych, osobnych rzeczy dolegliwych, tak? Natomiast no, bez wątpienia jest tak, że rozwój myśli nowożytnej doprowadził do tego, że dzisiejsza kultura jest taka, a nie inna. I moja myśl, ja myślę sobie w ten sposób, że skąd Czesław Miłosz, jak pojechał w 1968 roku, znalazł się w Kalifornii i zobaczył tę młodzież, która wkrótce miała rozpocząć tę rewolucję i iść przez instytucje do tego, żeby zniszczyć małżeństwo mężczyzny i kobiety, żeby zniszczyć państwo narodowe, żeby zniszczyć kościół katolicki i w ogóle wiarę. I on patrzył na nich, to byli lewacy, czasami ludzie, którzy byli terrorystami, którzy mordowali z szczytnych ideałów, tak im się wydawało. I Miłosz powiedział, z żyru biesjacja. Takie przysłowie rosyjskie, że z nadmiaru się diableją, tak, że w Polsce to jest, starsi ludzie mówią, de im się poprzewracało, tak. I popatrzmy, że rzeczywiście tak się dzieje, bo wszystko to, czego dotyka dziś cywilizacja, ta rozwinięta, liberalna cywilizacja Zachodu, cywilizacja śmierci, kiedy dotyka nawet narodów zupełnie z innej tradycji, kiedy dotyka Koreańczyków, Japończyków, oni przestają się rodzić. To jest dotknięcie śmierci po prostu, tak? I teraz czy istnieją ośrodki, które pilnują tego procesu? Czy też to jest takie oddziaływanie na zasadzie takiej, że co pokolenie rodzą się wybitne umysły i one po prostu głęboko błądzą, bo wychowują się już w kulturze, w której nie ma Boga, w której nie ma antropologii biblijnej, w której po prostu się błądzi i od Marksa, który przynajmniej miał jakiś pozytywny cel, ta przemiana świata miała doprowadzić do jakiejś szczęśliwości, dochodzimy do postmodernistów, gdzie już jest czysty nihilizm, tak? A ci ludzie po prostu, jak patrzymy na tę aferę Epsteina, to ci ludzie po prostu realizują, jak patrzymy na filozofów postmodernistycznych, którzy mają jakieś epizody poparcia ruchu legalizacji pedofilii na przykład, tak? Że ktoś napisał, że to po prostu facet miał takie skłonności i potem cała filozofia, jaką stworzył, była sposobem zabicia sumienia, czy też wytłumaczenia sobie, że wszyscy inni też tak robią, czy mogą robić. Pytam o rolę grzechu w przemianie 500 lat trwającej kultury, która no, przestała w ogóle rodzić, jest w stanie tylko niszczyć. Jaki jest ojca pogląd na ten rozwój, na tę linię od negacji Lutra przez Kartezjusza, Kanta, po marksistów, no, ideologów w ogóle, tak, wszelkiego typu, aż po postmodernistów i nihilizm filozoficzny?
1: Bardzo, bardzo rozległe są te dzieje, rozległe jest pytanie, rozległe są te dzieje, ale zacznę może od najpierw tego głębokiego utożsamienia się z tą tezą o tym dotyku śmierci, który dotyka nas dzisiaj na różne sposoby. Kiedy spojrzymy chociażby w przełom XX i XXI wieku, no warto zauważyć, ja często sobie tak sobie i innym staram się uświadomić, że chociażby w latach 90. mieliśmy konferencję kairską dotyczącą demografii. Oczywiście konkluzja tej konferencji to jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Chwilę potem mieliśmy konferencję pekińską, która uchwaliła agendę praw kobiet i ta agenda oczywiście opierała jako naczelne prawa kobiet aborcję, antykoncepcję, sterylizację i reprodukcję in vitro. Na początku XXI wieku była taka konferencja klimatyczna w Kopenhadze. Tam stwierdzono, że za nadmiar dwutlenku węgla w świecie odpowiada oczywiście człowiek, który chyba jako jedyny ssak wydala właśnie dwutlenek węgla, w związku z czym rozwiązaniem problemów klimatycznych jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Wspominał o tym dlatego, że rzeczywiście żyjemy, no po pierwsze w namacalnej, empirycznej, no nie można tego kwestionować, nikt o zdrowym rozsądku, o elementarnym jakimś spojrzeniu na świat nie powinien po prostu w imię uczciwości kwestionować tego, że ten dotyk śmierci jest. Jego przyczyny to rzeczywiście z jednej strony można powiedzieć, to są pewne struktury grzechu, struktury zła, o czym pisał Jan Paweł II, używając tego pojęcia. One dzisiaj są trudne w pewnym sensie do zidentyfikowania, bo w świecie postmodernistycznym nie ma jakiejś jednej naczelnej, przynajmniej ujawnionej agendy działania. Są po prostu, jest decentralizacja, jest archipelag różnych działań. Te chociażby działania, o których tutaj wspomniałem, one są powiedzmy kierowane zarówno przez ONZ, jak i przez WHO, jak i przez jakieś agendy klimatyczne. I można powiedzieć, każda z nich odpowiada. Czy one są scentralizowane? Najprawdopodobniej tak, ale tutaj wkraczamy w ten bardzo niepopularny nurt rozważań nazywanych cynicznie teoriami spiskowymi, prawda, i tak dalej. Nie chcę tego wątku rozwijać, ale jestem przekonany, że jednak te działania pozornie rozproszone niewątpliwie są scentralizowane, ale u podstaw tego wszystkiego rzeczywiście stoi niewątpliwie rzeczywistość grzechu, która jest no, radykalnym odwróceniem porządku rzeczywistości. To jest odwrócenie się od Boga i zwrócenie się ku stworzeniu, ale zwrócenie się w sposób, powiedziałbym, cyniczny, taki, który jest no, działaniem właśnie wyniszczającym. Oderwanie od Boga jest działaniem wyniszczającym. To jest zresztą w ogóle jakaś potwierdzana właśnie w tym całym procesie rozwoju filozofii oświeceniowej, aż po czasy współczesne, taka myśl, że narastający jakiś ateizm czy antyteizm, który dzisiaj trzeba mówić chyba wprost o antyteizmie, radykalnej walce z Bogiem, on się ostatecznie ujawnia przede wszystkim w antyhumanizmie, staje się właśnie działaniem przeciwnym człowiekowi. I to jest niewątpliwie najgłębsze źródło tej rzeczywistości. Jeszcze inaczej na to patrząc, to jest oderwanie właśnie wolności od prawdy, o czym tak często pisał chociażby Veritatis Splendor święty Jan Paweł II. Oderwanie wolności od prawdy, które no, wyraziło się już w grzechu pierworodnym. Prawda, którą Bóg objawił człowiekowi, była prawdą o tym, że ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać wedle upodobania. Tylko z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść. Człowiek zakłamał tę prawdę w dialogu z kusicielem. Powiedział, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Stwierdził, że wielkość Bożego przywileju jest banałem, ze wszystkich wedle upodobania. To zostało pominięte, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Natomiast ten Boży zakaz precyzyjny, on został dwukrotnie zekstremalizowany. Tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu, nie wolno nam jeść, a nawet go dotykać. To centralne drzewo, najważniejsze i na dodatek jeszcze zakaz, którego Bóg nie wyraził. To się ciągle dokonuje w naszej rzeczywistości właśnie pod wpływem pokusy grzechu, która zostaje przyjęta, zaakceptowana. Odrzucamy prawdę o Bożym darze, o wielkości Bożego przywileju, wielkości Bożego obdarowania. Ekstremalizujemy zakazy, które nas chronią, ale traktujemy je jako ograniczenie naszej wolności, jako właśnie zło, jako coś, co sprzeciwia się naszej godności. No i efekt jest taki, że zamiast cieszyć się tym dobrem danym od Boga, wybieramy rzekome dobro, które staje się po prostu wyrazem naszego nie tylko zagrożenia, ale po prostu zagłady. I myślę, że tego dzisiaj doświadczamy coraz mocniej w naszej antykulturze.
0: Mądrość jest córką pokory. Tak sobie myślę. I to jest też całkowicie wbrew myśli nowożytnej. Intelektualiści, którzy dla mnie są synonimem właśnie, można doprecyzować, intelektualiści nowożytni, tak? Ale mnie chodzi o tych, ludzi, którzy zajmują się myśleniem, a jednocześnie uważają, że życie, że ich życie nie musi być sprawdzianem ich myślenia, tak? Że to są sfery zupełnie odrębne, że no dość ekstremalnie oni reagują, kiedy się mówi o tym, że ty głosisz wielkie idee, a swoje dzieci oddałeś do przytułku. Tak? I teraz rola pokory w kulturze myślenia. Mam... Księga Syracha jest dla mnie wstrząsająca, nieomalże tak samo jak Pieśń nad Pieśniami, czy świętego Jana, czy świętego Pawła do miłości. No takie najbardziej najgłębsza poezja, jaka istnieje, poza Eliaszem oczywiście, który jest niedoścignionym poetą i prorokiem. Ale w Księdze Syracha... To jest powiedziane wprost, że mądrość jest owocem bojaźni Bożej. Czyli, że Bóg w świecie zainstalował mechanizm, który sprawia, że większość osób nie wzrasta jakby w mocy oddziaływania, jeśli grzeszą. Że Bóg odkrywa kolejne zasłony, tak? Czyli kolejne obszary wiedzy o świecie dla osób, które wzrastają. Przecież pierwotni filozofowie byli mędrcami. I w pewnym momencie to zniknęło. Nagle, no bo nie potrzeba tego potwierdzenia życiem tego, co się mówi. Tak? No jak mówimy o Sokratesie, no to i o większości pewnie filozofów, szczególnie stoików, no to oni potwierdzali życiem swoje myślenie. Również z tego czasu, nie wiem, Budda nawet, tak, jeśli istniał, w każdym razie figura losu ludzkiego, jaka jest zawarta w jego postać, tak, to też jest człowiek, który zrobił to, do czego doszedł. Czy ta skaza nowożytności jest właśnie owocem pychy, skoro mądrość jest córką pokory, a pokora ma wielki wpływ na mądrość, przecież nie tylko osób poszczególnych, tak, ale też zbiorowości.
1: Myślę, że rzeczywiście sprawą niezwykle istotną jest ten sposób podejścia do rzeczywistości objawiany przez wieki. Przez całe wieki w różnych kulturach człowiek próbował poznawać rzeczywistość, próbował ją odkrywać, uczyć się pewnych prawideł, reguł, zasad. Z czasem właśnie od tego przełomu kartezjańskiego, jak zazwyczaj się to określa, no człowiek przestał czytać rzeczywistość, zaczął ją tworzyć. Później jeszcze przychodzi właśnie marksizm ze swoją pragmatyczną koncepcją prawdy, która no mówi, że my po prostu nie musimy poznawać rzeczywistości, my ją tworzymy. My ją tworzymy i to w sposób właśnie taki, który łamie, narusza zasady prawa moralnego, prawa naturalnego. To jest oczywiście wyraz pychy, która prowadzi do katastrofy, która została potwierdzona no, w różnych przecież wymiarach, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze politycznym, w wymiarze przede wszystkim ludzkim, egzystencjalnym. Ale mimo to no, z jakimś uporem wciąż człowiek wierzy w to, że może właśnie być tym kreatorem właśnie własnych czynów, co z jednej strony oczywiście brzmi bardzo, bardzo pozytywnie, ale ta kreacja w tym wypadku obejmuje takie działania,

0: ten sposób, że należałoby zbombardować, wręcz zburzyć te serwery, te powiedzmy zgromadzone artefakty, które służą rozwojowi sztucznej inteligencji. Jeżeli Eliezer Jutkowski napisał w ubiegłym roku książkę, jest współautorem książki Jeśli ktoś to zbuduje, wszyscy zginiemy, to pokazuje, że są jakieś przebłyski świadomości nawet wśród ludzi, którzy są głęboko w to zaangażowani. Ale oczywiście tendencje generalnie przeważające tendencje już okazuje się, że nawet wbrew koryfeuszom tego współczesnego postępu są jednak inne. A więc pycha bierze górę nad rozsądkiem, pycha bierze górę nad roztropnością. I raz jeszcze podkreślam, no mimo ewidentnych doświadczeń historycznych, mimo empirycznych faktów, które powinny nas przestrzegać, wybieramy pychę, a nie pokorę. Chociaż właśnie pokora jest wyrazem mądrości, to takiej mądrości bardzo głęboko życiowej, bardzo roztropnościowej mądrości.
1: Czym jest tanatologia?
0: To jest nauka o śmierci, mówiąc tak najogólniej. Nauka o śmierci i umieraniu. Może się to wydawać dość zaskakujące, ale że tworzy się taką dyscyplinę wiedzy, ale w związku właśnie z postępem, po pierwsze, w związku z pewnymi zmianami kulturowymi, które najkrócej rzecz ujmując, idąc tropem takiego wybitnego antropologa Philippe Ariet, przebiegają od śmierci oswojonej do śmierci zdziczałej. Tanatologia więc próbuje właśnie objąć te przemiany kulturowe, ale oczywiście zajmuje się też zagadnieniami związanymi ze współczesnymi dylematami bioetycznymi, które narastają, bo przecież mamy do czynienia z rozlicznymi tutaj problemami, chociażby dzisiaj słyszymy coraz mocniej głosy dotyczące rozwoju, proklamacji wręcz eutanazji. Francja, która wprowadziła jako pierwsze państwo na świecie konstytucyjne prawo do aborcji, dąży w tej chwili do konstytucyjnego prawa do eutanazji. I to są rzeczy, no, które pokazują nam grozę tej kultury śmierci w różnych postaciach, bo oczywiście tutaj tworzą się przeróżne jeszcze boczne zagadnienia. Cała ta dyscyplina jest, powiedziałbym, dość dla niektórych ponura, ale z drugiej strony jest dość intrygująca, może tak to określę. Ja w tej chwili już od lat pewnych się nie zajmuję bliżej tą tematyką, ale pamiętam przed laty w Karpaczu były organizowane corocznie takie konferencje tanatologiczne. Uczestniczyłem chyba w 5 z nich, to jeszcze były lata może 80., 90., no gdzieś 90. chyba ubiegłego wieku oczywiście. I te konferencje gromadziły wielu ludzi, wychodziły z tego potężne tomy, bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia, bo i zagadnienia literackie, kulturowe, ale właśnie też bioetyczne, prawne, no cały szereg zagadnień związanych z refleksją nad tematem umierania i śmierci.
1: Czym jest śmierć zdziczała?
0: Śmierć zdziczała jest przede wszystkim postrzegana w opozycji do śmierci oswojonej. Mówiąc tak obrazowo, pamiętamy z opisów zarówno biblijnych, opisów historycznych, literackich, że wyrazem śmierci oswojonej była taka śmierć, w której człowiek świadomie, dobrowolnie przechodził, może nie dobrowolnie, ale świadomie, i godząc się z istniejącą sytuacją, ostatecznie więc przyzwalał wolitywnie na to, że liczy się z tym porządkiem upływu czasu, przechodził z tego czasu do wieczności. To się dokonywało w otoczeniu najbliższych. I takie doświadczenia historyczne mamy zanotowane, ale też mamy świeżo w pamięci doświadczenie zupełnie niedawne, sprzed 20 lat, odchodzenia do domu ojca świętego Jana Pawła II. To było przecież odchodzenie w majestacie śmierci, w otoczeniu najbliższych, nie pod dyktando aparatury medycznej, medykalizacji, ale właśnie umieranie w sposób godny, oswojony właśnie w tym znaczeniu, że ta śmierć była oswojona. Dzisiaj natomiast mamy do czynienia z takim procesem odwrócenia tej rzeczywistości. Mówi się, że takim

0: takim elementem przełomowym był respirator, było właśnie uzależnienie człowieka od aparatury, które z jednej strony rzecz jasna, że miało swoje pozytywne i ma swoje pozytywne konsekwencje, ale z czasem stało się całkowitym podporządkowaniem człowieka aparaturze i oderwaniu go od tego wymiaru osobowego i relacyjnego. No dzisiaj bardzo często człowiek umiera gdzieś za parawanem, umiera po prostu w oderwaniu od swoich najbliższych. Często, coraz częściej pojawia się jakiś tutaj taki moment decyzyjności odłączenia, włączenia czy odłączenia właśnie aparatury, która decyduje o całości. To wszystko, raz jeszcze podkreślam, ja nie chcę tu kwestionować postępu medycyny, nie chcę kwestionować podtrzymywania przy życiu człowieka, ale wiemy, że zaczynają się tutaj poważne problemy związane z uporczywą terapią, zaczynają się problemy związane no właśnie z pewną uporczywością, która jest też wbrew godności człowieka. Natomiast w tym wszystkim, przede wszystkim w tym procesie medykalizacji zanika ten wymiar osobowy i duchowy, zanika ta możliwość spokojnego pojednania się ze swoimi bliskimi, pożegnania z nimi i przede wszystkim pojednania z Bogiem. Oczywiście staramy się, zarówno rodziny, sami zainteresowani, duszpasterze starają się o to, aby ten wymiar osobowy był podtrzymany, ale on jest jednak dzisiaj mocno zminimalizowany.
1: Powiedział ojciec o Francji, że jest w tym procesie w rozwoju cywilizacji śmierci przoduje. To najstarsza córa kościoła. Być może jest po prostu tak, że ta myśl, ta idea, to co przyniósł Jezus na świat, po prostu jest jakiś cykl, któremu podlegają wszystkie społeczności, społeczeństwa, narody i być może doprowadzone to zostało przez ludzką pychę, przez ludzki grzech do swoich jakby konsekwencji już tych ostatecznych, tak? Bo kiedy patrzymy na to, co kiedy wsadza się ludzi za modlitwę myślną, tak? Do więzień, tak? Kiedy nie ratuje się dziecka, które jakoś uniknęło aborcji, zostawia się je na śmierć. No to tak, no mamy doszliśmy do jakiejś granicy, tak? Czy być może po prostu to jest jakoś zrozumiałe, że społeczeństwo się zlaicyzowały, że jak się zlaicyzowały, no to już przestały o cokolwiek się troszczyć i teraz będą tylko takie pojedyncze walki pojedynczych osób o własne zbawienie, o ile w ogóle ktokolwiek jeszcze tą kategorią się w skali społecznej posługuje. Chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że dziś możliwe, że zwycięstwo Boga jest możliwe tylko indywidualnie, jakby tak w życiu pojedynczego człowieka. Czy jest możliwe przywrócenie kultury, polskiej kultury, uratowanie jej i odwrócenie procesu, żeby ona stała się kulturą życia, tak? Czy w ogóle jest możliwe uratowanie kultury zachodniej, tak? Czyli prześwietlenie jej, tak jak kultury pogańskie zostały prześwietlone światłem mocy Chrystusowej, na powrót, danie społecznościom szansy na indywidualne zbawienie, ale dzięki temu, że czerpią z tego dobra, skarbca wspólnego, jakim jest kultura, bo dzisiaj kultura zatruwa ludzi. Czy mamy szansę tylko na nawrócenie indywidualne, relacje z Bogiem, czy jest szansa na to, żeby jakieś ruchy typu MAGA i tak dalej doprowadziły do tego, że odbijemy kulturę z rąk rewolucjonistów, którzy ją przejęli w latach 70. i doprowadzili do już z poziomu twórczości, kultury przez instytucje aż do naj, ciemniejszych zakątków relacji społecznych, tam już ta śmierć wchodzi, śmierć grzechu.
0: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, czy taka możliwość jest, ale wiem, że musimy o tę możliwość walczyć, bo inaczej byśmy też zrezygnowali, jak sądzę, z wymiaru misyjnego Kościoła. Kościół jest wciąż misyjny, nie zrezygnował z tego mandatu misyjności. Słowa Chrystusa, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, są nadal aktualne. I ten świat może się on może być w wymiarze nie geograficznym, ale może być właśnie w wymiarze odległości kulturowej, egzystencjalnej na obszarze naszego kraju czy na obszarze Europy. To jest sprawa po prostu nowych wyzwań misyjnych, nowych wyzwań ewangelizacyjnych, ale na pewno musimy o to walczyć, chociaż sytuacja rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudna. Francja jest tutaj szczególnie dramatycznym przykładem. Jakimś straszliwym takim wyścigu o prymat. Tak się wydaje, że po prostu w jakimś sensie podjęła ten wyścig ze Stanami Zjednoczonymi, które no, od lat 70. od czasu tej ustawy aborcyjnej Roe versus Wade stały się właśnie takim pionierem w świecie zachodnim, w świecie wydawałoby się cywilizowanym, cywilizacji euroatlantyckiej, stały się pionierem tej kultury śmierci w wymiarze aborcyjnym, chociaż jak wiemy dzisiaj za sprawą mimo wszystko Trumpa, prezydenta Trumpa, chociaż stało się to za prezydentury Bidena, ale za pomocą składu sędziowskiego ustalonego jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa, ta ustawa w Ameryce została radykalnie zmieniona i Ameryka wraca do, no, w sposób nie do końca, mówiąc oględnie, satysfakcjonujący, ale niemniej jednak znaczący, wraca do kultury życia. O tyle Francja jak gdyby w tym wyścigu właśnie przodownika państwa liberalnego, państwa oświeceniowego zajęła tutaj pierwsze miejsce poprzez tę ustawę aborcyjną. To jest dramat. Z drugiej strony myślę też, że mimo wszystko we Francji też dokonują się w wymiarze właśnie takim, w wymiarze ruchów, stowarzyszeń indywidualnym, o czym pan redaktor wspominał, dokonują się właśnie pewne przebłyski nadziei. To nie jest ten wymiar właśnie ruchu odrodzenia całego Kościoła, ale to pokazuje, że te iskierki żywego Kościoła są, że one nie zostały mimo wszystko zduszone, że nie zostały zupełnie zasypane, zagaszone. To nie jest, rzecz jasna, raz jeszcze podkreślam, satysfakcjonujące, ale daje tę iskrę nadziei, a my musimy starać się, no przede wszystkim na terenie Polski, która stała się przecież też krajem misyjnym, o czym już część z biskupów ma odwagę mówić. My musimy na obszarze Polski właśnie walczyć też o to odrodzenie, bo sytuacja jest coraz bardziej, jak sądzę, dramatyczna, kiedy obserwujemy przyzwolenie, przede wszystkim społeczne przyzwolenie na różnego rodzaju akty dewastacji religijnej, na no niszczenie nie tylko symboliki, ale po prostu żywego życia religijnego, na akty apostazji masowo dokonywane wśród tak zwanych celebrytów. To wszystko budzi oczywiście ogromny niepokój. Tutaj z jednej strony no, trzeba umacniać swoją postawę, ale trzeba właśnie też walczyć tą swoją postawą i świadectwem życia o to, żeby odrodzić Polskę w jej wymiarze katolickim.
1: Mamy Wielki Post. Moje doświadczenie jest takie, że ja musiałem wracać już po nawróceniu, ale musiałem wracać jakby do Kościoła i wiary. I jeden Wielki Post przeżyłem w taki sposób, że byłem na każdych gorzkich żalach i na każdej drodze krzyżowej z takim wielkim napięciem ducha i to mnie zmieniło. I zaczął się zupełnie inny czas w moim życiu i to nie jest subiektywne, tak, bo są tego owoce namacalne. Jak ten Wielki Post dla Ojca, czy jest, no bo nawracajcie się przed odnowieniem umysłu, można się nawracać zawsze, tak, ale jest wyróżniony czas. Czym jest Wielki Post dla Ojca? Przez konkret, ale też przez myśl, przez refleksję.
0: Cóż, bardzo osobiste pytanie, ale oczywiście rozmawiamy bardzo szczerze i nie mam tutaj żadnego oporu, żeby powiedzieć, że od pewnego czasu w ostatnich latach zauważałem, że ten Wielki Post jakoś był wtopiony w pasmo różnych zdarzeń, że po prostu to był normalny bieg życia, w którym poza kolorem szat liturgicznych, poza zmianą tomu brewiarza właściwie niewiele się zmieniało. W tym roku mam różne motywy do tego, aby po prostu bardziej się jakoś zaangażować też we własną odnowę, we własne przeżywanie Wielkiego Postu. Staram się to jakoś zrobić. Zdaję sobie też sprawę z tego, że mimo z jednej strony pewnych aktywności, które staram się podejmować, wiele czasu tracę na rzeczy zupełnie bezsensowne, które są związane oczywiście ze współczesnymi środkami przekazu. Krótko mówiąc, no po prostu surfowanie po internecie, przeszukiwanie różnych stron, zawsze coś przykuje uwagę. Myślę, że tutaj ta asceza właśnie w tym zakresie jest dla mnie osobiście pewnym wyzwaniem, ale jest też pewnym zadaniem. Myślę także, że czas dopiero się rozpoczął, czas Wielkiego Postu, ale myślę, że będę starał się wrócić też mocniej, intensywniej do nabożeństw Drogi Krzyżowej. Był taki czas w moim życiu, że jeszcze nie tak dawno, że starałem się każdego dnia odprawiać to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ostatnich latach się dyspensowałem, tłumacząc po prostu różnymi zajęciami, różnymi zdarzeniami, ale doskonale wiem, że to są tłumaczenia nieprawdziwe. Dlatego chcę w tym roku także, nie chcę deklarować, że każdego dnia, ale będę starał się jak najczęściej po prostu wracać do tego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, bo to jest ogromna pomoc, ogromne przeżycie też po prostu pomagające. To jest fenomen, że spoglądając na tych 14 stacji, właściwie każdym razem odkrywam w nich jakiś inny element pobudzający do refleksji, pobudzający do zastanowienia. Myślę, że to są te podstawowe takie sprawy, zadania, które sobie stawiam, a więc z jednej strony asceza, z drugiej strony właśnie to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Asceza w takim wymiarze specyficznym, może niezbyt wzniosłym, czy niezbyt jakimś wyniszczającym, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie jest to wyzwanie dość trudne i zarazem dość ważne.
1: Wojciech Wenzel odkrył przede mną poezję gorzkich żalów. Jest to nieprawdopodobna polszczyzna. To są tak jak nie wiem, Bóg się rodzi, moc truchleje, tak? Kochanowski i parę rzeczy z Mickiewicza. To jest absolutnie najwyższa poezja, tak? Rozpływają się łez źrenice, tak? Tak, łez krynice. To, że przez 400 lat ten język jest żywy dalej, no to świadczy o jakimś, no, że sięgał bardzo wysoko ten, który te słowa pisał i pewnie nie sam tam sięgał, nie bez pomocy tam sięgał. I dla mnie to jest niesamowite, bo jak się zaczyna to po prostu śpiewać, ja siadam z daleka od ludzi, żeby nie musieli słuchać mojego fałszowania, jak się da, siadam z daleka, ale jak się to śpiewa pełnym gardłem, to ten banał, że kto śpiewa dwa razy się modli, nagle okazuje się po prostu zwykłą prawdą. Nawracać się przez odnowienie umysłu, ale też można się dzięki poezji, dzięki pięknu, dzięki fabule, tak, dzięki katarzis, można też się nawracać w taki sposób, że serce bezpośrednio, nawracać serce. Nie mam pytania tutaj. Jeśli ojciec nie ma komentarza, to przejdę do następnego pytania.
0: Bardzo proszę, ale dziękuję za ten komentarz i refleksję. Ja w pełni się zgadzam z tym, że tekst Gorzkich Żalów czy Gorzkich Żali jest absolutnie unikalny, jest wstrząsający. I to też jest taki przyczynek też do refleksji nad współczesną twórczością w zakresie tej poezji religijnej, poezji śpiewanej, która no, jest tak często zbanalizowana, tak często po prostu płytka, że aż przerażająca. Te treści czy przytoczonej kolędy, no najcudowniejsze jest spośród wszystkich kolęd na świecie, jak i właśnie Gorzkich Żalów czy Gorzkich Żali. To są perły wyrażające wielkość ludzkiego ducha i naprawdę to są pomniki kultury nieprzemijające. Pełna zgoda i dziękuję za to przypomnienie.
1: Proszę powiedzieć, bo post to miłosierdzie, tak? To jest apel do miłosiernego Boga, nasz gest, który jesteśmy w stanie zrobić. Czym jest, w jaki sposób banalizuje się dzisiaj miłosierdzie?
0: Cóż, traktujemy miłosierdzie, może powiem, próbując powiedzieć jakoś najzwięźlej. Kiedyś uderzyło mnie to, co jest najprostsze i najbardziej oczywiste. Mianowicie my mówimy w gorące do miłosierdzia Bożego, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, a więc to jest ta cena miłosierdzia. I jeżeli my dzisiaj miłosierdzie traktujemy jako proste jakieś przebaczenie, jeżeli traktujemy, łączymy miłosierdzie na przykład no, z ludzkim zachowaniem, humanitarnym zachowaniem wobec zwierząt, jeżeli przekładamy to humanitarne zachowanie wobec zwierząt, czyniąc z niego jakieś kryterium w ogóle człowieczeństwa ponad inne rzeczy, no to jest banalizacja miłosierdzia. Jeżeli mówimy właśnie o przyzwoleniu na to, aby obce hordy najeżdżały nasze granice i zagrażały naszej kulturze i naszej tożsamości, tłumacząc to miłosierdziem, to jest to dla mnie banalizacja miłosierdzia. To miłosierdzie jest wartością właśnie odkupioną krwią Chrystusa. To jest rzeczywistość, która sięga przemiany ludzkiego życia najgłębiej, sięga misterium nieprawości, misterium właśnie zła, które było niemożliwe do przezwyciężenia bez męki i śmierci Chrystusa. I to jest to sedno sprawy, w które musimy wejść, żeby zrozumieć, wytłumaczyć sobie miłosierdzie, to realne, które okazał nam przede wszystkim Bóg i które jest inspiracją do tego, abyśmy my w sytuacjach, powiedziałbym, bardzo będących wielkim wyzwaniem, potrafili okazać miłosierdzie. Być może staniemy wobec takiego wyzwania w jakiejś konfiguracji politycznej, która, daj Boże, przyjdzie jako pewna zmiana. I wtedy też, myślę, niedawno w gronie przyjaciół rozważaliśmy taki temat, co będzie, gdy, powiedzmy, zmieni się właśnie ta sytuacja polityczna, czy nie będzie w nas chęci odwetu, czy nie będzie, jak będzie można wyważać wtedy relacje sprawiedliwości i miłosierdzia. Mogą być właśnie bardzo konkretne pytania i mogą być bardzo konkretne dylematy, ale właśnie jedno jest pewne. Nie możemy z jednej strony zastępować miłosierdziem sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi być podstawą naszego życia. Natomiast miłosierdzie chroni właśnie sprawiedliwość przed działaniem, które byłoby właśnie działaniem zemsty, odwetu i tak dalej. Jest właśnie zabezpieczeniem sprawiedliwości przed radykalną niesprawiedliwością.
1: Zmiażdżenie języka, współczesne zmiażdżenie języka prowadzi również do tego, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nieba, tak? No bo już nie mamy takich tej rozpiętości, tak? Bo wszystko się, zacierają się granice, zacierane są granice między człowiekiem a zwierzęciem, mężczyzną, kobietą, każde granice, tak? Więc i zostaliśmy pozbawieni kategorii zbawienia. Tam trudno w ogóle sobie wyobrazić szczęśliwość wieczystą i pragnąć jej. Mało osób dzisiaj pragnie zbawienia. Ja sobie myślę, tak w Wielkim Poście, przez co Jezus przeszedł, tak? Te wszystkie, to biczowanie, to ten krzyż, przebijanie kości, przybijanie, obnażenie, no wszystko, co było, co można człowiekowi zrobić, zrobiono Jezusowi psychicznie i fizycznie. I teraz, po co on to zrobił? On zrobił to po to, żebyśmy nie trafili w ogień przygotowany dla szatana i jego aniołów, czyli żebyśmy nie trafili do piekła. Samo wymówienie słowa piekło dzisiaj czyni człowieka jakimś drugomoherem, tak? Kimś drugorzędnym intelektualnie. Ale kiedy widzimy, jaką cenę zapłacił Jezus za to, no to czym musi być piekło, jeśli Jezus dla nas dał się w taki sposób zabić, żebyśmy tam nie trafili?
0: No właśnie, to jest bardzo, bardzo cenna refleksja pokazująca, przestrzegająca nas przed banalizacją zarówno piekła, jak i banalizacją zbawienia. Naprawdę, my dotykamy tutaj spraw, które nas przekraczają, których nie jesteśmy w stanie sobie tak do końca zracjonalizować, bo jak sobie właśnie wyobrazić tę rzeczywistość tej przeciwwagi? Z jednej strony właśnie Bóg, który oddaje swoje życie i to oddaje w sposób tak wyniszczający, tak upokarzający, tak bolesny, no którego, co jest jeszcze dodatkowo i przede wszystkim spotęgowane tym, że jest to ktoś, kto jest absolutną miłością, kto jest bez grzechu, kto jest całkowicie niewinny, kto nie uczynił nic, absolutnie nic złego, ani słowem, ani myślą, ani uczynkiem. I ten Bóg człowiek zostaje właśnie wydany na taką śmierć. I to jest cena za nasze zbawienie. To jest cena za to, żebyśmy nie trafili do piekła, tak jak pan redaktor właśnie to podkreśla i zauważa. Musimy po prostu tym się przejąć, musimy spróbować się przynajmniej tym przejąć, bo myślę, że tylko wielcy święci, wielcy mistycy potrafili, mając głębszy wgląd zarówno w tę rzeczywistość zbawienia, jak i w rzeczywistość potępienia, byli w stanie autentycznie się tym przejąć, ale my musimy próbować przynajmniej przejąć się, mając na uwadze realność, całkowitą realność, całkowity realizm tych dwóch rzeczywistości, zbawienia i potępienia.
1: Dziękuję ślicznie. Proszę o błogosławieństwo.
0: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze.
1: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog Chrystusowy. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam pani Ewo.
1: Cześć Boże, panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzuciu lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart, ja na studiach też trochę szalałam, bawiłam się w wywoływanie duchów, jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć, tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie, to co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcalne są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak tu w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł. Przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem, w ogóle wcale mi to nie pomogło. Wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na antenie i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end i to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść
0: Pani?
4: Boże,
0: Szczęść
4: witam
0: Boże,
4: pięknie.
0: Witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona, powiedziałbym, uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że tak, ona w trakcie moment, coś tam moment, sobie moment. Myśli
2: tak,
4: i przekazuje,
2: bo,
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy. Tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, nie Bożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko.
4: Ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Tak. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy,
4: myślę.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. A ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Tak, są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, przecież to jest pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże. Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rajki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne. To są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no, jest nieświadome, bardziej, czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Jest to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce. Za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
2: Mhm.
0: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
5: tak.
0: inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
5: No tak, tak. I wiele innych.
0: Ale mówię o tych właśnie...
2: Jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji. Byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy. Ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda? I dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to. No i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
5: Rozpoznam.
2: Słucham?
5: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: Trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. To jest straszna niestety.
5: No to jest wiele
0: konstatacja, prawda?
2: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: Właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy

0: księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych, a wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlałam. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu. Ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę i mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle. A tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
1: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
0: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża, ja cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach, i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
1: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
0: Rozumiem, bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie

0: momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
1: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
0: Tylko wobec mnie, tylko, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
1: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
0: tak, z tym, że
1: w takiej
0: właśnie,
1: sytuacji.
0: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
1: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru, jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To, że jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
0: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
1: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
0: tak,
1: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
0: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć. Nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdecznie za ten telefon.
0: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
0: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
3: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
1: A dlaczego pani twierdzi, czy na jakiej podstawie pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie sił?
3: To znaczy, no, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
1: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja prawda, no, uzależnienia od swego ducha.
3: Mhm.
1: To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
1: Nie, to także są objawy, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, ja wiem.
1: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
3: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
1: To też nie
3: to
1: są.
3: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy są. Jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
1: to znaczy,
3: osoby
1: tak,
3: w kierunku tej, która się
1: gdyby,
3: modli, jest jeszcze
1: gdyby
3: większa.
1: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
3: nie.
1: to reaguje sposób.
3: Nie, bezpośrednio no. przy tej osobie.
1: A to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
3: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna, ona o tym nie wie.
1: Uh-huh. A
3: agresja w tym momencie nasila się.
1: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
3: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
1: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
3: Aha, czyli tutaj
1: albo,
3: raczej mamy...
1: Albo,
3: do czynienia z dręczeniem, tak?
1: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma
3: obok,
1: tego
3: nie
1: ma bezpośredniego takiego kontaktu. To są objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
3: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
3: Szczęść Boże.
2: Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej. I ktoś może szukać
1: wyjaśnień dokładnie
2: duchowych. Także tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
4: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
1: Nie ma potrzeby.
4: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
1: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
1: Naszej doczesności.
2: Nic ze zbawieniem.
1: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała swoje życie.
4: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił o spowiedź, o komunię, przyjął dwa razy komunię.
1: Spowiedź i komunię świętą.
4: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
1: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
4: Rozumiem.
1: Wszystkie z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda?
4: Tak.
1: Tylko to potrzebne, nic więcej.
4: Dziękuję bardzo,
1: proszę bardzo.
4: Że ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwona.
5: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
5: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. Chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
1: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
5: Tak, ale to mnie teraz zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że się byłam nawet raz u wróżki z ciekawości, no ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
1: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na ten temat.
5: No pewnie tak, wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
5: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
5: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
1: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę, żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
1: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mi nie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
1: Na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
1: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy, no tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
1: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Tak?
5: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
5: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha. A nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
1: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może. Może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla. Ojciec Pio to podkreśla.
1: Że to nie on.
5: Ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
1: Tak,
5: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła. Zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
1: To pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda?
2: Tak.
1: Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
6: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowało na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest całym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
6: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
6: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Pani Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc. Nie, ale my nie jesteśmy nie w pierwszym.
1: To jest taka... tylko... No, sprawdzimy i podamy
2: tak,
1: to
2: tak,
1: wtedy.
2: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowo. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Kto jest dla ciebie najmocniejszy?
1: Dla mnie najmocniejszy jest Jezus Chrystus, Bóg, Duch Święty.
0: Byłeś pod strachem najgorszej dzielnicy Szczecina. Dzisiaj chodzisz na pielgrzymki, oddajesz pieniądze bezdomnym.
1: Byłem zły, byłem martwy i jakby odtwarzałem chyba te zachowanie, które gdzieś wyniosłem. Patrzenie na świat z perspektywy ofiary, gdy, może powiedzieć, dawno się jest katem.
0: Jeszcze raz. Patrzenie na świat z perspektywy ofiary, mimo iż jest się katem.
1: Tak.
0: I w twoim życiu te słowa katem, to słowo ma niemetaforyczny sens. To jest opis rzeczywistości.
1: Czyli całym moim życiem praktycznie rządziły moje lęki i też niewybaczenia, urazy, które, można powiedzieć, pierwotnie były zbudowane na nieprzebaczenie do mojego taty. Mój też bunt wobec mojego taty był buntem wobec Boga i buntem wobec rzeczywistości. Mój tata był osobą uzależnioną, która też jakby straciła panowanie nad swoim życiem, nad swoimi emocjami. No i bardzo przez to często doprowadzał do awantur, do jakiejś agresji w domu. Pomimo tego zacząłem być taki jak tata, a może później i gorszy. Bo co by nie było, mój tata pracował całe życie, a ja zacząłem kraść. Sama kradzież zaczęła się dosyć niewinnie u mnie, bo po prostu byłem głodny. Bardzo często chodziliśmy głodni z siostrą i wtedy wszedłem do sklepu i wziąłem pierwsze pączki. Chodziłem wokół regałów i je zjadałem. A byłem dzieckiem wierzącym. Ja kiedy przeprowadziłem się na tą dzielnicę Niebuszewo, miałem około 13 lat. Miałem dosyć duże takie problemy z komunikacją z rówieśnikami. Duży poziom lęku i wstydu. I takiej niepewności siebie. Pamiętam, była pierwsza niedziela, nie miałem jeszcze żadnych kolegów i poszedłem w niedzielę do kościoła. I wracając z kościoła, chłopaki mnie zawołali, mówią: ty, gdzie ty byłeś? Ja mówię, że no jak jest niedziela, byłem w kościele. I oni zaczęli się śmiać i no właśnie, i ja się zawstydziłem się swojej wiary, swojej tożsamości, siebie samego. I mówię, a starzy kazali, to poszedłem, nie? I później przyszedłem, pamiętam, do domu, zacząłem się modlić, że przepraszać za to Boga, ale też chciałem, żeby on mnie zrozumiał, że przecież widzisz, ja nie mam kolegów chyba, ja chciałbym być tacy jak oni, nie? I tak krok po kroku, z chwili na chwilę już nie czułem coraz mniejszą presję przy tych kradzieżach, jakby uspokajałem swoje sumienie. I w pewnym momencie ktoś zobaczył, że tak sobie dosyć dobrze radzę i zabrał mnie do Niemiec. No to ja zacząłem w tych Niemczech już kraść wszystko i wszędzie. I wtedy
0: to znaczy jakiś złodziej, jakiś ktoś, kto korzystał właśnie z młodocianych, bo im jest łatwiej kraść.
1: Tak, tak. No i kiedy on mnie zabrał, ja myślałem, że robię coś dobrego. Mówię, zabiorę chłopaków z podwórka. To stało się naszym sposobem na takie życie. I kolegów, właśnie tu też jest dosyć kolegów, których znalazłem. Znaczy, cechowana podobna historia. Kiedy była awantura w domu, zszedłem, bojąc się pijanego taty. I na tej ławce siedziało dwóch kolegów, którzy mieli podobną sytuację. No i wtedy powzięliśmy taki kodeks, że jakby te poczucie bezpieczeństwa, które powinniśmy znaleźć właśnie w domu, zaczęliśmy budować sobie wtedy na ławce, nie? Że co by nie było, że jeżeli kiedyś będziemy mieć dziewczyny czy tam żony, to tak, nasza przyjaźń, nasza relacja będzie najważniejsza, że któregoś z nas będzie bił ojciec albo jakaś inna osoba, to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zobaczyliśmy, że jesteśmy w grupie silni, pomimo tego, że jesteśmy tam małoletni, poczuliśmy siłę tej grupy. No i tej agresji było coraz więcej. Później zapisaliśmy się gdzieś na boks. Zawsze była jakaś agresja. I nam to wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to jest coś negatywnego. Nam to troszeczkę imponowało.
0: Przeskoczmy teraz do prawie do dzisiaj, albo do takiego momentu ważnego. Na jednej z pielgrzymek we Francji, na którą poszedłeś bez pieniędzy, pan 89-letni Polak
1: pan Hieronim.
0: Pan Hieronim wsparł cię i powiedziałeś takie zdanie, które ja zapamiętałem. Gdzie jest Bóg, tam dwie strony za siebie dziękują.
1: Tak, tak. To takie właśnie doświadczenie. Zobaczyłem, że w życiu z Bogiem te trudne momenty są na początku, a później jest nagroda. Z kolei z grzechem i w tym wszystkim, co jest przyjemne, jest na początku pięknie, ale później się za to płaci słoną cenę. I wtedy ludzie się przeklinają. Tak, często jest bardzo tak, jak w tych jakichś grupach jakichś gangsterskich, tu się klepanie, pewność siebie, szybkie samochody, dużo pieniędzy, ładne kobiety, ale w momencie, kiedy przychodzi czas zapłaty, kiedy gdzieś policja wyłapuje, bardzo często jeden drugiego sprzedaje, wciąga jeden drugiego w te bagno i wszyscy się przeklinają. Tu z kolei z Panem Bogiem, na przykład tak jak sama pielgrzymka była bardzo trudna, sam koniec właśnie, bo na tą pielgrzymkę zabrałem, to jest dosyć istotne, 200 euro i kiedy przeszedłem, można powiedzieć, pół Hiszpanii, pół Portugalii, pół Francji, spotykam człowieka, już kiedy już mam wracać po 40 dniach, spotykam człowieka, który opłaca mi bilet do Polski i daje 200 euro, nie 1000, nie nawet nie 100, tylko 200, tyle, ale akurat co zabrałem, to było dla mnie bardzo istotne w tej pielgrzymce. Bo
0: Pan Bóg dba o szczegóły.
1: Tak, no i ogólnie...
0: W jakiej intencji poszedłeś na tę pielgrzymkę?
1: Czyli to była intencja, to ogólnie była nasza pielgrzymka pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. Byłem tylko jednym z ogni, bo szliśmy z trzech stron świata. My w trzech szliśmy z Fatimy, dwóch wychodziło z Kazania i Roman z Szymonem szli chyba z Libanu i wszyscy mieliśmy do pokonania 3000 kilometrów, mieliśmy się spotkać w Berlinie. Tylko ja wtedy po prostu dostałem mniejszy urlop i nie byłem w stanie być w całym przebiegu, ale to był mój etap, który miałem pokonać. Zresztą to była moja taka, można powiedzieć, pierwsza pielgrzymka wtedy.
0: I wrócimy. Kiedy stałeś się prawdziwym gangsterem?
1: Czyli ja nigdy nie uważam, że byłem jakimś gangsterem. Dla mnie to...
0: Ale dlaczego się ciebie ludzie bali na dzielnicy, na której się dzieje wszystko?
1: Bo byłem agresywny, nieobliczalny. Ostatnio kolega, z którym pracuję teraz, nawet ja w ogóle tej sytuacji nie pamiętałem, zaczął mi mówić, jak mnie kiedyś spotkał wiele, wiele lat temu. Powiedział, że kiedyś zabrał mnie z granicy. Mnie wtedy wypuścili z niemieckiego komisariatu i on po drodze gdzieś mnie zabrał do Szczecina. Okazało się, że też mieszka na Niebuszewie. Pomimo to, że to taki bardzo duży gość, mówi, że to był coś dobrego, co wtedy zrobił, pomagając mi, bo to się mu zwróciło. A ja mówię, w jaki sposób? A on mówi, że kiedyś szedł i napadło go trzech czy czterech gości. Nagle pojawiam się ja i mówię tylko do nich, zostawić go, nie? I oni go zostawili. Też po wyjściu z więzienia, kiedy podszedł do mnie taki kolega i powiedział do mnie, że kiedyś była taka sytuacja, że przed dyskoteką była taka duża awantura i tego chłopaka chciał z 20 osób zbić. I nagle ja wychodzę sam i mówię, to zlejcie mnie zamiast niego, nie? I on, dla niego ja byłem typem bohatera, ale ja pamiętam to, co ja wtedy czułem w sercu. Ja szukałem śmierci.
0: Ja powiedz teraz tą najtrudniejszą.
1: Najtrudniejszą sytuację? Nie wiem, mogę powiedzieć o tym, za co poszedłem do więzienia. No to właśnie już było tak, że sporo osób dla mnie kradło, sporo osób dla mnie przemycało. Miałem swoje nawet stoisko wtedy z kradzionymi rzeczami. Przyjeżdżałem na stadion dziesięciolecia jako młody chłopak też z tymi wszystkimi rzeczami. I w pewnym momencie właśnie miałem grupę, no jeździliśmy grupkami do Niemiec kraść i ja te przedmioty sprzedawałem i byłem już tak przesiąknięty i to było dla mnie tak istotne, że jakby zdawałem sobie sprawę, że wszyscy mnie lubią, bo mam pieniądze i mnie się boją. I to jest to, więc muszę tego mieć więcej, żeby oni bardziej jeszcze żeby kupywać wszystkich. Nie? I myślałem, że naprawdę jestem w stanie kupywać. I w pewnym momencie wysłałem nawet kobietę, z którą byłem, i ona tam wyszła w relację z jednym, w romans z jednym z kolegów, którzy dla mnie kradli. I kiedy ja się o tym dowiedziałem, postanowiłem, że no nie jestem, mówię, są dwa wyjścia, albo mu wybaczyć, w końcu pod wpływem alkoholu, narkotyków i w silnym wburzeniu wyszedłem z nożem na dzielnicę. Może chyba to nie przypadek, że szedłem akurat ulicą Boguchwały, gdzie stało grono znajomych, a wśród nich mój przyjaciel. I kiedy oni zobaczyli, uwaga, mnie, że idę, powiedzieli, uwaga, idzie Marek, pijany, lepiej uciekać. I oni wszyscy zaczęli uciekać, oprócz mojego przyjaciela, który jeszcze mówi do nich, bo znam to z zeznań, ale co Marek sobie pomyśli, nie? Że nie patrzył na jakieś swoje życie, tylko patrzył inaczej niż ja, bo ja patrzyłem przez pryzmat swoich ran, jako osoba zraniona, że teraz poczujcie wszyscy to, co ja czuję. I kiedy podszedłem do niego, on wyciągnął rękę, żeby się ze mną przywitać, ja złapałem go za szyję i wbiłem mu nóż w serce. I ten przyjaciel zmarł, ale jeszcze przed śmiercią to się dowiedziałem po wielu latach, że przebaczył mi.
0: Opowiedziałeś to w taki sposób, którego ja nie potrafię zrozumieć. Nie rozumiem, tak? Jak wzburzenie. Ty chyba chciałeś popełnić samobójstwo przy pomocy systemu sądowego, tak?
1: Kiedy później analizowałem sobie wiele spraw, jakbym całą tą złość, całą nienawiść, ja tak uważam, tą całą nienawiść chciał wbić tym jednym nożem. Tak, to serce, które przebiłem, to tak jakbym przebił serce Chrystusa i jakby ta krew, która mnie oblała, jest jak w tym pismie, będą patrzeć na tego, którego przebodli. Ta krew dała mi nowe życie, bo ja nie wiem, co by się stało, gdybym zabił tego prawdziwego kochanka. Ja zabiłem niewinnego przyjaciela. Nie wiem, czy mi się nawrócił, czy coś by się w moim życiu zmieniło.
0: Teraz chciałbym, żebyś jednym zdaniem powiedział, czy człowiek jest w stanie zadośćuczynić? Czy ty jesteś w stanie pielgrzymkami, pracą w poprawczakach, w więzieniach, próbą, podejrzewam, że często udaną, wpłynięcia na czyjeś życie, tak żeby w dobrą stronę się toczyło. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Ja myślę, że ja powinienem tak samo oddać życie, właśnie w tą oddaję życie Chrystusowi, żeby ono przynosiło owoce. Dzieją się naprawdę owoce, jest wiele nawróceń. Gdzieś w moim gronie nawet pamiętam, wyszedłem z więzienia i spotkałem chłopaka, którym już słyszałem w więzieniu i zobaczyłem sobie, jak nieświadomie wiele owoców też złego przynosiłem. To był chłopak, który był młody chłopak, wpatrywał się we mnie gdzieś na balkonie i mi powiedział, wiesz co, ja pamiętam, jak tu zawsze chodziłeś, się lałeś z innymi, jak przyjeżdżały dobre samochody do ciebie. Mówię, że był bardzo we mnie wpatrzony. I ja wtedy mówię, nie rozumiesz? Mówię, ja byłem tchórzem, ja się bałem. Ale on jeszcze wtedy tego nie rozumiał. I minęło wiele czasu, zanim usiadłem z nim na siłowni, spotkałem go na siłowni i opowiedziałem mu świadectwo. I on wtedy powiedział, mogę iść z tobą dzisiaj do kościoła. I poszedłem do kościoła, skorzystał z sakramentu spowiedzi.
0: Bóg jest dobry.
1: Bóg jest dobry i to jest chyba najważniejsze. Drodzy Państwo, świadomość tego, że On jest dobry, że buduje nam rzeczywistość najlepszą, jaka jest. Ja kiedyś miałem żal do Boga za ojca alkoholika, za swoje życie. Dziś wiem, że ta rzeczywistość, którą buduje dla mnie, jest najlepsza. Oczywiście ja mogę mieć jakieś tam pretensje do tacy za pewne rzeczy.
0: Pomyślałem sobie o tym, jak błogosławioną rzeczą jest więzienie. Bo twoja historia jest historią Boga i człowieka, tak? Zabiłeś kogoś, odpokutowałeś wobec państwa, wobec społeczeństwa, tak? Ta historia jest, pozwala to jakby rozmawiać z kimś, kto próbuje teraz odpokutować to, tak? Zadośćuczyniając za swój czyn, próbując Bogu ułatwić zmianę życia ludzi, którzy idą, tak jak ty, w przepaść. Jak szedłeś kiedyś w przepaść, tak? Ale to więzienie, kara jest czymś dobrym. Co sądzisz?
1: Ja myślę, że pokuta jest czymś dobrym. Pokuta jest to moment pewnego takiego zatrzymania, gdzie w tym ciężkim czasie możemy w ogóle stanąć w prawdzie o sobie, o świecie.
0: Pokuta, czyli wyrzeczenie, pielgrzymka, krew pod łzy.
1: Tak, ale zobaczmy, że samo więzienie to jest tak jak... Dla mnie to było formą takiego pewnego ukrzyżowania w tym miejscu. I tak jak Jezus wisiał na krzyżu, było dwóch łotrów. Jeden bluźnił, przeklinając swoją rzeczywistość, a drugi miał świadomość tego, kim był, kim jest i w tej prawdzie...
0: Jako pierwszy poszedł do nieba.
1: Jako pierwszy poszedł do nieba. No, on też jest naszym jakby patronem.
0: Waszej wspólnoty,
1: naszej
0: pielgrzymów miłosierdzia.
1: Tak i ciężko mi tak powiedzieć, że przyjmuję taką rolę jakiegoś siedzenia w popiele, bo Jezus jest życiem, prawdziwym życiem. Ja powiem taką małą historię do tego, że kiedyś wychodziłem na przepustki na początku.
0: Ile dostałeś?
1: 15 lat. I kiedy wychodziłem na przepustki, spotkałem jednego z kolegów, którego znałem, kiedy powstawały u mnie pierwsze kradzieże. I on całe życie stał pod jednym sklepem, koło takiego największego szczecińskiego bazaru. Całe życie pod tym sklepem stał. Ja czasami podchodziłem, bo był albo pijany, albo naćpany. I przychodził, mówię: słowiek, chcesz ze mną dzisiaj na meeting? Chcesz iść na mszę? I on w końcu nie wytrzymał, mówi: Marek, ja nie chcę takiego nudnego życia jak ty. Ja sobie zdałem sprawę, co on myśli o mnie. Jego przeświadczenie było takie, a ja wtedy wróciłem z pielgrzymki z Francji, z Hiszpanii, z Portugalii.
0: Z pielgrzymki pokutnej.
1: Z pielgrzymki pokutnej. A on stał całe życie pod tym sklepem i myślał, że moje życie jest nudne. Można powiedzieć, tak się oszukał. Ja uważam, że z Bogiem jest piękne życie. I ja spotkałem Chrystusa, właśnie moje życie się zaczęło od spowiedzi, kiedy usłyszałem: odpuszczone są twoje grzechy. Zrozumiałem, że to jest Bóg, który właśnie jest tym ostatnim, i zrozumienie dla Jezusa Chrystusa moje przyszło takie, że to jest On, przyjmując nasz grzech, przychodzi jako alkoholik do drugiego alkoholika, nie gorsząc się nim, zna ten ból. I rzeczywiście człowiek, kiedy otwiera się na Pana Boga, chce iść do ludzi o podobnej przeszłości.
0: Podobnym bagażu cierpienia.
1: Tak, do tych ostatnich. I teraz czasami jak przyjeżdżę ze stowarzyszenia Oficyna, dla której też pracuję jako instruktor terapii, to przyjeżdżam do zakładów karnych, też w których sam siedziałem. I to się staje też, można powiedzieć, lekkim światełkiem dla innych, że można wyjść. Tak nawet niektórzy sami kiedyś powiedzieli. A druga sprawa, kiedy przychodzi się do więzienia, gdzie panuje lęk, gdzie każdy chce być jak najgroźniejszy, jak największy, to jest tylko pozór tego człowieka. W środku bardzo często to są niedojrzałe dzieci, które same się bały, tak jak ja się kiedyś bałem. I kiedy odnajdzie się właśnie tą prawdę o nich, po prostu to można po prostu zwyciężyć. A kiedy wejdziemy w ich pozór, że oni są źli, no to...
0: Tylko konfrontacja zostaje. Co niczego nie rozwiązuje.
1: No niczego.
0: A kończy się czasami tragicznie. Dostałeś wyrok, jesteś w więzieniu i chcesz popełnić samobójstwo.
1: Wszedłem w jakiś zatarg. Byliśmy na tak zwanych celach przejściowych. Wszyscy, można powiedzieć, większość osób, które przychodzą, czuję jakiś lęk do tego miejsca. I ja pamiętam, wyszedłem na spacer. Na początku moje notowania były takie wysokie, bo tu ktoś przychodził: słuchajcie, to jest Marek, dobry chłopak, akurat kolega, który gdzieś tam przynosi jakieś kradzione fanty wtedy na te targowisko. I mówi: dobry chłopak, czyli bezwzględny, można na niego liczyć, nie sprzedał. Ale jest jakiś zatarg.
0: No i masz pozycję, bo jesteś mordercą.
1: Tak, i to było tego. To była pozycja i ja wszedłem w to. Tutaj patrzę to środowisko, przyjmuję je z otwartymi rękoma, punktuję. Wchodzę w tą, można powiedzieć, tą iluzję siebie. Zaczyna mi to pasować i przyśnił mi się taki sen, w którym idę przez oddział właśnie w więzieniu i wszyscy mówią, uwaga, idzie Marek morderca. Jak i ja taki dumny i nagle stają przede mną rodzice zabitego i spuszczam głowę, budzę się, mówię, chłopiek, kim ty jesteś? Z czego ty się cieszysz? Zamordowałeś swojego przyjaciela. Do czego ty jesteś zdolny? I właśnie wtedy rodzi się ta decyzja, żeby, mówię, już nie mam nic do stracenia. To jest tak jak w programie 12 kroków, krok pierwszy, nie? Jestem całkowicie bezsilny. Nie mam już nic do stracenia, idę do spowiedzi. I to jest chyba najlepsza postawa, bo jestem na samej dnie prawdy o sobie. I wtedy przychodzi ta odpowiedź, że jestem kochany. Ja z tej celi po prostu wyfruwam. Kiedy usłyszałem te słowa, odpuszczone są twoje grzechy, biorę różanie, zaczynam czytać Pismo Święte, pościć o chlebie i wodzie, zaczyna się nowy przełom mojego życia. Zaczynam chodzić na arkę prowadzoną przez Leszka Podoleckiego, który był głosicielem Miłosierdzia Bożego, a ja już wiem, bo wtedy zaczynam czytać Dzienniczek Siostry Faustyny i wiem, że jestem owocem Bożego Miłosierdzia. No i dostaję 3 lata warunkowego zwolnienia i... No i dostaję wolność, ale ta wolność była i wcześniej, była w więzieniu, bo kiedy zaprosiłem Boga do swojego życia, to zrodziła się poczucie misji już w więzieniu. Zacząłem prowadzić przez wiele lat meetingi, zacząłem się modlić, zacząłem się być takim znakiem sprzeciwu. Pamiętam, były też osoby, które się nawracały i pamiętam, kiedyś ktoś powiedział, żeby ze mną nie gadać, bo trzeba uważać na mnie, nie gadać ze mną. Pamiętam, ktoś podchodzi do Kościoła, ktoś zamyka uszy. Nic, nie chcę cię słuchać.
0: Powiedz, wasza wspólnota Pielgrzymów Miłosierdzia. Co to jest za zadanie? Tam są ludzie bardzo o podobnych życiorysach. Ja poznałem się bliżej z Ramkiem, który był gangsterem w Azji Wschodniej, tak, przemycał ludzi. I co to jest za wspólnota? Co wy robicie? Bo po co to już wiadomo, tak? Chcecie ekspiacji, chcecie odpokutować to, co sprowadziło was do więzień, do czynów strasznych.
1: Wspólną cechą na wszystkich jest to, że zostaliśmy, można powiedzieć, takimi bankrutami. Z punktu widzenia takiego normalnego życia, jak kiedyś o nas mówił taki ksiądz Drat, mówi, że stracili wszystko, co tylko możliwe, a chodzą po świecie i mówią, że Bóg jest dobry, nie?
0: Uśmiechnięci.
1: Tak, i jakby ta zmiana wartości też w naszym życiu jakby nas zespoliła. Ta wspólna cecha, że wyszliśmy z tych takich największych ciemności i chcemy mówić o Bogu, który kocha grzesznika, człowieka i grzesznika, bo później sobie też zdałem sprawę, że Bóg zawsze był w moim życiu był. To ja na niego miałem focha, a nie on na mnie. No i już kiedy ja jeszcze byłem w więzieniu, to dwóch z nas już ruszyło w pielgrzymkę, Roman z Wojtkiem, bo i ja później do nich dołączyłem i teraz co jakiś czas właśnie spotykamy się na takich rekolekcjach jak teraz w Niepokalanowie. Szukamy znaków potwierdzających następną pielgrzymkę. No i robimy plan i wyruszamy. Nasza wspólnota już była chyba na 4 kontynentach. Roman szedł z Wojtkiem przez Stany Zjednoczone, po 5000 kilometrów, około tam 5000 kilometrów. W tamtym roku szliśmy, kreśląc nogami, krzyż na Hiszpanii. 2 i 3 lata wcześniej, przez 2 lata, bo pandemia troszeczkę nie pozwoliła nam zrobić to w jeden rok, szliśmy przez Szwecję. Szliśmy też krzyż po Polsce, oczywiście różaniec do granic, zanim całe społeczeństwo wyszło na granicę, to wcześniej szliśmy dookoła Polski. Kilka pielgrzymek było takich, że wychodziliśmy na przykład, kreśląc taką tałkę z 3 stron Europy.
0: Tałkę, czyli krzyż bez tej górnej belki.
1: Tak. Mhm. No i właśnie ja wtedy szedłem z Fatimy, Fatima Kazań i Liban.
0: Czyli co, znaczycie kontynenty znakiem krzyża?
1: Tak.
0: A w jakich intencjach chodzicie?
1: Tak jak jest w Koronce, za grzechy nasze i całego świata. Nauczyliśmy się, że nawracanie zaczyna się od siebie samego. Ja początkowo też kiedyś chciałem nawracać po wyjściu z więzienia rodzinę, jak iskra, mówię, rozpalę. Nagle nic to nie działało i kiedy wróciłem do nawracania siebie, moja rodzina się zaczęła nawracać. No i tak wiem, że po prostu kiedy nawracam się sam siebie, to jestem bardzo czujny. Kiedy zobaczyłem, że też fajną formą ucieczki może być nawracanie innych, nie? Ucieczką od prawdy o sobie samym.
0: Człowiek się świetnie czuje.
1: Tak.
0: W ogóle miło jest.
1: Ratownik, bohater.
0: Bohater, tak.
1: A właśnie tego sposobu nawracania też nauczyłem się w AA, bo oni...
0: Anonimowi alkoholicy.
1: Tak, oni mają bardzo taki fajny sposób, bo oni nigdy nie mówią, ty jesteś alkoholikiem, tylko on mówi o własnym doświadczeniu, co wyłącza mechanizmy obronne drugiej osoby i powolne otwieranie się na jego historię.
0: Na kogoś podobnego.
1: Tak.
0: Ja doszedłem kiedyś do wniosku, że 12 kroków AA to jest 5 punktów, 5 warunków dobrej spowiedzi rozpisane na 12
1: Zgadza
0: punktów.
1: Zgadza się.
0: I to jest po prostu mistrzostwo świata. My sobie gdzieś tam, jeśli ktoś w ogóle ma takie doświadczenie, gdzieś tam w katechizmie, jakiś tam punkcik, 5 punktów, nie? A całe życie człowieka może być temu poddane i może być przemienione całkowicie przez te 12 kroków, czy przez te 5 warunków
1: dobrej spowiedzi.
0: Czy sobie przebaczyłeś?
1: Tak, ale to chyba był taki moment, że chyba sobie na końcu. Zdałem sobie też sprawę właśnie podczas pielgrzymy, bo kiedyś się zacząłem zastanawiać, jak mogę zaduszyczynić Niemcom. Tyle lat okradania. I kiedyś przyszła akurat taka pielgrzymka, gdzie szedłem przez Niemcy i akurat taką trasą, którą zazwyczaj okradałem. I zdałem sobie sprawę z tego, że pierwsza sprawa, mogę się modlić za te osoby. Często nawet nie wiem, jakie to były sklepy. Często to były pod wpływem alkoholu. Mogę się modlić za te osoby, ale być całkowicie otwarty na dobro tu i teraz. Na tych ludzi w potrzebie stawionych mi w tym życiu, żeby już też nie tkwić w tych ranach przeszłości, a być otwartym, żeby nie można było rozpoznać tego potrzebującego w danej sytuacji, w danej chwili.
0: Czy tak jak Jezus. Jezus, uważność, łagodność, post, modlitwa.
1: No, to jest taki mój wzór.
0: Przebaczyłeś ojcu?
1: Tak, przebaczyłem ojcu. To był bardzo długi proces. Mój tata zmarł, można powiedzieć, z nalewką przy łóżku. I zdałem sobie sprawę, kiedy zacząłem właśnie, przebaczyłem tacie, zobaczyłem, bo wstępnie, kiedy nie było tego przebaczenia, patrzyłem właśnie na świat przez pryzmat właśnie tej ofiary.
0: Że jesteś ofiarą.
1: Tak, ale widząc też akcenty w tych takich negatywnych sytuacjach. A kiedy przebaczyłem tacie, zobaczyłem, co dobrego od niego dostałem. Kiedyś była właśnie taka sytuacja na pierwszą rocznicę śmierci mojego taty, że przyszedłem do mojej siostry i jej córka, czyli już mowa, mój tata był dla niej dziadkiem, zaczęła opowiadać o moim tacie. Ja zobaczyłem mojego tatę jej oczami. Zobaczyłem, jaką miała ładną relację. Ona mogła mojemu tacie wejść na głowę, zrobić wszystko. I tak pięknie moim tacie mówiła, że zdałem sobie sprawę, że co jak nieprzebaczenie zniekształca obraz prawdziwej osoby, nie? Że przed nieprzebaczeniem mówiłem, jak ktoś mówił dobrze moim tacie, mówię, wy go nie znacie. To jest psycho. I zgubiłem obraz mojego taty, nie? A teraz dziękuję jakby za mojego tatę i często bywa tak, że jak daję świadectwo, mówię o tej relacji, która jest bardzo istotna, przede wszystkim też dla mężczyzny. Mówię, że rolą ojca zawsze było w każdej kulturze chyba to, że przekazywał wiarę w moje własne możliwości swojego dziecka. Kiedy opowiadam o tej relacji,

0: Dobra, pomódlmy się za wszystkich tych, którzy nie mają dobrej relacji z Ojcem. Z Ojcem. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie,
0: święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w środę 14 października. Dzisiaj Święto Edukacji Narodowej, dzisiaj również wspomnienie świętej Małgorzaty Marii Alacoque. I dzisiaj bardzo ważne wydarzenia, które decydują o tym, w którą stronę pójdzie Polska. Zapraszam Was do wspólnej koronki, do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam Was na początku, jak zwykle, do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii, rozważania owoców słowa i modlitwy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Biada Wam, faryzeusze, gdyż dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. To trzeba zachować i tamtego nie zaniedbywać. Biada wam, faryzeusze, bo umiłowaliście pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na placach. Biada wam, bo jesteście jak niewidoczne groby. Ludzie chodzą po nich i nic o tym nie wiedzą. Biada i wam, znawcom prawa, bo nakładacie na ludzi ciężary, których nie można unieść, a sami ani jednym palcem ich nie dotykacie. Rozważanie. Zewnętrzna dokładność nie zastąpi serca wrażliwego na drugiego. Uczeni w prawie nakładają na ludzi ciężary, których sami nie chcą tknąć. Wiedza staje się narzędziem nacisku, a nie służby. Jezus nie odrzuca prawa, lecz przywraca jego sens. Ono ma prowadzić do życia, nie do ucisku. To słowo wzywa do rachunku sumienia. Czy nie uciekam w drobiazgi, by ominąć to, co naprawdę wymaga nawrócenia? Prawdziwa pobożność łączy wierność z miłosierdziem i sprawia, że zamiast obciążać innych, pomagam im nieść ich ciężary. Owoce słowa. Pomodlę się dziś aktem żalu. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Boże nasz Ojcze, prosimy, by żyjący na pokaz uwolnili się od pragnienia uznania i pochwał, by nauczyciele stawiali wymagania z szacunkiem, mądrością i troską, by przygnębieni ciężarami życia otrzymali pomoc. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario Alakok, módl się za nami. Amen. Kochani, dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Na zakończenie przeczytam kilka wezwań z litanii do świętej Małgorzaty Marii i w ten sposób pożegnamy się. Święta Małgorzato Mario, módl się za nami. Lubienico serca Jezusowego, módl się za nami. Powierniczko nieskończonej miłości serca Jezusowego, módl się za nami. Pocieszycielko serca Jezusowego, módl się za nami. Naśladowniczko cichego i pokornego serca Jezusowego, módl się za nami. Pośredniczko przemożna dusz w czyśćcu cierpiących, módl się za nami. Amen. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

0: jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach. Kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym. Spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkom, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nie byłem specjalnie pobożny, chociaż chodziliśmy z rodziną do kościoła, ale to była taka bardzo mocna pobożność ludowa i też nie za bardzo chciałem się uczyć, ale zawsze czytałem dużo książek. Różne były przygodowe, ale też interesowałem się elektroniką, czytałem książki z dziedziny elektroniki, techniki, budowałem też różne urządzenia elektroniczne, chociaż wtedy było bardzo trudno jakiekolwiek części, bo trzeba było korzystać z części takich raczej z rozbiórek z innych starszych radii, telewizorów i tak dalej, a bardzo trudno było cokolwiek kupić, ale to zawsze mnie pasjonowało. No i przez pewien czas byłem też wędkarzem, ale dosyć krótko. To znaczy chodziliśmy co nieźle do kościoła, ale tak w zasadzie trudno to określić. Moja siostra rodzona, młodsza ode mnie o 3 lata, była w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i z nas wszystkich chyba najbardziej była wierząca. Ja chodziłem, nigdy nie byłem ministrantem, nigdy w żadnej wspólnocie i raczej tak byłem bardzo letni, a może mniej niż letni. No i później, kiedy miałem lat 20 kilka, to jakoś troszkę mi się rozeszły moje drogi z kościołem i na przykład, kiedy pracowałem wakacje nad jeziorem, to nigdy nie myślałem o tym, żeby wygospodarować jakiś czas, żeby pojechać do kościoła, chociaż pewnie by się dało. Tylko wtedy przez dobre 3, czasami ponad 3 miesiące w ogóle w takim kościele nie byłem. I generalnie rodzice, nie wiem, czy przekazali nam wiarę. Siostra chodzi do kościoła, brat przez dłuższy czas nie chodził. Teraz, odkąd się ożenił i ma taką pobożną, fajną żonę Sylwię, to się nawraca. Wcześniej też zaczął się nawracać, ale przez dłuższy czas w ogóle był na bakier z kościołem, także nie było takiego przekazu prawdziwej wiary. Była przekaz pewnej tradycji, która była związana z katolicyzmem. No, nie było tak, że byłem człowiekiem niewierzącym, czyli takim, który jest ateistą albo który neguje istnienie Boga, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób za bardzo się nie zajmować. No i mogę powiedzieć, że przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem. Nawet pewnie w wieku 20 kilku lat nie miałem pojęcia na przykład, ile jest tajemnic różańcowych, jak wygląda różaniec, albo też czego składa się msza święta. I tak raczej Pan Bóg był pewną istotą, która jest, której niektórzy oddają większy lub mniejszy hołd albo cześć. No i tyle. W zasadzie za bardzo się tym nie zajmowałem, chociaż jak miałem 26-27 lat i zacząłem się interesować bardziej filozofią, no to wtedy też próbowałem rozgryzać, ale to w formie takiego absolutu, czyli pewnego bytu koniecznego, bez takiego zagłębienia się w jakąś teologię albo w taką pobożność, która byłaby prawdziwą pobożnością, a nie takim ślizganiem się w jakiś tam... To był abstrakt umysłowy bardziej, a mniej ktoś, do kogo miał jakąkolwiek relację. No, w 1988 roku, jak chodziłem do szkoły, to wtedy wstałem w kolejkach takich. Mój brat wtedy się urodził. Ja byłem wtedy w 7 klasie, wstałem w długich kolejkach za mięsem. Bardzo mi to wkurzało. I spytałem kiedyś mojego taty, co zrobić, żeby w takich kolejkach nie stać. No i on wtedy opowiedział mi o historii swojego kolegi, który był najpierw urzędnikiem, później kierownikiem takiej dużej masarni gdzieś tam w okolicach Rybyszowa i w takich kolejkach nie musiał stać, a nawet więcej, jego znajomi też nie stali. No i wtedy pomyślałem sobie, to jest dobre miejsce. No wtedy tak, to też młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale wtedy inaczej patrzyło się trochę na świat i ktoś, kto pracował w takiej masarni albo w sklepie mięsnym, to był więcej znaczył niż dzisiaj pewnie ktoś ważny w korporacji. Znaczy nie tylko jako wolontariusz, ale pracowałem też w takiej dużej organizacji pozarządowej zupełnie jako pracownik, czyli nie tylko, pracowałem też wolontarystycznie w różnych miejscach, ale pracowałem w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, w takiej fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Społecznej i też to były, ten Lubelski Ośrodek Samopomocy to jest taka organizacja, która jest organizacją wspierającą inne organizacje pozarządowe, ale też organizującą w jakiś sposób wolontariat. Czy w ogóle ta praca była moją pasją, bo nawet później, kiedy kończyłem studia już te kapłańskie, to moja praca magisterska też była właśnie o takich organizacjach i o takiej odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. I tam, kiedy pracowałem, tam byli ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi, była taka atmosfera wiary i też gdzieś tam trochę w to wsiąkałem. Chodziłem też na kawy do centrum wolontariatu, gdzie osoby, które je prowadzą, to prowadziły wtedy, teraz pewnie też, to osoby bardzo mocno wierzące. Też chodziłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tam było takie centrum Szwesterstwa Młodzieży na ulicy Kościele Świętego Ducha w Lublinie, Świętoduskie chyba to jest, czy Świętojańska ulica. I wtedy też tam poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy byli wierzący, ale tak prawdziwie wierzący. I to dało mi sporo do myślenia. I też pewnie to był punkt zwrotny, kiedy zacząłem się nawracać. Jak pracowałem w tej organizacji pozarządowej, ta praca była moją pasją i pracowałem bardzo dużo. I kiedy doznałem takiego przeziębienia albo jakiejś nawet większej grypy, trudno powiedzieć, bo nie byłem u lekarza wcześniej, no to miałem bardzo wysoką gorączkę, zbijałem tą gorączkę, siadałem w autobus, jechałem do pracy. Tam siedziałem, chociaż było mi ciężko wysiedzieć i w pewnym momencie już organizm nie wytrzymał i po prostu zasłabłem. Ale pojechałem do domu, następnego dnia przyjechałem jeszcze do pracy, ale się bardzo, bardzo źle czułem i wtedy dopiero postanowiłem pojechać do lekarza. Tak naprawdę to siostra i jej ówczesny chłopak mnie prawie siłą zaciągnęli w samochód i pojechaliśmy do lekarza. No, postwierdził, że mam bardzo zaawansowane zapalenie płuc, a może coś większego. Od razu dał mi skierowanie do szpitala. Oni mnie zawieźli tego samego dnia do tego szpitala. Okazało się, że jest to jest bardzo poważna rzecz. Jakieś nacieki na płucach i tak dalej. W tym szpitalu leżałem grubo ponad miesiąc. Albo może, no ale około miesiąca leżałem na pewno. Robili mi różne badania i tak dalej. No i na początku myślałem, że będę 2 tygodnie, bo tyle się choruje na zapalenie płuc. Ale okazało się, że była sprawa poważniejsza. No i w tym szpitalu było bardzo nudno, jak to w szpitalu. Nie za bardzo było co robić. Miałem ze sobą kilka gazet, jakieś kilka książek, które szybko przeczytałem. Zacząłem szukać książek tam na miejscu. I była taka biblioteczka, ale bardzo stara, jeszcze z lat 80. To były takie też różne książki, ale sporo było też książek klasyków socjalizmu. Je też z nudów zacząłem czytać. Żaden nie skończyłem chyba, ale jeden tom po Kapitału Marksa, ale to był bez okładki, taki mocno zniszczony, aczkolwiek w środku mało czytany. Ja też za bardzo go nie... Kawałek przeczytałem, nawet spory kawałek, ale sam się dziwiłem sobie, że co może człowiek z nudów robić. No ale ciekawe jest to, że później, kiedy ją czytałem, już jak byłem w nowicjacie, bo później jak byłem klerykiem, to ta książka specjalnie mi się nie podobała. Nawet dzisiaj twierdzę, że ta książka jest po prostu literacko niezbyt dobra, ale wtedy, bo książka autorstwa księdza Michułki, wychowanka księdza Markiewicza, to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie, ale to było też tak, że mój kolega Krzysiek, który pochodził z tej samej miejscowości co ja, wstąpił do nowicjatu, do Michalitów, później wystąpił, uznał, że to nie jest jego droga po 3 latach studiów i ja byłem diakonem, kiedy dawałem mu ślub, udzielałem mu ślubu i on przysłał mi tę książkę jako prezent na imieniny 17 listopada, imieniny urodziny. U mnie w rodzinie tak jest, że wszyscy mamy tego samego dnia urodziny i imieniny. Jak ktoś się urodził, tak mu dawano na imię. Niektórzy mówią, że tak jest taniej. Później, kiedy się robi różne imprezy, jednego dnia, kiedy się ma te urodziny i imieniny, ale też wtedy w tym listopadzie leżałem w tym szpitalu i kolega przysłał przez moją siostrę książkę o Markiewiczu. Przeczytałem ją kilka razy I też odkryłem coś, co mnie pociągnęło. Pan Bóg zawsze znajduje jakieś takie furtki do ludzi, a pociągnęło mnie to, że można robić coś dla innych, niekoniecznie w takiej formie, jak ja robiłem, ale w takiej formie większego oddania w zakonie. No było też i też takie. Ja wtedy, jak już zacząłem się trochę nawracać, też patrzyłem na różnych księży, trafiłem na takich bardzo ciekawych, fajnych księży, którzy dużo robili dla innych. Na przykład ksiądz Mieczysław Puzewicz, albo dzisiaj jest biskupem, wtedy był młodziutkim księdzem, Adam Bab, i robili sporo fajnych rzeczy. I też jako wolontariusz gdzieś tam wyjeżdżałem w czasie wakacji, pomagałem też przy powodzi i tak dalej, przy usuwaniu skutków powodzi. I tam też wszędzie była taka atmosfera duchowa. Chociaż przez wiele lat nie byłem u spowiedzi i gdzieś tam też nie przystępowałem do komunii, to w jakiś sposób mnie to pociągało, ale też przykład tych młodych ludzi bardzo na mnie mocno działał. Zresztą to też działa, bo kiedy ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach, kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkę, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni. Wcześniej spotkałem księdza Krzysztofa Poświatę, to on był wtedy powołaniowcem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, właśnie przez Krzyśka tego, który przysłał mi tę książkę. Ja się wtedy zajmowałem też komputerami, robiłem sieci komputerowe, strony internetowe i tak dalej, jakieś tam programowanie. I on mnie zaprosił, żebym przyjechał do miejsca testowego i żebym pomógł przy produkcji takiej strony. I ja wtedy kupiłem bilet, bo po szpitalu jeszcze miałem dosyć długie zwolnienie lekarskie. Kupiłem bilet do Krosna z przesiadką z Starej Woli. Przesiadłem się na takim dworcu rozwadów, nie wiem jak teraz jest, ale ten był bardzo, bardzo brzydki. I tam co pewien czas przychodził też ktoś, kładł, już nie będą drewno, bo węgiel do pieca kaflowego, żeby było trochę cieplej, chociaż było strasznie zimno. I też przychodzili różni tacy młodzi ludzie, czy najczęściej bez włosów. I troszkę było tak strasznie, niezbyt przyjemnie. I wtedy po raz pierwszy w życiu miałem takie natchnienie, żeby się pomodlić. I też chciałem się pomodlić różańcem, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi. I mówiłem ileś tam razy Zdrowaś Mario, na przemian Ojcze Nasz, ale nie pamiętałem, że są jakieś tajemnice, że trzeba je też jakoś tam sobie przynajmniej w myślach przywołać. I tych Zdrowaś Mario powiedziałem pewnie z 200, może więcej. Ojcze Nasz, nie wiem, nie liczyłem, ale odpowiednio mniej. No i to była taka modlitwa z punktu widzenia, gdyby była technologia modlitwy, to była modlitwa kiepska, ale nie ma technologii modlitwy i do dzisiaj myślę, że to jest jedna z lepszych modlitw, jaką w życiu odmówiłem. No na pewno było szczere, tak. Bałem się kilku rzeczy. Jak pierwsze, tych ludzi, którzy przychodzili, a byli mało przyjazni. Poza tym dopiero niedawno wyszedłem z tego szpitala, było bardzo zimno i trochę się bałem. Miałem taki przez pół roku taki strach, że znowu to zapalenie płuc dostanę. No wtedy też po dłuższym czasie po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że spowiadał jakiś starszy ksiądz w miejscu piastowym i troszkę na mnie nakrzyczał, ale akurat wtedy to było mi bardzo potrzebne. Ja dobrze to odebrałem. Też to, co powiedział, że nakrzyczał, to było takie też z miłością No, tak to też odbierałem. Też pewne rzeczy, które były związane z całym programem, ja nie w całym uczestniczyłem, bo robiłem to strony internetowe, ale w niektórych rzeczach i też ten autentyzm, który tam widziałem, ale też podobała mi się ta prostota Michalitów, którą tam widziałem w prostym takim jedzeniu, w prostym byciu, w proste słowa, które się mówiło. I to gdzieś tam mnie pociągnęło i pomyślałem sobie, że kto wie, może można spróbować. No tak, jak przyjechałem, jeszcze przez chwilę się wahałem, później napisałem do księdza Krzysztofa, że być może wstąpił mu nowicjatu. On się chyba bardzo ucieszył i powiedział, żebym napisał do kurii generalnej list, bo w takiej sytuacji jak ja, czyli te osoby trochę starsze, i on też doskonale wiedział, że jestem neofitą, a Kościół w swojej mądrości dosyć tak ostrożnie podchodzi do neofitów i dobrze, bo tak powinno być. Powiedział, żebym przyjechał na rozmowę. Przyjechałem, rozmawiałem z księdzem, który był i jest do dzisiaj sekretarzem w Kurii Generalnej u Michalitów, ksiądz Data. On ma taki sposób bycia, to jest bardzo dobry, złoty człowiek, ale ma taki dosyć surowy sposób spojrzenia i sposób bycia. No i wtedy troszkę się przestraszyłem, jak on tak ze mną surowo rozmawiał, jakąś ankietę wypełniałem. Ja wtedy byłem takim dosyć mocnym neofitą. I nawet pamiętam, że było pytanie w tej ankiecie o ulubioną Ewangelię. Akurat wcześniej czytałem Dzieje Apostolskie, jechałem autobusem tutaj z Dublina do tych marek. No i pisałem Dzieje Apostolskie, nawet nie miałem świadomości, że to nie jest Ewangelia. Dla mnie Ewangelii było wszystko, co w Nowym Testamencie, a dopiero później zobaczyłem, że jakie faux pas popełniłem. I też dostałem listę dokumentów, które należy złożyć, jeżeli chce się wstąpić do nowicjatu. Ja ich wszystkich nie miałem. Byłem na tyle człowiekiem, który nie bardzo jakoś przykłada wagę do tego, co się działo w życiu sakramentalnym, że nawet nie byłem pewny, czy nie mam bierzmowania. Okazało się, że miałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Akurat to pamiętałem, bo później, kiedy się okazało, że miałem, to pamiętałem, że brałem Józef, ale wtedy nie byłem pewien. I pamiętam, że jak zapytał mnie mistrz nowicjatu, czy mam bierzmowanie, i poprosiłem rodziców, żeby wybrali się do kancelarii parafialnej po takie zaświadczenie. No to przez pewien czas, kilka dni byłem strwożony, czy byłem, czy nie byłem. Dopiero później, jak zadzwonili i powiedzieli, że mają to doświadczenie, przypomniałem, że był taki dzień w 8 klasie i wtedy rzeczywiście było to bierzmowanie. A tak wcześniej tak małą wagę do tego przykładałem, że nawet nie zauważyłem, że taki sakrament otrzymałem. No bardzo, najbardziej to mój tato się zdziwił, bo kiedy ja wtedy zwolniłem się z pracy, i przez pewien czas szukałem innej pracy, ale tak bez większych takich zacięć robiłem to. I on chyba myślał, że idę do tego zakonu, bo nie mogę znaleźć pracy. To wcale nie było tak, bo tą pracę mogłem spokojnie znaleźć. Nawet miałem też taką pokusę, żeby zamiast zwalniać się z pracy, wziąć roczny urlop bezpłatny, żeby zawsze tej pracy móc wrócić, ale jednak odrzuciłem tę myśl. No i kiedy powiedziałem mu, że jadę do nowicjatu, ja też powiedziałem, że do zakonu wstępuję, bo bardzo rozumiałem wtedy, na czym polega ten nowicjat, nie za bardzo gdzieś to miał ułożone w głowie, to było późnym wieczorem. On już leżał na łóżku i kiedy usłyszał, to stanął na równe nogi na tym łóżku i no, wszyscy byli bardzo zdziwieni. No na pewno to, że byłem na tych prelekcjach powołaniowych, to, że ja w ogóle nie znałem innych zakonów, nawet byłem trochę zdziwiony później w nowicjacie, że oni nie noszą kapturów. Myślałem, że wszyscy zakonnicy mają przy habitach kaptury, a tutaj Michalici mają takie sutanny jak wszyscy księża, tylko tyle bez zewnętrznych guzików. No myślę, że Pan Bóg tak mnie pokierował, bo ja dopiero później, jako zacząłem się orientować, że są też inne zakony, dla mnie to był wcześniej jakiś taki twór całościowy, zakon to zakon. Wiedziałem tylko, że są kapucyni, bo jak już później zacząłem się regularnie spowiadać, to chodziłem do kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie i tam się spowiadałem, powiedziałem, że są kapucyni Michalici, a potem nie miałem żadnego pojęcia o innych zakonach i myślę, że Pan Bóg tak zrobił też, że nie potrzebowałem wiedzieć. I rzeczywiście nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego właśnie Michalici. Wtedy się nie zastanawiałem, przyjąłem to jako taki niepewnik. Zresztą było mi tam pewnie najprościej. No pewnie też, chociaż bardziej to, że już poznałem kilku tych zakonników i że widziałem też, że się zajmują dzieci i młodzieżą, a ja wtedy chciałem też pracować w takich organizacjach, miejscach, gdzie się pracuje z młodzieżą i to mnie jakoś tam pociągało i to bardzo mi odpowiadało. No a poza tym ja jestem z natury prosty chłopak. Byłem w miejscu, gdzie widziałem, że są dosyć prości ludzie, ale nie prostacy, no to myślę sobie, miejsce dla mnie. Że całkiem możliwe, bo ja wtedy tak dużo pracowałem, że gdyby nie ta choroba, to pewnie byś mnie zatrzymał, nawet nie miałbym czasu na takie rozmyślania. Aczkolwiek jak na początku trafiłem do tego szpitala, to kiedy przychodził ksiądz z Komunią Świętą z pytaniem, czy ktoś chce się wyspowiadać, to ja w ogóle Nie chciałem z nim rozmawiać, ani też nie podjąłem takiego trudu, żeby się wyspowiadać. I to było też takie małymi krokami. Ale też Pan Bóg ma takie swoje drogi, jakieś furtki otwiera, żeby znaleźć pewne rzeczy w sobie i na zewnątrz, i przez nie wejść. Ale myślę też, że jest tak, że Pan Bóg, tak jak pod drzewem ten Natanael siedział i miał jakieś tam swoje takie przemyślenia, które były bardzo intymne i tylko Jezus o tym wiedział i później mówi mu, że zanim się tam spotkałem, już Cię znałem, to Pan Bóg myślę, że szuka w nas takich miejsc, naszych pasji, może słabości, może mocnych stron, przez które może dać nam pewien taki znak czasu, że chłopie, czas już, albo dziewczyno, chodź tutaj tędy, a nie którędy inaczej, albo już nie świruj, ten czas jest najlepszy i chodź. Myślę, że Pan Bóg tak robi i to jest dla każdego troszkę inaczej. Na początku było mi bardzo trudno, bo ja wtedy go nie rozumiałem, już myślałem, że jestem człowiekiem, który się nawrócił, a szybko odkryłem, że ja do końca jeszcze nie jestem wierzący, poza tym ja nie jestem humanistą i mam takie spojrzenie na świat dosyć ścisłe i pewne rzeczy inaczej przychodziły do mnie niż do moich współbraci w nowicjacie u nas 19. Ale też jest tak, że ja byłem najstarszy, byłem starszy od nich o 10, ponad 10 lat. I też nie bardzo mieliśmy taką płaszczyznę porozumienia, bo to już jednak był pewien konflikt pokoleń. No i też pewne rzeczy, takich niektórzy mówią starego człowieka, gdzieś tam ze mnie wychodziły. Na przykład jak byłem na studiach wcześniej, przed wstąpieniem do zakonu, to mówiono mi, że jak ja się modlę, jak ja rozmawiam z Bogiem, to jest okej, to jest modlitwa. Jak Bóg ze mną, to zawsze choroba psychiczna. I pierwszego dnia mówi mistrz, słuchajcie, co Bóg do was mówi. I w sposób taki naturalny we mnie w środku tworzył się bunt na pewne takie rzeczy. No i w pewnym momencie też uznałem, że to nie jest droga dla mnie, że jednak to jest dla mnie zbyt trudne. No i nawet chciałem odejść z tego nowicjatu, ale bracia wybrali mnie dziekanem i tak jakoś później było mi głupio, skoro mi zaufali, żeby zwiać, kiedy ktoś mi ufa i jednym głosem tylko zostanę wybrany dziekanem. No to już było na studiach, ja byłem klerykiem, bo to było po trzecim, po czwartym roku. I nie wiem, czy miałem kryzys, ale też taką myśl, że może to jednak nie jest to. Ja trochę byłem zmęczony tym wszystkim, bo formacja jest dosyć trudna, bo jeżeli ktoś to uczciwie do niej podchodzi, no to jest bardzo ciężka praca. I kiedy byłem już tak już tym zmęczony i też miałem pewne takie swoje własne przemyślenia i jeszcze te studia, które w sumie szły mi bardzo dobrze, ale trochę mi nudziły i w pewnym momencie uznałem, że jednak to może nie jest moja droga. I wyjechałem z seminarium na urlop. Każdy z nas na miesiąc czasu wyjeżdżał na urlop i wtedy zastanawiałem się, czy z tego urlopu w ogóle wracać, czy może jednak napisać, że jakąś inną drogę podejmuję. Tym bardziej, że u mnie w domu pewnie nikt by się tym specjalnie nie przejął, że przestałem być zakonnikiem. I pojechałem nad jezioro, zresztą ja tam pracowałem wcześniej, jak byłem studentem, wcześniej w szkole średniej. No i zwyczajnie trochę dużo tego piwa wypiłem. Przysiadł się pewien człowiek, który tego piwa wypił więcej niż ja, był bardzo, no porządnie był pijany. I ten człowiek właśnie w rozmowie mówił sobie w swoim ślubie, który będzie gdzieś tam w najbliższą, czy za kilka sobot, już teraz dokładnie nie pamiętam. I to nie był kolejny ślub, już teraz nie pamiętam, który. Ale powiedział mi, że w takim zawroczeniu tym alkoholowym, że ta pierwsza decyzja była najlepsza, reszta to były same pomyłki. I wtedy sobie tak pomyślałem, że to jest odpowiedź dla mnie. A wcześniej, jeszcze przed wyjazdem na urlop, modliłem się o jakieś słowo, znak, żebym dobrze je zrozumiał od Boga, co mam dalej robić. I wtedy pomyślałem sobie, no tak, to jest facet jak anioł dla mnie. Oczywiście tam mniejsze, większe wątpliwości zawsze są, kiedy się przystępuje do święceń, najpierw diakonatu, później prezbiteratu, to człowiek wtedy zastanawia się, czy jest tego godzien i tak uczciwie trzeba na to odpowiedzieć. I wtedy rzeczywiście z każdym razem się człowiek bił z myślami, ale to nie było takie już taka na granicy odejścia albo podjęcia innej decyzji, tylko bardziej obawa przed tym, czy ta godność święceń, tak olbrzymia, czy ja do niej przystoję. I to była taka obawa, która się pojawiała przy każdych ważnych decyzjach, śluby wieczyste w zakonie, później diakonat, później prezbiterat. Ale to już była trochę inna płaszczyzna, trochę inny stopień, bo już byłem przekonany, że ja chcę być tym księdzem, że chcę być w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, ale bałem się, czy po prostu jestem godzien i czy dam radę. Znaczy u mnie akurat niekoniecznie, bo ja się nie interesuję jakoś specjalnie, nie pasjonuję angelologią i teologią właśnie taką anielską. No to w moim życiu akurat to jakoś nie wywiera zbyt dużego wpływu na moje życie, ale w duchowości, ja lubię taką prostą duchowość. Każdego dnia mamy medytację, którą każdy robi metodą, jaką chce. Ja sobie taką własną metodę wypracowałem. Raz lepiej idzie, raz gorzej, zależy jak dużo jest na głowie różnych rzeczy, zmartwień, które następnego dnia w pracy mnie czekają. I to jest jakby dla mnie taka ważna rzecz, żeby robić to jak najlepiej, chociaż często się nie chce, czasami człowiek zaśpi i też nie pójdzie, ale to jest jakby centrum mojej duchowości, takie Słowo Boże, które ja próbuję medytować jak najlepiej potrafię. Kiedyś jak byłem klerykiem, wcześniej nowicjuszem, to zapisywałem bardzo dużo swoich myśli. Mam wszystkie zeszyty, które gdzieś tam kiedyś z tego nowicjatu i z klerkatu przywiozłem i czasami zaglądam do nich i różnie, czasami się śmieję z mojej naiwności, jak próbam, ale czasami się dziwię też takiemu spojrzeniu, które gdzieś tam miałem na jakieś słowo. No i w centrum mojej duchowości w ogóle jest też to, że często kiedy pytam Pana Boga o coś, to staram się otwierać to słowo, czy otwieram słowo i patrzę, gdzie otworzyłem, jakie słowo tam jest. Nie traktuję tego magicznie albo jako wyrocznie, tylko jako pewnego rodzaju rzecz, którą mam przemyśleć, czyli pewnego rodzaju wskazówkę, która akurat tam się pojawia. Ale w takiej duchowości anielskiej w moim przypadku nie mam specjalnie dużej. No teraz jestem dyrektorem katolickiego liceum i katolickiej szkoły podstawowej i to jest taka trudna rzecz, szczególnie w czasie pandemii i przyznam szczerze, że były te lockdowny, to bardzo mocno psychicznie mi to tam drasnęło. Nie to, żebym miał jakąś depresję, coś takiego, ale no, bardzo mocno to przeżyłem i to jest dosyć trudna rzecz. Poza tym jeszcze były reformy, jedna, druga po drodze. Najpierw likwidacja gimnazjum, później reforma liceów i to było dosyć trudne, ale wszystko jest do przejścia. Poza tym też w takim czasie wolniejszym, chociaż bardzo coraz trudniej jest ten czas, zajmuję się krótkofalarstwem i elektroniką. Moją pasją jest poszukiwanie takich starych odbiorników radiowych, lampowych i próbuję je odnowić w taki sposób, żeby były zupełnie jak nowe. No kiedyś jakieś za dwa naprawiłem, ale one są te polskie produkty są bardzo kiepskiej jakości i dosyć trudno cokolwiek zrobić, ale najbardziej to mnie interesują takie radia sprzed 40, 50, 30 lat, które są lampowe. No to są po pierwsze, mają swoją taką duszę, są bardzo piękne, a poza tym też dźwięk tej lampy, dźwięk lampowy jest zupełnie inny niż dźwięk tranzystorów, ale też jest tak, że czasami gramofony stare, takie od nawet z lat 50. to kilka zrobiłem takich, tak, jest dużo ciepłejszy ten głos, i tylko że napięcia są dużo większe, bo w takim na przykład odbiorniku Pionier, to jest pierwsze radio polskiej myśli technicznej, gdzie w Polsce była produkowana wcześniej była AGA, która była na licencji szwedzkiej, to w takiej wersji bez transformatora to sumaryczne prądy dochodzą do kilkuset volt. No i tam już tak jest dosyć troszkę niebezpiecznie nawet. To też jest część tej krótkofalarskiej działalności. Krótkofalarstwo to jest takie hobby techniczne, bardzo techniczne, gdzie próbuje się robić pewne łączności, albo buduje się pewne, albo jedno i drugie. Buduje się różne urządzenia i my budujemy właśnie sondy kosmiczne, bo stratosfera dość niski jest kosmos. Wysyłamy różne te urządzenia, sprawdzamy je w bardzo ekstremalnych warunkach Żeby być krótkofalowcem, trzeba zdać taki egzamin, który wcale nie jest trudny i teraz każdy krótkofalowiec otrzymuje znak. Ja mam znak SP5 MGS i wtedy też ci młodzi ludzie, którzy tutaj ze mną pracują, robią te różne rzeczy, też wielu z nich zdaje taki egzamin, też są później oznakowani, czyli mają znak, który jest ich znakiem krótkofalarskim. No, Pan Bóg ma we wszystkich swój plan, to jest tak, że myślę, że jedyna, w moim przypadku, jedyna taka właśnie droga to było to, żeby zaufać Panu Bogu, że będzie dobrze, w takiej nadziei. Nadzieja to jest spojrzenie w przyszłość, oczekiwanie, że będzie dobrze, ale wiara chrześcijańska jeszcze zakłada w tym pewną pomoc z Pana Boga. I w taki sposób ja na to patrzę. Ja w ogóle myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo prostą religią, bardzo często w sposób niepotrzebny albo głupi, albo nawet w taki sposób dziwny próbujemy komplikować. A kiedy człowiek ma takie proste zaufanie do Pana Boga, no to wtedy łatwiej jest też pewne rzeczy przeżyć. No przyznam, że mnie ta mocno, jak to mówią niektórzy, siekła ta cała sytuacja jako dyrektora szkoły, ale też no, jakoś to przeżyłem, ale myślę, że gdyby nie wiara, gdyby nie zaufanie Panu Bogu, to byłoby jeszcze ciężej. No Jezus jest w ogóle w chrześcijaństwie, moim zdaniem, chrześcijaństwo tylko wtedy, kiedy jest związane z relacją osobową z Bogiem, na zasadzie ja i ty. Jeżeli nie ma takiej relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, to nie ma chrześcijaństwa i to jest taka droga, moim zdaniem jedyna, która jest sensowna. Kiedy patrzę na Boga nie jako na pewien abstrakt albo jakiś filozoficzny zbiór jakichś tam cech, tylko patrzę jako na osobę, do której mogę się zwracać, którą mogę czasami też w jakiś sposób ochrzanić. Może to brutalnie brzmi, ale jeżeli mam osobową relację z Bogiem, w zasadzie tych, dlaczego mam Panu Bogu czasami lekko nie wtykać, i która też do mnie przemawia. Jezus Chrystus mówi do mnie przez znaki czasu, przez słowo, które nam dał, przez Ewangelię. Odpowiada też nam często na pytania, wprawdzie nie wprost i czasami to trwa przez pewien czas, ale kiedy z wiarą patrzę na to, co się przydarzy mi w życiu, to też znajduję pewne odpowiedzi, które Pan Bóg mi daje. Generalnie myślę, że to jest w mojej duchowości najważniejsza relacja osobowa z Bogiem, w zasadzie ja i ty. Taka prosta dosyć, ale też prawdziwa, gdzie ja mówię, słucham i szukam tego, co On do mnie mówi. No, sakramenty są pewną taką drogą, z pewnego rodzaju też są pewnym też narzędziem takim, kiedy na przykład w niedzielę, ja w każdym razie leżę do świętego Augustyna, do kościoła świętego Augustyna i tam dosyć dużo spowiadam, to widzę, że to jest też takie narzędzie tego, co w najbliższym Ewangelia, w najbliższym niedzielę mówi o tym, Jezus mówi o tym, że jeżeli ręka, noga, coś tam, oko jest przyczyną grzechu, to trzeba to usunąć. I to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest pewnego rodzaju Boże narzędzie, dzięki któremu na przykład przy tej spowiedzi możemy usuwać to, co jest najgorsze, ale też możemy na tej drodze sakrament z pewnymi znakami dla chrześcijan i te znaki też wskazują pewną drogę, tak jak na drodze się jedzie, się widzi znak kierunkowskaz albo inną rzecz, która oznajmia coś, którędy mam jechać albo w jaki sposób mam jechać, tak samo te sakramenty na drodze życia wskazują dokąd, skąd i dlaczego z Panem Bogiem zawać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były no, mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło. Tak, no ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Getwaldzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Nie idziemy do Getwaldu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu. Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone. Ludzie tym różańcem w Getwaldzie wyprosili wolność dla ojczyzny. Gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Jedźcie do Getwaldu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW w ramach studium mariologicznego Kolbianu. Dzień dobry pani doktor.
0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i z serca dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że temat objawień Matki Bożej w Getwaldzie jest moją wielką pasją.
1: Tak jest, spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tym ważnym dla Polski, ale myślę, że nie tylko Polski, wydarzeniu, które miało miejsce już prawie 150 lat temu. W przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą rocznicę tego wydarzenia. No i takie moje pierwsze pytanie, jak ta rocznica, jaki ma wpływ, jak może być odczytana na nowo dzisiaj w Polsce? Pytam o to dlatego, bo te wszystkie okrągłe rocznice trochę zmuszają do odkopania starych wydarzeń i przyjrzenia się nim na nowo. A dużo wskazuje na to, że Getwald przez wiele lat był zapomnianym sanktuarium, prawda?
0: Dokładnie tak. I tutaj może na wstępie chciałabym przytoczyć słowa Stanisława Jachowicza. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. To właśnie słowa idealnie pasują do Getwaldu. Mimo, że tam no już niedługo będzie rocznica 150-lecia objawień Matki Bożej w Getwaldzie, mimo, że tam Matka Boża objawiła się ponad 160 razy, to jest ewenement na skalę światową, ponieważ w La Salette Matka Boża objawia się jeden raz, w Lourdes 18 razy, w Fatimie 6, a w naszym polskim Getwaldzie ponad 160 razy i to miejsce było schowane, takie uśpione i zapomniane. No miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni, ponieważ prezydent naszego kraju zaprosił papieża Leona XIV do Getwaldu, również został też papież zaproszony przez biskupów, przez proboszcza getwaldzkiego, także mamy nadzieję, że to się zmieni i znowu te słowa Maryi, które wypowiedziała już prawie 150 lat temu, będą słyszalne dla wszystkich Polaków. No i co ona takiego powiedziała? Czy to orędzie Matki Bożej w Getwaldzie jest nadal aktualne? Myślę, że jak najbardziej. W Getwaldzie Matka Boża objawia się milcząc. Tutaj to też jest taki ewenement na skalę światową, ponieważ w innych objawieniach, czy to w La Salette, w Lourdes, czy w Fatimie, to strona niebiańska rozpoczyna dialog. Tutaj akurat jest odwrotnie. Matka Boża objawia się milcząc, jakby chciała dodać otuchy temu udręczonemu narodowi polskiemu, że nadejdzie upragniona wolność dla ojczyzny. Dopiero 30 czerwca jedna z wizjonerek zachęcona przez proboszcza Augustyna Weissla, Justynka Szafryńska,

0: tego papieża od dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. I wtedy on na 3 tygodnie przed objawieniami Matki Bożej w Gierszwałdzie powiedział takie słowa, żeby Polacy nie zbrojnym wystąpieniem, nie mieczem, ale różańcem wyprosili wolność dla ojczyzny. I dokładnie po powrocie, bo oni wracają 7 czerwca, dokładnie 20 dni później, Matka Boża objawia się w malutkiej wioseczce Gierszwałd, która liczyła zaledwie 353 mieszkańców. Niektóre źródła podają, że też 400, no ale to była mała wioseczka. I Maryja wypowiada te słowa. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jakby potwierdza to, co wcześniej powiedział papież Pius IX. I to przesłanie jest bardzo aktualne, szczególnie teraz, kiedy mamy na świecie wojny. Kiedy tutaj są różne właśnie takie projekcje, żeby na agresję działać agresją, tak? Natomiast tutaj trzeba te słowa Matki Bożej, które powiedziała ona w Gierszwałdzie, życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec, wziąć sobie do serca. Bo potem też wizjonerki pytały o różne sprawy, typu na przykład o wolność Kościoła, o to, czy uwięzieni księża wrócą z powrotem na parafię. Matka Boża odpowiadała, tak, jeżeli będziecie codziennie odmawiali różaniec, to myślę, że to jest najważniejsze przesłanie z Gierszwałdu, ponieważ tak się rozpoczynają objawienia, kiedy już ta strona ziemska rozpoczyna dialog i kończą się 16 września, tymi samymi słowami. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I tutaj jeszcze powiem, że różaniec nie może być traktowany w formie amuletu, gdzie wiesza się go właśnie w samochodzie, czy nosi się w torebce, ale Matka Boża w Gierszwałdzie prosiła, żeby ten różaniec odmawiać, więc pochylmy się nad jej słowami i zacznijmy odmawiać codziennie różaniec.
1: Pani doktor, przypomnijmy jeszcze kontekst historyczny, kiedy doszło do tego objawienia i, co jest dla mnie bardzo ciekawe, w jakim języku Maryja zwróciła się do widzących. I za chwilę też opowiemy o samych widzących, bo ten temat jest równie ciekawy.
0: Tak, więc Matka Boża objawia się od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że Polska nie istniała wtedy na mapach Europy. Była pod zaborami. W zaborze pruskim, na terenie którego leżał Gierszwałd, trwała akcja o charakterze polityczno-ideologicznym zwana Kulturkampf. W myśl tej akcji żelazny kanclerz Otto von Bismarck niszczył wszystko, co polskie. Polską kulturę, tradycję i wiarę chrześcijańską. Dodatkowo ten żelazny kanclerz, jak już usłyszał, że Maryja objawia się w Gierszwałdzie, on nie mógł się z tym pogodzić, ponieważ no jak to? Ona objawia się, nie dość, że objawia się na tronie, to jeszcze w koronie. Więc on już postanowił, że będzie robił wszystko, by jeszcze bardziej karać za ten katolicyzm naród polski, czego doświadczył ale wielokrotnie.
1: To ciekawe, że on przyjął to, on uwierzył w to, co się wydarzyło w Gierszwałdzie.
0: Tak, tylko że właśnie jeszcze mówił, że jak to tutaj objawia się bezprawnie, więc to było takie bym powiedziała, no przyjął, że jest jakieś zjawisko, tak? Ale to uznał, że to jest bezprawne, to zjawisko jest bezprawne, więc jeszcze bardziej karał Polaków za ten ich katolicyzm. No i wielokrotnie doświadczył tego wczesny proboszcz Augustyn Weichsel, który właśnie, mimo iż był Niemcem, wspierał Polaków w ich dążeniach do odzyskania niepodległości i za co wielokrotnie był karany surowymi grzywnami, a nawet zamykany w więzieniu. Więc te represje były. Otto von Bismarck pisał do swojej siostry Malwiny, to się zachowało w źródłach historycznych, jest, że trzeba bić Polaków, trzeba robić wszystko, żeby ten naród przestał istnieć. Jeżeli naród niemiecki ma istnieć, czyli chodziło o to, żeby Polacy po prostu odcięli się od swojej historii, od tego katolicyzmu, a byli tak naprawdę, no tak jak byli pod, za,

0: zaborami, to żeby pod tymi zaborami zostali. A tutaj Maryja się objawia. I co objawia się? Mówiąc w języku polskim. Czyli upomina się o prawa człowieka do jego własnej kultury, do własnego języka, do historii, do tradycji. Czyli upomina się o to wszystko, co chciał zniszczyć zaborca. Jeszcze tutaj bym chciała powiedzieć, że no też źródła historyczne o tym mówią, że Otto von Bismarck przed śmiercią się nawrócił. Być może miała wpływ na to śmierć jego żony Joanny. Ona umiera 27 listopada 1894 roku. I tak, ona umiera, on nie może się pogodzić z jej śmiercią do tego stopnia, że nie chce pochować jej ciała, tylko trzyma w swojej letniej oranżerii w Warcinie i okłada je lodem. No, 4 lata później on umiera, ale przed śmiercią zobaczył ten, który przez całe życie walczył z wiarą katolicką, zobaczył, kto jest panem życia i śmierci. No na wszystko czasami potrzeba czasu, więc niektórzy ludzie do pewnych praw muszą dojść później. No tak to miało też miejsce w przypadku Otto von Bismarcka. Także taką właśnie rzeczywistość, taką trudną rzeczywistość chodzi Maryja, przychodzi z takim pięknym przesłaniem. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Tych przesłań jest więcej. Na pewno Maryja mówi, podkreśla rangę Eucharystii, mówiąc, że modlitwa różańcowa jest bardzo ważna, ale nic nie zastąpi Eucharystii. Maryja też wzywa do pokuty, do nawrócenia. I jeszcze mówi, że bardzo ważne jest, żeby dziecko za swoje zmarłych rodziców zamówiło mszę. Mówi o tym, podkreśla to, czyli proszę zwrócić uwagę, ta Eucharystia, jak ona jest w tych objawieniach gierczwałckich podkreślana, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie nie korzystają z Eucharystii, ponieważ uważają, że Boga mają w sercu, są dobrymi ludźmi, działają charytatywnie, natomiast niekoniecznie chodzą do kościoła, ale przecież sakramentów sobie sami nie udzielą, a sakramenty dają siłę i dlatego Matka Boża w Gierczwałdzie to podkreśliła. Podkreśliła to dlatego, że kocha każdego człowieka, bo tak jak mówi Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała swojej zbawczej misji. Ona nadal opiekuje się dziećmi swojego Syna i stąd, drodzy Państwo, są jej objawienia na ziemi, bo mamy objawienia w Piśmie Świętym, tak? Natomiast ta misja Maryi trwa do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że na świecie dzieje się źle. I ona jako dobra matka, kiedy widzi, że życie duchowe jej dzieci jest zagrożone, ona przychodzi i objawia się. I stąd mamy 12 uznanych objawień Matki Bożej na świecie.
1: Pani doktor, tych objawień było aż 160. Czy teologowie tłumaczą to, dlaczego aż 160 razy Maryja przychodziła i czy sytuacja była aż tak tragiczna, że Maryja musiała aż tyle razy pukać do ludzkich serc w Gierczwałdzie i upominać się o to, o czym przed chwilą pani opowiadała?
0: Ja bym powiedziała tak, no skoro w La Salette objawia się jeden raz, tak? W Lourdes 18, w Fatimie 6, a w naszym polskim Gierczwałdzie ponad 160 razy, bo była w tym miejscu wielka potrzeba modlitwy. Maryja modliła się z tym ludem i proszę zobaczyć, ona na początku objawia się milcząc, ona nie ma żadnego przesłania. Ona nic nie mówi, ona modli się z Justyną, potem do objawień dołącza Barbara. I też tutaj bym przy tej właśnie okazji powiedziała, że te pogańskie zwyczaje na Warmii były bardzo silnie zakorzenione, więc tutaj była bardzo silna potrzeba modlitwy. Wiemy, że w X wieku ponosi tutaj na tych terenach śmierć męczeńską święty Wojciech. który chciał przecież pokojowo nawracać pogan. Następnie w XI wieku ponosi śmierć męczeńską Brunon z Kwerfurtu. Prusowie jako pogani czcili jakieś zwierzęta o nienaturalnych kształtach, czy rośliny, czy zjawiskom przyrody oddawali cześć, nie? I to była taka, no, takie pogańskie zwyczaje były zakorzenione na tych terenach. Tutaj też trzeba wspomnieć, już po objawieniach Matki Bożej, wspomnieć reporterską podróż Melchiora Wańkowicza, który opisał ją w książce Na tropach smętka. I pisze, że w kraju, gdzie właśnie na terenie, gdzie objawia się Maria, na Warmii były tak stosowane takie pogańskie praktyki, opisał na przykład o kółbukach. To były takie domowe demony, które można było wyhodować. Kiedy kobieta poraniała płód, mogła zakopać ten płód przed progiem domu i przez 7 dni karmić ziarnem, czy dawać mleko do picia. I po tych 7 dniach ten płód stawał się domowym demonem. I co się działo? W danym domu zaczęło dziać się dobrze. W to wierzyli ludzie i to praktykowali, żeby tylko, jak to mówili, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Żeby tylko po prostu, no też temu diabłu coś trzeba dać, żeby nam się dobrze działo. Ale właśnie kosztem sąsiadów. Bo diabeł zawsze, szatan, on daje jakieś tam, powiedzmy, pozorne możliwości, ale zawsze niszczy wokół. No i tutaj akurat kosztem sąsiadów, o sąsiada się obora zapaliła, czy dzieci zaczęły chorować. Więc takie praktyki pogańskie były stosowane. Jeszcze też tutaj Maria Ziętara Malewska w książce Warmio moja miła opisywała o zwyczaju zawiązywania czerwonych wstążeczek. Skąd on się wziął? On się właśnie wziął z tego, że kiedyś zawiązywano taką wstążeczkę bydłu. Tak, żeby ono obrodziło, żeby dobrze się działo w danej zagrodzie, a potem przeniesiono to na dzieci. I do tej pory to jest praktykowane. Oczywiście każdy ma wolną wolę, może robić tak, jak uważa, ale nie każdy wie, skąd to pochodzi. To pochodzi właśnie od takich pogańskich zwyczajów, bo matka nie powinna zawiązywać czerwonej wstążeczki swojemu dziecku, żeby, nie wiem, jakieś siły nieczyste odpędzać, tylko matka powinna swoje dziecko błogosławić. Więc to jest najważniejsze. I właśnie w takie pogańskie zwyczaje, w takie zabobony, jeszcze w taką sytuację polityczną wchodzi Maryja. I objawia się aż tyle razy, ponieważ była bardzo wielka potrzeba modlitwy w tym miejscu. I ludzie zadawali przez wizjonerki różne pytania. Na przykład takie małżeństwo Buchholz z Ornety zapytało się przez wizjonerki, czy będą zdrowi. Maryja powiedziała, tak, będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Bo tutaj też ta trzeźwość, to też jest przesłanie z Getwałdu, ponieważ w Getwałdzie mała wioska, tam było kilka karczm, gdzie ludzie tracili nie tylko zdrowie, pieniądze, ale i godność osobistą. Dodatkowo zaborca za wszystkie usługi płacił alkoholem, ponieważ taką rozpitą ludnością łatwiej było sterować.
1: To była metoda zaborcy, prawda?
0: Tak, to była metoda zaborcy i tak, takie właśnie praktyki były czynione. I Maryja odpowiada, że będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Maryja odpowiada, czy ktoś zaginiony powróci. Mówi tak, jeżeli będziecie odmawiali różaniec. Te objawienia były nawet 3 razy dziennie i Maryja odpowiadała na takie, jak matka, nie na takie codzienne sprawy, odpowiadała ludziom, więc ona przez te 3 miesiące była tam z tym ludem, mówiąc po polsku, po prostu dawała otuchy, dawała takiej nadziei, że jeżeli będziecie się modlić, czyli tutaj jeszcze cały czas powtarzam tą niedowartościowaną modlitwę różańcową, bo skoro Maryja w Getwałdzie, a przecież też w La Salette prosiła, podczas wszystkich objawień prosi o modlitwę różańcową, to proszę zauważyć, jak ona jest ważna. Drodzy Państwo, to jest tylko 15 minut dziennie. Tak, to nie jest dużo, żebyśmy poświęcili swoje problemy, swoją codzienność Matce Bożej, żeby ona za swoim pośrednictwem zaniosła te nasze modlitwy do Boga Najwyższego i uprosiła nam łaski. To jest 15 minut dziennie, najlepsza inwestycja dla każdego chrześcijanina.
1: Pani doktor, opowiadamy tutaj o objawieniach i pomówmy trochę o konkretnych osobach, którym Maryja się objawiała. Ten wątek jest niezwykle ciekawy, ponieważ my wiemy o tym, że całkiem niedawno został ogłoszony...
0: Stolica Apostolska wydała dekret 23 marca tego roku o heroiczności cnót sługi Bożej Barbary Samulowskiej, jednej z wizjonerek Gieczwałckich.
1: Natomiast my wiemy, że pierwszą osobą, która spotkała się z Maryją, ją zobaczyła i przez kilka dni spotykała się z nią, nie była Barbara Samulowska, tylko Justyna Szafryńska.
0: Tak. Ze szczytu oglądania Maryi pierwsza doświadczyła Justynka Szafryńska. Ona w trakcie objawień miała 13 lat. Natomiast dlaczego tutaj o niej się mało mówi? Ponieważ ona opuściła zakon. Ona miała do tego prawo. Dziewczynki, zarówno Basia, jak i Justynka, wstąpiły do zakonu szarytek. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwiej było je schować przed zaborcą. To zgromadzenie, akurat tam jest taka możliwość, że śluby co roku są odnawiane. Oczywiście osoby, które chcą zostać w tym stanie zakonnym, no przychodzą z takim zamiarem, że tam wytrwają. No ale tutaj jest jeszcze taka możliwość, że co roku te śluby są odnawiane. Dziewczynki najpierw były w klasztorze w Wisbarku Warmińskim, następnie w Chełmnie, a potem w 1883 roku zostały przeniesione do Paryża na Rue du Bac, tam gdzie były objawienia cudownego Medalika. I one tam były, one tam pomagały sierotom, na przykład Justynka uczyła sieroty szyć, taką prowadziły działalność charytatywną, dobroczynną. Natomiast w 1895 roku Basia zostaje wysłana, ja tak celowo podkreślam te daty, żeby Państwo też zobaczyli, kiedy Justynka odchodzi, tak, z zakonu. W 1895 roku Basia zostaje wysłana na misję do Gwatemali. Tam rzeczywiście zostaje do śmierci. Basia umiera w 1950 roku na nowotwór twarzy. Tam była, w Gwatemali była przełożoną, ona pomagała w szpitalu i naprawdę prowadziła takie życie takiej oddanej zakonnicy. Nic nie mówiła o objawieniach Matki Bożej w Gieczwałdzie, raz tylko powiedziała jednej siostrze, że Maryja jest niewysłowioną pięknością. Natomiast Justynka zostaje tutaj w Paryżu i zostaje sama, zostaje bez Basi. W 1897 roku opuszcza zakon. Siostry, jak rozmawiałam z siostrami, siostry powiedziały, że no mają w dokumentach napisane, że potajemnie. Dlaczego? Dlatego, że Justynka miała prawo opuścić zakon, ale nie zgłosiła się po posag, który wniosła, bo kiedyś nie tak łatwo było zostać zakonnicą, trzeba było mieć posag. Wiemy, że Faustyna Kowalska, żeby zostać zakonnicą, musiała zarobić na posag. Dziewczynki też taki posag miały. To było 375 franków, na dzisiejsze czasy 1000 euro. I to były takie pieniądze na jakby tutaj, no w tym momencie, no na jakby start życiowy po wyjściu z zakonu dla Justynki. Ona po te pieniądze się nie zwróciła, opuściła zakon i dwa lata później wstępuje w związek małżeński z panem Raimundem Bigot. On był 10 lat młodszym od niej mężczyzną, był Francuzem, czyli tutaj też mamy dowód na to, że Justynka znała język francuski, znała oczywiście język polski i też znała język niemiecki, no bo takie były czasy. Natomiast tam u sióstr też jest napisane, że w dokumentach, że posługiwała się językiem francuskim, umiała czytać, umiała pisać, no i ona opuszcza ten zakon. No i co udało się ustalić? Mamy dokładną datę jej ślubu, to jest 28 grudnia 1899. Wiemy, że ona pomaga swojej teściowej, która była krawcową. Mieszkają w takiej podparyskiej miejscowości Malaków. Też udało się dotrzeć do aktu zgonu jej teściowej. Teściowa umiera w 1904 roku, ale drodzy Państwo, w 1907 roku, czyli raptem 8 lat, po 8 latach małżeństwa umiera jej mąż. 14 sierpnia 1907 roku też udało się dotrzeć do jego aktu zgonu. I tam na tym akcie kiedyś była taka praktyka, że opisywano na akcie zgonu właśnie, czy dana osoba miała dzieci. Tutaj nic nie ma informacji, tylko są informacje, że właśnie, że żona Justyna Szafryńska, że 43 lata w momencie zgonu męża miała, mąż miał 33 lata, to wszystko jest napisane. Poświadczyły dwie osoby płci męskiej, no bo kiedyś kobiety nie mogły świadczyć, bo to był początek XX wieku. Także tutaj informacje są. Byliśmy na cmentarzu, gdzie był pochowany pan, gdzie jest pochowany pan Bigot. Okazało się, że no jest już pochowana kolejna osoba. Tak jak w administracji cmentarnej się dowiedzieliśmy, że grób nie był odwiedzany, więc stosunkowo szybko nie był opłacany, stosunkowo szybko pochowano kolejną osobę. No i co? I tak naprawdę ślad po Justynie...
1: To wskazuje na to.
0: Tak. Po prostu nic nie wiadomo, co od tego roku z nią się działo. Wiemy, że w 1910 roku tutaj na Warmii umiera jej mama. Więc ona już ją we Francji nic nie trzymało, ponieważ no nie miała dzieci, mąż nie żyje. Mogła wrócić do Polski, tutaj mogła zostać, tylko no, nic na ten temat nie wiadomo. Mogła też schronić się w klasztorze, ale to tutaj badania trwają. Tutaj bardzo zaangażowaną osobą jest pan Grzegorz Kasjaniuk, a także staramy się ustalić, co dalej, jakie były dalej losy Justyny. W Paryżu nie udało się znaleźć aktu jej zgonu. Były też takie poszlaki, że ona mogła być w Niemczech, bo tam była rodzina, jej rodzina, więc w Gelsenkirchen tam też nie udało się natrafić na akt zgonu. No i zostaje nam Polska, bo może szukaliśmy za daleko, no ale tam wstąpiła w związek małżeński, więc dlatego też tam trwały poszukiwania. No ale zobaczymy, bo tak jak wspominałam, mamy 12 uznanych objawień na świecie, natomiast o wszystkich wizjonerach wiemy, co się stało, tak, gdzie są pochowani, jak potoczyły się ich losy, natomiast tylko o naszej Justynie nic nie wiadomo i myślę, że należy jej się to, by odnaleźć, by dowiedzieć się, jak wyglądały jej losy po śmierci męża i gdzie jest pochowana i żeby symboliczny ten znicz zapalić na miejscu jej pochówku.
1: Jednym słowem, dużo pracy przed wami, przed panią i panem Grzegorzem. Myślę, że na pewno warto ten wątek dalej badać, tym bardziej, że Maryja sama wybrała sobie właśnie tę konkretną osobę, której będzie się objawiać i potem z którą będzie rozmawiać. Tym bardziej, że Justyna jako pierwsza przejęła tę inicjatywę rozpoczęcia rozmowy z Maryją. Tak. Nie bała się tu. Tak jak pani mi wcześniej też opowiadała, była to bardzo odważna dziewczyna, która po pierwsze zainicjowała rozmowę z Matką Bożą. Potem się zdecydowała na odejście ze zgromadzenia. No to były takie czasy, w których takie decyzje nie były podejmowane pochopnie, prawda?
0: Tak, to była naprawdę silna, bo proszę się przenieść do właśnie do tego XIX i początku XX wieku, kiedy to kobiety, no ich rola nie była taka, jak teraz jest, więc to była naprawdę bardzo silna kobieta. I jeszcze też przecież jej mężem został obcokrajowiec, tak? Jeszcze od niej młodszy, więc to też jest tutaj ta właśnie kwestia języka, więc też była osobą zdolną, bo na pewno tam państwo się spotkali z takimi publikacjami, że ona miała trudności z zdaniem egzaminu przygotującego ją do pierwszej komunii świętej. To nie były właśnie problemy natury intelektualnej, tylko najzwyklejsza proza życia, ponieważ Justynka też wcześniej została sierotą i tata umiera, tak? Mama wstępuje w drugi związek małżeński, pojawiają się kolejne dzieci, więc Justyna, jaka to starsza, musiała też zarabiać, więc ona pomagała, pasła gęsi, więc także no, taka zwykła codzienność zmusiła ją do tego, żeby ten egzamin troszeczkę później zdawać. Znaczy, ale to na tamte czasy to nie było, że to było później, bo takie były czasy. Ale w jej przypadku to też właśnie tutaj mówię te kwestie takie czysto finansowe. Ale Justyna była osobą silną, była taką typową, piękną Słowianką. Nasze siostry tam w Narita Bak mówiły, że była blondynką, miała niebieskie oczy, była taką naprawdę naszą polską piękną Słowianką.
1: To nie są jedyne widzące, prawda, które spotkały się z Matką Bożą. Mamy tam jeszcze do czynienia z dwiema dorosłymi osobami, które Marię widziały, jednak ich relacje ze spotkań z Marią w pewnym momencie zaczynają być wątpliwe. Dlaczego?
0: Tak. Tak, to były dwie kobiety, panna, 24-letnia panna Katarzyna Wieczorek i 46-letnia wdowa Elżbieta Bilitewska. One na początku miały pod klonem prawdziwe objawienia, wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale niestety w ich życie zaczęła wkraczać pycha. One się poczuły takie wybrane, takie cudowne, może sama Matka Pana im się objawia. I zostawały pod klonem, jak już kończyły się objawienie, i zaczęły między sobą uzgadniać jakąś wersję. Na przykład powiedziały proboszczowi, wiedząc, że on jest wielkim miłośnikiem świętego Józefa, powiedziały, tutaj święty Józef przychodzi, tutaj się objawia. On ufundował kapliczkę z wizerunkiem świętego Józefa, taki zachwycony był. No okazało się, że to wszystko było właśnie kłamstwem. No szatan umiejętnie wykorzystał szczelinę w duszy tych pań, którą była pycha, wśliznął się przez nią, no i namówił te panie do kłamstwa. Jedna z tych pań, pani Elżbieta Bilitewska, już jako starsza kobieta, niosła kwiaty do tej kaplicy i tam zmarła na zawał. Natomiast druga wizjonerka, Katarzyna Wieczorek, ona została zakonnicą, jest pochowana w Krakowie, stosunkowo szybko zmarła w wieku 40 paru lat, więc takie właśnie były losy tych wizjonerek. Natomiast jedna z tych wizjonerek, wdowa Elżbieta Bilitewska, jej córka Józefina Bilitewska, została przełożoną klasztoru w Pysławku w latach 1945-55. Więc tutaj też są takie właśnie myśli, że może tam przeniosła się Justyna już po śmierci męża i tam była, bo znała Józefę Bilitewską, prowadziła z nią korespondencję, więc to też była taka właśnie możliwość, że ona mogła tam się schronić, tym bardziej, że po drodze mieliśmy dwie wojny światowe, tak? Więc ta sytuacja naprawdę nie była dobra, więc i dlatego może tym trudniej jest znaleźć grup Justyna.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego ten kult i to objawienie w Getrzfałdzie był takim kultem mało rozpoznanym na początku i mało eksponowanym i z strony Kościoła, a potem porozmawiamy jeszcze o tej drugiej stronie, o komunistach, którzy też dbali o to, w tym złym tego słowa znaczeniu, żeby ludzie nie dowiadować się o tym miejscu.
0: Więc tak, no tutaj to na pewno to, że te objawienia są mało znane, no przyczyniła się sytuacja polityczna. Najpierw wiemy, mieliśmy zabory, tak? Potem pierwsza wojna światowa, a potem mamy drugą wojnę światową. Hitlerowcy utrudniali w pielgrzymowaniu do Getrzfałdu, na przykład pod pretekstem szkarlatyny zamykali drogi do Getrzfałdu, ale trzeba przyznać, że oni szanowali Kościół jako sakrum. Nic tam się nie działo, bo Kościół getrzfałdzki już był od XIV wieku. Czyli tak, po drodze jeszcze mieliśmy wojny krzyżackie, tak? Mieliśmy jeszcze przecież też najazdy szwedzkie. I rzeczywiście kościół Gietwałcki był grabiony, natomiast nic nie działo się z nim takiego, że był w jakiś sposób bezczeszczony. Dopiero w 1945 roku, kiedy przyszedł wyzwoliciel, armia radziecka, niestety z kościoła Gietwałckiego zrobiła stajnię, a z ołtarza szalet. Tak? To jest udokumentowane, więc takie praktyki były stosowane. A potem przychodzi komunizm. Komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło. Też pobliskie miejscowości nazywano też dla zmyłki, bo nie mieliśmy, tak jak teraz mamy GPS, kiedyś tego nie było, więc dla zmyłki nazywali Jerzwałd, te okoliczne miejscowości. Dodatkowo w tych miejscach osiedlali ateistów, a też jak były jakieś ważne uroczystości w Gietwałdzie, to w pobliskim Olsztynie organizowali uroczystości takie, na których było rozdawnictwo. Czy to na przykład były rozdawane banany, czy pomarańcze, tak żeby odciągnąć ludzi od tego miejsca. Więc tak się działo za czasów komunizmu. Potem przyszła wolna Polska i tak jakby ten temat został taki trochę uśpiony. Niestety Jan Paweł II, który był wielkim, jeszcze jako kardynał, on był obecny na koronacji obrazu Matki Bożej, potem na uznaniu objawień za autentyczne, więc on był zżyty z tym miejscem, natomiast podczas pielgrzymek, które miał na Warmii i na Mazurach, z jakichś przyczyn nie został zaproszony do Gietwałdu. On nawet prosił, będąc w Olsztynie, o kopię obrazu Matki Bożej Gietwałskiej, przed którą się modlił. Więc kiedyś też, już będąc w Watykanie, do grupy pielgrzymów przybyłych z Polski do Watykanu powiedział: jedźcie do Gietwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
1: Mhm. To jest miejsce, które wymaga takiego ponownego rozpoznania. Ja myślę, że ten czas się zbliża i on jest naprawdę tuż za zakrętem i że ta rocznica, 150. rocznica objawień, pozwoli nam w nowy sposób jeszcze raz spojrzeć na i na to wydarzenie, i na to, co się działo te 150 lat temu i wrócić, tak jak pani tutaj mówiła pięknie na początku, do tej modlitwy i różańcowej, i do Eucharystii, które gdzieś nam umykają. I tak sobie myślę, że Maryja objawia się w takich momentach, kiedy jest naprawdę źle. Wtedy, kiedy tracimy już nadzieję na to, że może być lepiej, i ona przychodzi, żeby pokazać: nie martwcie się, ten czas szybko minie, tylko musicie się zwrócić do mnie.
0: Tak, ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Gietwałdzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Tak? I ona zawsze, właśnie mamy Gietwałd i nigdzie tak pięknie Matka Boża nie powiedziała jak w Gietwałdzie: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. I to jest niesamowite, że na przykład Polacy jeszcze nie słyszeli, że niektórzy Polacy nie słyszeli o tym miejscu. Powiem państwu, że 10 lat temu to było tych Polaków jeszcze całkiem sporo. Więc to jest niesamowite. Natomiast co jest ważne, czy człowiek pojedzie, czy nie pojedzie, bo każdy ma wolną wolę, ale żeby wiedział, że mamy taki Gietwałd, tak? Żeby pochylił się w Gietwałdzie przed kapliczką objawień, tak jak to czynią pielgrzymi, kłaniając się przed częstochowską ikoną, bo tutaj o Częstochowie to każdy słyszał, tak? Natomiast tam nie było objawień. Natomiast tutaj o Gietwałdzie ten temat jest mało znany, a bym powiedziała, że to jest miejsce, bo jak teraz sobie słowa Maryi: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami, jak jeszcze raz się w nie wgłębimy, to proszę zobaczyć, jakie to jest miejsce terapeutyczne, tak?
1: Rozmawiałyśmy swego czasu o cudach, które się dzieją za wstawiennictwem Matki Bożej w Getrzwałdzie. Tam jest pobłogosławione przez Maryję źródełko i wiemy, bo udokumentowane są cuda za wstawiennictwem Matki Bożej w Getrzwałdzie. Zresztą wiele z nich dotyczy chorób oczu, prawda?
0: Tak, tak. Więc jeśli chodzi o cudowne uzdrowienia, to już na samym początku, w lipcu, Matka Boża powiedziała, że dojdzie do licznych uzdrowień w Getrzwałdzie i najwięcej jest właśnie uzdrowień dla osób cierpiących na choroby oczu. A co tutaj właśnie takie jest istotne, że w kościele getrzwałdzkim już od XVI wieku był obraz, który zasłynął właśnie takimi cudownymi łaskami. Jest to ikona typu Chodogetri, na której Maryja jest patronką, ta ikona to jest patronka ociemniałych, tak? I Maryja na tej ikonie jest w otoczeniu aniołów. A tak też się objawia i też takie właśnie uzdrowienia mają miejsce, najwięcej właśnie dla osób cierpiących na choroby oczu. I to też proszę zwrócić uwagę na to, że to taki ewenement, że Kościół Getrzwałdzki był przed objawieniami. W innych objawieniach to kościoły zawsze powstawały po objawieniach, a tutaj mieliśmy już kościół. Tylko powstała kapliczka. Kapliczka w miejscu objawień Maryi, klonu już nie ma. Stosunkowo szybko został, kiedy się właśnie miała miejsce jakaś wichura, został on przewrócony, potem rozebrany przez pielgrzymów, także klonu już nie mamy. Mamy tam, zresztą jak Państwo byli w Getrzwałdzie, to widzieli w kapliczce objawień, jest kawałek drzewa z tego klonu. No i jest też krzyż, który jest wykonany właśnie z drzewa objawień. Także jest to miejsce cudowne. Matka Boża mówiła, żeby kłaść płócienko, bo też nie każdy z Państwa o tym wie, ale tak mówiła, więc nad jej słowami się pochylamy, żeby kłaść płócienko dla uzdrowienia chorych podnóża kapliczki. Odmówić różaniec i myślę, że ta kapliczka, tam jest takie właśnie miejsce, tam jest spokój, można odmówić różaniec i z tym płóciennikiem udać się do źródełka, które Matka Boża pobłogosławiła, namoczyć w wodzie i przyłożyć do miejsca, gdzie są dolegliwości, jeżeli natury fizycznej, to tam, gdzie są natury fizycznej dolegliwości, natomiast duchowej to do serca i udać się na mszę świętą. Ponieważ Matka Boża w Getrzwałdzie podkreśliła rangę Eucharystii. I jeżeli to jest zgodne z wolą Boga, no to człowiek będzie uzdrowiony i trzeba jechać do Getrzwałdu. Nie jedziemy do Getrzwałdu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu. Ze szczerą intencją w sercu i jedziemy i robimy to, co Matka Boża o co Matka Boża prosiła. I idziemy tam z takim szacunkiem wielkim i z takim właśnie nastawieniem, że jest to miejsce szczególne, ponieważ wybrane przez Boga samego. Ja tutaj specjalnie tak zwracam na to uwagę, ponieważ podczas objawień ludzie, bo tam wizjonerki widziały Maryję, ale też było mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżali do Getrzwałdu. I też się zachowywali jakby to tak na zasadzie, że o, no nie wiem, jest jakieś wydarzenie, ale zachowywali się niegodnie. Więc Matka Boża powiedziała, że jeżeli tak się będą zachowywać, to ona nie będzie przychodzić. Więc wtedy proboszcz Augustyn Weissel, on już taki był w tym czasie tak dobrze duchowo, intelektualnie ukształtowanym proboszczem, on tam zrobił porządek, powiedział, że tak, że jak to ma wyglądać. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby tam przyjechać do tego miejsca właśnie żeby z taką świadomością, że mamy do czynienia z sakrum, że my nie jedziemy sobie do, nie wiem, pozwiedzać, wypić kawę, tylko jedziemy do miejsca szczególnego i tak też trzeba w tym miejscu się zachowywać.
1: Przychodzi mi jeszcze jedna kwestia do głowy. Teraz sobie przypomniałam, w momencie objawienia w różnych częściach świata Maryja, która spotykała się z widzącymi, nie wiem, czy zapowiadała, czy mogę tak powiedzieć, że zapowiadała, ale po tych objawieniach w tych miejscach, czy w tych krajach działy się złe rzeczy. To miało miejsce i przy objawieniach w Kibeho, to miało miejsce przy trwających jeszcze wciąż, no, częściowo uznanych objawieniach w Medjugorje. I tu były zbrojne ataki innych państw. Wiele ofiar. W Polsce mieliśmy do czynienia, no za chwilę przecież była i pierwsza wojna światowa i potem druga wojna światowa, więc te objawienia, proszę powiedzieć jako teolog, jeszcze, jaki jest cel tych objawień w kontekście tych wydarzeń historycznych?
0: Mhm. Tak, to jest bardzo właśnie, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, o czym pani wspomniała, bo Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone, i tak miało miejsce na przykład w Fatimie. Przecież to było akurat podczas pierwszej wojny światowej, ale Maryja ostrzega i prosi, żeby ludzie się nawrócili, żeby się modlili, bo przyjdzie jeszcze druga straszliwsza wojna. I no niestety tak się stało. Mieliśmy drugą wojnę światową. Natomiast to właśnie, co się działo w Kibeho. Maryja objawia się i przestrzega przed wydarzeniami, które mają nadejść. Dziewczynki, wizjonerki widziały te straszne sceny. Maryja prosi, żeby ludzie się nawrócili. No niestety, ludność afrykańska przez zaswadziałość swoich serc się nie nawróciła i tam doszło do strasznych rzeczy. W ciągu 100 dni, drodzy Państwo, zginęło ponad 1 000 000 istnień ludzkich. Więc proszę zwrócić uwagę, że to są prorockie jakieś zapowiedzi, że Maryja błaga, jakby chciała tą rękę swojego syna zatrzymać, żeby to nie miało miejsca. I ona prosi jako ta matka. Natomiast no co z tym ludzie zrobią, to tak jak mówię, ja za każdym razem podkreślam, że każdy człowiek ma wolną wolę, ale najważniejsze jest, żeby wiedział, tak jak mówiłam w kontekście tych czerwonych wstążeczek, tak? Tutaj też w kontekście tych orędzi po kolei, tych właśnie tej zapowiedzi Maryi, żeby ludzie się nawrócili. No nie robią tego i potem niestety takie sytuacje nas spotykają. W Gietrzwałdzie Matka Boża, ale tutaj właśnie, w Gietrwałdzie Matka Boża prosiła, że naród będzie wolny, jeżeli będzie odmawiał różaniec. No i tutaj to już możemy się pochwalić, bo rzeczywiście po objawieniach Matki Bożej w Gietrwałdzie ten zwyczaj różańca został wprowadzony i rzeczywiście 3 razy dziennie, do tej pory to się dzieje, drodzy Państwo, 3 razy dziennie różaniec jest odmawiany w Gietrwałdzie i wtedy też tak było. I bym powiedziała tak, że ludzie tym różańcem w Gietrwałdzie wyprosili wolność dla ojczyzny. A jeszcze wielki propagator objawień Matki Bożej w Gietrwałdzie, ojciec Konrad Koziemiński, mówił o nieustannym różańcu, że gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Drodzy Państwo, nie byłoby konfliktu na Ukrainie, czy teraz już w innych częściach świata. Więc tak. Tak, o to właśnie prosiła Maryja i to tak naprawdę jest bardzo ważne i bardzo teraz szczególnie trzeba zwrócić uwagę na apel papieża Leona XIV, który właśnie prosi o tę modlitwę różańcową, tak, jako ratunek dla świata. I ojciec Honorat Koźmiński jeszcze właśnie powiedział, że tak mało od nas królowa żąda. Nie wymaga od razu jakichś wielkich ofiar. Nie wzywa do wielkich pokut. Jedynie prosi, byśmy codziennie odmawiali różaniec. I to jest niesamowite. Jeszcze ojciec Honorat Koźmiński, zafascynowany tymi objawieniami, właśnie powiedział, że nigdy jeszcze nie słyszano, żeby tak pięknie, tak przystępnie objawiła się Matka Boża, jak to miało miejsce w Gietrzwałdzie, więc my mamy po prostu tak piękne miejsce, tak wspaniale położone, tak? Bo to jest mała wioseczka, ale jest przepiękna, urokliwa. I jeszcze dodatkowo tak pięknie Matka Boża, tak bym powiedziała, tak pięknie niebo nas potraktowało, ponieważ no jeszcze te słowa, nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Czyli mamy takie w momentach załamań, kiedy my jedziemy, gdzie czeka na nas Maryja, ona na obrazie, na tej hodogecji jest piękna, młoda, nie wiem, może wyglądała tak jak podczas zwiastowania. bo jest taka dziewczynka, delikatnie się uśmiecha, to nie jest taka matrona, jaką mamy w Giczwałdzie, taka poważna królowa Polski, tylko to jest taka dziewczynka, taka tylko do niej przytulić i ona zaniesie nasze prośby do Boga. I to jest miejsce, drodzy Państwo, tak szczególne, no przecież ja jeżdżę już tyle lat z pielgrzymami i widzę, jak ta łaska Boża ich dotyka w tym miejscu, więc miejsce najpiękniejsze na świecie.
1: Nie skorzystać to naprawdę grzech. Tak. Pani doktor, rozmawiałyśmy i o widzących. Co jeszcze ważnego powinno wybrzmieć w kontekście Giczwałdu po to, żeby zachęcić do odwiedzenia tego miejsca osoby, które może z Kościołem nie mają za dużo wspólnego, ale poczują w sercu po wysłuchaniu tego wywiadu taką ciekawość, a może jednak warto pojechać? Jakby pani ich zachęciła do tej wizyty?
0: Więc zachęcam wszystkich, żeby pojechali do Giczwałdu, ponieważ byłam tam na przykład też z buddystami, którzy zachwycili się tym miejscem i powiedzieli, że czują tam niesamowitą energię. I też Matka Boża, tak, Matka Boża w Giczwałdzie mówiła, że mogą tam przyjeżdżać ludzie różnych wyznań, tak mówiła, tylko muszą nauczyć się na różańcu. Czyli to jest tak naprawdę miejsce dla wszystkich, ponieważ my nie wiemy, w którym momencie łaska Boża przyjdzie na człowieka, tak? Jak oni doświadczą tego miejsca, bo też nie wiemy, co się w duszy danego człowieka zacznie dziać. Też jest taka właśnie ciekawa historia z jedną panią, która jako osoba niewierząca chorowała na raka, już stan jej był bardzo ciężki, pojechała do Giczwałdu, będąc sam akurat niedaleko na wakacjach, pojechała do Giczwałdu, no nie wiem, może bardziej w rodzaju turystyki religijnej, nie? Pojechała, ale no nie wiemy, co w jej sercu się zadziało. Ona wtedy obmyła się tą wodą giczwałdzką i została cudownie uzdrowiona. Więc drodzy Państwo, my nie wiemy, jaki plan jest Boży, jak Pan Bóg nas dotknie w tym miejscu, więc tym bardziej trzeba tam pojechać i zobaczyć. Więc miejsce naprawdę szczególne i ta aktualność tego orędzia, to bym powiedziała, że teraz w dobie globalizacji, gdzie chętnie uczymy się języków obcych, co jest oczywiście bardzo przydatne, bardzo ważne, ale bardzo często zapominamy o własnym języku, tak? O własnej kulturze, o własnej historii. Natomiast Matka Boża tam konkretnie wchodzi wtedy, kiedy naród objawia się, kiedy naród nie istnieje. Kiedy właśnie zaborca robi wszystko, żeby walczyć z naszym językiem, kulturą, tradycją. Nie udało mu się. No, tutaj możemy powiedzieć dzięki Bogu, tak? Dzięki boskiej interwencji mu się nie udało. I też właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, jak my mamy piękny właśnie język, piękną tradycję, piękną kulturę, bo jeszcze właśnie zaraz po objawieniach giczwałdzkich ludzie zaczęli jeździć, się dowiedzieli o swojej historii. To jest niesamowite. Zaczęli jeździć na przykład do Krakowa, bo coś właśnie tam, jak tylu było pielgrzymów, to mówili, że mieliśmy królów, że my mamy ich pochowanych w Krakowie i oni, co właśnie jest opisane w materiałach źródłowych, że oni pojechali i wreszcie odkryli tą swoją polskość, tak? To my mieliśmy króli, więc jeździli i też poznawali swoją historię. Więc to jest też takie miejsce i to też jest miejsce, gdzie Matka Boża upomina się o prawa właśnie też te takie antropologiczne, tak? O prawa człowieka do tego, żeby ten swój język, tą swoją historię, tradycję mógł kultywować.
1: Serdecznie zapraszamy do
0: Giczwałdu.
1: Nie czekajmy na ten moment, kiedy nam się coś odbierze, bo Polacy mają taką duszę, że działają odwrotnie do tego, co się im zaleca. I czasami potrzeba takiego czasu, kiedy nam się coś odbiera, to my robimy wręcz odwrotnie. Więc nie czekajmy, aż nam ktoś odbierze możliwość podróżowania, udziału w Eucharystii, udziału w spowiedzi, kiedy nie będziemy mieć kontaktu z kapłanami. Mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki i możemy i powinniśmy z tego korzystać. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem była dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW przy Kolbianum. Dziękuję bardzo Pani doktor.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze na koniec powtórzę słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Jedźcie do Gietrzwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo pani doktor, zapraszamy.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
1: naszymi prośbami
2: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość, narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no, katastrofa. W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne uczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie. Na gruncie psychiki i mojej fizyczności i duszy dobijać się o mnie po prostu.
0: No.

0: prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie. I jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło. A powinien nastąpić regres do, a Bogu dzięki nie nastąpił.
1: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
0: Tak, tak. To była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No, pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki, z tą osobą jakiś taki świadomy gdzieś, czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób, no, powodowane różnymi pragnieniami, ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam, po prostu nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę o tym, nie mogę wyjawić jej nazwiska i nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został. Doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy, błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież no, europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie, no, znaczy konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publicznie, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia, nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówimy się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza, i tak gdzieś, no już to, to też są bardzo, no, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób jest...
1: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
0: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie, no nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie no gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, no to naprawdę choćby w samym warsztacie, no człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej

0: użyć, raczej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy no, pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm
1: W szkole
0: w
1: teatralnej.
0: szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza warstwach. W każdym razie to ma, no,
1: Na ile jest świadom tego,
0: tego nie,
1: co robi?
0: tak, tego o tym nie mam pojęcia. A w każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma, no na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda, ja jestem na granicy tego, a wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
1: Pan musiał dokonywać wyborów i
0: Musiał,
1: coraz
0: tak,
1: bardziej
0: on
1: był
0: mówi,
1: świadom tego,
0: tak, on,
1: że
0: Bogna,
1: jest to
0: skąd ty
1: sytuacja
0: wiesz, bo ja
1: życiowego.
0: mam podpisać serograf albo nie.
1: Tak,
0: Tak
1: tak,
0: to
1: tak.
0: określił.
1: Faustyczna sytuacja
0: Tak,
1: całkowicie.
0: całkowicie, tak. Jak pomyślę o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
1: Jaką podjął kolega decyzję?
0: powiedział, że nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać.
1: Aleluja.
0: A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
1: Aleluja.
0: Aleluja.
1: I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
0: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza. Powiedział mi, że i patrzę na już klerzątach, klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy. On tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam. Mówi, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła w Warszawie, byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judą Tadeuszą i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja już nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
1: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje,
0: tak.
1: Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te
0: tak.
1: dzieła stają się boskie, prawda?
0: Tak.
1: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
0: Nie inaczej. No ja wtedy, nie widząc w Luwrze niewolnika, tego niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, dostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć. Musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

0: No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie małe owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia, no ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, Mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie. Tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców. Jesteś świetna, jesteś niesamowita. Jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego. I te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja... Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu. No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed tym, przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei to sam następnym, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. Na tamte warunki to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób. I nagle też jakby nóż w plecy dostałam. Okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które no po prostu doznałam takiego. Zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, jak chcę cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził, bo ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne, i miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na chyba pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Widziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny, i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem. Światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne i branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha, no tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może.
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał.
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek. No. I to było, że ona chodziła do wróżek. I raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka, i zrobiła seans spirytystyczny raz. Ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie to trzeba powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda że wywoływania duchów, nie? I raz, ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, przyniosła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka, sąsiadka, i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy, nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tego, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu. Chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem, dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam do tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałam przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. o to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz, ja umieram z miłości za tobą, że jestem po prostu oblubieńcem boskim, ja po prostu tam czekam na mnie, po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakieś

0: matkę, pisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety dziękuję, że przynajmniej raz w drodze z Pan przychodzę na te randki, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie. Teraz właśnie...
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że no, kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już... No też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no, okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę, to były skromnymi środkami, wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu?
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj no, z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sam myślałam, ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat, to są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą, że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem i ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam, ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz, po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do
0: tak.
1: obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy, nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam i wszystko miało być fajnie i już wiedziałam, jak powinnam, może pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle i zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć.
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie. To już są
1: realne.
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha. To już są narkozy i całościowe. To już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja. Potem już jest niby dobrze. To przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam dwa razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych dwóch lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze dwa razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, a ty już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mi cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy były takie momenty, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Jedno centrum aborcyjne w Hiszpanii dostarcza 250 kg dziecięcego mięsa do fabryki kremów miesięcznie. Co stało się z rodziną w Stanach Zjednoczonych? Wzrost samotnego macierzyństwa o 700% w ciągu 50 lat. Spożycie antydepresantów wśród kobiet o 250% wzrosło. W Portugalii 94% małżeństw kończy się rozwodem. W ciągu ostatnich 100 lat konsekwencją aborcji jest śmierć 1,5 miliarda dzieci. Feminizm jest zbrodniczą ideologią, tak samo jak marksizm. Co zdarzyło się niedawno? Magda Biejat, posłanka, przyszła do jednej z organizacji, albo tak, opłacić komuś aborcję. To jest tak, jak można komuś postawić kawę zawieszoną. Płaci się i ktoś przychodzi, nie ma pieniędzy. Bardzo proszę. Więc tutaj wpłacam, bardzo proszę, ktoś nie ma pieniędzy na aborcję. Pstyk. W wyniku eugenicznej aborcji na życzenie na ulicach starej Europy nie widuje się dzieci z syndromem Downa. W Polsce od 1959 roku dokonano w Polsce PRL-u, dokonano 20 milionów aborcji. Wyobraźcie sobie państwo, że ci ludzie mieliby dzieci, także dziś Polska nie liczyłaby tam powiedzmy 50 milionów, tak? Być może trochę więcej. W Holandii od 2 lat legalna jest obok eutanazji dzieci aborcja postnatalna. W Hiszpanii 21% wszystkich ciąż kończy się aborcją. W Rosji 73%. Ilość małżeństw na Zachodzie radykalnie spadła, również w Polsce radykalnie spadła. W Europie liczba małżeństw na 1000 osób spadła dwukrotnie. I teraz do czego jest potrzebne to, do czego są potrzebne te martwe dzieci z aborcji? W fabrykach kremów produkuje się z tego kolagenu wyciągniętego z tych ciał. A kremy, tak. Kolagen do kremów, tak. Te informacje przyniosło niezależne śledztwo dziennikarskie, jeden z portali w Hiszpanii. Feministki mają na sumieniu 100 razy więcej istnień niż naziści. I ktoś mógłby się zapytać, skąd to szaleństwo. Pierwsza fala feminizmu, czyli ruch sufrażystek, one walczyły o równość kobiet. Absolutnie jestem za. W tym możliwość głosowania w Polsce jako w jednym z trzech pierwszych krajów na świecie to było możliwe, kiedy tylko odbudowaliśmy niezależne, suwerenne państwo. I o ruchu sufrażystek i o tym, co jest naprawdę ważne i o co należało walczyć już od początku, odkąd Jezus powiedział, nie ma mężczyzny ani kobiety, Żyda ani Greka. Nie o tym mówimy. Ale mówimy o feminizmie XX i XXI wieku. A to już jest zupełnie inna historia. I popatrzmy na portrety kilku takich znaczących postaci dla ruchu feministycznego. Twórczyni Planet Parenthood, to pod inną nazwą jeszcze było utworzone tam w 20 latach XX wieku. Twórczynią tej instytucji była Margaret Sanger. Tak, ona się urodziła w 1879 roku. Miała tam bardzo nieudane życie, małżeństwo, tak nieudane życie rodzinne. I ona, powodowana tymi doświadczeniami, doszła do wniosku, że macierzyństwo to jest główny wróg kobiety, to jest niewolnictwo reprodukcji. I ona pragnęła uwolnić kobiety z tego niewolnictwa,
a wzorowała się na marksistowskiej koncepcji ucisku i wyzwolenia. Tak? Twierdziła już w latach 20. XX wieku, że kobieta jest właścicielką swojego ciała oraz swojej płciowości i może nim zarządzać tak, jak jej się podoba. No, tak. I to wszystko jest okej do momentu, kiedy pojawia się pod jej sercem dziecko. Wtedy już część jej i nie jej ciała, tak? Czyli to nowe DNA, nowe dziecko, zupełnie nowa istota, odrębna od matki. I w chwili, w której ono się pojawia na tym świecie pod sercem kobiety, no to w tym momencie kobieta nie jest już jedyną właścicielką swego ciała. To jest życie. I do czasu, kiedy dziecko się narodzi, kobieta nie jest tylko i wyłącznie właścicielką swojego ciała. No, to wyznaczają kolejne granice. Są kraje, w których aborcja jest w ogóle zakazana, w innych jest od pewnego momentu legalna, czyli do tego momentu jest, od tego momentu jest nielegalna. Zatem nie ma kwestii takiej, że my dyskutujemy, czy pojawiające się dziecko sprawia, że kobieta przestaje mieć władzę absolutną nad swoim ciałem. Tak? Jest tylko kwestia, od którego momentu i z jakich powodów można zabić dziecko. Więc prawo odbiera w większości krajów na świecie, w tej chwili już nawet chyba w tych Stanach amerykańskich, w których kiedyś były właśnie takie prawa, że można było dziecko do 9 miesiąca ciąży zabić, to już chyba w tej chwili jest nieaktualne. I z tej idei, że kobieta jest właścicielką swojego ciała i swojej płciowości i może tym zarządzać, jak jej się podoba, bierze się mnóstwo problemów, z którymi mierzą się teraz społeczeństwa Zachodu. Margaret Sanger zanegowała obiektywny porządek dotyczący prokreacji małżeństwa. Była promotorką antykoncepcji i kontroli urodzin. Opowiadała się za sterylizacją i przymusową aborcją ze względu na rasę. Pochwalała tezy nazistowskiego programu eugenicznego. Każdy może sobie to sprawdzić. I ta globalna prekursorka cywilizacji śmierci w 1916 roku założyła pierwszą klinikę planowania rodziny, no, czyli miejsce, gdzie się zabijało dzieci. Potem to się zamieniło na Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń, a już w latach 40. nazwano to Planned Parenthood, rodzicielstwo, które jest promowane, tak? Czyli że kobieta może powiedzieć, że to dziecko akurat się nie urodzi. Margaret Sanger zainicjowała pierwszy światowy kongres kontroli urodzin w Genewie, tak? Czyli ta działalność cały czas ekspandowała. Ona przyczyniła się poprzez stworzenie pigułki antykoncepcyjnej, a ona natchnęła jej twórcę do tego, żeby opracować taką pigułkę, która będzie akceptowalna przez lekarzy. I no, była w tym osobą, która doprowadziła do tego, że wolna miłość, tak, że hippisi i tak dalej, że to było bez konsekwencji, tak. I w 65 roku ona doprowadziła, chyba na rok przed śmiercią, doprowadziła do uznania przez Sąd Najwyższy w Stanach zakazu używania środków zapobiegania ciąży za sprzeczny z konstytucją. I teraz, co ona mówiła, jakie miała postulaty, tak? Więc tak, pozwolenie na rodzicielstwo człowiek miał dostawać po złożeniu wniosku. I to pozwolenie miały wydawać władze miast, hrabstw czy stanów parom małżeńskim. To tak jak w Chinach. Tak? Gdzie wsadzono do więzienia za drugie dziecko. Mówiła tak, zezwolenie na małżeństwo samo w sobie powinno dać mężowi i żonie tylko prawo do wspólnego domu, a nie prawo do rodzicielstwa. Rozumiecie państwo? Ona będzie decydowała poprzez przymus państwowy, no bo
o to jej chodziło, kto ma prawo do rodzicielstwa. Tak, w domu jeszcze możecie mieszkać wspólnie, ale do rodzicielstwa już absolutnie nie. Dalej, żadne pozwolenie na rodzicielstwo nie powinno być ważne na więcej niż jedno dziecko. Tak. I teraz tak, ona twierdziła, że nauka katolicka jest nielegalna, nielogiczna i niezgodna z nauką, co jest bzdurą, i zdecydowanie sprzeczna z opieką społeczną i poprawą rasy. Tak. Twierdziła, że trzeba zastosować sztywną i surową politykę sterylizacji i segregacji wobec tej klasy ludności, której potomstwo jest skażone, albo której dziedziczenie jest tego typu, że cechy niedopuszczalne mogą być przenoszone na potomstwo. Czyli ona mówi o eugenice. I to jeszcze eugenice rasistowskie. Największym problemem dzisiaj jest to, pisała w 1921 roku, jak ograniczyć nadmierną płodność i zniechęcić do niej niedorozwiniętych umysłowo i fizycznie. Znajomość kontroli urodzin jest zasadniczo moralna. Jej ogólna, choć roztropna praktyka musi doprowadzić do wyższej indywidualności i do ostatecznie do czystości rasy. Upośledzenia umysłowe twierdziła, że utrwalają się wśród szeregów tych, którzy są beznamiętnie obojętni na swoje rasowe powinności. To nawet nie ma sensu tego komentować. I ona już to było.

dla rozkwitu najpiękniejszego kwiecia cywilizacji amerykańskiej. Uważała, że jeśli mamy dokonać postępu rasowego, to akceptacja kontroli urodzin musi poprzedzić macierzyństwo u każdej kobiety, czyli że należy narzucać poglądy. Tak? W liście do doktora Clarence'a Gambla w 1939 roku napisała, że chcemy eksterminacji murzyńskiej populacji. I w 1938 roku w swojej autobiografii napisała, że przyjęła zaproszenie do kobiecego oddziału Ku Klux Klanu. To wystarczy sobie wygooglować, jeśli ktoś nie wie o tych ludziach w szpiczastych czapkach. I taki fakt, który mnie też, no, nie powiem, żeby zadziwił, ale zdziwiło mnie, że nikt tego nie wcześniej nie zauważył, to jest to, że kliniki aborcyjne Planned Parenthood rozmieszczone są w większości na obrzeżach dzielnic amerykańskiej czarnej biedoty. Do dzisiaj. Do dzisiaj rasistowskie, eugeniczne poglądy kształtują rzeczywistość tego kraju. Żeby dopełnić tego obrazu, to Margaret Sanger walczyła z dobroczynnością i uważała, że dobroczynność jest sama w sobie symptomem złośliwej choroby społecznej. Rozumiecie Państwo? Dobroczynność symptomem choroby. Największym przejawem litości, jaką duża rodzina może okazać jednemu ze swoich niemowlęcych członków, to zabić go. To jest z tekstu bądź książki, nie pamiętam już, czy to była książka, raczej książka, Niegodziwość tworzenia dużych rodzin. Największym prawem litości jest zabicie dziecka. Sądzę, że nie powinno być więcej dzieci. To powiedziała w 1947 roku. Jak ona musiała być głęboko poraniona, by tego typu rzeczy wygłaszać publicznie. Ona musiała być głęboko przekonana do tych swoich zbrodniczych poglądów. Ten doustny środek antykoncepcyjny, on chyba w 65 roku powstał, ale nie chodzi tutaj o chemię czy inne sprawy produkcji tego środka antykoncepcyjnego. Chodzi o to, że ten środek, że w ogóle powszechnie dostępny środek antykoncepcyjny zmienił świadomość Zachodu. Dziecko zaczęło być wtedy traktowane jak intruz, przed którym należy się z wszystkich miar zabezpieczyć, tak? No i trzeba dodać oczywiście, że to doustny środek antykoncepcyjny doprowadził do dzisiejszego wymierania społeczeństw zachodnich. Żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, aborcja i antykoncepcja są winne wymieraniu społeczeństw zachodnich, tak? Ta kobieta nienawidziła dzieci, rodzicielstwa, małżeństwa oraz kościoła katolickiego. Jeśli spojrzycie Państwo do Wikipedii Margaret Sanger, to artykuł na jej temat jest polemiką z prawdą. Tak? Wszystkie, tam nie kwestionuje się tych spraw, które już wyszły na światło dzienne, tylko się je rozmiękcza, tak? I przedstawia się tę kobietę jako świetlaną postać zatroskaną o los ludzkości. A Wikipedia jest podstawowym źródłem wiedzy dla młodego pokolenia, przynajmniej była. Więc monopolizowanie kanałów informacyjnych, tak, kolejnych, nowych, które powstają poprzez lewicę, prowadzi do tego, że młode pokolenia są po prostu ślepe na te wszystkie, na kontekst tych wszystkich poglądów. Także to są poglądy zbrodnicze. I świat budowany przez neomarksistów ma właśnie wyglądać w taki sposób. Tak? Należy zdepopulować ziemię. Tak? Co oznacza w różnych tam... różni autorzy twierdzą, że trzeba wybić 500 milionów, inni, że 6 miliardów, że tego ma dostać
500 milionów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem.

0: na jakiej zasadzie mieliby zabijać dorosłych ludzi? Być może mają jakieś pomysły, może broń biologiczna, może broń chemiczna, może jakieś zarazki, nie wiem, jak to mają zamiar zrobić. Już w latach 60. jedna z takich aktywistek feministycznych, Alison Jagger, napisała tak, że zniesienie rodziny biologicznej wyeliminuje także potrzebę opresji seksualnej. Męski i żeński homoseksualizm oraz pozamałżeńskie stosunki płciowe nie będą już postrzegane w optyce socjalistycznej, lewicowej jako opcje alternatywne. Ona chciała zniesienia samej instytucji współżycia płciowego, gdzie kobieta i mężczyzna odgrywają określone role. Ona chciała, żeby to zniknęło. Tak? No jak? Poprzez zacieranie granicy pomiędzy mężczyzną i kobietą, akceptację związków homoseksualnych, różnych innych kategorii, które chcą te środowiska lewicowe uznać za orientację. No, mamy walkę o legalizację pedofilii, nekrofilii. No, tego jest dużo. Na ulicach europejskich miast widzimy ludzi w pełnej estetyce sadomasochistycznej, więc ludzkość ma według tej feministki powrócić do wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności. Tak było w świecie antycznym. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że te piękne posągi Wenus z Milo, które cieszą nas taką bielą tego marmuru, w czasach antycznych były jarmarcznie umalowane. Dopiero czas sprawił, że ta powierzchowna warstwa została zmyta, wyeliminowana. Tak? I dokładnie tak samo jest z naszym wyobrażeniem o antyku. W tamtych czasach seksualność dzieliła się praktycznie tylko na dwie opcje. Bierną i aktywną. I w wielu kulturach nie było żadnego problemu. Można było współżyć z dziećmi, zwierzętami. No, nie było żadne granice moralne nie ograniczały tego. I do tego stanu chcą nas ideolodzy i ideolożki feminizmu sprowadzić. Jest taka książka Dialektyka płci pani Sulamit Firestone. To była książka opublikowana 55 lat temu i ona na tę kalkę walki klas marksistowską nakłada kalkę właśnie opozycji męskości i żeńskości. I chodzi o to, żeby wyeliminować klasy płciowe. Jak to zrobić? Żeby klasa podrzędna, czyli kobiety, musi się zbuntować i przyjąć kontrolę nad reprodukcją. Celem rewolucji jest wyeliminowanie różnicy między płciami. Mamy 256 płci. Jeśli jest tyle płci, to tak naprawdę nie ma żadnej... To właściwie to rozróżnienie biologiczne jest nieważne. I tutaj ona powtarza, Firestone, poglądy Sanger, że kobiety są zniewolone przez macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Więc warunkiem koniecznym, żeby kobietę wyzwolić, są aborcje na życzenie, antykoncepcja, całkowita wolność seksualna, masowe zatrudnienie kobiet i utrzymywane przez państwo żłobki. Urodzona w 1956 roku amerykańska profesor literaturoznawstwa i aktywna lesbijka Judith Butler w swojej książce, która ukazała się w 1990 roku, ogłosiła koncepcję performatywności płci i stworzyła teorię queer, czy queer. I ona uznała istnienie samo istnienie płci biologicznej za dyskursywne i kulturowe. Co to oznacza? No to oznacza, że nie ma znaczenia, czy masz, czy produkujesz gonady męskie czy żeńskie. My możemy dyskutować o tym, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Co z tego, że masz prostatę, możesz być kobietą. Co z tego, że masz macicę, możesz być mężczyzną. Możesz mieć wiele różnych afiliacji. Możesz czuć się na przykład psem, kotem, koniem, żyrandolem. Ja nie żartuję. W Stanach Zjednoczonych kobieta wzięła ślub z żyrandolem. To nie jest żart, drodzy państwo. To absolutnie nie jest żart. Więc my nie mamy do czynienia z organicznością na poziomie, no bo seksualność to jest kilka poziomów, tak? Te, których się nie da wyeliminować, no bo nie można kobiecie zaimplantować prostaty, ale są ważniejsze te genetyczne podziały. No, kobiety produkują jajeczka, mężczyźni produkują spermę. Tego się nie da biologicznie zmienić, więc trzeba słowami zakryć rzeczywistość. Tak? W Szwecji na przykład nie używa się pojęcia przestępstwo rasistowskie, no i w tym momencie nie ma przestępstw rasistowskich. Tak? Oczywiście w życiu realnym dalej są takie przestępstwa, ale ich się nie wykrywa, zatem ich nie ma. Ludzie dziś przestają myśleć i mówić o śmierci. No i co, śmierci nie ma? Oni umierają. Więc według tej pani literaturoznawczyni i aktywnej lesbijki, płeć kulturowa i sposób rozumienia płci biologicznej są kwestią umowy, są konstruktem społecznym. Rok temu niemiecka feministka Bini Adamczak w rozwoju o tym niesamowitym wydarzeniu w historii ludzkości, czyli mówiąc o rewolucji październikowej, rewolucji bolszewickiej, tak mówiła dla polskiego czasopisma Bez Dogmatu. Mówi o latach 20. Tak? Nowe sowieckie prawo dotyczące małżeństwa było najbardziej postępowe na świecie. Pozwalało na ślub lub rozwód za pomocą jednej kartki papieru. I ona twierdziła, że bolszewicy nie chcieli uczynić mężczyzn i kobiet równymi i dać im pełne uznanie. Chcieli całkowicie znieść system podziału na płeć. I to trwało do 20 czy 23 roku, 1920, przez parę lat. No ale później Stalin zorientował się, że to strasznie źle wpłynie na imperium, jak nie będzie dzieci. Więc te wszystkie rewolucyjne pomysły zostały razem z ich promotorami po prostu unicestwione. Ale to jest już kwestia nacjonalizmu rosyjskiego. Natomiast na początku było to zwieńczeniem tych tendencji, które feminizm wniósł w europejską kulturę. Kilka lat temu oglądałem film z Chile i stali mężczyźni, trzymali się pod ramiona. Wokół nich przemieszczały się feministki obnażone, półobnażone. Wyły, szczekały, obnażały się, pluły w twarze, ocierały się o tych młodych mężczyzn, którzy chronili własnymi ciałami katolicką katedrę. Przed profanacją bronili. Bez przemocy, stosując, po prostu robiąc mur z własnych ciał. Tam był kongres feministyczny i w pewnym momencie te kobiety się rzuciły, żeby zwieńczyć swój kongres, niszcząc katedrę. W Polsce przecież znamy te sytuacje. Nikt, żadna z tych osób, które przerywały msze, opluwały wiernych, żadna z nich nie poniosła żadnych konsekwencji. I jeszcze jedna rzecz, której nie potrafię skomentować, więc to, co Liza Williams i Annika Somerville z brytyjskiego kolektywu Hotbed, to, co powiedziały, chyba nie da się skomentować. Tego się chyba nie da skomentować. Feminizm dąży do równości kobiet i mężczyzn. Ale kobiety nadal są na straconej pozycji. Obok różnicy w wynagrodzeniu, o czym wiele się mówi, jest ogromna luka w orgazmie. Który to problem jest rzadziej podnoszony? Nie wiem, o co chodzi i chyba nie chcę wiedzieć. Wiem tyle, że feminizm przez forsowanie swoich najważniejszych haseł, w tym aborcji na życzenie i antykoncepcji, przyczynił się do zapaści demograficznej Zachodu. Feministki w obliczu mającego dziś miejsce starcia z islamem kładą wielkie zasługi, mają wielkie zasługi w trwającym właśnie zamykaniu rozdziału historii pod tytułem Cywilizacja chrześcijańska. Jeśli chcesz nam pomóc, robimy radio ewangelizacyjne i ten kanał apologetyczny, bronimy wiary i pokazujemy, w jaki sposób ludzie wyrywają się ze swoich dawnych, ze swojej dawnej nędzy, z grzechu. Świadectwo i modlitwa jest podstawą kanału Radia Niepokalane FM. Zapraszam do zrzutki i też konto Fundacji Bruliono, która organizuje te wszystkie sprawy w kontekście prawa państwowego, jest podane. Dobrego dnia. Mimo wszystko.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radia.

0: pierwszy kontakt taki z egzorcyzmem, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, to nie był modlitwa nade mną, ale nad moim przyjacielem, bliską mi osobą, człowieka, którego znałem bardzo długo. No i nagle patrzę, że podczas modlitwy nad nim, gdzie dla mnie modlitwa była dość oczywista, to też nie było jakiś taki, żebym był ateistą, odwraca trzymany w rękach krzyż do góry nogami, a chwilę potem no to już jest kosmos. Kilka osób nie potrafi go utrzymać, rzuca się po ziemi, krzyczy, drze się i ja miałem takie, co tu się dzieje w ogóle, co tu chodzi? Sam zacząłem być w takiej panice, ej, nie róbcie mu krzywdy. No i to był taki moment, gdzie włączył mi się taki Matrix. No później już tych historii było dużo takich nadzwyczajnych, ale no pierwszy taki widok osoby, którą znam, która jest normalna, spokojna, a nagle krzyczy, rzuca się po ziemi, naprawdę nie są w stanie utrzymać kilka osób i mówi naprawdę dziwne rzeczy, których bym nie przypuszczał. Już sobie wtedy pomyślałem, mówię, kurczę, no znam chłopa tyle lat, a to jakiś satanista. No to był chyba taki moment, taki pik największy w moim życiu, gdzie się otwarły wrota do takiego wejścia w inną, zrozumienie innej rzeczywistości, która jest wokół nas.
1: Będziemy rozmawiać o duchowości, o różnych duchowościach egzotycznych. A jak ty w wieku młodzieńczym do tej duchowości, która tutaj najbardziej nam jest znana, do chrześcijaństwa, jaki miałeś stosunek?
0: Paradoksalnie, poza jakimś tam krótkim okresem buntu w wieku gimnazjalnym, ale raczej buntu takiego systemowego niż co do samej istoty Boga, no to ja żyłem jako katolik, nie? Przystępując do komunii świętokradztwo, bo gdzieś tam takie pokutowanie z najbliższej rodziny, że przeproś Pana Boga w sercu, to będzie dobrze i tak bez takiej większej refleksji, ale deklarowałbym się jako katolik, gdzieś tam w tym kościele bywałem. No tylko no, zupełnie bez świadomości i no, jak się później okazało, no nie tak jak powinienem. I gdyby to trwało dalej, to raczej by mnie to oskarżało niż pomagało, nie?
1: I co miałeś w sobie? Zgodę na świat, bunt, smutek?
0: Nie, zawsze był jakiś taki bunt, nie? Zawsze była taka chęć szukania prawdy i jakieś tak zawsze mnie denerwowała obłuda i hipokryzja, nie? Więc jakby z siłą rzeczy też gdzieś doszukiwałem się jej w kościele, bo się stawiał jako jakiś autorytet przede mną, a ja nie widziałem zasadności tego.
1: Jak zacząłeś ćwiczyć sztuki walki, aż specjalnie capoeirę?
0: Ale to jest długa historia. Generalnie mając 7 lat trafiłem na judo, zapisany przez rodziców, z oczywiście czystych intencji i szlachetnych pobudek. Później musiałem przestać trenować, bo się urodził brat i nie mogłem dojeżdżać na treningi sam, bo to było dość daleko. A później zacząłem szukać na własną rękę, trochę jako forma resocjalizacji mojej. No i gdzieś tam od 14-15 roku życia trafiłem na capoeirę. Poprzedzone to było jeszcze takim szukaniem swojej drogi. Gdzieś tam się przewinąłem chwilkę i przez tai chi, i przez kilka różnych innych form. No i trafiłem na capoeirę i to mnie gdzieś tam wciągnęło na dość długo. Zawsze się śmieję, że rodzice hurtowo gdzieś tam zapisują swoje dzieci ze względu na to, że z jednej strony niby sztuka walki i gdzieś tam się będą potrafiły obronić, a z drugiej strony nie wracają z obitym nosem, jak z boksu czy z MMA, nie? I to jest taka pobudka, która gdzieś tam pcha rodziców do zapisywania swoich dzieci tam, a do tego wszystkiego ten folklor tego i kultura, nie? Gdzieś się wydaje z zewnątrz, znaczy tak też jest, ale nie widząc, co jest głębiej, jest a śpiew, taniec, trochę takiego typowego tańca, gdzieś akrobatyka, no tak się to wydaje
1: fascynujące. Zbierają się młodzi ludzie, stają w kręgu, tak, do środka tak. Wchodzi dwoje z nich i w zależności od nastroju walczą albo tańczą, jest jakaś muzyka, jest...
0: No nie do końca od nastroju, to w ogóle jest ciekawa historia, dlaczego capoeira może być niebezpieczna, bo gdzieś tam w XVI wieku, jak zaczyna się kolonizacja Brazylii, pojawiają się też jezuici i zaczynają ewangelizować. Jednocześnie pojawiają się tam ludy z Afryki i przywożą różne animistyczne religie, które znamy gdzieś tam, wudu, pochodne i candomblé właśnie. No i ludność tam tardzenna z jednej
1: candomblé
0: strony...
1: Candomblé jest związane z capoeirą bezpośrednio, tak, ściśle.
0: Jest ściśle. Właśnie o to chodzi, że ludy mieszkające w Brazylii z jednej strony chciały uprawiać candomblé, czyli ich ten, z drugiej strony narzucali im chrześcijaństwo, z trzeciej strony chcieli się wyzwolić spod wpływów gdzieś tam zewnętrznych. No i tak powstała idealna mieszanka, bo gdzie nadjeżdżała kawaleria, nawet jest rytm specjalny w capoeirze, kawaleria, no to oni to tym rytmem oznaczali i zaczynali tańczyć, że niby to tylko taniec. Z drugiej strony mogli w tym gdzieś tam czcić i wprowadzać właśnie, no jeżeli się przyjrzeć capoeirze i candomblé, tym rytmom jak wyglądają, to one są bardzo podobne. Bardzo podobne. A z trzeciej strony gdzieś tam była też ten trening walki.
1: Czyli mamy element kultury afrobrazylijskiej, który jest no, bardzo silnie związany z religią duchów, a w Europie jest to przedstawiane jako coś kompletnie neutralnego, coś kompletnie super atrakcyjnego, sposób spędzania czasu wspólnie, jakaś wspólnota się tworzy, ale jednocześnie jest to możliwość, kiedy chłopcy się popisują przed dziewczynami, a o tym aspekcie duchowym w ogóle nie ma mowy. I ty w tym jesteś. I czy coś się z tobą dzieje? No bo...
0: Na tamten czas nie. To paradoksalnie było tak, że akurat grupa, z którą ja trenowałem, była w dużej mierze ludźmi związanymi z jakimiś wspólnotami z kościoła. Konkretnie nawet w dużej mierze z jedną, ale to już może nie będę przytaczał. Nawet na Bacizado, czyli chrzcie w kapuerze, była nam odprawiana msza święta, odprawiał z nami ksiądz. On dzisiaj niestety rzucił sutannę, bo księdzem jest nadal. Więc jakby paradoksalnie to ja miał wręcz wrażenie, że na tamten czas przed moim spotkaniem Chrystusa, no to mógłbym powiedzieć, że to był najbardziej religijny czas mojego życia, ale... Znowu w tym wszystkim, to widzę teraz po latach, przede wszystkim podczas gry w kapuera, muzyka, całe klaskanie wszystkich, śpiew, no tworzy specyficzną, można powiedzieć, energię. I to nie będzie mylne powiedzenie. Ta energia tam konkretnie nazywa się Asze i ja osobiście ją też bardzo mocno odczuwałem. Nie? Gdzieś tam, nie wiem, nie potrafiłem dokręcić zwykłego salta, a podczas tego wszystkiego gdzieś tam bez problemu wchodziłem, robiłem salto ze śrubą z obrotem 360 i to było, tak teraz to widzę, znaczy wtedy też się to odczuwało, no to jako po prostu, nie, a tam dobra impreza. Teraz widzę, że to no nie było tylko tak do końca, że faktycznie jest to ten element transu takiego i element takiego, no, odrealnienia trochę bym powiedział wręcz, nie, w tym wszystkim. Więc jakby teraz po latach widzę pewne rzeczy, na tamten moment, no nie, widziałem coś innego.
1: Ale jest moment inicjacji. Czyli to batizado, czyli czy wszyscy, którzy bawią się w capoeirę, dochodzą do tego etapu?
0: Pewnie wszyscy nie, ale ci, którzy chcą iść drogą, że tak powiem, nie, że kilku treningów, tylko zostają dłużej, tak, pojawiają się prędzej czy później na Bacizado, które, gdzie przyjeżdża mestre, mistrz, może być tylko Brazylijczykiem, nie może pochodzić z innego kręgu i dokonuje inicjacji na to. Przewiązuje cię sznurem, bo w capoeirze nie mam pasów, jak nie wiem, w judo czy gdzieś indziej są sznury, kordy i paradoksalnie, co jest jeszcze ciekawe, nadaje ci imię. No, wiadomo, i tak każdy to odbierał jako jakiś tam pseudonim. Znowu element zaczerpnięty z kandoble, przywołania ducha opiekuna. No i gdzieś ten etap jest na pewno mocno inicjacyjny. Tym bardziej, że jest związany z takim dużym patosem. To jest wydarzenie raz w roku. Tylko jedno jest bacizado w życiu każdego uprawiającego capoeirę. Każde następne to już jest troca de corda, czyli tylko zmiana sznura, ale to bacizado jest jedno. Jest to tłumaczenie bezpośrednim chrzest. Nie? Więc ta inicjacja, ten element nadal jest bardzo mocny. On jest rozmyty, rozcieńczony, bo tam jest bardzo dużo... W capoeirze się śpiewa, przywołuje się duchy zmarłych mistrzów, mistrze Pashi i mistrze Bimby, przywołuje się świętych katolickich, świętego Jana Chrzciciela, świętą Marię, nawet jest jeden ryt, który się nazywa Santa Maria. I na to wszystko jeszcze duchy związane z kandoble, czyli te tam orishas, inne, które wchodzą w ten krąg. Więc jakby człowiek ma wrażenie w pewnym momencie, że no głupieje, nie? Natomiast no, to też świadczy o tym, że jest ten element duchowy. Wchodząc do capoeiry, dotyka się ziemi, najczęściej robi znak krzyża. Znowu oddaje się cześć bóstwom ziemi i robi znak krzyża katolicki. Więc ten sekretyzm się tam gdzieś przewija i to jest bardzo niebezpieczne, bo jest to rozcieńczone, bardzo rozcieńczone.
1: No tak, a dla chrześcijaństwa wprowadzanie elementów innych religii jest po prostu bałwochwalstwem i to jest grzech ciężki. Więc to nie są sytuacje takie, że a tutaj coś weźmiemy, skubniemy stąd i stamtąd. Mamy do czynienia no właściwie z wyrzeczeniem się Boga, bo no czym jest chrzest? To jest oddanie się w opiekę demonom, duchom.
0: Dokładnie.
1: I teraz twoja historia dalej się toczy i kiedy zaczynają się pojawiać z dzisiejszej perspektywy, jak widzisz, konsekwencje tego, że wszedłeś w jakąś duchowość, o czym w ogóle nie wiedziałeś, bo cały czas mówi się, że mamy do czynienia z zabawą, ćwiczeniami fizycznymi.
0: U mnie to było w ten sposób, że doszedłem do 19 roku życia w takiej spirali. Od sztuk walki, po patologię innego rodzaju, używki i tak dalej, później demoralizację przez sztuki walki, po jeszcze większą patologię. No jak byłem na tym trzecim zakręcie już po capoeirze, jeszcze po następnych bardzo dziwnych i no niemoralnych przeżyciach, to trafiam zupełnie przypadkiem na mszę z modlitwą o uzdrowienie, raczej z intencją ratowania swojego kolegi. Natomiast w moim życiu już tam gdzieś od dłuższego czasu no, też nie brało się znikąd ta sinusoida. Nie? To nie było tak, że ja sobie siedziałem, dobrze czułem, byłem szczęśliwy i wpakujmy się w coś, co jest beznadziejne. Tylko gdzieś właśnie szukałem, czułem coraz większą pustkę, gdzieś tam pojawiały się też jakieś lęki. Gdzieś tam pojawiało się takie mocne rozbicie wewnętrzne. Tak bym to nazwał po latach chyba, bo chyba tego nie doprecyzuję bardziej. I pojawia się nam przeuwolnienie, gdzie poznaję tę nową rzeczywistość i gdzie jednocześnie wtedy, gdzie na tej mszy, gdzie była właśnie taka posługa i no, dość mocna wiara uczestników tej mszy, czuję coś dziwnego. Też coś, co mnie odpycha, jakąś agresję, jak się pojawiłem pierwszy raz na tej mszy.
1: Ale czy wcześniej czułeś się przymuszany do agresji? Czy wcześniej czułeś jakieś takie stany, które są nieoczywiste? Nie?
0: Do agresji tak, natomiast nie w stosunku kościoła, to się pojawiło wtedy. Natomiast do agresji często, bo ta kapuera zawędrowała w następne etapy różnych innych treningów, też sportów walki i też takie uliczne życie dość mocne. Więc ta agresja u mnie była dość mocna zawsze.
1: Nienawiść do siebie?
0: Myślę, że na tamtym etapie raczej szukanie tego, o co chodzi. To wtedy jeszcze nie była nienawiść do siebie. Ona się pojawia troszkę później, już podczas mojej walki takiej duchowej, bym powiedział.
1: Czyli jesteś na pierwszej modlitwie i co się dzieje?
0: I podchodzi do mnie ksiądz i mówi, a może nad tą też się trzeba pomodlić. Ja mówię, nie, tu ma kolega problem. No i ksiądz mi zaczyna mówić pewne rzeczy. Mówi, a ty nie trenowałeś przypadkiem jakiejś sportu walki, jakieś kapuery? Ja tak sobie pomyślałem, skąd on o tym wie? Może mnie gdzieś widział kiedyś, może też trenuje. No wtedy takie myślenie jeszcze. Mówię, może też trenuje. Natomiast no, odpowiedziałem mu, że tak, z taką intencją z tyłu głowy, że zapytam go później, czy skąd wie, nie? Czy mnie gdzieś tam widział, czy coś. No i zaczął się nade mną modlić i no ja troszkę się poczułem jak... Nie wiem, w jakiejś ukrytej kamerze, ponieważ ten ksiądz mówił praktycznie moją spowiedź, tak bym to powiedział, bo dotykał tej materii, która była zraniona, która była grzechem, o czym ja do końca też nie wiedziałem wtedy i wymieniał ją, nie znając jej. Nie? No, odwoływał się do pewnych wydarzeń z mojego życia, o których nie mógł wiedzieć, nie mógł się domyślić, nie mógł tego, nie wiem, jakoś usłyszeć pokątnie, bo to były takie rzeczy bardzo kontekstowe też, nie? No i to był dla mnie taki duży szok, skąd on to wie i z drugiej strony, oprócz tej takiej zagadki w głowie, o co tu w ogóle chodzi, no to właśnie gdzieś taka agresja już wtedy też narastała, nie ujawniło się wtedy zewnętrznie nic, tak fizycznie, ale w głowie no to był taki, no galimatias już wtedy, nie?
1: I jak to się dzieje, że dalej wchodzisz, że dalej szukasz w kościele pomocy, no bo nagle się okazało, że jej potrzebujesz.
0: Ja się poczułem trochę tak, że tu jakby mnie ktoś wyrzucił w Matrixa. Ja nagle zobaczyłem, że jest inna rzeczywistość. Ja wtedy jej jeszcze do końca nie rozumiałem, natomiast zobaczyłem, że to, o czym gdzieś tam słyszałem w kościele, co znałem de facto i co tak bardzo dobrze znałem, że stało się powszednie, jest rzeczywiste i realne.
1: No i poprzez zobaczenie złej duchowości...
0: Poprzez kontekst negatywny, tak.
1: Zobaczyłeś, że istnieje poprzez, też to dobra. Tak?
0: Poprzez obserwację zewnętrzną, swoją wewnętrzną z jakąś taką zagadką, ale też zewnętrzną tego, co się dzieje z człowiekiem podczas właśnie modlitwy uwolnienia. Jednocześnie też wszystko to było kontekstowe, bo no, we mnie gdzieś tam ten pierwiastek taki intelektualny jednak dominował i szukał odpowiedzi na pewne pytania, a tu naprawdę były takie rzeczy, których... No chyba nie sposób wytłumaczyć, nie? Czy właśnie jakieś kwestie rzeczy, o których no, nikt nie wiedział i nie miał prawa wiedzieć, czy kwestia tej takiej naprawdę nadludzkiej siły, czy kwestia rzeczy, które nawet ja osobiście usłyszałem, takie celne trafianie złego ducha w takie najczulsze punkty, najsłabsze. No myślę, że to i wiele innych rzeczy, bo też był moment, że widziałem lewitację osoby. Podobno ja też podczas modlitwy się unosiłem troszkę nad ziemią, natomiast tego nie widziałem z przyczyn oczywistych, ale widziałem też zewnętrznie, przy drugiej, podczas modlitwy innej osoby, gdzie też było po prostu pod krzyżem stała też w takiej pozycji i tyle nad ziemią, nie? I to takie było dla mnie no, niemożliwe.
1: Ale czy ktoś oprócz ciebie jeszcze to widział, że ona lewitowała?
0: No, kilkanaście osób, które było wtedy też podczas tej modlitwy w tym pomieszczeniu, nie?
1: Rozmawialiście później o tym, że to się działo naprawdę?
0: Tak, znaczy tylko, że to było takie, no to była wspólnota, która posługiwała w ten sposób, więc dla nich to nie było niczym nadzwyczajnym.
1: Ale wymienialiście informacje i potwierdzone było, że kilka osób widziało na pewno, że ktoś wisiał w powietrzu.
0: Tak, nad ziemią troszkę.
1: I co dalej jest z tobą? Czy ta modlitwa kończy jakby twoją historię?
0: Nie, rozpoczyna historię wejścia na drogę nawrócenia, bo o nawróceniu to może po śmierci mógłbym powiedzieć, czy się nawróciłem, bo to jest proces. To trwa intensywne 3 lata. Intensywne 3 lata, gdzie najpierw jeżdżę do tej wspólnoty, później jednak od księdza, który przewodniczył modlitwie w tej wspólnocie, miał pozwolenie na posługę modlitwą egzorcyzmem. No mówi, że nie da rady, że potrzebuje takiej opieki bardziej, no że ma całą wspólnotę jednak i że tutaj potrzeba, no i też zacząłem szukać. Skończyło się to tak, że wylądowałem na pół roku u Franciszkanów w Niepokalanowie, później na kolejne pół roku w Skarżysku Kamiennej, też u Franciszkanów.
1: Ale co z twoim życiem? Przecież miałeś jakąś szkołę czy pracę wcześniej i musiałeś przerwać wszystko.
0: Musiałem, nie dało się, bo ja to odkryłem w pewnym momencie w pracy będąc, miałem tak silne ataki gdzieś tam w głowie, że pobiegłem w ogóle do psychiatry. Mówię, no leczcie mnie.
1: Ale jakie miałeś ataki? Co, nie rozumiem.
0: Jakieś myśli bardzo dziwne, takie z jednej strony natrętne, a z drugiej strony takie no, agresywne, bluźniercze i takie gdzieś ukierunkowane w autoagresję w dużej mierze. I to do tego stopnia, że no, ja zastanawiam się, czy nie stracę za chwilę panowania nad sobą. Próbowałem się modlić w tym wszystkim, prosić o pomoc, no co pogarszało sprawę w pewnym sensie. Oczywiście pewien pokój ducha niosło, natomiast no, te zewnętrzne objawy były, no bo nie było mojej władzy nad swoim ciałem, bo okazało się, że przez te właśnie rytualne aspekty sportu walki i sztuk walki no, oddałem tą władzę komuś innemu. No więc mówię, ja pobiegłem do psychiatry, mówię, leczcie mnie, bo coś jest nie tak, natomiast psychiatra stwierdził, że no, nie bardzo jest co, nie? W sensie może jakaś tam terapia, bo to każdy zasadniczo powinien przejść w dzisiejszych czasach, ale no, no nie ma materii jakiejś takiej na tamten moment do leczenia. No więc było długo takiego mojego zastanawiania się, a może nawet niedługo, intensywnego zastanawiania się.
1: Brałeś leki jakieś?
0: Nie. Wtedy nic nie brałem.
1: Ale oni stwierdzili, że psychiatra nic nie ma w tym przypadku.
0: Nie, no była kwestia taka, że patrząc na objawy, oczywiście można by skierować na terapię ze względu na zaburzenie osobowości, jeżeli ktoś coś takiego mówi, ale w takim wywiadzie klinicznym, w badaniach EEG, tomografach i tak dalej, a przede wszystkim w badaniu, w wywiadzie klinicznym lekarza i to nie jednego lekarza psychiatry, bo ja to później nie dowierzałem. Bo to też była moja taka walka przez pierwsze pół roku, nie? Że okej, z jednej strony coś tam czułem, że jest prawdą w kościele, a z drugiej strony ja to negowałem, nawet świadomie to negowałem, bo szukałem prawdy. Nie? Nie chciałem się dać zwieść w jakąś sektę, tym bardziej, że jak ja wszedłem w tą rzeczywistość, to dużo osób z zewnątrz mi mówiło, co to za sekta w ogóle, o co tu chodzi i tak dalej. Nie?
1: O sekcie, o tej grupie modlitewnej, wspólnocie, w której zacząłeś odzyskiwać wolność, tak?
0: Nawet był taki moment, on jest dość ciekawy, że z osiedla koledzy, głównie związani z grupą kibicowską, po prostu mi w pewnym momencie zadzwonili, jak ja byłem na spotkaniu wspólnoty. Dawaj adres, bo jedziemy tam w kilka samochodów, odbijamy cię z tej sekty. Mieli tego kolegę, który zresztą, z którym też trafiłem na tę mszę, więc ksiądz tam w ogóle robił odezwę do wspólnoty o modlitwę. Myśmy przyjechali, spotkali się z nimi i w czasie rozmowy jeden z osób decyzyjnych, że tak powiem, w tej grupie stwierdził, że o, ja tam tylko ufam w sumie jednemu księdzu, bo jest spoko człowiekiem. Ja mówię, no to jedźmy do niego. Pojechaliśmy do księdza, który nie posługiwał modlitwą o uwolnienie. Przedstawiliśmy wkrótce sytuację i mówi, modli się ksiądz nad nami, nie? On nie za bardzo wiedział, o co chodzi, zaczął się modlić, zaczęła się manifestacja. Znajomi zobaczyli i skończyła się próba odbijania nas, bo gdzieś tam zrozumieli. Nie zawsze to poszło w kierunku jakiegoś nawrócenia, ale myślę na pewno u niektórych spowodowało pewne zawrócenie z tej drogi. Więc to było. I to były momenty znowu, które mi pokazywały, że okej, no coś tu faktycznie jest na rzeczy. Nie jest to normalne. No i coś trzeba działać jednak w tym kierunku, żeby się wyrwać z tej niewoli, że to nie jest sekta, nie?
1: Czyli straciłeś pracę, znaczy nie byłeś w stanie pracować.
0: Przerwałem pracę.
1: I trafiłeś do klasztoru jednego, potem drugiego. I, tak. I tam sobie żyłeś po prostu z braciszkami, tak? Było fajnie?
0: Dzięki ich gościnności przygarnęli mnie gdzieś tam pod skrzydła, mogłem tam chwilę pobyć. Bardzo dużo mi to dało, też taka obserwacja tego życia i też czas, w którym bardzo dużo czasu poświęciłem na zrozumienie tego wszystkiego. Żyli książki i po prostu o co tu chodzi w tym wszystkim.
1: Capoeira to jest również gra, to jest również śpiew. Śpiew, w którym przywołuje się duchy. Tylko podejrzewam, że większość ludzi ćwiczących kompletnie tego nie wie.
0: Czasem nawet wie, bo to ci pieśni się często tłumaczy i nawet jest taki, się tym popisuje, że się to zna. Natomiast no, bo tak jak dużo ludzi, gdzieś chyba tak jak i we mnie wtedy, no straszne, ja byłem człowiekiem wierzącym, wychowanym, ochrzczonym. Byłem w pierwszej komunii, w bierzmowaniu, ale byłem analfabetą religijnym. I dla mnie to, że się wzywa w pieśni zmarłych mistrzów, a za chwilę potem jakieś demony, których nie znam, a w międzyczasie świętych, to obojętne, nie? W sensie, no, człowiek gdzieś tam próbuje się modlić do Pana Boga i tak, a to jest jakaś duchowość, a to w sumie też jest jakaś duchowość, ale co to za różnica, nie? Taki głupota, no tak bym to nazwał, u mnie, głupota po prostu. Głupota i może nieświadomość w dużej mierze, ale wynikająca z tej głupoty.
1: Ale potem okazało się, że jest różnica pomiędzy tymi dwoma modlitwami.
0: Ta różnica i ta nieświadomość kosztowała mnie najpierw 3 lata błąkania się po różnych księżach, szukania pomocy. Na szczęście dzięki gościnności franciszkanów miałem troszkę, wydaje mi się, przyspieszony ten etap i chwała Bogu za to, bo znam osoby, które gdzieś tam się po kilkanaście lat z tym męczą, a ja miałem tą okazję, żeby, że tak powiem, być pod skrzydłami, móc korzystać też z tej modlitwy, z tej posługi, bo faktycznie były takie momenty, że nie dało się, nie? Że ja nie byłem w stanie wytrzymać sam ze sobą, że gdzieś tam, na przykład takie historie kojarzę, jak byłem w domu i ja bardzo gdzieś tam się źle czułem, taki przytępiały, przymulony, nie byłem w stanie funkcjonować. No i za chwilę wybiegałem i krzyczałem do mamy, przestań się modlić. Ona, ale ja gotuję obiad. No, ale modliłaś się w trakcie, ale skąd wiesz, nie? Albo wręcz mogłem powtórzyć, znaczy ja jak ja, ale przez moje usta były powtarzane słowa i modlitwo, co się konkretnie modli. No więc jakby ciężko było i ze mną wytrzymać, i mi było ciężko wytrzymać w normalnym trybie. I no po prostu, jeżeli już się weszło w tą walkę i próbowało, póki nie było tego nawracania się, to było okej. Okay. Ja bym tam się cieszył i nie miał problemu z tym. Natomiast jak już się weszło w tą drogę, w tą walkę, no to już nie było tak łatwo, już się nie odpuszczę gagatku i to było dość mocno odczuwalne przeze mnie, nie? Że to...
1: Oddałeś się demonowi i on po prostu traktował cię jako swoją własność. I to on wiedział, że twoja matka się modli. To on jest. Wiedział, jakimi słowami się modli. Nie ty, ale ty to mogłeś wypowiedzieć wobec matki. I powiedz, jakie były etapy tego wychodzenia ze stanu związania duchowego, można powiedzieć opętania bez żadnej wątpliwości. Ja znam, tak jak zresztą sam powiedziałeś, osoby, które dotykają takiej rzeczywistości, otwierają się na wrogą rzeczywistość duchową i potem niszczy im się całe życie, bo nie ma jakiegoś takiego momentu cięcia. Tak? U ciebie cięcie trwało 3 lata, ale czasami trwa dziesiątki lat. I dlaczego to trwało 3 lata? Aż.
0: Myślę, że modlitwa księży jest bardzo ważna, sam ten egzorcyzm, ale to nie jest magiczna tabletka. I tu potrzeba przemiany serca, bo wydaje mi się, że gdybym po takiej jednej modlitwie został uwolniony, wszystko by przeszło, to ja rok później byłbym z powrotem w jeszcze gorszym bagnie. Więc ten okres, myślę, że naprawdę okres takiej łaski dany mi od Boga, gdzie mogłem naprawdę zrobić sobie coś, na co teraz bym sobie już nie mógł pozwolić z wielu względów, czyli zrobić sobie wyrwę w życiorysie roczną, spędzić ten czas w klasztorze u ojców, nie jako brat, ale mieszkając tam i poświęcając się naprawdę takiemu intensywnemu, przyspieszonemu rozwojowi też intelektualnemu, czyli zrozumieniu temu wszystkiemu, a jednocześnie z tego wynikającemu rozwojowi duchowemu, czyli jakiegoś takiego raczkowania w modlitwie, no bo dla wielu modlitw, a Ojcze nasz, okej, nie? Ale no tu chodzi też o to, że spotkanie z Chrystusem, o tym żywy, czy to nawet spotkania, czy tam w jakiej formie, lekcja divina, czy jakkolwiek, ale taki żywy kontakt z Chrystusem, nie? Wytrzymanie na adoracji, nie na zasadzie, że tam odklepię różaniec, tylko nauka relacji z Chrystusem. I dopiero w tej relacji można znaleźć, zwłaszcza po takich przejściach, pokój. Bo dużo osób może powiedzieć, a ja tam żyję, jestem, mam pokój serca. Ale jeżeli już się weszło w takie rzeczy, to no myślę, że nie, myślę, że tak czy tak nie ma innej drogi znalezienia takiego głębokiego pokoju, jak w tej relacji. I myślę, że w tym momencie to uwolnienie stało się, i tak dla mnie było, już taką rzeczą poboczną. Bo to się zaczęło od tego, że o kurczę, pali się, no właśnie wyrwa w życiorysie. A na końcu doszło do takiego momentu, że... Dobra, nie? Chrystus, relacja, tu jest pokój i to, co się tam dzieje, okej, okay, to jest trudne, ale to nie jest istotne. To nie jest istotne, nawet jeżeli, nie wiem, umrę będąc opętanym, no to pójdę do nieba, bo jestem w relacji z Chrystusem. I myślę, że paradoksalnie właśnie ten moment dojścia do tego jest momentem, kiedy zły duch już nie ma czego szukać za bardzo, nie? Bo ta przestrzeń jest wypełniona i człowiek czy zgrzeszy, czy upadnie, ale i tak jest w relacji z Chrystusem i to jest klucz, nie? Wydaje mi się. Dlatego tak długi okres.
1: Czyli zrozumiałem, że chcesz powiedzieć, że ponieważ ta walka trwała aż 3 lata, to wiesz, jak cenną rzecz dostałeś. Dzięki temu, że widziałeś swoją bezradność i widziałeś, że to nie jest na przytknięcie palca, bo Pan Jezus czasami uzdrawia w ułamku sekundy. Czy w czasie tego mieszkasz u franciszkanów, mieszkasz w klasztorze, czy były jeszcze jakieś na modlitwach takie bardzo mocne twoje, no, reakcje do ciała.
0: Do pewnego momentu cały czas, bardzo mocne. No tam raczej mało który z księży, który się nade mną modlił, chyba żaden, nie pozwalał sobie na modlitwę samemu nade mną, bo jednak gdzieś tam była ta władza złego ducha nad moim ciałem i była tu potrzebna asysta osób do takiej nawet zwykłej fizycznej pomocy. Nie mówiąc już o walce takiej też duchowej, która była jeszcze bardziej potrzebna. Więc tych historii było bardzo dużo. To pamiętam taką jedną dość nietypową historię, gdzie podczas modlitwy właśnie ksiądz zaczął, że tak powiem, poruszać właśnie te tematy związane ze sztukami walki z capoeirą i tak dalej. I ja miałem takie odczucie, jakbym machnął ręką, zarzucił tak po prostu, a okazało się, że prowadziłem dość precyzyjny cios sierpowy pod jego oko i chodził przez kilka dobrych dni z podbitym okiem i chwalił się, że dostał od diabła. Natomiast no, było to takie, z jednej strony tu można by dużo mówić o tych odczuciach wewnątrz osoby, która coś takiego przeżywa, a z drugiej strony to zewnętrzne, co się dzieje, to jest też często bardzo dużo różnych zjawisk takich, gdzie nie wiem, ja często miałem wrażenie, że modlitwa trwała 15 minut, a się okazywało, że jak się budziłem, to było 4 godziny później na zegarku, nie? Albo na odwrót, że wydawało mi się, że trwa 5 godzin, a to było 5 minut, bo taka była jakaś udręka. I tak, bardzo dużo się tego dało. Działo.
1: Najważniejszą częścią tego procesu, ja nie mówię już o relacji z Chrystusem, tylko jakby o wychodzeniu z tego związania duchowego, to jest odcięcie więzi z mistrzami, mestre, którym się tak naprawdę oddaje boską cześć. Tak? Czyli ty sam zgadzasz się na to, żeby być w relacji, w więzi z kimś, kto był opanowany przez demony.
0: Tak jest.
1: I kiedy uświadomiłeś sobie, że to jest decyzja twojej woli i że to tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby w pełni sercem to wypowiedzieć, ale to nie jest takie proste.
0: To nie jest proste, bo we mnie cały czas gdzieś jednak wiele rzeczy było, które... No chociażby sama kwestia tego takiego obserwacji, takiego życia tylko wiarą, no to okej, na samym początku jest super fascynacja, solo dios, basta i w ogóle, ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że jest życie w koło, nie? I ja jestem bez pracy i tak dalej i przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem po takiej fascynacji piku neofickim takim, przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem. I to był moment, gdzie znowu wracały jakieś sentymenty, może nie do samej kapuery, ale jednak do tego, że no tam trzeba być trochę normalny, taki jakiś, można powiedzieć, zdrowy rozsądek, ale paradoksalnie chory rozsądek właśnie. I to mi się wydaje, że to jest też proces taki na całe życie, że musimy się uczyć tego odrywania od złego ducha nieustannie, bo jednak to jest fascynujące dla nas przez naszą naturę, tak jak capoeira wygląda fascynująco z zewnątrz i na pewno jest ciekawa i taka gdzieś tam przykuwająca uwagę i bardzo zjawiskowa i efektywna. No ale trzeba się uczyć właśnie tego oderwania i to był proces długi. Ja nie kojarzę takiego jednego momentu, w którym był przełom i mówię nie, tylko proces coraz większego zrozumienia, że no są dwie drogi, są dwa sztandary, nie? Pana Boga i złego ducha i nie ma pomiędzy tym nic i po prostu no, nie mogę stać tak po środku i tam patrząc tylko w stronę sztandaru, tylko muszę się pod którymś ustawić i to myślę, że to był taki długi proces, żeby w końcu pod którymś...
1: Ale sam go opisujesz, że trwał 3 lata i to były 200 godzin modlitw nad tobą.
0: Myślę, że lepiej nawet. No,
1: no więc on się w pewnym momencie kończy. Jaka jest jasna część tej historii teraz? Ile lat temu to było, że możesz powiedzieć, że właśnie to się skończyło?
0: W ogóle ciężko mi znaleźć taki jeden kluczowy moment, że się skończyło. Bo to było tak, że w pewnym momencie ustały takie fizyczne zjawiska. Ja podczas modlitwy miałem bardzo dużą walkę duchową cały czas. Taką na tle, powiedzmy, psychicznym. Walki z różnymi myślami, natręstwami i tak dalej. To powoli, stopniowo się wyciszało. Później przyszedł czas, jak ja to się śmieję, no to była operacja ratowania życia, a później przyszedł czas leczenia powikłań po tej operacji, bo jednak człowiek miał troszkę skrzywienie i na wszystko nawet w wierze patrzył przez pryzmat taki negatywny, bo przez tą rzeczywistość wchodził. Więc to myślę, że bym usłował na kolejne 3 lata. Dopiero po 6 latach myślę, że pojawia się taka normalność, nie? Taka normalność, że...
1: Ile ona trwa?
0: Od 2011 roku, 6 lat, to był 2017, więc od 5 lat mniej więcej myślę, że jest taki powrót do stabilizacji. Jeszcze przez układanie wielu innych rzeczy, takich już nawet życiowych często też, no chociażby łatania dziur po tej wyrwie w życiorysie, powrotu na studia i jakieś tam, bo to wszystko było przerwane. Ja myślę, że od 5 lat jest taka tendencja, a od 2 myślę, że jest już taki konstans naprawdę, że cały czas oczywiście się toczy jakaś walka, ale że... No jest, no też gdzieś nawet w takich zewnętrznych czynnikach.
1: Co to znaczy mieć relację z Chrystusem? Bo z tego, co mówisz, masz ją.
0: wiedzieć, że jest ktoś, kto niezależnie od tego, co zrobisz, cię kocha i który chce dla ciebie dobrze. Jeżeli nie wiesz, co zrobić w życiu, masz jakieś problemy, to on chce dla ciebie dobrze i znajdzie tą drogę, a nawet jak wybierzesz źle, to jak GPS po prostu zrobi aktualizacja trasy. I ta świadomość, no po prostu ojca, nie? To tak mi się wydaje, że muszę innymi słowami. Wiedzieć, że ma się ojca. To jest relacja z Chrystusem.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Moje powołanie przede wszystkim od września do bycia mężem.
1: Żona wie o tych twoich historiach?
0: O tym, że jestem jej mężem. O historiach też wie, tak, tak. Wie o wszystkim.
1: Nie bała się wejść w taką sytuację?
0: Myślę, że na początku na pewno, bo też było tak, że nie była osobą, która była świadoma jakoś bardzo tych wszystkich rzeczy. Troszkę, tylko gdzieś tam wiedziała, słyszała. No i na pewno takie opowieści, historie powodują jakiś lęk, ale gdzieś tam w procesie tego wszystkiego zrozumienia też edukacji i rozmodlenia, no przychodzi pokój w tym wszystkim, zrozumienie, że przecież to jest Słowo Bożym napisane, że ta walka jest i się toczy. No to nie jest nic dziwnego, nie?
1: Modliłeś się, żony?
0: Więcej się modliłem o to, żeby być dobrym mężem, bo stwierdziłem, że skoro Pan Bóg mnie kocha i ja będę się starał być dobrym mężem, to źle mi nie da, ale na sam koniec przed poznaniem właśnie Weroniki to były takie modlitwy, dobra Panie Boże, daj mi już jakąś dobrą kobietę, bo już ten czas, nie? I tak, to mogę powiedzieć, co się modliłem.
1: Co to znaczy być małżonkiem dla ciebie? Jak to zmieniło twoje życie, że jesteś... Po sakramencie.
0: Bardzo zmieniło życie, bo jeżeli patrzyłbym na sam moment wyboru tego sakramentu, że to małżeńskiego czy kapłańskiego z punktu widzenia wtedy, jak byłem zniewolony, to było dla mnie jakiś kosmos. Nierealne nawet na poziomie duchowym taka decyzja. A teraz w takim głębokim pokoju to przyjąłem i wiadomo, że tam są jakieś ludzkie obawy i lęki, ale takie przyspieszenie, zdwukrotnienie drogi w swoim życiu, zwłaszcza duchowej, przyspieszenie i jakby no takie zwiększenie, nie? Tak jak się mówi czasem tam pospolicie, że a to jest dzielenie radości i znaczy mrożenie radości i dzielenie smutków. To ja bym to tak powiedział, nawet na płaszczyźnie duchowej, nawet w modlitwie gdzieś nawzajem ze sobą wspierania się, bardzo duża pomoc i idealna szkoła do nauki relacji takiej miłości, która jest kluczem też dla mnie jako osoby gdzieś tam starającej się żyć z Chrystusem, nie?
1: Gdybyś miał tak w 2 minuty powiedzieć młodym ludziom, którzy zastanawiają się nad tym, czy wejść, no, czy pójść do tych fajnych ludzi, którzy młodych, którzy tam sobie ćwiczą capoeirę. Co byś im powiedział?
0: Nie wierzcie w żadne deklaracje, autorytety, jak się ma, niezależnie z której strony. Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. Szukajcie tego, co się kryje za tym. I nie ufajcie w to, że jak jest napisane na butelce Coca-Cola i jest to czarne, to na pewno to jest Coca-Cola, nawet jak jest oryginalnie zakręcona. Po prostu nie ufajcie. To jest taka materia, której nie można ufać. Trzeba szukać tej prawdy, bo...
1: Ale konkretnie, jest zwodnicza. Mam decyzję podjąć, czy idę na takie spotkanie, na to, że się zawiąże krąg i coś będziemy razem robić.
0: No to ja bym odradzał takie sytuacje. To jest oczywiste, bo znam konsekwencje, ale też no, nie jest...
1: Ale jakbyś argumentował to?
0: No... Bardzo prosty sposób. Przywołujesz, nie wiem, czy uważasz, że wywoływanie duchów to jest normalna, zdrowa zabawa? Bo wydaje mi się, że nie. I tu są świadectwa nawet gdzieś tam osób niezwiązanych z wiarą, że to szkodzi i powoduje różne przeżycia. A w capoeirze właśnie to robisz, śpiewając pieśni. Wchodzisz w rzeczywistość transu. Bo to jest bez dwóch zdań, to widać zewnętrznie i nazywa się to atmosferą czy energią. Jest to rzeczywistość transu. A najprościej wpisz sobie candomblé, zobacz jak wygląda rytuał candomblé i zastanów się, czy chcesz w to iść, bo... Jeżeli mogę, jeszcze w 2 zdaniach, capoeira ma 3 takie główne nurty. To jest hegzional, który jest bardzo szybki, dynamiczny, akrobatyczny. Benguela, która jest trochę wolniejsza przy ziemi. Angola, która jest dostępna od poziomu instruktora w górę, która już wygląda jak jakiś opętańczy szajba, że gdzieś tam ktoś pełza, ktoś tańczy, rusza się. Więc zobaczcie sobie to i zobaczcie, zastanówcie się, czy to jest na pewno normalne i czy to jest sport. I nie da się tego oderwać, że a, to ja będę tylko akrobatykę. To idź na akrobatykę ćwiczyć. Ale miej to na uwadze, że tu jest ta materia mocno duchowa, demoniczna, niebezpieczna i to się może źle skończyć.
1: Powiedz jeszcze zdanie o tej energii, bo ja nawet nie wiem, jak ją, jak o tym powiedzieć. Znaczy, jak wypowiada się to słowo.
0: Asche.
1: Ona jest obecna nawet w reklamach jakichś dezodorantów czy perfum.
0: Właśnie kiedyś na tym też zastanawiałem. Nie wiem, czy to Asche tego perfumu to jest od Asche, czy Axe topór amerykański.
1: Ale pisze się tak samo.
0: Pisze się tak samo, też z tym samą kreseczką na te. No jest to tak samo jak, nie wiem, chińskie chi czy japońskie ki. Taka energia transcendentna. Zresztą w ogóle candomblé zakłada wiarę w pewnego rodzaju jednego Boga, mając jednocześnie oprócz wielu innych, no nieważne, mało kto to chyba zrozumie. No i jest trochę utożsamiane to z tym Bogiem i tak dalej. No jest to właśnie taki nośnik jak chi w Chinach, czyli tam te wszystkie feng shui i tak dalej, że ta energia płynie. No to tak samo jest to akcentowane w capoeirze, tylko troszkę bardziej jest rozcieńczane, że to jest też związane z atmosferą, że wywoływaniem, ale stricte moim zdaniem jest to związane z tym transem. Ja to sam odczuwałem. Jak wspomniałem, pewnych elementów nie byłem w stanie zrobić tak na sucho, a gdzieś w tym wszystkim bez problemu. No i tyle.
1: Bardzo ci dziękuję za to świadectwo. Młodzi ludzie czasami pociągani cukierkami, tak? No bo to wspólnota, ciekawe rzeczy, atrakcyjne. No kompletnie nieświadomie mogą sobie zniszczyć, całkowicie zniszczyć sobie życie. Chrześcijanin w żaden sposób nie może mieć z capoeirą do czynienia, ale jest ona również destrukcyjna dla ludzi niewierzących. Tylko że konsekwencje tego no, wychodzą już dużo później i czasami mogą być nawet niewiązane z tą inicjacją.
0: Dokładnie tak. No, ja mówię, ja trenowałem, to jeździł z nami ksiądz na treningi. Sprawiał nam tam mszę też na tym Bacizado. Dwa lata później zrzucił sutannę. No nie jestem w stanie powiedzieć, że o tak przez capoeirę, ale no, myślę, że na pewno to jest, bo to też to trzeba jasno powiedzieć, zły duch nie ma takiej drogi, że przyjdzie z rogami i powie ci chodź za mną, wezmę cię do piekła, tylko on ci podrzuci bardzo delikatnie takie okruszynki, po których pójdziesz, za chwilę będą większe kromeczki, za chwilę będzie, aż wejdziesz w to. To nie jest tak, że o, wiadomo, no, gdyby do mnie przyszedł też diabeł i powiedział hej, opętam cię, no to wiadomo, żebym powiedział nie. Dlatego podrzucał takie wysublimowane, małe, po troszeczku, a to zaśpiewaj, a to wejdź w to, a to wejdź głębiej, a to może się połowi jakąś medytację i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. No, to nie widać na pierwszy rzut oka, że to jest coś złego. To jest bardzo rozcieńczone, nie? I tu trzeba bardzo uważać, bo nawet jak ty nie wierzysz w tą rzeczywistość, to ona jest. No, czy tak?

0: Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię klęka, zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie, naszą pokorną, nasze pokorne dziękczynienie. Chcemy, Panie, żeby to wszystko, co będzie teraz mówione, było na Twoją chwałę. Boże Ojcze, przez swojego Ducha, Panie, napełnij nas swoją miłością. A Ty, Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
2: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowuż czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt mnie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
1: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
2: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach, pamiętam te
1: kościoły. To było miasteczko, wieś?
2: W Warszawie. W Warszawie.
1: A jaka dzielnica?
2: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
1: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
2: Teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę. Natomiast bardzo kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam.

0: na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
1: Potem, młodsza siostra, tak?
0: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite traumy, które zapadły mi głęboko w serce. I stwierdziłam, że jak Pan Bóg jest taki niedobry, no to ja się na Niego obrażam. Dopełniło to jeszcze faktu, że zapoznałam mężczyznę, który był miał ślub kościelny, potem był po rozwodzie i też uważałam, że te drzwi są zamknięte dla mnie, kościoła, drzwi kościoła i Pan Bóg już jest mi nie mogę się do Niego zwracać.
1: Czy w dzieciństwie miałaś i w młodości takich ludzi, przez których widziałaś, że to, że są osobami wierzącymi, realnie wpływa na ich życie dobrze?
0: Chyba nie. Pamiętam, że raczej odwrotnie, że tak jakby to było jakieś, że Pan Bóg każe ludzi, że ludzie są biedni, że ludzie nie mają jakichś takich profitów. Myślałam tylko o sprawach materialnych, ponieważ w mojej rodzinie też było biednie. Mama nie pracowała zawodowo, poświęciła się naszemu wychowaniu. Dała nam godność, poczucie sprawiedliwości i szanowała naszą osobowość. Jednak chyba za bardzo nas wychowała w takiej uległości do starszych, co później bardzo było przykre i negatywnymi skutkami owocowało w mojej pracy. Czułam się zawsze jakaś niedoceniana, nie czułam się jakaś równoprawna z innymi ludźmi i zawsze chciałam jakoś zasłużyć na tę miłość. I pamiętam, że właśnie ojciec mało się nami interesował i nie umiał brać tej miłości mamy i ja sobie powiedziałam, że żaden mężczyzna mnie w życiu nie skrzywdzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak skutkowało w moim życiu późniejszym na relacje z moim mężem. Czyli zablokowałam się na miłość męża, a przede wszystkim na miłość Pana Boga. I nie mogło być dobrze.
1: Czyli wchodzisz w życie dorosłe, kombinując po swojemu, kierując się takimi wartościami, no chyba właściwie wtedy w społeczeństwie większość osób w dużych miastach tak właśnie myślało, że najważniejsze jest jakąś stabilizację finansową uzyskać, prawda? A ty chwyciłaś w sumie Pana Boga za nogi, bo w tamtych czasach handel zagraniczny to trzeba było mieć jakieś poparcie, żeby wejść w tą nie wiem, w taką karierę, w ten typ kariery.
0: No, pracowałam na początku ze Związkiem Radzieckim, to już była taka, były osoby, które nie były selekcjonowane specjalnie. Nie były to kraje kapitalistyczne, jak to się mówiło.
1: A tam już trzeba było mieć pozwolenie służb specjalnych.
0: Dokładnie, żeby... tak, więc ja nie byłam poddana temu.
1: Czyli na bezpiecznym kierunku, tam gdzie nie można było uciec, jakoś tam nie uciekali ludzie w tamtą stronę.
0: Bardzo miło to wspominam, w ogóle ci ludzie byli w ogóle zastraszeni przez system, natomiast naprawdę dusze mieli bardzo fajne, takie słowiańskie. Ja się tam naprawdę świetnie czułam z tymi ludźmi. Potem przeszłam na Jugosławię i rzeczywiście w stanie wojennym to bardzo pomogło, bo przywoziłam produkty, pomagałam całej rodzinie, łącznie z obuwiem i były to naprawdę dobre czasy. Też zwiedziłam tam, ten naród jest bardzo wierzący, zwiedziłam wiele tych monasterów, wiele właśnie takich świętych miejsc. Dopiero teraz sobie tak uzmysławiam, że to też były jakieś znaki dla mnie, których ja nie potrafiłam odczytać.
1: I co w twoim małżeństwie się działo? Prowadzisz życie, jakby Pana Boga nie było, tak?
0: Tak. Ograniczało się to do chodzenia ze święconką i kupowania opłatka. No, choinka musiała być, prawda, prezenty i to w zasadzie było wszystko.
1: Czyli kulturowe chrześcijaństwo.
0: Tak. Urodził się syn i ochrzczony został.
1: Dlaczego?
0: No coś mi tak chyba mówiło, że jednak tak należy. No i stwierdziłam, że nie mogę mu zamykać drogi, bo jeżeli będzie chciał, to musi mieć wszystkie narzędzia do tego, aby wybrać może Pana Boga, może tak myślałam. I ja mówię, mam zamkniętą drogę do Pana Boga, ale może on będzie chciał. I pamiętam, że też się zaczął buntować do bierzmowania, to już się z nim uczyłam. Poszłam do księdza, poprosiłam i ma ten sakrament bierzmowania, z czego byłam zadowolona. No i też się w tym momencie skończyło. Wierzę, że uda się jeszcze jakoś to naprawić. Bardzo teraz cierpię z tego powodu, że nie nauczyłam go chodzenia do kościoła, że nie wpoiłam mu tej wiary. Jest to mój duży grzech.
1: I kiedy... No, starasz się żyć pełnią życia. Mówisz o tym, że jednak to nie ma smaku, że to jednak nie zaspokaja cię. Twoje serce...
0: Tak, tu jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze częste wyjazdy nie sprzyjały temu dobremu życiu małżeńskiemu. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja nie mogę kochać męża. Jak on był daleko, ja daleko, to ja nawet... umiałam napisać list, wyrazić swoje uczucia, natomiast w takich osobistych kontaktach jakiś mur wyrastał i miałam kompletną blokadę. Nic nie umiałam powiedzieć, wyrazić, akceptować go. Teraz to już rozumiem, ale to było bardzo duże cierpienie. Pogłębiło się, jak u naszego syna wykryto postępującą chorobę kręgosłupa. I no znów Pan Bóg się obraził, znowuż mnie ukarał. Zaczęłam...
1: A co myślałeś, że cię karze wtedy, w tamtym czasie?
0: No, że może nie chodzę, że nie chodzę do kościoła, nie ma pojęcia. No, znowuż ty, pewnie jestem jakaś felerna, że nie mam tego szczęścia. I zaczęliśmy się obwiniać, właśnie te kłótnie się zaczęły.

0: pierwszy kontakt taki z egzorcyzmem, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, to nie był modlitwa nade mną, ale nad moim przyjacielem, bliską mi osobą, człowieka, którego znałem bardzo długo. No i nagle patrzę, że podczas modlitwy nad nim, gdzie no, dla mnie modlitwa była dość oczywista, to też nie było jakiś taki, żebym był ateistą, odwraca trzymany w rękach krzyż do góry nogami, a chwilę potem no to już jest kosmos. Kilka osób nie potrafi go utrzymać, rzuca się po ziemi, krzyczy, drze się i ja miałem takie, co tu się dzieje w ogóle, co tu chodzi? Sam zacząłem być w takiej panice, ej, nie róbcie mu krzywdy. No i to był taki moment, gdzie włączył mi się taki Matrix. No później już tych historii było dużo takich nadzwyczajnych, ale no pierwszy taki widok osoby, którą znam, która jest normalna, spokojna, a nagle krzyczy, rzuca się po ziemi, naprawdę nie są w stanie utrzymać kilka osób i mówi naprawdę dziwne rzeczy, których bym nie przypuszczał. Wiesz, sobie wtedy pomyślałem, mówię, kurczę, no znam chłopa tyle lat, a to jakiś satanista. No to był chyba taki moment, taki pik największy w moim życiu, gdzie się otwarły wrota do takiego wejścia w inną, zrozumienie innej rzeczywistości, która jest wokół nas.
1: Będziemy rozmawiać o duchowości, o różnych duchowościach egzotycznych. A jak ty w wieku młodzieńczym do tej duchowości, która tutaj najbardziej nam jest znana, do chrześcijaństwa, jaki miałeś stosunek?
0: Paradoksalnie, poza jakimś tam krótkim okresem buntu w wieku gimnazjalnym, ale raczej buntu takiego systemowego niż co do samej istoty Boga, no to ja żyłem jako katolik, nie? Przystępując do komunii świętokradztwo, bo gdzieś tam takie pokutowanie z najbliższej rodziny, że przeproś Pana Boga w sercu, to będzie dobrze i tak bez takiej większej refleksji, ale deklarowałbym się jako katolik, gdzieś tam w tym kościele bywałem. No tylko no, zupełnie bez świadomości i no, jak się później okazało, no nie tak jak powinienem. I gdyby to trwało dalej, to raczej by mnie to oskarżało niż pomagało, nie?
1: I co miałeś w sobie? Zgodę na świat, bunt, smutek?
0: Nie, zawsze był jakiś taki bunt, nie? Zawsze była taka chęć szukania prawdy i jakiś tak zawsze mnie denerwowała obłuda i hipokryzja, nie? Więc jakby z siłą rzeczy też gdzieś doszukiwałem się w kościele, bo się stawiał jako jakiś autorytet przede mną, a ja nie widziałem zasadności tego.
1: Jak zacząłeś ćwiczyć sztuki walki, aż specjalnie capoeirę?
0: Ale to jest długa historia. Generalnie mając 7 lat trafiłem na judo, zapisany przez rodziców, z oczywiście czystych intencji i szlachetnych pobudek. Później musiałem przestać trenować, bo się urodził brat i nie mogłem dojeżdżać na treningi sam, bo to było dość daleko. A później zacząłem szukać na własną rękę, trochę jako forma resocjalizacji mojej. No i gdzieś tam od 14-15 roku życia trafiłem na capoeirę. Poprzedzone to było jeszcze takim szukaniem swojej drogi. Gdzieś tam się przewinąłem chwilkę i przez tai chi, i przez kilka różnych innych form. No i trafiłem na capoeirę i to mnie gdzieś tam wciągnęło na dość długo. Zawsze się śmieję, że rodzice hurtowo gdzieś tam zapisują swoje dzieci ze względu na to, że z jednej strony niby sztuka walki i gdzieś tam się będą potrafiły obronić, a z drugiej strony nie wracają z obitym nosem, jak z boksu czy z MMA, nie? I to jest taka pobudka, która gdzieś tam pcha rodziców do zapisywania swoich dzieci tam, a do tego wszystkiego ten folklor tego i kultura, nie? Gdzieś się wydaje z zewnątrz, znaczy tak też jest, ale nie widząc, co jest głębiej, jest a śpiew, taniec, trochę takiego typowego tańca, gdzieś akrobatyka, no tak się to wydaje
1: fascynujące. Wspierają się młodzi ludzie, stają w kręgu, tak, do środka wchodzi dwoje z nich i w zależności od nastroju walczą albo tańczą. Jest jakaś muzyka, jest...
0: No nie do końca od nastroju. To w ogóle jest ciekawa historia, dlaczego capoeira może być niebezpieczna, bo gdzieś tam w XVI wieku, jak zaczyna się kolonizacja Brazylii, pojawiają się też jezuici i zaczynają ewangelizować. Jednocześnie pojawiają się tam ludy z Afryki i przywożą różne animistyczne religie, które znamy gdzieś tam, wudu, pochodne i candomblé właśnie. No i ludność tam tardzenna z jednej strony...
1: Candomblé jest związane z capoeirą, tak, bezpośrednio, ściśle.
0: Jest ściśle. Właśnie o to chodzi, że ludy mieszkające w Brazylii z jednej strony chciały uprawiać candomblé, czyli ich ten, z drugiej strony narzucali im chrześcijaństwo, z trzeciej strony chcieli się wyzwolić spod wpływów gdzieś tam zewnętrznych. No i tak powstała idealna mieszanka, bo gdzie nadjeżdżała kawaleria, nawet jest rytm specjalny w capoeirze, kawaleria, no to oni to tym rytmem oznaczali i zaczynali tańczyć, że niby to tylko taniec. Z drugiej strony mogli w tym gdzieś tam czcić i wprowadzać właśnie, no jeżeli się przyjrzeć capoeirze i candomblé, tym rytmom jak wyglądają, to one są bardzo podobne. Bardzo podobne. A z trzeciej strony gdzieś tam była też ten trening walki.
1: Czyli mamy element kultury afrobrazylijskiej, który jest no, bardzo silnie związany z religią duchów, a w Europie jest to przedstawiane jako coś kompletnie neutralnego, coś kompletnie super atrakcyjnego, sposób spędzania czasu wspólnie, jakaś wspólnota się tworzy, ale jednocześnie jest to możliwość, kiedy chłopcy się popisują przed dziewczynami, a o tym aspekcie duchowym w ogóle nie ma mowy. I ty w tym jesteś. I czy coś się z tobą dzieje? No bo...
0: Na tamten czas nie. To paradoksalnie było tak, że akurat grupa, z którą ja trenowałem, była w dużej mierze ludźmi związanymi z jakimiś wspólnotami z kościoła. Konkretnie nawet w dużej mierze z jedną, ale to już może nie będę przytaczał. Nawet na Bacizado, czyli chrzcie w kapuerze, była nam odprawiana msza święta, odprawiał z nami ksiądz. On dzisiaj niestety rzucił sutannę, bo księdzem jest nadal. Więc jakby paradoksalnie to ja miał wręcz wrażenie, że na tamten czas przed moim spotkaniem Chrystusa, no to mógłbym powiedzieć, że to był najbardziej religijny czas mojego życia, ale... Znowu w tym wszystkim, to widzę teraz po latach, przede wszystkim podczas gry w capoeira, muzyka, całe klaskanie, wszystkich śpiew, no tworzy specyficzną, można powiedzieć, energię. I to nie będzie mylne powiedzenie. Ta energia tam konkretnie nazywa się Asze i ja osobiście ją też bardzo mocno odczuwałem. Nie? Gdzieś tam, nie wiem, nie potrafiłem dokręcić zwykłego salta, a podczas tego wszystkiego gdzieś tam bez problemu wchodziłem, robiłem salto ze śrubą z obrotem 360 i to było, tak teraz to widzę, znaczy wtedy też się to odczuwało, no to jako po prostu, nie, a tam dobra impreza. Teraz widzę, że to no, nie było tylko tak do końca, że faktycznie jest to ten element transu takiego i element takiego no, odrealnienia trochę bym powiedział wręcz, nie, w tym wszystkim. Więc jakby teraz po latach widzę pewne rzeczy, na tamten moment, no nie, widziałem coś innego.
1: Ale jest moment inicjacji, czyli jest. To batizado, czyli czy wszyscy, którzy bawią się w capoeira, dochodzą do tego etapu?
0: Pewnie wszyscy nie, ale ci, którzy chcą iść drogą, że tak powiem, nie, że kilku treningów, tylko zostają dłużej, tak, pojawiają się prędzej czy później na Bacizado, które, gdzie przyjeżdża mestre, mistrz, może być tylko Brazylijczykiem, nie może pochodzić z innego kręgu i dokonuje inicjacji na to, przewiązuje cię sznurem, bo w capoeirze nie mam pasów, jak nie wiem, w judo czy gdzieś indziej są sznury, kordy i paradoksalnie, co jest jeszcze ciekawe, nadaje ci imię. No, wiadomo, i tak każdy to odbierał jako jakiś tam pseudonim. Znowu element zaczerpnięty z kandoble, przywołania ducha opiekuna. No i gdzieś ten etap jest na pewno mocno inicjacyjny. Tym bardziej, że jest związany z takim dużym patosem. To jest wydarzenie raz w roku. Tylko jedno jest Bacizado w życiu każdego uprawiającego capoeirę. Każde następne to już jest troca de corda, czyli tylko zmiana sznura, ale to Bacizado jest jedno. Jest to w tłumaczeniu bezpośrednim chrzest. Nie? Więc ta inicjacja, ten element nadal jest bardzo mocny. On jest rozmyty, rozcieńczony, bo tam jest bardzo dużo... W capoeirze się śpiewa, przywołuje się duchy zmarłych mistrzów, mistrze Pashi, mistrze Bimby, przywołuje się świętych katolickich, świętego Jana Chrzciciela, świętą Marię, nawet jest jeden ryt, który się nazywa Santa Maria. I na to wszystko jeszcze duchy związane z kandoble, czyli te tam orishas, inne, które wchodzą w ten krąg. Więc jakby człowiek ma wrażenie w pewnym momencie, że no głupieje, nie? Natomiast no, to też świadczy o tym, że jest ten element duchowy. Wchodząc do capoeiry, dotyka się ziemi, najczęściej robi znak krzyża. Znowu oddaje się cześć bóstwom ziemi i robi znak krzyża katolicki. Więc ten sekretyzm się tam gdzieś przewija i to jest bardzo niebezpieczne, bo jest to rozcieńczone, bardzo rozcieńczone.
1: No tak, a dla chrześcijaństwa wprowadzanie elementów innych religii jest po prostu bałwochwalstwem i to jest grzech ciężki. Więc to nie są sytuacje takie, że a tutaj coś weźmiemy, skubniemy stąd i stamtąd. Mamy do czynienia no właściwie z wyrzeczeniem się Boga, bo no czym jest chrzest? To jest oddanie się w opiekę demonom, duchom.
0: Dokładnie.
1: I teraz twoja historia dalej się toczy i kiedy zaczynają się pojawiać z dzisiejszej perspektywy, jak widzisz, konsekwencje tego, że wszedłeś w jakąś duchowość, o czym w ogóle nie wiedziałeś, bo cały czas mówi się, że mamy do czynienia z zabawą, ćwiczeniami fizycznymi.
0: U mnie to było w ten sposób, że doszedłem do 19 roku życia w takiej spirali. Od sztuk walki po patologię innego rodzaju, używki i tak dalej. Później demoralizację przez sztuki walki, po jeszcze większą patologię. No jak byłem na tym trzecim zakręcie już po capoeirze, jeszcze po następnych bardzo dziwnych i no niemoralnych przeżyciach, to trafiam zupełnie przypadkiem na mszę z modlitwą o uzdrowienie, raczej z intencją ratowania swojego kolegi. Natomiast w moim życiu już tam gdzieś od dłuższego czasu no, też nie brało się znikąd to sinusoida. Nie? To nie było tak, że ja sobie siedziałem, dobrze czułem, byłem szczęśliwy i wpakujmy się w coś, co jest beznadziejne. Tylko gdzieś właśnie szukałem, czułem coraz większą pustkę, gdzieś tam pojawiały się też jakieś lęki. gdzieś tam pojawiało się takie mocne rozbicie wewnętrzne. Tak bym to nazwał po latach chyba, bo chyba tego nie doprecyzuję bardziej. I pojawia się nam przeuwolnienie, gdzie poznaję tę nową rzeczywistość i gdzie jednocześnie wtedy, gdzie na tej mszy, gdzie była właśnie taka posługa i no, dość mocna wiara uczestników tej mszy, czuję coś dziwnego, też coś, co mnie odpycha, jakąś agresję, jak się pojawiłem pierwszy raz na tej mszy.
1: Ale czy wcześniej czułeś się przymuszany do agresji? Czy wcześniej czułeś jakieś takie stany, które są nieoczywiste? Nie?
0: Do agresji tak, natomiast nie w stosunku kościoła, to się pojawiło wtedy. Natomiast do agresji często, bo ta capoeira zawędrowała w następne etapy różnych innych treningów, też sportów walki i też takie uliczne życie dość mocne. Więc ta agresja u mnie była dość mocna zawsze.
1: Nienawiść do siebie?
0: Myślę, że na tamtym etapie raczej szukanie tego, o co chodzi. To niestety jeszcze nie była nienawiść do siebie. Ona się pojawia troszkę później, już podczas mojej walki takiej duchowej, bym powiedział.
1: Czyli jesteś na pierwszej modlitwie i co się dzieje?
0: I podchodzi do mnie ksiądz i mówi, a może nad tą też się trzeba pomodlić. Ja mówię, nie, tu ma kolega problem. No i ksiądz mi zaczyna mówić pewne rzeczy. Mówi, a ty nie trenowałeś przypadkiem jakieś sportu walki, jakieś capoeiry? Ja tak sobie pomyślałem, skąd on o tym wie? Może mnie gdzieś widział kiedyś, może też trenuje. No wtedy takie myślenie jeszcze. Mówię, może też trenuje. Natomiast no, odpowiedziałem mu, że tak, z taką intencją z tyłu głowy, że zapytam go później, czy skąd wie, nie? Czy mnie gdzieś tam widział, czy coś. No i zaczął się nade mną modlić i no ja troszkę się poczułem jak... Nie wiem, w jakiejś ukrytej kamerze, ponieważ ten ksiądz mówił praktycznie moją spowiedź, tak bym to powiedział, bo dotykał tej materii, która była zraniona, która była grzechem, o czym ja do końca też nie wiedziałem wtedy i wymieniał ją nie znając jej. Nie? No, odwoływał się do pewnych wydarzeń z mojego życia, o których nie mógł wiedzieć, nie mógł się domyślić, nie mógł tego, nie wiem, jakoś usłyszeć pokątnie, bo to były takie rzeczy bardzo kontekstowe też, nie? No i to był dla mnie taki duży szok, skąd on to wie i z drugiej strony, oprócz tej takiej zagadki w głowie, o co tu w ogóle chodzi, no to właśnie gdzieś taka agresja już wtedy też narastała, nie ujawniło się wtedy zewnętrznie nic, tak fizycznie, ale w głowie no to był taki, no galimatias już wtedy, nie?
1: I jak to się dzieje, że dalej wchodzisz, że dalej szukasz w kościele pomocy, no bo nagle się okazało, że jej potrzebujesz.
0: Ja się poczułem trochę tak, że tu jakby mnie ktoś wyrzucił w Matrixa. Ja nagle zobaczyłem, że jest inna rzeczywistość. Ja wtedy jej jeszcze do końca nie rozumiałem, natomiast zobaczyłem, że to, o czym gdzieś tam słyszałem w kościele, co znałem de facto i co tak bardzo dobrze znałem, że stało się powszednie, jest rzeczywiste i realne.
1: No i poprzez zobaczenie złej duchowości.
0: Poprzez kontekst negatywny. Tak.
1: Zobaczyłeś, że istnieje poprzez, też to dobra.
0: Tak? Poprzez obserwację zewnętrzną, swoją wewnętrzną z jakąś taką zagadką, ale też zewnętrzną tego, co się dzieje z człowiekiem podczas właśnie modlitwy uwolnienia. Jednocześnie też wszystko to było kontekstowe, bo no, we mnie gdzieś tam ten pierwiastek taki intelektualny jednak dominował i szukał odpowiedzi na pewne pytania, a tu naprawdę były takie rzeczy, których no chyba nie sposób wytłumaczyć, nie? Czy właśnie jakieś kwestie rzeczy, o których no, nikt nie wiedział i nie miał prawa wiedzieć, czy kwestia tej takiej naprawdę nadludzkiej siły, czy kwestia rzeczy, które nawet ja osobiście usłyszałem, takie celne trafianie złego ducha w takie najczulsze punkty, najsłabsze. No myślę, że to i wiele innych rzeczy, bo też był moment, że widziałem lewitację osoby. Podobno ja też podczas modlitwy się unosiłem troszkę nad ziemią, natomiast tego nie widziałem z przyczyn oczywistych, ale widziałem też zewnętrznie, przy drugiej, podczas modlitwy innej osoby, gdzie też było po prostu pod krzyżem stała też w takiej pozycji i tyle nad ziemią, nie? I to takie było dla mnie no, niemożliwe.
1: Ale czy ktoś oprócz ciebie jeszcze to widział, że ona lewitowała?
0: No, kilkanaście osób, które było wtedy też podczas tej modlitwy w tym pomieszczeniu, nie?
1: Rozmawialiście później o tym, że to się działo naprawdę?
0: Tak, znaczy tylko, że to było takie, no to była wspólnota, która posługiwała w ten sposób, więc dla nich to nie było niczym nadzwyczajnym.
1: Ale wymienialiście informacje i potwierdzone było, że kilka osób widziało, że ktoś wisiał w powietrzu.
0: Tak, nad ziemią troszkę.
1: I co dalej jest z tobą? Czy ta modlitwa kończy jakby twoją historię?
0: Nie, rozpoczyna historię wejścia na drogę nawrócenia, bo o nawróceniu to może po śmierci mógłbym powiedzieć, czy się nawróciłem, bo to jest proces. To trwa intensywne 3 lata. Intensywne 3 lata, gdzie najpierw jeżdżę do tej wspólnoty, później jednak od księdza, który przewodniczył modlitwie w tej wspólnocie, miał pozwolenie na posługę modlitwą egzorcyzmem. No mówi, że nie da rady, że potrzebuje takiej opieki bardziej, no że ma całą wspólnotę jednak i że tutaj potrzeba, no i też zacząłem szukać. Skończyło się to tak, że wylądowałem na pół roku u Franciszkanów w Niepokalanowie, później na kolejne pół roku w Skarżysku Kamiennej, też u Franciszkanów.
1: Ale co z twoim życiem? Przecież miałeś jakąś szkołę czy pracę wcześniej i musiałeś przerwać wszystko.
0: Musiałem, nie dało się, bo ja to odkryłem w pewnym momencie w pracy będąc, miałem tak silne ataki gdzieś tam w głowie, że pobiegłem w ogóle do psychiatry. Mówię, no leczcie mnie.
1: Nie? Ale jakie miałeś ataki, to nie rozumiem.
0: Jakieś myśli bardzo dziwne, takie z jednej strony natrętne, a z drugiej strony takie no, agresywne, bluźniercze i takie gdzieś ukierunkowane w autoagresję w dużej mierze. I to do tego stopnia, że no, ja zastanawiam się, czy nie stracę za chwilę panowania nad sobą. Próbowałem się modlić w tym wszystkim, prosić o pomoc, no co pogarszało sprawę w pewnym sensie. Oczywiście pewien pokój ducha niosło, natomiast no, te zewnętrzne objawy były, no bo nie było mojej władzy nad swoim ciałem, bo okazało się, że przez te właśnie rytualne aspekty sportu walki i sztuk walki no, oddałem tą władzę komuś innemu. No więc mówię, ja pobiegłem do psychiatry, mówię, leczcie mnie, bo coś jest nie tak, natomiast psychiatra stwierdził, że no, nie bardzo jest co, nie? W sensie może jakaś tam terapia, bo to każdy zasadniczo powinien przejść w dzisiejszych czasach, ale no, no nie ma materii jakiejś takiej na tamten moment do leczenia. No więc było długo takiego mojego zastanawiania się, a może nawet niedługo, intensywnego zastanawiania się.
1: Brałeś leki jakieś?
0: Nie. Wtedy nic nie brałem.
1: Ale oni stwierdzili, że psychiatra nic nie ma w tym przypadku.
0: Nie, no była kwestia taka, że patrząc na objawy, oczywiście można by skierować na terapię ze względu na zaburzenie osobowości, jeżeli ktoś coś takiego mówi, ale w takim wywiadzie klinicznym, w badaniach EEG, tomografach i tak dalej, a przede wszystkim w badaniu, w wywiadzie klinicznym lekarza i to nie jednego lekarza psychiatry, bo ja to później nie dowierzałem. Bo to też była moja taka walka przez pierwsze pół roku, nie? Że okej, z jednej strony coś tam czułem, że jest prawdą w kościele, a z drugiej strony ja to negowałem, nawet świadomie to negowałem, bo szukałem prawdy. Nie? Nie chciałem się dać zwieść w jakąś sektę, tym bardziej, że jak ja wszedłem w tą rzeczywistość, to dużo osób z zewnątrz mi mówiło, co to za sekta w ogóle, o co tu chodzi i tak dalej. Nie?
1: O sekcie, o tej grupie modlitewnej, wspólnocie, w której zacząłeś odzyskiwać wolność, tak?
0: Nawet był taki moment, on jest dość ciekawy, że z osiedla koledzy, głównie związani z grupą kibicowską, po prostu mi w pewnym momencie zadzwonili, jak ja byłem na spotkaniu wspólnoty. Dawaj adres, bo jedziemy tam w kilka samochodów, odbijamy cię z tej sekty. Mieli tego kolegę, który zresztą, z którym też trafiłem na tę mszę, więc ksiądz tam w ogóle robił odezwę do wspólnoty o modlitwę. Myśmy przyjechali, spotkali się z nimi i w czasie rozmowy jeden z osób decyzyjnych, że tak powiem, w tej grupie stwierdził, że ja tam tylko ufam w sumie jednemu księdzu, bo jest spoko człowiekiem. Ja mówię, no to jedźmy do niego. Pojechaliśmy do księdza, który nie posługiwał modlitwą o uwolnienie. Przedstawiliśmy wkrótce sytuację i mówi, modli się ksiądz nad nami, nie? On nie za bardzo wiedział, o co chodzi, zaczął się modlić, zaczęła się manifestacja. Znajomi zobaczyli i skończyła się próba odbijania nas, bo gdzieś tam zrozumieli. Nie zawsze to poszło w kierunku jakiegoś nawrócenia, ale myślę na pewno u niektórych spowodowało pewne zawrócenie z tej drogi. Więc to było. I to były momenty znowu, które mi pokazywały, że okej, no coś tu faktycznie jest na rzeczy. Nie jest to normalne. No i coś trzeba działać jednak w tym kierunku, żeby się wyrwać z tej niewoli, że to nie jest sekta, nie?
1: Czyli straciłeś pracę, znaczy nie byłeś w stanie pracować.
0: Przerwałem pracę.
1: I trafiłeś do klasztoru jednego, potem drugiego. I, tak. I tam sobie żyłeś po prostu z braciszkami, tak? Było fajnie?
0: Dzięki ich gościnności przygarnęli mnie gdzieś tam pod skrzydła, mogłem tam chwilę pobyć. Bardzo dużo mi to dało, też taka obserwacja tego życia i też czas, w którym bardzo dużo czasu poświęciłem na zrozumienie tego wszystkiego. Żyli książki i po prostu o co tu chodzi w tym wszystkim.
1: Capoeira to jest również gra, to jest również śpiew. Śpiew, w którym przywołuje się duchy, tylko podejrzewam, że większość ludzi ćwiczących kompletnie tego nie wie.
0: Czasem nawet wie, bo to ci pieśni się często tłumaczy i nawet jest taki, się tym popisuje, że się to zna. Natomiast no, to tak jak dużo ludzi, gdzieś chyba tak jak i we mnie wtedy, no straszne, ja byłem człowiekiem wierzącym, wychowanym, ochrzczonym. Byłem w pierwszej komunii, w bierzmowaniu, ale byłem analfabetą religijnym. I dla mnie to, że się wzywa w pieśni zmarłych mistrzów, a za chwilę potem jakieś demony, których nie znam, a w międzyczasie świętych, to obojętne, nie? W sensie, no, człowiek gdzieś tam próbuje się modlić do Pana Boga i tak, a to jest jakaś duchowość, a to w sumie też jest jakaś duchowość, ale co to za różnica, nie? Taki głupota, no tak bym to nazwał, u mnie głupota po prostu. Głupota i może nieświadomość w dużej mierze, ale wynikająca z tej głupoty.
1: Ale potem okazało się, że jest różnica pomiędzy tymi dwoma modlitwami.
0: Ta różnica i ta nieświadomość kosztowała mnie najpierw 3 lata błąkania się po różnych księżach, szukania pomocy. Na szczęście dzięki gościnności franciszkanów miałem troszkę, wydaje mi się, przyspieszony ten etap i chwała Bogu za to, bo znam osoby, które gdzieś tam się po kilkanaście lat z tym męczą, a ja miałem tą okazję, żeby, że tak powiem, być pod skrzydłami, móc korzystać też z tej modlitwy, z tej posługi, bo faktycznie były takie momenty, że nie dało się, nie? Że ja nie byłem w stanie wytrzymać sam ze sobą, że gdzieś tam, na przykład takie historie kojarzę, jak byłem w domu i ja bardzo gdzieś tam się źle czułem, taki przytępiały, przymulony, nie byłem w stanie funkcjonować. No i za chwilę wybiegałem i krzyczałem do mamy, przestań się modlić, ona, ale ja gotuję obiad. No, ale modliłaś się w trakcie, ale skąd wiesz, nie? Albo wręcz mogłem powtórzyć, znaczy ja jak ja, ale przez moje usta były powtarzane słowa i modlitwo, co się konkretnie modli. No więc jakby ciężko było i ze mną wytrzymać, i mi było ciężko wytrzymać w normalnym trybie. I no po prostu, jeżeli już się weszło w tą walkę i próbowało, póki nie było tego nawracania się, to było okej. Okay. Ja bym tam się cieszył i nie miał problemu z tym. Natomiast jak już się weszło w tą drogę, w tą walkę, no to już nie było tak łatwo, już się nie odpuszczę gagatku i to było dość mocno odczuwalne przeze mnie, nie? Że to...
1: Oddałeś się demonowi i on po prostu traktował cię jako swoją własność. I to on wiedział, że twoja matka się modli. Tak, on jest. Wiedział, jakimi słowami się modli. Nie ty, ale ty to mogłeś wypowiedzieć wobec matki. I powiedz, jakie były etapy tego wychodzenia ze stanu związania duchowego, można powiedzieć opętania bez żadnej wątpliwości. Ja znam, tak jak zresztą sam powiedziałeś, osoby, które dotykają takiej rzeczywistości, otwierają się na wrogą rzeczywistość duchową i potem niszczy im się całe życie, bo nie ma jakiegoś takiego momentu cięcia. Tak? U ciebie cięcie trwało 3 lata, ale czasami trwa dziesiątki lat. I dlaczego to trwało 3 lata? Aż.
0: Myślę, że modlitwa księży jest bardzo ważna, sam ten egzorcyzm, ale to nie jest magiczna tabletka. I tu potrzeba przemiany serca, bo wydaje mi się, że gdybym po takiej jednej modlitwie został uwolniony, wszystko by przeszło, to ja rok później byłbym z powrotem w jeszcze gorszym bagnie. Więc ten okres, myślę, że naprawdę okres takiej łaski dany mi od Boga, gdzie mogłem naprawdę zrobić sobie coś, na co teraz bym sobie już nie mógł pozwolić z wielu względów, czyli zrobić sobie wyrwę w życiorysie roczną, spędzić ten czas w klasztorze u ojców, nie jako brat, ale mieszkając tam i poświęcając się naprawdę takiemu intensywnemu, przyspieszonemu rozwojowi też intelektualnemu, czyli zrozumieniu temu wszystkiemu, a jednocześnie z tego wynikającemu rozwojowi duchowemu, czyli jakiegoś takiego raczkowania w modlitwie, no bo dla wielu modlitw, a ojcze nasz, okej, nie? Ale no tu chodzi też o to, że spotkanie z Chrystusem, o ten żywy, czy to nawet spotkania, czy tam w jakiej formie, lekcja divina, czy jakkolwiek, ale taki żywy kontakt z Chrystusem, nie? Wytrzymanie na adoracji, nie na zasadzie, że tam odklepię różaniec, tylko nauka relacji z Chrystusem. I dopiero w tej relacji można znaleźć, zwłaszcza po takich przejściach, pokój. Bo dużo osób może powiedzieć, a ja tam żyję, jestem, mam pokój serca, ale jeżeli już się weszło w takie rzeczy, to no myślę, że nie, myślę, że tak czy tak nie ma innej drogi znalezienia takiego głębokiego pokoju, jak w tej relacji. I myślę, że w tym momencie to uwolnienie stało się, i tak dla mnie było, już taką rzeczą poboczną. Bo to się zaczęło od tego, że o kurczę, pali się, no właśnie wyrwa w życiorysie, a na końcu doszło do takiego momentu, że dobra, nie? Chrystus, relacja, tu jest pokój i to, co się tam dzieje, okej, okay, to jest trudne, ale to nie jest istotne. To nie jest istotne, nawet jeżeli, nie wiem, umrę będąc opętanym, no to pójdę do nieba, bo jestem w relacji z Chrystusem. I myślę, że paradoksalnie właśnie ten moment dojścia do tego jest momentem, kiedy zły duch już nie ma czego szukać za bardzo, nie? Bo ta przestrzeń jest wypełniona i człowiek czy zgrzeszy, czy upadnie, ale i tak jest w relacji z Chrystusem i to jest klucz, nie? Wydaje mi się. Dlatego tak długi okres.
1: Czyli zrozumiałem, że chcesz powiedzieć, że ponieważ ta walka trwała aż 3 lata, to wiesz, jak cenną rzecz dostałeś. Dzięki temu, że widziałeś swoją bezradność i widziałeś, że to nie jest na przetknięcie palca, bo Pan Jezus czasami uzdrawia w ułamku sekundy. Czy w czasie tego mieszkasz u franciszkanów, mieszkasz w klasztorze, czy były jeszcze jakieś na modlitwach takie bardzo mocne twoje, no, reakcje do ciała.
0: Do pewnego momentu cały czas, bardzo mocne. No tam raczej mało który z księży, który się nade mną modlił, chyba żaden, nie pozwalał sobie na modlitwę samemu nade mną, bo jednak gdzieś tam była ta władza złego ducha nad moim ciałem i była tu potrzebna asysta osób do takiej nawet zwykłej fizycznej pomocy. Nie mówiąc już o walce takiej też duchowej, która była jeszcze bardziej potrzebna. Więc tych historii było bardzo dużo. To pamiętam taką jedną dość nietypową historię, gdzie podczas modlitwy właśnie ksiądz zaczął, że tak powiem, poruszać właśnie te tematy związane ze sztukami walki z capoeirą i tak dalej. I ja miałem takie odczucie, jakbym machnął ręką, zarzucił tak po prostu, a okazało się, że prowadziłem dość precyzyjny cios sierpowy pod jego oko i chodził przez kilka dobrych dni z podbitym okiem i chwalił się, że dostał od diabła. Natomiast no, było to takie, z jednej strony tu można by dużo mówić o tych odczuciach wewnątrz osoby, która coś takiego przeżywa, a z drugiej strony to zewnętrzne, co się dzieje, to jest też często bardzo dużo różnych zjawisk takich, gdzie nie wiem, ja często miałem wrażenie, że modlitwa trwała 15 minut, a się okazywało, że jak się budziłem, to było 4 godziny później na zegarku, nie? Albo na odwrót, że wydawało mi się, że trwa 5 godzin, a to było 5 minut, bo taka była jakaś udręka. I tak, bardzo dużo się tego dało, działo.
1: Najważniejszą częścią tego procesu, ja nie mówię już o relacji z Chrystusem, tylko jakby o wychodzeniu z tego związania duchowego, to jest odcięcie więzi z mistrzami, mestre, którym się tak naprawdę oddaje boską cześć. Tak? Czyli ty sam zgadzasz się na to, żeby być w relacji, w więzi z kimś, kto był opanowany przez demony.
0: Tak jest.
1: I kiedy uświadomiłeś sobie, że to jest decyzja twojej woli i że to tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby w pełni sercem to wypowiedzieć, ale to nie jest takie proste.
0: To nie jest proste, bo we mnie cały czas gdzieś jednak wiele rzeczy było, które... No chociażby sama kwestia tego takiego obserwacji takiego życia tylko wiarą, no to okej, okay, na samym początku jest super fascynacja, solo dios, basta i w ogóle, ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że jest życie wkoło, nie? I ja jestem bez pracy i tak dalej i przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem po takiej fascynacji piku neofickim takim, przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem. I to był moment, gdzie znowu wracały jakieś sentymenty, może nie do samej kapuery, ale jednak do tego, że no tam trzeba być trochę normalny, taki jakiś... Można powiedzieć zdrowy rozsądek, ale paradoksalnie chory rozsądek właśnie. I to mi się wydaje, że to jest też proces taki na całe życie, że musimy się uczyć tego odrywania od złego ducha nieustannie, bo jednak to jest fascynujące dla nas przez naszą naturę, tak jak capoeira wygląda fascynująco z zewnątrz i na pewno jest ciekawa i taka gdzieś tam przykuwająca uwagę i bardzo zjawiskowa i efektywna. No ale trzeba się uczyć właśnie tego oderwania. I to był proces długi, ja nie kojarzę takiego jednego momentu, w którym o, był przełom i mówię nie, tylko... Proces coraz większego zrozumienia, że no są dwie drogi, są dwa sztandary, nie? Pana Boga i złego ducha i nie ma pomiędzy tym nic. I po prostu no nie mogę stać tak po środku i tam patrząc tylko w stronę sztandaru, tylko muszę się pod którymś ustawić. I to myślę, że to był taki długi proces, żeby w końcu pod którymś...
1: Ale sam go opisujesz, że trwał 3 lata i to były 200 godzin modlitw nad tobą.
0: Myślę, że lepiej nawet. No,
1: no więc on się w pewnym momencie kończy. Jaka jest jasna część tej historii teraz? Ile lat temu to było, że możesz powiedzieć, że właśnie to się skończyło?
0: W ogóle ciężko mi znaleźć taki jeden kluczowy moment, że się skończyło. Bo to było tak, że w pewnym momencie ustały takie fizyczne zjawiska. Ja podczas modlitwy miałem bardzo dużą walkę duchową cały czas. Taką na tle powiedzmy psychicznym. Walki z różnymi myślami, natręstwami i tak dalej. To powoli, stopniowo się wyciszało. Później przyszedł czas, jak ja to się śmieję, no to była operacja ratowania życia, a później przyszedł czas leczenia powikłań po tej operacji, bo jednak człowiek miał troszkę skrzywienie i na wszystko nawet w wierze patrzył przez pryzmat taki negatywny, bo przez tą rzeczywistość wchodził. Więc to myślę, że bym usłował na kolejne 3 lata. Dopiero po 6 latach myślę, że pojawia się taka normalność, nie? Taka normalność, że...
1: Ile ona trwa?
0: Od 2011 roku 6 lat, to był 2017, więc od 5 lat mniej więcej myślę, że jest taki powrót do stabilizacji. Jeszcze przez układanie wielu innych rzeczy, takich już nawet życiowych często też, no chociażby łatania dziur po tej wyrwie w życiorysie, powrotu na studia i jakieś tam, bo to wszystko było przerwane. Ja myślę, że od 5 lat jest taka tendencja, a od 2 myślę, że jest już taki konstans naprawdę, że cały czas oczywiście się toczy jakaś walka, ale że... No jest, no też gdzieś nawet w takich zewnętrznych czynnikach. Czyli...
1: Co to znaczy mieć relację z Chrystusem? Bo z tego, co mówisz, masz ją.
0: wiedzieć, że jest ktoś, kto niezależnie od tego, co zrobisz, cię kocha i który chce dla ciebie dobrze. I że nie wiesz, co zrobić w życiu, masz jakieś problemy, to on chce dla ciebie dobrze i znajdzie tą drogę, a nawet jak wybierzesz źle, to jak GPS po prostu zrobi aktualizacja trasy. I ta świadomość, no po prostu ojca, nie? To tak mi się wydaje, że może innymi słowami. Wiedzieć, że ma się ojca, to jest relacja z Chrystusem.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Moje powołanie przede wszystkim od września do bycia mężem.
1: Żona wie o tych twoich historiach?
0: O tym, że jestem jej mężem. O historiach też wie, tak. Wie o wszystkim.
1: Nie bała się wejść w taką sytuację?
0: Myślę, że na początku na pewno, bo też było tak, że nie była osobą, która była świadoma jakoś bardzo tych wszystkich rzeczy. Troszkę, tylko gdzieś tam wiedziała, słyszała. No i na pewno takie opowieści, historie powodują jakiś lęk, ale gdzieś tam w procesie tego wszystkiego zrozumienia też edukacji i rozmodlenia, no przychodzi pokój w tym wszystkim, zrozumienie, że przecież to jest Słowo Boże napisane, że ta walka jest i się toczy. No to nie jest nic dziwnego, nie?
1: Modliłeś się, żony?
0: Więcej się modliłem o to, żeby być dobrym mężem, bo stwierdziłem, że skoro Pan Bóg mnie kocha i ja będę się starał być dobrym mężem, to źle mi nie da, ale na sam koniec przed poznaniem właśnie Weroniki to były takie modlitwy, dobra Panie Boże, daj mi już jakąś dobrą kobietę, bo już ten czas, nie? I tak, to mogę powiedzieć, co się modliłem.
1: Co to znaczy być małżonkiem dla ciebie? Jak to zmieniło twoje życie, że jesteś... Po sakramencie.
0: Bardzo zmieniło życie, bo jeżeli patrzyłbym na ten moment wyboru tego sakramentu, że to małżeńskiego czy kapłańskiego z punktu widzenia wtedy, jak byłem zniewolony, to było dla mnie jakiś kosmos. Nierealne nawet na poziomie duchowym taka decyzja. A teraz w takim głębokim pokoju to przyjąłem i wiadomo, że tam są jakieś ludzkie obawy i lęki, ale takie przyspieszenie, zdwukrotnienie drogi w swoim życiu, zwłaszcza duchowej, przyspieszenie i jakby no takie zwiększenie, nie? Tak jak się mówi czasem tam pospolicie, że a to jest dzielenie radości i mrożenie radości i dzielenie smutków, to ja bym to tak powiedział nawet na płaszczyźnie duchowej, nawet w modlitwie gdzieś nawzajem ze sobą wspierania się, bardzo duża pomoc i idealna szkoła do nauki i relacji takiej miłości, która jest kluczem też dla mnie jako osoby gdzieś tam starającej się żyć z Chrystusem, nie?
1: Gdybyś miał tak w 2 minuty powiedzieć młodym ludziom, którzy zastanawiają się nad tym, czy wejść, no, czy pójść do tych fajnych ludzi, którzy młodych, którzy tam sobie ćwiczą capoeirę. Co byś im powiedział?
0: Nie wierzcie w żadne deklaracje, autorytety, jak się ma, niezależnie z której strony. Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. Szukajcie tego, co się kryje za tym. I nie ufajcie w to, że jak jest napisane na butelce Coca-Cola i jest to czarne, to na pewno to jest Coca-Cola, nawet jak jest oryginalnie zakręcona. Po prostu nie ufajcie. To jest taka materia, której nie można ufać. Trzeba szukać tej prawdy, bo...
1: Ale konkretnie, jest złodziejcza. Mam decyzję podjąć, czy idę na takie spotkanie, na to, że się zawiąże krąg i coś będziemy razem robić.
0: No to ja bym odradzał takie sytuacje. To jest oczywiste, bo znam konsekwencje, ale też no, nie jest...
1: Ale jakbyś argumentował to?
0: No... Bardzo prosty sposób. Przywołujesz, nie wiem, czy uważasz, że wywoływanie duchów to jest normalna, zdrowa zabawa? Bo wydaje mi się, że nie. I tu są świadectwa nawet gdzieś tam osób niezwiązanych z wiarą, że to szkodzi i powoduje różne przeżycia. A w capoeirze właśnie to robisz, śpiewając pieśni. Wchodzisz w rzeczywistość transu. Bo to jest bez dwóch zdań, to widać zewnętrznie i nazywa się to atmosferą czy energią. Jest to rzeczywistość transu. A najprościej wpisz sobie candomblé, zobacz jak wygląda rytuał candomblé i zastanów się, czy chcesz w to iść, bo... Jeżeli mogę, jeszcze w 2 zdaniach, capoeira ma 3 takie główne nurty. To jest hegional, który jest bardzo szybki, dynamiczny, akrobatyczny. Benguela, która jest trochę wolniejsza przy ziemi. Angola, która jest dostępna od poziomu instruktora w górę, która już wygląda jak jakiś opętańczy szajba, że gdzieś tam ktoś pełza, ktoś tańczy, rusza się. Więc zobaczcie sobie to i zobaczcie, zastanówcie się, czy to jest na pewno normalne i czy to jest sport. I nie da się tego oderwać, że a, to ja będę tylko akrobatykę. To idź na akrobatykę ćwiczyć. Ale miej to na uwadze, że tu jest ta materia mocno duchowa, demoniczna, niebezpieczna i to się może źle skończyć.
1: Powiedz jeszcze zdanie o tej energii, bo ja nawet nie wiem, jak ją, jak o tym powiedzieć, znaczy jak wypowiada się to słowo.
0: Asche.
1: Ona jest obecna nawet w reklamach jakichś dezodorantów czy perfum.
0: Właśnie kiedyś na tym też zastanawiałem. Nie wiem, czy to Asche tego perfumu to jest od Asche, czy Axe, topór amerykański.
1: Ale pisze się tak samo.
0: Pisze się tak samo, też z tym tą kreseczką na te. No jest to tak samo jak, nie wiem, chińskie chi czy japońskie ki. Taka energia transcendentna. Zresztą w ogóle candomblé zakłada wiarę w pewnego rodzaju jednego Boga, mając jednocześnie oprócz wielu innych, no nieważne, mało kto to chyba zrozumie. No i jest trochę utożsamiane to z tym Bogiem i tak dalej. No jest to właśnie taki nośnik jak chi w Chinach, czyli tam te wszystkie feng shui i tak dalej, że ta energia płynie. No to tak samo jest to akcentowane w capoeirze, tylko troszkę bardziej jest rozcieńczane, że to jest też związane z atmosferą, że wywoływaniem, ale stricte moim zdaniem jest to związane z tym transem. Ja to sam odczuwałem. Jak wspomniałem, pewnych elementów nie byłem w stanie zrobić tak na sucho, a gdzieś w tym wszystkim bez problemu. No i tyle.
1: Bardzo ci dziękuję za to świadectwo. Młodzi ludzie czasami pociągani cukierkami, tak? No bo to wspólnota, ciekawe rzeczy, atrakcyjne. No kompletnie nieświadomie mogą sobie zniszczyć, całkowicie zniszczyć sobie życie. Chrześcijanin w żaden sposób nie może mieć z capoeirą do czynienia, ale jest ona również destrukcyjna dla ludzi niewierzących. Tylko że konsekwencje tego no, wychodzą już.

akcje i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. No to nie widać na pierwszy rzut oka, że to jest coś złego. To jest bardzo rozcieńczone, nie? I tu trzeba bardzo uważać, bo nawet jak ty nie wierzysz w tą rzeczywistość, to ona jest. No, czy

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie, ufamy w Twoją opiekę nad nami, Panie, że Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię kręka zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie, naszą nasze pokorne

dziękczynienie chcemy, Panie, żeby to wszystko, co będzie teraz mówione, było na Twoją chwałę. Boże Ojcze, przez swojego Ducha, Panie, napełnij nas swoją miłością. A Ty, Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
1: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowu czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt mnie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
0: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
1: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach, pamiętam te
0: kościoły. To było miasteczko, wieś?
1: W Warszawie.
0: A jaka dzielnica?
1: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
0: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
1: Teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę. Natomiast bardzo kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
0: Potem, młodsza siostra, tak?
1: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite traumy, które zapadły mi głęboko w serce. I stwierdziłam, że jak Pan Bóg jest taki niedobry, no to ja się na Niego obrażam. Dopełniło to jeszcze faktu, że zapoznałam mężczyznę, który miał ślub kościelny, potem był po rozwodzie i też uważałam, że te drzwi są zamknięte dla mnie, kościoła, drzwi kościoła i Pan Bóg już jest mi nie mogę się do Niego zwracać.
0: Czy w dzieciństwie miałaś i w młodości takich ludzi, przez których widziałaś, że to, że są osobami wierzącymi, realnie wpływa na ich życie dobrze?
1: Chyba nie. Pamiętam, że raczej odwrotnie, że tak jakby to było jakieś, że Pan Bóg karze ludzi, że ludzie są biedni, że ludzie nie mają jakichś takich profitów. Myślałam tylko o sprawach materialnych, ponieważ w mojej rodzinie też było biednie. Mama nie pracowała zawodowo, poświęciła się naszemu wychowaniu. Dała nam godność, poczucie sprawiedliwości i szanowała naszą osobowość. Jednak chyba za bardzo nas wychowała w takiej uległości do starszych, co później bardzo było przykre i negatywnymi skutkami owocowało w mojej pracy. Czułam się zawsze jakaś niedoceniana, nie czułam się jakaś równoprawna z innymi ludźmi i zawsze chciałam jakoś zasłużyć na tę miłość. I pamiętam, że właśnie ojciec mało się nami interesował i nie umiał brać tej miłości mamy i ja sobie powiedziałam, że żaden mężczyzna mnie w życiu nie skrzywdzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak skutkowało w moim życiu późniejszym na relacje z moim mężem. Czyli zablokowałam się na miłość męża, a przede wszystkim na miłość Pana Boga. I nie mogło być dobrze.
0: Czyli wchodzisz w życie dorosłe, kombinując po swojemu, kierując się takimi wartościami. No chyba właściwie wtedy w społeczeństwie większość osób w dużych miastach tak właśnie myślało, że najważniejsze jest jakąś stabilizację finansową uzyskać, prawda? A ty chwyciłaś w sumie Pana Boga za nogi, bo w tamtych czasach handel zagraniczny to trzeba było mieć jakieś poparcie, żeby wejść w tą... Nie wiem, w ten typ kariery.
1: No, pracowałam na początku ze Związkiem Radzieckim, to już była taka, były osoby, które nie były selekcjonowane specjalnie. Nie były to kraje kapitalistyczne, jak to się mówiło.
0: A tam już trzeba było mieć pozwolenie służb specjalnych.
1: Dokładnie tak, więc ja nie byłam poddana temu.
0: Czyli na bezpiecznym kierunku, tam gdzie nie można było uciec, jakoś tam nie uciekali ludzie w tamtą stronę.
1: Bardzo miło to wspominam. W ogóle ci ludzie byli w ogóle zastraszeni przez system, natomiast naprawdę dusze mieli bardzo fajne, takie słowiańskie. Ja się tam naprawdę świetnie czułam z tymi ludźmi. Potem przeszłam na Jugosławię i rzeczywiście w stanie wojennym to bardzo pomogło, bo przywoziłam produkty, pomagałam całej rodzinie, łącznie z obuwiem i były to naprawdę dobre czasy. Też zwiedziłam tam, ten naród jest bardzo wierzący, zwiedziłam wiele tych monasterów, wiele właśnie takich świętych miejsc. Dopiero teraz sobie tak uzmysławiam, że to też były jakieś znaki dla mnie, których ja nie potrafiłam odczytać.
0: I co w twoim małżeństwie się działo? Prowadzisz życie, jakby Pana Boga nie było, tak?
1: Tak. Ograniczało się to do chodzenia ze święconką i kupowania opłatka. No, choinka musiała być, prawda, prezenty i to w zasadzie było wszystko.
0: Czyli kulturowe chrześcijaństwo.
1: Tak. Urodził się syn i ochrzczony został.
0: Dlaczego?
1: No, coś mi tak chyba mówiło, że jednak tak należy. No i i stwierdziłam, że nie mogę mu zamykać drogi, bo jeżeli będzie chciał, to musi mieć wszystkie narzędzia do tego, aby wybrać może Pana Boga, może tak myślałam. I ja mówię, mam zamkniętą drogę do Pana Boga, ale może on będzie chciał. I pamiętam, że też się zaczął buntować do bierzmowania, to już się z nim uczyłam. Poszłam do księdza, poprosiłam i ma ten sakrament bierzmowania, z czego byłam zadowolona. No i też się w tym momencie skończyło. Wierzę, że uda się jeszcze jakoś to naprawić. Bardzo teraz cierpię z tego powodu, że nie nauczyłam go chodzenia do kościoła, że nie wpoiłam mu tej wiary. Jest to mój duży grzech.
0: I kiedy... No, starasz się żyć pełnią życia. Mówisz o tym, że jednak to nie ma smaku, że to jednak nie zaspokaja cię. Twoje serce...
1: Tak, tu jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze częste wyjazdy nie sprzyjały temu dobremu życiu małżeńskiemu. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja nie mogę kochać męża. Jak on był daleko, ja daleko, to ja nawet... umiałam napisać list, wyrazić swoje uczucia, natomiast w takich osobistych kontaktach jakiś mur wyrastał i miałam kompletną blokadę. Nic nie umiałam powiedzieć, wyrazić, akceptować go. Teraz to już rozumiem, ale to było bardzo duże cierpienie. Pogłębiło się, jak u naszego syna wykryto postępującą chorobę kręgosłupa. I no znów Pan Bóg się obraził, znowuż mnie ukarał. Zaczęłam...
0: A co myślałeś, że cię karze wtedy? tamtym czasie?
1: No, że może nie chodzę, że, a może za jakieś, że nie chodzę do kościoła, nie mam pojęcia. No znowuż ty. Pewnie jestem jakaś tam, jakaś felerna, że nie mam tego szczęścia. I zaczęliśmy się obwiniać, właśnie te kłótnie się zaczęły narastać. Pojawił się alkohol. No i wtedy ja zaczęłam szukać czegoś nowego. Zaczęłam szukać i wtedy pojawiła się bioterapia w Polsce.
0: Lata 80.
1: Tak, początek lat 80. Koleżanka zaczęła opowiadać, że jest jakiś taki fajny bioenergoterapeuta gdzieś na Śródmieściu, żebym ja poszła. No poszłam w jakimś takim pustym mieszkaniu, przyjął jakiś na mnie człowiek, położył mi ręce na plecach, poczułam jakieś ciepło, ale również poczułam alkohol. No i stwierdziłam, że to jakaś jest coś fałszywe, że to jakaś jest kompletna bzdura i dam sobie spokój, chociaż on namawiał jeszcze na wiele wizyt. Po roku znowuż ktoś mnie poprosił, żeby zawieźć go do bioenergoterapeuty gdzieś na Bemowie, jakiś jest wspaniały. No oczywiście ja bardzo chętnie pomagam, więc pojechałam. Czekając w tej kolejce, zaczęto mnie namawiać, żebym ja spróbowała. No więc dlaczego nie? Przecież mogę spróbować, czekam, no to dlaczego nie? No i wtedy ten pan powiedział, że ja mam wspaniałe właściwości, że ja mogę tak samo leczyć, że mogę pomagać ludziom, że przecież Pan Jezus też nakładał ręce, że leczył, no to przecież jeżeli ja mam taki dar, to trzeba to wykorzystać, bo to by było nawet grzechem, żebym ja nie wykorzystywała. Pomożesz swojemu synowi, będziesz mogła tutaj leczyć ludzi. No i jak ja usłyszałam o pomocy, no oczywiście, coś tam zakiełkowało.

0: przeszłam testy pozytywnie, no i zaczęłam uczęszczać na kurs. Na tym kursie parę razy mdlałam, nie wiedziałam, o co chodzi, no ale wytłumaczono mi, że jestem taka wrażliwa, że to dobrze, że ja wspaniale będę rozumiała ludzi. Uczono nas wielu rzeczy, nawet przekuwania ciała. Nie bardzo mi się to udawało, ale gdzieś tam po cichu udało mi się to i się nawet chwaliłam. No, ale ponieważ nie rozrobiłam tego na oczach komisji, to mi tego nie zaliczono.
1: Przekuwania ciała w jakim celu i czym?
0: No jakimiś igłami, żeby mówiono, że wtedy człowiek sam siebie zwycięży.
1: Własnego ciała przekuwanie, tak?
0: Tak. No uczono kolorów, mówiono, że będę znała myśli ludzi, prawda, te wszystkie choroby. I
1: tak. Kolorów aury, tak?
0: Tak. No, ja potem ćwiczyłam w domu, po ciemku i tak dalej. Mąż się na mnie bardzo dziwnie patrzył. No, ale to zabroniono mówić, no bo okryto to tajemnicą i wtedy, no, ponieważ byłam napompowana pychą, to bardzo mi to odpowiadało, że jestem inna, że potrafię już leczyć, że będą mi ludzie zazdrościć. To niestety mną też kierowały te takie ambicje niskie.
1: Czy działo się coś nadzwyczajnego w związku z twoją praktyką bioenergoterapeuty?
0: Nie przypominam sobie, bo jakoś tak nie wchodziłam bardzo głęboko. Zawsze robiłam krok do przodu, a później jakby mnie ten anioł stróż wstrzymywał i zawsze byłam jakaś tak jakby nie zapraszana do samego serca tej grupy. Zawsze jakoś mnie tak trzymano na dystans. Bardzo z tego powodu cierpiałam, bo chciałam być najlepsza. No ale potem były wspólne wyjazdy, spotkania i dopiero zaczęłam widzieć, że to, co głoszą ci ludzie, nie współgra z ich życiem osobistym, że to, co sobą reprezentują, absolutnie nie podoba mi się, tak to powiem. Ludzie byli po wielu rozwodach, było dużo alkoholu, jakieś były dziwne kontakty damsko-męskie. Ja też nie mogłam masować z jakimiś tam mistrzami, ponieważ musiałabym świadczyć inne usługi, nie tylko masażu. No i udało mi się jakoś wycofać z tego. Bardzo mi się nie podobały te spotkania. Czułam wewnętrznie, że coś złego się zaczyna dziać. No ale nie trwało to długo, ponieważ koleżanka z tego środowiska powiedziała, że gdzieś jest ta jakaś grupa, która robi fajne jedzonko, jakaś jest fajna muzyka. No i zaprowadziła mnie na to spotkanie gdzieś na Okęciu. Patrzę, willa zakratowana, ciemno. Uchyliły się drzwi, ktoś wyjrzał. Zdziwiło mnie to trochę, dlaczego to jest takie wszystko za jakieś, jakbym się jak złodziej skradała.
1: To jeszcze było przed 89 rokiem?
0: Chyba tak. Tak. No i tam przyjęły, to była jakaś grupa pań z Malezji, jak się później okazało. Bardzo miło nas przyjęto, opowiadano, tam no, był Budda, stał na tym ołtarzu, ale oprócz tego Buddy widzę, stoi Pan Jezus, figura i Matki Boskiej stała. Ja mówię, no to nie jest tak źle. Zaczęły się jakieś wykłady. Ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, no ale chodziłam, bo to też było owiane tajemnicą. Te panie odwiedziły mnie w domu. Ja mieszkałam wtedy poza Warszawą. Ten dom mi się bardzo podobał. Pytały, kiedy urządzę jakiś dom modlitewny. Zaglądały mi po szafkach. I zdziwiłam się, o co chodzi, no ale przyjęłam, no bo przecież byłam w tej grupie.
1: Ale jakie rytuały były?
0: To chyba były takie buddyjskie, ale były po chińsku chyba były te mowy. Było dużo pokłonów, było dużo kadzideł, jakieś były mowy takie, których nie rozumiałam zupełnie, ale chodziłam.
1: I to były spotkania jak często?
0: Raz w tygodniu.
1: Ale czemu chodziłaś? Lepiej się potem czułaś? Czy czułaś się ważna, wybrana?
0: Tak, na zasadzie inności, że nie każdy może tego dostąpić. Niestety, znowuż moja pycha została tutaj pobudzona. I właśnie przyjechał taki starszy mistrz, który będzie wybierał do wjazdu do Australii. Tam był zjazd w New Age'u. No ja tak chciałam wyjechać i wybrano dwie osoby z Polski. Ja też byłam, no byłam w siódmym niebie. Ja, który nikt nie był w tej Australii, ja będę dopiero szpanować, ja będę tutaj opowiadała. Moja pycha sięgała Monteverestu.
1: A wtedy jak w domu relacje?
0: Były tragiczne. Było tragiczne. Mąż przestał się w ogóle do mnie odzywać. Żyliśmy absolutnie oddzielnie. Muszę powiedzieć, że żyłam z jakimś takim... jakimś welonem, jakąś taką zasłoną. Przychodziłam do domu z pracy, kładłam się, leżałam. W ogóle nie było jakichś żadnych relacji, nie było kontaktów. Mąż na mnie patrzył zdziwiony i nie wiedział, o co chodzi, a ja, chowając to wszystko w tajemnicy, uważałam, że on się mnie czepia. No i po prostu naprawdę było bardzo ciężko. Ja wyjechałam do tej Australii. Część kosztów pokryła ta grupa. Zawieziono nas do jakiejś willi. Chyba z 500 kilometrów około nie było nikogo. Umieszczono nas w takich pokojach piętrowe. Były łóżka ze 30 osób. Były wykłady. Na szczęście psuło się to radio, gdzie były tłumaczenia. Nie mogłam tego złapać. Teraz już wiem, że też mnie anioł stróż bronił. I bardzo pilnowano, żeby nie było żadnych kontaktów między nami. Nie pozwalano nam dzwonić. Nie pozwalano właśnie, jak mówię, rozmawiać. Byłam bardzo zdziwiona, jak jeszcze mnie zapytano, czy mam konto, co robię i czy mam kartę kredytową. No zaprzeczyłam, jakoś tam takie resztki rozumu we mnie się odezwały i nic takiego nie ujawniłam. Były trochę problemy z powrotem, bo nie chciano nas odwieźć, mnie na lotnisko, więc usiadłyśmy w tym samochodzie i żądałyśmy, że się nie ruszymy. Udało się wyjechać i po powrocie stwierdziłam, że zobaczyłam list polecony, patrzę, a tu jest pozew o rozwód. Mąż złożył pozew o rozwód. Byłam w szoku. Jak to? Ja przecież tak się poświęcam dla rodziny. Ja pomagam, ja tutaj go ratuję w różnych opresjach, a on mi robi taką rzecz. Byłam zupełnie zagubiona. Po długich rozmowach powiedział, że wycofa ten rozwód, ten pozew, jeżeli ja zrezygnuję z tej grupy. No, zrezygnowałam z tej grupy, ale to nie było takie sercem, prawda, zrezygnowanie.
1: Ale dlaczego, skoro tam chcieli cię okraść, to...
0: To nie było to, prawda, to się nie stało fizycznie. To były pewne domniemania. Ja byłam pod presją, ja byłam po prostu jak zahipnotyzowana. To się później okazało, bo mąż zebrał bardzo wiele materiałów na temat sekt, na temat właśnie takich uzależnień. Nawet wtedy chyba... Pana nazwisko tutaj padło, że jest taki pan, który się tym zajmuje, że w kościołach są takie ośrodki. Ja tak słuchałam, zasypiałam momentalnie, on mnie budził, szarpał, po prostu chciał mnie przywrócić do żywych. Ja, wie co, on ode mnie chce, nie umiałam tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No i teraz wiem, że nie było Boga w tym wszystkim. Tego tematu nie poruszył, prawda, Pana Boga. Może bym jakoś ruszyła, a może bym miała jeszcze dalszą ścieżkę tego swojego błądzenia. Bo znowuż ja zwalałam te wszystkie wpadki małżonka z alkoholem, że to jest jego wina wszystko. Nie uważałam, że ja jestem tego powodem. On mnie naprawdę bardzo kochał, wszystko dla mnie robił i nie wiedział już w sumie, jak do mnie dotrzeć. To było jego straszliwe cierpienie. No i znowuż skończyłam kurs masażu, takiego klasycznego, no i znowuż się pojawiła jakaś osoba, która mnie znowuż wciągnęła w bioterapię. Wciągnęła mnie w bioterapię, znowuż były kursy, znowuż były spotkania i znowuż były namawiania. A rzuć tego męża, wyrzuć go z domu, będziesz miała wolność, będziesz miała, prawda, będziesz o sobie stanowiła. Było tam wiele kobiet osamotnionych, pokrzywdzonych, takich, które były bardzo cierpiące i ja nie pasowałam do tego tutaj, prawda, schematu. W zasadzie to było, tak się sączyło, ja coraz bardziej dojrzewałam do tego. Jak mąż zobaczył zdjęcie tego pana w jakimś czasopiśmie.
1: Mistrza bioenergoterapii.
0: Tak, tak, powiedział, że no... śmierć wygląda z jego oczu. Zobacz, jakie on ma złe oczy. No ja spojrzałam, no dobrych za dobrych nie miał. No ale mówię, przecież to taki mistrz, to przecież no trudno. Trzeba to też znieść. No i zaczęły się wyjazdy do Tybetu jako dalsze wtajemniczenie. Mąż kompletnie nie chciał słyszeć o tym, żebym ja pojechała. No ale i u nas między nami tak dojrzało już do tego, że po prostu postanowiliśmy się rozwieść. Było cierpienie niesamowite, zarówno z jego i z mojej strony. Nawet nie mogłam jego bliskości znieść, nie wiedziałam dlaczego. Po 33 latach rozwiedliśmy się.

0: I wtedy mogłam wyjechać. No przecież nareszcie wolność, mogłam wyjechać do Tybetu.
1: Czy możesz powiedzieć, że w wyniku bycia w tym środowisku, że to był powód rozbicia twojego małżeństwa?
0: W 95% tak. Tak, bo gdyby były inne, prawda, inne relacje, inne wzorce, to nie byłoby tak. Tam przeważnie byli ludzie samotni, którymi lepiej manipulować.
1: Pojechałaś do tego Tybetu?
0: Pojechałam do tego Tybetu, ale coś mi powiedziało. Założyłam na szyję różaniec, który kiedyś kupiłam, jak byłam po raz pierwszy w Ziemi Świętej. Od takiego mnicha koptyjskiego kupiłam przy grobie Pana Jezusa. Nie zdejmowałam te osoby, które były ze mną z grupy. Mówi, pokaż te korale. Ja mówię, nie, to są moje osobiste korale. Nie chciałam się przyznać, że mam różaniec na szyi.
1: Czyli co, ty wiedziałaś, że to są źli ludzie, którzy ci chcą krzywdę zrobić? Że to jest cała sytuacja, która ci robi krzywdę?
0: Podświadomie to czułam, a w sumie nie chciałam się przyznać do tego, bo no, po prostu wobec rodziny, wobec męża, nie chciałam przyznać mężowi racji. To był mój błąd, to była właśnie ta blokada.
1: Ale jednocześnie założyłaś coś, co miało cię chronić.
0: Tak, co miało mnie chronić.
1: Jak kiedyś rozmawialiśmy i mówiłaś jeszcze o tym wyjeździe do Australii, to mówiłaś, że ta aparatura, która miała służyć do tłumaczenia symultanicznego, że tam jakieś radio w końcu złapałaś w Australii, tak było?
0: Tak, tak. Zaczęłam kręcić, chociaż bardzo nas pilnowano, żeby nic nie robiono z tym. I złapałam serbską stację w Australii. Byłam szczęśliwa, ponieważ język ten znałam. Wcale się nie przyznałam do tego, że znam, że to, tego słucham.
1: Co to była za stacja?
0: Nie pamiętam. Wiem, że tylko było po serbsku, że to rozumiałam i byłam bardzo szczęśliwa.
1: Czyli pojechałaś do Australii, wykształcić się jeszcze bardziej na wiernego adepta sekty, a zamiast słuchać wykładów, które cię miały tam prowadzić, to słuchałaś jakiejś stacji serbskiej.
0: Tak. Tak, to była chyba ta ręka opatrzności, gdzie jeszcze gdzie mną kierowała i posłuchałam tego.
1: A w Tybecie nosiłaś na sobie różaniec.
0: Tak, tak, prawda. I muszę powiedzieć, że ten różaniec mi się kompletnie porwał. Ten Pan Jezus wziął na siebie to wszystko. Ten krzyżyk tam został w jakimś klasztorze. Ja mówię, Panie Jezu, może Ty tu jesteś potrzebny? Zgubiłam ten krzyżyk. Ten krzyżyk parę razy gubiłam i go zakładałam z powrotem. Miałam głęboko go na sobie, jednak zgubiłam go. Ja mówię, Panie Jezu, pewnie jesteś tutaj potrzebny. I potem...
1: Czyli co, jakąś częścią siebie tam chciałaś być, a inną częścią tak, nie chciałaś być?
0: Tak, jakieś było rozdwojenie tej mojej jaźni. Kompletnie było to wszystko było chore po prostu. Nie wiedziałam, gdzie pomocy mogę pomocy otrzymać i tak się złapałam się jak tonący brzytwy z tego Pana Jezusa. Coś mi powiedziało, że właśnie tam jest ta droga. Jak przyjechałam, to ten różaniec, te resztki położyłam tam u Świętego Krzyża, po dzięce. Przyjechałam, mąż się w ogóle do mnie, znaczy mąż wpadł w nauk.
1: Mieszkaliście razem mimo rozwodu, tak?
0: Nie, już się... przeprowadziliśmy się, on mieszka poza Warszawą, ja w Warszawie, ale... Wcale się nie czułam wolna. Czułam potrzebę spotkania się z nim i pewnej nocy mi się przyśnił, że mnie woła, że potrzebuje pomocy. Ja tam pojechałam, dowiedziałam się adres, pojechałam. Otworzyłam swoim kluczem jego drzwi, które to było irracjonalne, absolutnie. Włączyła się rodzina i uzyskał pomoc.
1: Czy otworzyłaś...
0: Otworzyłam drzwi do wejścia na klatkę i potem udało mi się po prostu jego zmusić, żeby otworzył te drzwi.
1: Do mieszkania.
0: Do mieszkania, swojego. Tak, tak. Był w bardzo ciężkim stanie.
1: Ale nie miałaś klucza do jego jego klatki?
0: Nie.
1: Jakim kluczem otworzyłaś?
0: Otworzyłam swoim kluczem od swojej klatki. Tak to było właśnie.
1: I to wśród też... aniołów i ślusarzy są. To nieźle.
0: Tak, tak to było. Ale co tu chciałam powiedzieć, że wrócę jeszcze do, jak ten rozwód uzyskałam. Pierwsze kroki skierowałam do kościoła na Chłodnej. Tam właśnie zdobyłam to tę maturę z religii. Chciałam się szybko wyspowiadać. No niestety ksiądz miał pogrzeb. Mówię, no tak jak Pan Bóg czekał na mnie 33 lata, czy 35, to ja mogę poczekać.
1: A dlaczego chciałaś się wyspowiadać po rozwodzie?
0: No bo wtedy już uważałam, że mam drogę otwartą, że nie mam tego człowieka, który był po ślubie kościelnym, że już mogę.
1: Czyli że była przeszkoda tak, do momentu rozwodu.
0: Tak, tak. Wyjeżdżałam na wieś na ten drugi dzień i tam w jakimś kościółku takim wiejskim się wyspowiadałam. To było niesamowite. Było to chyba tylko takie powierzchowne, ale samo przystąpienie do tego konfesjonału. Myślałam, że stracę życie. Serce mi wyskakiwało z gardła, a jednocześnie byłam szczęśliwa, że ja to mogę zrobić. I ten ksiądz poradził, żebym pojechała do Jasną Górę. Ja sama czułam potrzebę. Pojechałam i tam na tym dziedzińcu było strasznie dużo ludzi, ale czekałam. Trafiłam na fantastycznego spowiednika, który mnie zrozumiał, który mnie pocieszył, który mnie umocnił w wierze, który mówi, dziecko, pokaż ty swoje oczy, czy ty nie kłamiesz? I się wychylił. Mówi, tak, mówisz prawdę. I ja byłam bardzo szczęśliwa i jak udzielał właśnie on też komunii, jakieś niesamowite światło zobaczyłam. Byłam tak szczęśliwa, jak nie wiem, nie pamiętam. Chyba to było moje pierwsze szczęście takie, że moja dusza się śmiała. Chciałam krzyczeć, płakać z radości, że ja dostąpiłam tego. A mszy jeszcze udzielał, mszy prowadził kardynał Wyszyński wtedy jeszcze. No ale to było krótko. Nie poszłam za tym właśnie, za tym wspaniałym uczuciem. I tutaj ten rozwód. I w momencie, jak brałam wtedy tę komunię po tych 35 latach, wie Panie Boże, jak ja bym chciała, żeby tu mąż był też. On przestał pić. Zaproponował za uratowanie jego życia, że pojedziemy razem na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
1: Tak to odebrał, że ty mu uratowałeś
0: tak,
1: życie?
0: Tak. Ja wiedziałam, że to jest palec Boży, że to mnie pokierowało. Z tym kluczem. To nie mogło być zbiegów okoliczności. Zgodziłam się. I tam rzeczywiście Pan Jezus nas dotknął. Razem klęczyliśmy na górze błogosławieństw. To było piękne uczucie, jak kapłan nas błogosławił. Był powtórny chrzest w Jordanie. Klęczyliśmy i kapłan nas tą wodą oblewał. Bardzo marzyłam, żeby wziąć ślub kościelnych. No niestety to na razie nie jest możliwe, ale wszystko w rękach Boga. Od tamtej pory mąż nie pije. Zbliżamy do siebie się coraz bardziej. I on po 40 latach przystąpił też do sakramentu pojednania.
1: Czyli jesteście w białym małżeństwie teraz, tak?
0: Mieszkamy oddzielnie, więc nie mogę tego tak powiedzieć, ale nasz kapłan udzielił nam rozgrzeszenia. To było niesamowite, jak ja przystępuję.
1: Czyli teraz jesteście bliżej siebie?
0: Tak.
1: Niż wtedy, kiedy mieszkaliście razem?
0: Absolutnie tak. Nigdy nie było takich relacji. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Zaczęłam go rozumieć. Pamiętam Wielki Piątek, jak on był jeszcze w stanach odmiennych świadomości, jak klęczałam przed nim i mówiłam, przepraszałam go za wszystko, przepraszałam go za te lata.
1: On był pijany.
0: Tak, tak. Potem mówił, że coś pamięta, jakieś tam okruchy świadomości były. Od tamtej pory nie piję, to już jest czwarty rok. Jeździmy razem na pielgrzymki, umacniamy się w wierze. Jest to naprawdę piękne. Wierzę, że tylko Pan Bóg może i dziękuję Panu Bogu, że po tylu latach mogę dostąpić takiego szczęścia.
1: Czy coś dzieje się? Co jest jeszcze echem tych zaangażowań w bioenergoterapię? Bo miałeś dużo szczęścia.
0: Niesamowicie.
1: Że to tak wszystko przeszło właściwie po powierzchni.
0: Po powierzchni, no skutkowało tym rozwodem, rozbiciem małżeństwa, tak?
1: Ale natomiast... czy nie dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy w twoich emocjach, w snach, koszmary? jakieś rzeczy takie, które się powinny dziać. No, powinny się dziać dziwne rzeczy w twoim domu.
0: W snach były momenty, było wiele takich powrotów, były różne bardzo dziwne sny związane właśnie z tymi grupami. Natomiast ja bardzo długo spałam z różańcem na szyi. Świeca zawsze była zapalona w pokoju. Modliłam się i naprawdę czułam tę ochronę i dziękowałam Panu Bogu, że naprawdę jestem w czepku urodzona, że to tak ze mną się nie działo, jak słuchałam audycji właśnie radia Święty Józef, gdzie mi włosy dęba stawały i że są takie straszliwe historie. Naprawdę to jest szczęście od Boga, że tak się skończyło, jak się skończyło, przynajmniej na razie. Ja proszę Pana Boga, żeby już mnie nie wypuścił ze swoich rąk, bo chcę tylko być z Panem Bogiem.
1: Kogo w tym czasie od tej spowiedzi swojej i od wyprostowania dróg swoich, prawda? No bo teraz możesz korzystać z pełni sakramentów Kościoła, prawda? A kogo poznajesz? Kim jest Bóg, którego zaczynasz poznawać? Kto to jest?
0: Jest dla mnie Ojcem Sprawiedliwym, dość srogim, ale miłość Jego jest niewyczerpalna. Jest serce, Jego miłosierdzie, które nie ma granic. I w ludzkim rozumieniu jest to bardzo ciężkie do zrozumienia. Dlatego przynajmniej ja tak cierpiałam, bo nie po ludzku to jest niewiarygodne, że to można przebaczyć. Tak straszliwe grzechy, tak straszliwe rzeczy, które człowiek robi, a jednak Bóg to robi. I jak to się zrozumie, jak się zawierzy Panu Bogu, to jest się najszczęśliwszym na świecie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Chciałabym się pomodlić za ludzi błądzących, za ludzi, którzy nie chcą uwierzyć Panu Bogu, żeby zawierzyli, żeby otworzyli tę klamkę tych drzwi, która jest tylko po naszej stronie. Tak słyszałam, bo tam jest naprawdę szczęście za małżeństwo, które boi się mieć dziecko. Młodzi ludzie, których znam, i proszę o wsparcie Ducha Świętego, żeby im pomógł podjąć taką decyzję.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Anna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajmy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja na tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A co mnie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. I zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako jakiegoś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No ja też była gdzieś wewnętrznie. Czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nic nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, Nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: później szczęśliwy.
1: Tak. Czyli myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam, że nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej, była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsze spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez 1,5 godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje, że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajnie i nie potrafią mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na nie wiem, wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, prawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa?

że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć, tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakimś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Stałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok

naprawdę czuję, że żyję, że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w dwóch wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: A najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach. No to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla ciebie ważna.
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie. Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie, i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie, jest w stanie w ogóle mnie polubić, a dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty, bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać. No to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że zresztą przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam, i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, śmieję, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślałam na tej podłodze na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I Owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy. Ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co do ciebie pan ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mhm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem... Idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać, moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty, poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie, nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało. Jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, oddałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nałóg. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła, kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża. I mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudno odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Czy miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo, znaczy, ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie z sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Ech. Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie gdzieś tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Egzorcyści mówią o tym, że są trzy główne powody, dla których są osoby opętane, istnieją osoby opętane. Pierwsze to jest trwanie w grzechu śmiertelnym. To się kompletnie ludziom z egzorcyzmami nie kojarzy. Po drugie przekleństwo. To już bardziej, ale też nie jest tak mocno zrozumiane ten powód, jak praktyki okultystyczne. I to jest trzeci powód opętań, związań duchowych. Drodzy Państwo, widziałem u warszawskiego egzorcysty, nie powiem jakiego, mały słoiczek, nieduży, w którym były gwoździe i śrubki. To człowiek poważny, naprawdę. I on powiedział mi, że te gwoździe i śrubki wypluły osoby w trakcie egzorcyzmu. Znam alkoholików, którzy byli związani duchowo, mimo tego, że nigdy nie praktykowali okultyzmu i nic zdaje się nie świadczyć o tym, żeby byli przeklęci. I trzecia grupa osób, które szukają, są penitentami egzorcystów, to osoby, które spotkało przekleństwo. Poznałem taką osobę, modliłem się z nią i to był chyba najbardziej spektakularny w moim życiu przejaw opętania, z którym spotkałem się bez obecności egzorcysty. Otóż w trakcie końcowej modlitwy, bo ja nie dowiedziałem się przez 45 minut, czy nawet dłużej trwała ta rozmowa, jaka może być przyczyna tych objawów, które ona miała i które ewidentnie świadczyły o tym, że jest osobą opętaną. W swojej bezradności zaproponowałem modlitwę, ona się zgodziła bardzo chętnie i w chwili, w której miała wypowiedzieć słowa i konsekruje siebie Twemu niepokalanemu sercu, to był zwrot ku Maryi, ona tych słów nie była w stanie powiedzieć. Ja modliłem się z opuszczoną głową, z zamkniętymi oczyma i nagle usłyszałem taki stuk nasilający się. Otworzyłem oczy, ta dziewczyna trzymała rękę na krzyżu, który leżał, po prostu leżał, przed chwilą go położyłem na tym stole. Ona trzymała rękę na tym krzyżu i ten stół podskakiwał. To fizycznie nie jest możliwe. I wtedy zapytałem jej, kiedy to się skończyło, bo ona w końcu te słowa wypowiedziała z jakimś potwornym trudem. Zapytałem się, nie wiem skąd taka intuicja, zapytałem się, kim była twoja babka. Ona powiedziała czarownicą. Ta dziewczyna wcześniej w trakcie rozmowy nie była w stanie sobie przypomnieć. Ta część jej historii była ukryta. Ona, na nią ta babka rzuciła klątwę, przeklała ją. Dlaczego? Dlatego, że ta dziewczyna nie zdecydowała się na kontynuowanie tego procederu swojej babci. Jak zwykle w tym momencie bardzo proszę o wsparcie, bardzo proszę o to, że jeśli ktoś chce, może zajrzeć do opisu tego kanału, tam znajdzie link do zrzutki, która właśnie trwa, tam znajdzie numer konta. Bardzo wiele osób zrobiło już takie comiesięczne taki mechanizm, kiedy automatycznie wysyłane są pieniądze, nawet 10 zł to jest coś dla nas bardzo ważnego. Są osoby bogatsze, które dają 100 zł i więcej. Również na Facebooku jest podpięty post, w którym jest ta link do zrzutki, a ta zrzutka już powoli się kończy, prawie 3/4 jej kwoty jest
jest przekazane. Bardzo polecam się Państwu, jeśli ktokolwiek, czegokolwiek, cokolwiek tutaj i w Radiu Niepokalane FM został czymkolwiek obdarzony, ktoś, kto uzyskał tutaj informacje, które wpłynęła jakoś pozytywnie na jego życie, to polecam się waszej szczodrości. I teraz myślę, że takim pierwszym odruchem, kiedy słyszymy o takich rzeczach, o których mówię, jest niedowierzanie, tak? No ale ja nie mam żadnego powodu, żeby na ten temat kłamać. Mówię, gdybym kłamał na takie tematy, a jestem człowiekiem wierzącym, spotkałaby mnie naprawdę wielka kara. Gdy jestem pytany, na przykład po przedstawieniu takich historii, jak przed chwilą, gdy jestem pytany o dowód na istnienie świata duchowego oraz o dowód na przykład na temat sensowności egzorcyzmów, bardzo często poza sferą taką intelektualną, poprzez oprócz pewnego dowodu, pewnego rozumowania intelektualnego, bardzo często przytaczam historię Anity. Ona, kiedy ją spotkałem w kościele przy Bonifraterskiej, ona tam przyszła, była jedną z kilkudziesięciu osób, kiedy tam posługiwaliśmy, czy też było nawet ich więcej. Dziś wiem, że była związana z demonem. Wtedy zobaczyłem po prostu osobę w totalnej depresji i w żałobie. 3 lata wcześniej zginął jej chłopak i to, co opowiedziała, że straciła kontakt z matką, że straciła pracę, że nie była w stanie tej pracy odzyskać, bo kiedy ją znajdowała, tę pracę, to po 2-3 tygodniach po prostu ją traciła. I co można powiedzieć, jaka jest taka jeden z kilkunastu objawów związania duchowego, to statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Tak? I teraz ten stan zakończył się po jednej modlitwie. Jak powstał? To jest w ogóle szaleństwo. Nie miałem z podobną sytuacją wcześniej ani później do czynienia. Otóż ona zaczęła widzieć w snach i zaczęła rozmawiać z kimś, kogo uznała za swego narzeczonego. Oczywiście był to demon. I ona co wydaje się nieprawdopodobne, ale było prawdziwe, tak bardzo była związana z tą osobą, że jakby przelała te emocje na tę osobę wyglądającą jak jej nieżyjący narzeczony i po prostu się z nią związała, myśląc, że to jest po prostu, że to jest ciąg dalszy tamtej relacji. I zły duch, o którym ona myślała, że jest to jej narzeczony, najpierw mówił jej, jak to w niebie jest pięknie, jak wspaniały jest Pan Bóg i tak dalej, i tak dalej. A potem zaczął ją nakłaniać do robienia rzeczy niemoralnych. I ona właśnie z tego powodu do mnie przyszła. Bo ona nie kojarzyła tych złych wydarzeń w swoim życiu z tą relacją. Natomiast to już przekraczało jakby możliwość jej rozumienia i chciała jakiejś informacji. I w jaki sposób ona została związana, to o tym właśnie powiedziałem i po jednej modlitwie się skończyła. Gdyby nie istniał świat duchowy, gdyby to były problemy, to co ona miała, gdyby to były problemy, mówię na przykład o depresji, tak? Gdyby to były problemy somatyczne, gdyby to była choroba, na którą stosuje się leki, psychiatrzy stosują leki, to
ta depresja i to wszystko nie minęłoby po modlitwie kapłana, który nałożył na nią ręce. Ona z radością, bo wcześniej bardzo się ucieszyła, że to nie jest jej narzeczony, tylko zły duch. Po prostu się ucieszyła, dlatego że wiedziała, że jej narzeczony nie był taką osobą. Więc w tej radości wyszła z tej modlitwy jeszcze większej radości, kiedy to wszystko zostało zerwane i po jakimś czasie dowiedziałem się, że odtworzyła relację z mamą i znalazła pracę i w tej pracy nawet zaczęła nawracać swoją szefową. Więc pytane o dowód na istnienie świata duchowego, przedstawiam tę historię, bo ona jest niemożliwa, bo niemożliwe jest ustąpienie tak ciężkiej choroby, jaką jest depresja, w wyniku wypowiedzianych jakichś słów do tej, do chorej osoby. Oczywiście to nie chodzi tylko o słowa, tu chodzi o przywołanie mocy Chrystusowej. Anita wyrzekła się tej relacji i dzięki temu kapłan mocą Chrystusa mógł wyrzucić tego złego ducha. Kiedy patrzymy na historię zachodnią, od czasów oświecenia, kiedy wolnomyśliciele i osoby, które były nieprzychylne chrześcijaństwu, a potem oświeceniowi naukowcy, psychiatrzy, a także psychologowie, ludzie, którzy wyznawali monizm materialistyczny, czyli nie uznawali istnienia świata duchowego. Tak? I od kiedy, i oni od tamtego czasu, od czasów oświecenia, próbują narzucić zachodnim społeczeństwom ateizm. I jedną z tych bitew, malutką, ale bardzo jednak ważną, jedną z tych bitew tego frontu światopoglądowego jest próba zdeprecjonowania, podważania sensu oraz uniemożliwienia sprawowania egzorcyzmów. W Polsce mamy do czynienia z taką akcją od pewnego czasu. Pewien człowiek, chyba dziennikarz o widocznej takiej bardzo mocnej motywacji, przedstawia fakty, ale też interpretacje, które są niemożliwe, a niektóre fakty są prawdziwe, natomiast w jego interpretacji one, jakby ich sens się zmienia. Ale gdyby przyjąć kilka tych faktów, no to rzeczywiście mamy do czynienia czasami z nadużywaniem autorytetu egzorcysty. Tylko że w tym momencie należy takie rzeczy przedstawić władzom kościelnym, a jeśli to są przestępstwa, władzom państwowym. Natomiast praca nad tym, żeby zakazać egzorcyzmów, tak jak na przykład jest w Niemczech, no jest absolutnie nieadekwatna do tego, co jest podnoszone jako dowody. Tak? To znaczy, ja nie bronię i nigdy bym nie bronił kapłanów, którzy nadużywają swojej władzy, tak? No bo egzorcysta ma jednak władzę nad człowiekiem. Ale czym innym jest ukaranie konkretnych osób, a czym innym jest uniemożliwienie prowadzenia egzorcyzmów. To, co stało się w Niemczech, związane jest z historią Anneliese Michel. Pewnie są osoby, które mnie słuchają, znające tę historię. Ja powiem tylko tyle, że dziewczyna cierpiała na... No, to było głębokie opętanie i tam było dwóch egzorcystów. Jeden z nich był bioenergoterapeutą, co absolutnie wyklucza jakby możliwość udziału tego kapłana w tak delikatnej i tak no, pełnej niebezpieczeństw czynności, jaką są egzorcyzmy. I ta dziewczyna była leczona, zmarła w wyniku używania leków psychotropowych, które jej podawano
no, nadmiernej ilości tych leków psychotropowych. I konsekwencje tego były takie, że czy formalnie, czy nieformalnie, nie wiem, sprawiono, że egzorcyzmów w Niemczech nie ma. Był film na ten temat w Polsce i tam postawiono, o ile dobrze pamiętam, taką tezę, że to było opętanie wstawiennicze i że to jest coś dobrego. Absolutnie nie ma mowy o czymś takim jak otwarcie się na złego ducha po to, żeby kogoś ratować. Miałem sygnały od kilku osób, w tym od kapłana, że były młode dziewczyny, które w taki sposób otwierały się na demoniczne zło, ofiarując to za nawrócenie chłopaków, w których były zakochane. Więc absolutnie o czymś takim nie ma mowy. Natomiast to jest głębia wyzwania, przed którym stoimy, bo nie jest całkiem nieprawdopodobne, że ludziom niewierzącym i skrzywdzonym najprawdopodobniej przez kogoś, jakiegoś członka kościoła, jakiegoś kapłana najpewniej, że tym ludziom uda się również Polaków pozbawić egzorcyzmów, tak jak udało się to w Niemczech. I teraz poza tymi faktami nadużyć, to niewierzący w istnienie świata duchowego, ci materialiści, psychiatrzy czy naukowcy próbują walczyć z faktami, walcząc z egzorcyzmami. Dlaczego? No bo za chwilę do tego przejdę. Są dowody, które absolutnie wskazują na to, że informacje są przekazywane jakimś kanałem, nad którym nauka nie ma żadnej, co do którego nauka nie ma żadnych kompetencji. I teraz każda z tych osób, kiedyś miałem taką bardzo długą wymianę zdań, bodajże na Twitterze. Każda dotyczyło tego, że człowiek bardzo inteligentny i precyzyjny próbował mi udowodnić, że egzorcyzmy to jest jakiś absurd. I dopiero w momencie, kiedy przedstawiłem mu ten argument, a jest to argument ostateczny, to znaczy, że osoby opętane potrafią rozpoznać konsekrowaną hostię i oddzielić ją i po prostu rozróżnić pomiędzy nią a hostią opłatkiem, który jest niekonsekrowany. I teraz nie ma żadnej możliwości, by działo się to w przestrzeni materialnej. Tak? To dzieje się od początku do końca w przestrzeni duchowej. Sakrament jest sferą ducha. No i wtedy ten precyzyjny w swym rozumowaniu człowiek po prostu przerwał rozmowę, no bo nie miał absolutnie żadnych kompetencji, ale do tego momentu demonstrował, i zresztą wszystkie osoby, z którymi na ten temat rozmawiam, demonstrują poczucie wyższości. Tak? My jesteśmy traktowani jak jakieś zabobonne głupki, a oni mają naukę i oni mają wiedzę. No okazuje się, że to oni są zabobonnymi głupkami, bo ktoś, kto uważa, że sfera duchowa nie istnieje, no jest wyznawcą jakiegoś przesądu po prostu. Ateizm i taka głęboka wiara w to, iż jest tylko materia oraz jej przejawy, no to świadczy po prostu o ograniczeniu umysłowym, tak? Ale oni, to lewica doskonale i ideologia liberalna, to doskonale przetestowali, to po prostu dla nich stworzono właśnie taki mechanizm, że my się uważamy za kogoś lepszego. I to przyciąga ludzi do tych postaw lewicowych. I teraz według mnie to
to poczucie wyższości w tej akurat kwestii duchowej, ono wynika z niepewności tych ludzi, z niepewności poznawczej. Tak? Bardzo często kompleksy są przykrywką dla postawy wyższościowej. Ale mimo wszystko nie przestaje mnie to dziwić. Znam ateistów, którzy są po prostu osobami pokornymi. Pytam taką osobę, co byś zrobił, gdyby na przykład ten karnisz spadł, ta książka zaczęła lewitować. Gdzie szukałbyś wyjaśnienia? On mówi w kościele. Tak? To był jeden z moich przyjaciół, który pisał w Gazecie Wyborczej i był człowiekiem niewierzącym. Ale to był ateizm heroiczny, to znaczy ateizm, który nie odrzucał faktów. Ateizm, który był efektem tego, że ktoś nie miał łaski wiary albo ją, tę łaskę odrzucił. I teraz krótka historia relacji pomiędzy nauką a duchowością. Tak. Takimi ważnymi postaciami są Swedenborg, to są lata, on urodził się w 1688, ale prowadził swoją działalność od połowy, taką już publicznie dostrzeganą od połowy XVIII wieku, bardzo wcześnie. Jeszcze wcześniej to był Paracelsus i tu mamy XVI wiek i kolejna osoba Mesmer, to jest już XVIII wiek, urodził się w 1734 roku. Ta postać jest bardzo, bardzo ważna dla historii relacji pomiędzy nauką a duchowością, ponieważ z jego eksperymentów, a potem z jego działalności powstały dwa nurty okultystyczne, to znaczy uzdrawianie, bioenergoterapia między innymi i hipnoza. Tak. Bardzo mocno przebadane pod koniec lat 90. na początku XX wieku stan odmiennych świadomości, w których dzieją się rzeczy niezwykłe. No ale okazało się, że nauka nie jest w stanie niczego powiedzieć na ten temat pewnego. No, nie jest w stanie, ponieważ nauka nie ma narzędzi do badania sfery duchowej. Swedenborg jest ważny dlatego, że on odrzucił autorytet Kościoła, odrzucił autorytet objawienia tego, na którym zbudowany jest Kościół i stwierdził, że każde objawienie prywatne jest ważniejsze, że studiowanie tego prowadzi do prawdy. On po prostu był człowiekiem, który otworzył się na świat demoniczny. Prawdopodobnie w praktykach, które kiedyś nazywały się nekromancją, a od połowy XIX wieku nazywane są spirytyzmem. Ważnymi postaciami tego nurtu, z którego możemy wysnuć, jakie są nieporozumienia pomiędzy naukowcami a ludźmi, którzy wierzą w istnienie świata duchowego, był Rudolf Steiner. A jeszcze wcześniej Madame Błowacki, medium spirytystyczne, osoba, która wprowadziła taką tezę, że po drugiej stronie tych wydarzeń, których nie da się naukowo zbadać, że po drugiej stronie nie mamy do czynienia z jakąś inteligencją bezcielesną, tylko że mamy do czynienia z energią. I to był bardzo ważny moment dla tej historii. Steiner jest ważny dlatego, że on, to oczywiście było już dużo wcześniej zauważalne, ale on w taki sposób bardzo przekonywujący opisał tę swoją okultystyczną działalność jako działalność naukową. To znaczy on stworzył antropozofię, która była odbiciem teozofii, ale ta antropozofia
miała mieć znamiona nauki. I to był bardzo mocno no, na wiele osób to zadziałało. Do dziś z poglądami Steinera możemy się spotkać, bo szkoły waldorfskie, szkoły steinerowskie są oparte właśnie na żenującej pedagogice, którą on reprezentował, ale też kalendarze biodynamiczne. To również jest dalekie echo jego poglądów. Są jeszcze dwie postacie, które warto tutaj wspomnieć. To jest Ernest Jung i Mircea Eliade. Jung dożył aż do lat 60. XX wieku. Mircea Eliade zmarł dopiero w 1986 roku. I ich wpływ na relacje pomiędzy nauką a wiarą był bardzo mocny. Jung był człowiekiem bardzo obdarzonym intelektualnie i swoją niebędącą prawdą tezę o nieistnieniu świata osobowego, świata duchowego, a tłumaczył te wszystkie przejawy, nie wiem, wróżbiarstwo, oddziaływaniem jakichś archetypów. To pojęcie do dzisiaj jest stosowane oczywiście niedokładnie w znaczeniu takim, w jakim rozumiał to Jung, ale jest to takie deus ex machina, tak? Czyli wytłumaczenie świata i oddziaływanie świata duchowego na świat przyrodzony. Wiele osób tymi wyjaśnieniami się zwyczajnie posługuje. Mircea Eliade jest postrzegany przez osoby, właściwie przez wszystkich, jako wielki znawca, jako wielki religioznawca. Natomiast on dokonał czynności, która do dziś jakby zniekształca świadomość osób, które badają tę granicę między światem duchowym a światem materialnym, światem przyrodzonym, ponieważ on zatarł granicę pomiędzy religiami naturalistycznymi a chrześcijaństwem. A ta granica jest bardzo wyraźna, ponieważ Bóg jest zupełnie kimś innym niż demony, tak? Na tym poziomie, na którym istnieją demony, mamy do czynienia z aniołami po drugiej stronie, tak? Natomiast Bóg jest rzeczywistością całkowicie ontologicznie inną. Bóg jest kimś, kto utrzymuje świat przyrodzony przy istnieniu i twierdzenie, że chrześcijaństwo jest kolejną odmianą, kolejną religią, no to jest wielkie nadużycie. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie religie inne niż chrześcijaństwo są pochodzenia demonicznego. Natomiast te religie, które są kultywacją dobra i zmierzają poprzez ascezę, poprzez jakieś opanowywanie ludzkich pożądliwości, które zmierzają ku dobru, w nich nie ma żadnych manifestacji. Po prostu nic takiego się nie dzieje. Mówię tutaj o tych najbardziej wysublimowanych religiach. Natomiast są takie wierzenia, które są po prostu demoniczne. Kult Molocha, Aztecy i Majowie, to co robili. No i współczesny satanizm, który uznaje się za religię. Religia Candomblé w Brazylii, to jest tam 40 milionów osób. To nie są rzeczy całkowicie pomijalne. Po
Eliadem i Jungu taką wartą do zauważenia formacją, która ma wpływ na to, że postrzegamy świat duchowy w sposób błędny. Mówię tutaj my, mówię o kulturze europejskiej, byli naukowcy związani z ruchem New Age. I to byli naukowcy, którzy na przykład promowali narkotyki psychodeliczne, żeby penetrować tę sferę duchową, praktykowali różne działania deprywacyjne, nie wiem, metoda holotropowa, to jest związane z oddychaniem i doprowadzenie się do stanu takiego granicznego, gdzie następują halucynacje i uważano, że to jest przejaw świata duchowego. Może tak być, ale to jest nieszczęście tych ludzi. To znaczy, jeśli te osoby zburzą przy pomocy tak agresywnych działań, jak na przykład psychodeliki, taką barierę, która oddziela świat widzialny od świata niewidzialnego, to na kolejnych seansach narkotycznych rzeczywiście mogą się spotkać z duchowym, z inteligencją, która nienawidzi natury ludzkiej. I teraz ci naukowcy związani z nurtem New Age, oni wprowadzają, to może być, co jest oczywiste, tak o czym mówiłem, pomieszanie pojęć i ludzi Zachodu wprowadzają w błąd, to ważne dla nich jest, dla ich opisu jest to, że światopogląd, który wyrażają światopoglądem gnostyckim. I tutaj mamy znów to, co było u Steinera, a co jest u początków jakby w ogóle tej myśli tajemnej Zachodu, to jest gnostycyzm, pierwszy, drugi wiek po Chrystusie. Tam również

mieszanie pojęć, głoszenie błędu. To jest w tej całej tradycji od Swedenborga, którą przedstawiam, to jest, łączy wszystkie te przekonania osób, które wymieniłem, i środowisk, takich jak środowisko New Age'owe. I teraz, ale oni głoszą przeświadczenie o tym, że istnieje możliwość w cudzysłowie naukowego, ale my wiemy o tym cudzysłowie. Oni uważają, że istnieje możliwość naukowego poznania rzeczywistości duchowej i oni są przekonani, że takie poznanie jest czymś o wiele istotniejszym niż mądrość głoszona w kościele katolickim. I teraz swego czasu, bodaj rok temu, uczestniczyłem w takim sympozjum zorganizowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I tam ci naukowcy wyraźnie manifestowali i strzegli zakres oddzielali kompetencje nauki i religii. Kompetencje dotyczące ratio i kompetencje dotyczące fides, tak? I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. To jest dokładnie zaprzeczenie tego nurtu neognostyckiego, o którym mówiłem. Ja wygłosiłem taki wykład pomiędzy transem a upętaniem, współczesna nauka kontra fakty. I w tym wystąpieniu pokazałem, gdzie psychiatria redukuje rzeczywistość, obraża się na fakty, właśnie na manifestacje związane z egzorcyzmami. Tak, że przyjmuje część tych faktów do wiadomości, ale część z nich po prostu odrzuca. I teraz, co jest istotne dla nas z punktu widzenia odbiorców tego, co naukowcy mają do powiedzenia. Współczesna nauka, w tym w sposób absolutnie najbardziej bolesny psychiatria, przerzuca się pomiędzy odrzuceniem tej wiedzy, która jest kumulowana przez kompetentną instytucje do tego, czyli przez Kościół rzymskokatolicki, przerzuca się od odrzucenia tej wiedzy po pokorę. To znaczy istnieją psychiatrzy, którzy są zatrudniani przez diecezję i oni eliminują ludzi chorych psychicznie z tej grupy oczekujących na egzorcyzmy. Tak. I spotkałem się kilkakrotnie z psychologami i psychiatrami, którzy mówili o tym, że widzą ze swojej praktyki, że istnieje część ludzi, część ich pacjentów, których raz nie da się zdiagnozować, a dwa nie da się im pomóc. I okazuje się, że czasami jedna modlitwa kończy ich kłopoty. Więc ta wiedza duchowa nie da się objąć pojęciami nauki. Język naukowy nie ma tutaj zastosowania. Tak. Ta pierwsza postawa, czyli odrzucenie wiedzy, jest naprawdę szkodliwa i jest naprawdę irracjonalna. Naukowców nie powinien cechować irracjonalizm. I wiedza na temat egzorcyzmów jest uregulowana, jest uporządkowana. To się stało w XX wieku, tak bardzo precyzyjnie zostało to sformułowane. I to odrzucenie, szczególnie jeśli chodzi o psychiatrów czy psychologów, owocuje cierpieniem pacjentów, bo oni nie są w stanie im pomóc. Nie jest im w stanie pomóc terapia ani farmakoterapia. Tak. I teraz taki przykład charakterystyczny i bardzo reprezentatywny tej postawy. W takiej klasyfikacji międzynarodowej
organizacji

0: zdrowia jest kategoria trans i opętanie. Tak. I ta kategoria obejmuje manifestacje demoniczne wynikające ze stanów transowych i otwarcia duchowego poprzez okultyzm czy magię. I teraz skąd ta kategoria? Dlaczego oni, lekarze, materialiści, psychiatrzy, nie byli gotowi do odrzucenia jej? Otóż w krajach jeszcze niezewangelizowanych, albo też zewangelizowanych częściowo, istnieją tradycje duchowe, których oddziaływanie jest jeszcze na poziomie społecznym, tak? Czyli to nie są poszczególne osoby, które gdzieś tam chodzą i spotykają się z świeckimi, w cudzysłowie, egzorcystami, bo to taka kategoria osób nie istnieje, ale mamy do czynienia z czymś, czemu nie da się zaprzeczyć, tak? Religie, nie wiem, na Madagaskarze, w północnej Afryce, w czarnej Afryce. No mamy do czynienia z czymś, czemu się nie da zaprzeczyć, tak? Jest grupa osób, jedna z nich tańczy, w pewnym momencie przewraca się, białka oczu się, jakby wywracają się oczy na drugą stronę, jak to czasami opisywali ludzie, i ten kapłan, ten szaman po prostu mówi o rzeczach, których nie można wiedzieć. No skąd on to wie? No wie dlatego, że jest związany ze złym duchem. I oczywiście zły duch robi wszystko, żeby przekazywać jakąś wiedzę, która może być podatna, może być przydatna dla tych ludzi, ale tak naprawdę nic dobrego z tego nie wynika, ani dla szamanów, którzy są osobami zepchniętymi na margines wspólnoty, ani dla tych ludzi, którzy przychodzą po pomoc. I oczywiście część wiedzy tych szamanów to jest taka zwykła wiedza medyczna, zioła i te rzeczy. W niektórych rejonach jest bardzo wyraźny podział pomiędzy tymi, którzy stosują zioła i jakieś tam praktyki naturalne, a tymi, którzy zajmują się sprawami duchowymi, czyli zajmują się osobami, na które rzucono klątwy, czy które mają duchowe problemy. I teraz, jak oni formują swoje stanowisko, tak? Jak je, przy pomocy jakich słów je przedstawiają. Na przykład mówią, że zachowanie się pacjentów wynika z transu i rzekomego opętania. Że ktoś, kto zachowuje się w sposób odbiegający od zwykłej osobowości swojej, no to jest właśnie to skutkiem transu. Ale oczywiście nie wszystkie tego typu manifestacje są efektem transu. No i mamy tu do czynienia z tym zamykaniem oczu, o którym mówiłem. Z jakich przesłanek oni używają tego pojęcia rzekome, tak? Poza oczywiście własnym światopoglądem, w którym nie ma miejsca na sprawy duchowe, tak? Na jakiej podstawie oni wygłaszają tak stanowcze, ci lekarze XXI wieku, tak stanowcze poglądy? Czy wykonali jakieś doświadczenia? No bo nauka to doświadczenie, empiria, tak? Nie. To jest tylko i wyłącznie przejaw ich obskurantyzmu. To znaczy, to są ludzie, którzy hołdują jakimś zabobonom materialistycznym, tak? No bo ta wiedza na temat świata duchowego jest dostępna dla każdego, również dla nich. I teraz, dlaczego mówię o tym z taką pewnością? Kolejnym powodem, dla którego mówię o tym z taką pewnością, jest fakt, że ludzkość od zarania dziejów zmagała się z istnieniem bezcielesnych, złośliwych inteligencji. Tak, chrześcijanie mówią o upadłych aniołach, muzułmanie o dżinach i szejtanach, Żydzi o dybukach, Część buddystów o ducha zwierząt politeiści określają złe moce różnymi mianami w zależności od plemienia. Natomiast Kościół katolicki dysponuje w tej kwestii wiedzą pewną, a potwierdzeniem jakości tej wiedzy są skuteczne egzorcyzmy. Skuteczne egzorcyzmy, kiedy są dobrze przygotowane. Pamiętajmy o tym. I po prostu istnieją przypadki, kiedy farmakoterapia, wszelkie szkoły terapeutyczne zawodzą. Natomiast prosta, czy też czasami bardzo długa, wielokrotnie powtarzana modlitwa odnosi skutek. Bo tę niewolę może zakończyć akt woli, decyzja penitenta oraz rozkaz wypowiadany w autorytecie Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Te dwie rzeczy są niezbędne i niezbędna jest wiara u tych dwóch osób. I dzięki temu jest możliwe zakończenie się rejestrowalnych przez każdego objawów, tak? I teraz jakie są oprócz tego, że te modlitwy są owocne, jakie są inne dowody na obiektywizm reguł rozeznania duchowego związanego z egzorcyzmami? Nie ma po prostu żadnego innego dobrego wyjaśnienia trzech oznak opętania. Ci ludzie opętani rozumieją wszystkie języki i mówią czasami nimi, nawet językami martwymi. I to robią czasami osoby niewykształcone, które absolutnie nie miały żadnej możliwości, żeby poznać te języki. Tak? Po drugie, znajomość spraw, o których dana osoba nie ma prawa wiedzieć. Tak? Na przykład na seansach hellingerowskich, u tych, którzy wróżą z kart Tarota, czy u innych tego typu, u jasnowidzów i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi jest różne kategorie tych osób. Potrafią powiedzieć, jak się do nich przyjdzie, rzeczy, których wiedzieć nie mogą. Tak? I trzecia, po rozumieniu języków i znajomości spraw niedostępnych człowiekowi, to jest niechęć do świętości przedmiotów czy osób. I dla mnie ten ostatni argument jest absolutnie, ta ostatnia kategoria jest absolutnie, no, nie ma możliwości z nią dyskutować, ale i te dwie wcześniejsze też nie ma sposobu bez używania jakichś pojęć, które same siebie przez siebie tłumaczą, czyli są po prostu błędem logicznym. Nie da się tego wyjaśnić. I teraz ustalenie tych reguł trwało wiele wieków. To, co mnie zawsze podbudowuje, to jest sceptycyzm Kościoła wobec tych spraw. Dopóki nie powstała nauka przecież, przez 1000 czy 1500 lat, w zależności od tego, czy źródeł uniwersalizmu naukowego szukamy od momentu powstania uniwersytetów europejskich, czy też od powstania współczesnej nauki, ale przez cały ten czas, również do dzisiaj, Kościół miał po prostu absolutnie sceptyczny stosunek do tego typu wydarzeń, jakimi są manifestacje demoniczne. I pierwszą rzeczą, jaką czyniono, było szukanie przyczyn naturalnych. Tak? Kościół był zawsze skłonny do tego, żeby najpierw spróbować demaskować rzekome opętania. I teraz to działo się nie dlatego, że kapłani nie wierzyli w demony, ale ponieważ już wtedy wiedzieli, że podobne zjawisko często da się wytłumaczyć w inny sposób. Tak? No i teraz, co my wiemy? No wiemy o tym, że upadłe anioły znają wszystkie języki. Tak? I w taki sposób, jaki próbują tłumaczyć to psychiatrzy i naukowcy, materialiści, zjawisko to nie może być objawem epilepsji czy choroby psychicznej, no bo w jaki sposób jakieś zmiany negatywne w mózgu mogą prowadzić do tego, że ktoś dialoguje w języku sobie nieznanym, tak? Bo i to już jest wiedza egzorcystów, zaobserwowano bardzo wiele przypadków, kiedy osobie opętanej zadawano pytanie w nieznanym jej języku i albo ta osoba odpowiadała po polsku na przykład, czy po angielsku w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach używających tego języka, albo odpowiadała w tym samym języku, w którym zadawano pytanie. Tak? I tego się nie da wyjaśnić, jeśli przyjmuje się tezę o nieistnieniu świata duchowego. Teraz ten punkt drugi. Opętani bardzo często podają szczegóły z życia osób obecnych w ich otoczeniu, zwykle księży, ale też innych. Ale tylko wtedy, jeśli uznają, że to może doprowadzić do zakończenia egzorcyzmów. Tak? Czyli po prostu na przykład wypominają kapłanom ich grzech. Tak? Skrywany grzech. I jeśli na wspomnianym już seansie tej metody Berta Hellingera ktoś mówi o rzeczach ukrytych, wyjawia prawdę o relacjach rodzinnych, o których no, ktoś obcy nie może wiedzieć, tak? Zawsze w tym przypadku musi paść pytanie o źródło mocy. Tak? Skąd bierze się ta umiejętność? Skąd bierze się ta wiedza, której mieć nie powinien. Oczywiście zły duch ma wiedzę o wszystkich grzechach. Tak? Nośnikiem informacji jest po prostu bezcielesna inteligencja. I teraz ten przykład trzeci, ten argument trzeci, kiedy opętani są w stanie rozpoznać święte przedmioty. Tak? Oni nie dotkną ani nie wypiją wody święconej. Tak? Wody, która została na przykład poświęcona w tajemnicy. Ale nie będą mieli problemu z wodą zwykłą. Tak? Czasami podawano im dwie szklanki i z jednej byli gotowi się napić, a z drugiej nie. I teraz potrafią podać imię świętego, którego relikwie mamy w trakcie egzorcyzmów, ale ona jest ukryta. Unikają siadania na krześle, jeśli pod tym krzesłem została rozsypana sól egzorcyzmowana. Tak? Konsekrowana i niekonsekrowana hostia na poziomie materii niczym nie różni się jedna od drugiej. Tak? Opętani jednak potrafią rozpoznać te, które po prostu dostąpiły konsekracji. I teraz tylko i wyłącznie przymusem środowiskowym czy światopoglądowym można tłumaczyć to arbitralne ograniczanie się przez niektórych przedstawicieli środowisk akademickich, ograniczanie tych fenomenów do sfery psyche. Tak? To jest absolutnie niedorzeczne. Tak? Liczba dowodów, że mamy do czynienia z rzeczywistością duchową jest przytłaczająca. Tak? I akceptowanie przez tych naukowców takich poprawnościowych wyjaśnień to jest tendencja dla nauki samobójcza. Tak? Walka z faktami nie ma sensu. A mimo to nauka tak często zaprzecza swoim korzeniom, czyli temu, że bezinteresownie poznajemy świat i w sposób niczym nieskrępowany. Bo na tym polega nauka. My nie możemy mówić w nauce o konsensusie, tak? Dlatego, że sensem nauki jest kwestionowanie i dzięki temu kwestionowaniu nauka jest przestrzenią pewności, tak? Nie ma, i musimy pamiętać jeszcze o jednym, nie ma ani jednego prawdziwego zdania na temat rzeczywistości, które by było sprzeczne z objawieniem, tak? To jest zupełnie niesamowite i cudowne doświadczenie. Każda prawda jest katolicka. Nie ma ani jednego prawdziwego zdania na temat rzeczywistości, które zaprzeczałoby jakimkolwiek prawdom objawionym. I to doświadczenie, że żyjemy właśnie w takiej rzeczywistości, że posługujemy się takim światopoglądem, bo przecież wiara ma swoje konsekwencje również w przestrzeni idei. To przekonanie jest dla mnie cudowne, niesamowite, uwalniające, tak. Ja po nawróceniu się i po egzorcyzmach dostałem taką wielką łaskę, że nie mam żadnych wątpliwości w kwestii dogmatów. Ja je po prostu przyjmuję jako pewnik. To akurat dla człowieka, który prowadził pismo intelektualne, jest wielką pomocą. Więc istnieje wiedza, która jest absolutnie pewna. Ona jest głoszona przez papieży z mocą autorytetu, kiedy oni zasiadają na katedrze, kiedy ich stanowisko jest poparte przez cały ten aparat, który jest w kurii rzymskiej, aparat taki jak dykasterie, które poznają tę rzeczywistość duchową, jeśli te gremia i ta osoba, która może na temat wiary i moralności wypowiadać się z autorytetem bezwzględnym, jeśli to się dzieje, to mamy do czynienia z prawdą. Więc każdy, kto miał nieszczęście otworzyć się na złego ducha poprzez trwanie w grzechach śmiertelnych, tak? Kto rozpoznaje, że być może w jego rodzinie był ktoś, kto mu źle życzył, tak? I to jest najczęściej skuteczne wobec dzieci, które są bezbronne, nie są w stanie odeprzeć twierdzeń ludzi dorosłych, szczególnie tych, którzy są obdarzeni autorytetem, czyli rodziców, czy bardzo silne osobowości wśród ich jeszcze ojców i matek ich rodziców. Tak? Dziadkowie mogą też rzucić przekleństwo, które jest skuteczne. No i trzecia sprawa, czyli praktykowanie okultyzmu. Tak? I w tych kwestiach mamy absolutną pewność, że w chwili, w której następuje jedna z tych trzech okoliczności, takie objawy jak depresje nie dające się leczyć farmakologicznie, statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu, wahania nastroju nieadekwatne do tych rzeczy, które się dzieją, że trudności w modlitwie, oczywiście nie wszystkie i nie wszystkie wahania nastroju, tak, ale takie, które możemy rozpoznać jako konsekwencje zaangażowania okultystycznego. Wymieniam je po to, żeby ktoś, kto ma takie problemy, skierował się do kościoła, bo bardzo wiele osób dziś nie wie po prostu, że są egzorcyści, że są skuteczni egzorcyści, że nie ma egzorcystów poza kościołem katolickim, takich, którzy mają pełnię władzy, którą Jezus przekazał swoim biskupom, władzy nad duchami, nad złymi duchami. Dobrze, może w tym miejscu zakończę swój wykład. Bardzo proszę o wsparcie. Jeśli ktoś czuje wdzięczność wobec ma doświadczenie tego, że na coś mu się przydała moja wiedza, to tym bardziej się polecam waszej wspaniałomyślności i hojności. A na dzisiaj koniec. Nie wiem, czy jutro będzie spotkanie o 9, ponieważ będę wracał bardzo późno, ale do usłyszenia w poniedziałek, jeśli nie jutro. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był Panie. Tak, Panie. Dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas odda.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie. Kiedy... Magda poroniła. I...
0: Czy to było pierwsze?
2: Tak, to, pierwsze było, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: No na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywaną niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tą wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: Mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć? I innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób tak drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja trochę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. Mhm. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: U mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej, że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła, jakoś, znaczy też nigdy nie, no nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie. Aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i
1: czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który wspólnota, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem. I tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem na taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Mnie chyba też podobnie, jakby nie umiałabym
1: czas
0: znaleźć...
1: smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mm-hmm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności, i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Znaczy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenef, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma i chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: to była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak, żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. I było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie była łatwa chyba.
2: Nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to
2: była,
0: tak,
2: była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji
1: poszliśmy na wieczorny spacer, na wieczorny do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam no już znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale co było oświadczone, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, nie, to jeszcze nie były oświadczone na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Widzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała. Czy to na pewno jest... taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czy ten zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
0: Kiedy pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, a jakoś na wiosnę.

0: wtedy już jakoś tak no, poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy i inaczej myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie, czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak,
1: nawzajem.
2: Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym. Trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego... twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej
0: czułości, żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym, chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiamy.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle proszę. Ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a

Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest gnij dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc, wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. Nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci, bardziej bliskich niż swojej chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem
0: Boga?
1: A śmiercią. Nie, między życiem a śmiercią, między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju, co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Czy to było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność. Że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: Dla pana? Czym to było?
1: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no, mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
1: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Po co? Jak można...
2: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki w jakimś amoku byłam. Natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić. Emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać. I bardzo mi w tym pomaga Jacek. Jest cudowny, bo wtedy mnie przytula wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: A jakie będzie? Dorosłe? Małe?
0: No właśnie, też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne, tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą. Już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Nie wiem, miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego.
1: Amen.
2: Miłego Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Bądź urywony, Panie, we wszystkich sytuacjach naszego życia, Panie. Ty nie jesteś stwórcą zła, Ty nie stworzyłeś śmierci. Panie, w Twojej przeciwnej tajemnicy jesteśmy poddawani tym strasznym rzeczom. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś z nami, że nawet wtedy, kiedy tego nie podejrzewamy, opiekujesz się nami. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. I Ciebie, Maryjo, bardzo serdecznie teraz tutaj zapraszam, Pani. Otocz nas płaszczem swojej opieki. Spraw, żebyśmy potrafili szukać słów, które będą się podobać Twojemu Synowi. I spraw, żeby to wszystko odbyło się jak najmniejszym kosztem. Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas obrazaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jędrzejczak. Witaj.
1: Witam.
0: Gdybyś miał powiedzieć o Panu Bogu na podstawie swojego doświadczenia życiowego, to kim jest Pan Bóg?
1: Sytuacja jest niezwykle trudna z jednego względu tak naprawdę, ponieważ na co dzień zajmuję się tekstami. Właściwie znaczna część mojego życia to życie w tekstach różnego rodzaju. Stąd jest cały natłok. Odpowiem najpierw, tak jak powiedział święty Augustyn, zmagał się z tym pytaniem. Bo Robercie, dopóki mnie nie spytałeś o to, wiedziałem doskonale. W tej chwili zostałem spytany. Ja nie wiem. Wiem z całą pewnością, a nie wiem zbyt wielu rzeczy. Mam całą masę wiadomości w głowie. Natomiast wiem z całą pewnością, że jest tak, jak napisał święty Jan, że jest miłością. To jest jedyna rzecz, którą w tej chwili jestem w stanie powiedzieć z całym przekonaniem, absolutną pewnością, ponieważ to prawda.
0: Spotykały cię w życiu rzeczy straszne? Czy Bóg może, czy Bóg, który jest miłością, może dopuszczać do takich rzeczy?
1: Te rzeczy mnie spotkały. Prawdopodobnie Boża opatrzność mnie postawiła w tych sytuacjach. Prawdopodobnie zostawałem wystawiony na próby. Kilka z tych prób to są naprawdę ciężkie próby. Wydaje mi się, że szczegółowo o nich nie opowiem, bo być może głos drżałby bardziej niż w tej chwili tylko z nerwów. A te sytuacje by się otworzyły, jakbym zaczął szczegółowo o nich mówić. Bóg, który jest miłością, z miłości do mnie, robi ze mną, co mu się żywnie podoba. Być może te próby były niezbędne po to, żeby mógł wstać naprawdę.
0: Czy rodzina, z której się wywodzisz, przekazała ci wiarę?
1: Tak. To wspaniała rodzina w pewnym momencie tych najcięższych prób. Dzięki mojej mamie, prawdopodobnie dzięki mojej mamie tu siedzę, w tej płaszczyźnie ludzkiej, ziemskiej. Właściwie nie pewnie, tylko z całą pewnością, tak po prostu. W pewnym momencie jej ręka, jej słowa i gesty uratowały życie, tak bezpośrednio rzecz ujmując.

0: Jakie to było środowisko, w którym wzrastałeś? Warszawa, inne miasta?
1: To znaczy, ja wzrastałem, większa część mojego dzieciństwa, to jest małe miasteczko, natomiast niezwykle zacne miasteczko. Jestem dumny z tego miasteczka. Nazywa się Garwolin. Prawdopodobnie od garbowania skór nazwa pochodzi, ale nie jest to pewne. Jest to dobre środowisko, dość zadziwiające środowisko, z którego wywodzi się wiele zadziwiająco pięknych istot.
0: Czy doświadczałeś Boga jako dzieciak?
1: Zaczęło się jak bajka. Być może jedynym pozytywnym aspektem mojego kontaktu z buddyzmem jest to, że dość dobrze przypomniałem sobie dzieciństwo i właśnie doświadczenie Boga, naszego Boga, prawdziwego Boga. Natomiast tak, ja w wierze byłem wychowywany głównie przez matkę, która zresztą w tym czasie, kiedy ja miałem lat 5 albo 6 albo 7, była trochę na bakier, jeśli chodzi o spełnianie podstawowych rytów chrześcijańskich. Bywało, że dość często nie chodziła do kościoła nawet. Natomiast jest świetlanym przykładem wiary, mimo tamtych swoich błędów. To już jest przeszłość zresztą. Mama dość pilnie uczęszcza na mszę świętą w tej chwili, od lat. Natomiast wtedy nie. To było w kratkę, a mimo to ja czułem, że wzrastam w Bogu tak po prostu. Znaczy ognisko domowe i chcę to podkreślić, bo być może to, co nauki społeczne nazywają komórką rodzinną, a ja mówię po prostu więzy krwi, to znaczy jeden dach, mama, tata, rodzeństwo, mam dwie siostry. Tu dzieje się najwięcej dla dzieciaka. Znaczy, jak tu jest nie w porządku, no to start takiej osoby jest utrudniony i tam bez łaski już naprawdę nie da rady. Więc ja miałem łatwo. Ja przez długi czas zresztą tam w moim kochanym Garwolinie byłem ministrantem, więc to jest taki widoczny ślad tego, że no, brnęło to ku dobremu. Znaczy, droga była prosta i piękna.
0: I co się stało?
1: Ale to dopiero początek.
0: I co się stało?
1: Co się stało? Marcin zaczął dojrzewać.

0: Zaczęło się od pewnych gestów, które są niemalże gestami świętokradczymi. One nie są w 100% teraz postrzegam jako wyraźny grzech. Ale na przykład zaczęło się od tego, że zjadłem z kolegą komunikanty w zakrystii. Te komunikanty przed przeistoczeniem, więc grzech jest nieco mniejszy. Ale
1: to wszyscy ministrowie
0: tak
1: to robią.
0: Zresztą popiliśmy to winem szalnym, żeby było jasne. Więc wygląda to niewinnie. Z tej perspektywy dzisiejszej mojej to naprawdę niewinnie. To są takie jakieś igraszki, owszem diabelskie, natomiast naprawdę jeszcze kalibru dość małego. I być może to są pierwsze widoczne znaki, bo ja po tych gestach przestałem chodzić do kościoła w ogóle. Nie przez te gesty, natomiast zacząłem czuć odrazę do kościoła. Najpierw jako instytucji, potem ta odraza mi się potwierdziła poprzez osoby, które zacząłem nagle widzieć inaczej. I miało to konkretną przyczynę tak naprawdę. Jedna książka, nie wiem, wolałbym nie wymieniać jej tytułu. Jest to bardzo modna książka w kręgach młodzieżowych.
1: Modna.
0: Tak, niezwykle modna książka.
1: I ta książka sprawiła, że ministrant idący prostą drogą zaczął z tej drogi zbaczać, tak?
0: Można tak powiedzieć śmiało. Ministrant idący prostą drogą, ale posiadający w swojej młodej, chłopięcej duszy takie elementy, które można spokojnie nazwać wątpieniem i to wielorakiego rodzaju wątpieniem. Tu jeszcze przypominam, jest to czas, gdzie radzi się fizjologia. Dziewczyny w głowie też zawróciły, to jasne. Tak między 15 a 16 rokiem życia droga przestała być prostą drogą.
1: I powiedz, no bo to dość radykalne, ale jak w krótkim czasie to się od tej książki do gestu bluźnierczego i do od razu do kościoła, jaki to szybki proces jest?
0: Ponieważ ja mam 36 lat, ja już mam pewną perspektywę na tę sytuację również. Mogę odpowiedzieć wprost, to się stało w mgnieniu. Mnie się długie lata wydawało, że to był jednak pewien proces, że te moje zwątpienia się nawarstwiały, a potem moja nędzna mózgownica ustaliła, że inna droga będzie lepsza. Nie, to się odbyło w mgnieniu. Zresztą bezpośrednio pod wpływem lektury tej książki. I rozmów, i nawet pewnych, ja nie wiem, chyba para satanistycznych rytuałów z kolegami. One były niegroźne, bo myśmy malowali pewne symbole na drzewach i nic więcej. One były tam zalecane w tej książce, jako pierwsze otwarcie. Książka oferowała oczywiście wiedzę na temat no nie tylko świata, całego wszechświata tak naprawdę, oraz elementy władzy nad własnym życiem. Będziesz panował sobie, obiecuje ta książka. Jestem w tej chwili pewien tytułu i nie podam.
1: No, ale to oczywiste, że nie ma sensu. I jakie są konsekwencje tego wyjścia z ogrodu bezpieczeństwa?
0: Znaczy, to jest początek dramatu. Zupełnie inne światło, inna perspektywa, inny rodzaj świadomości. Właściwie teraz wiem, że nieświadomości po prostu. Wobec najbliższych, wobec przyjaciół, wobec rodziców, czyli tych rzeczywiście najbliższych. Wobec dawnych przyjaciół, bo oni stali się nagle byłymi przyjaciółmi. Znaczy już żadni ministranci, żadni księża, żadne grupy. Tam jest w Garwolinie zawsze sporo różnych ciekawych grup wokół kościołów. Tylko droga samodzielna. No to jest najkrótsze. Pierwszą oznaką zejścia z drogi prostej jest pokusa samodzielności.

0: Ja nagle zdałem sobie sprawę, że o własnych siłach dowiem się, czym jest świat i będę wiedział, co mam w nim robić. Intencje nie były złe, bo pamiętam swoje czyste intencje i postawę. Natomiast tu zaczął, tu zląkł się błąd tak duży, który no, potem doprowadził do rzeczy, które naprawdę były dramatyczne, bo to były zabawki.
1: I powiedz, masz 36 lat, czyli co, pankowałeś?
0: Tak, był też taki okres. Mhm. Te jeszcze elementy czasami w stroju to się przejawia do dziś tak naprawdę.
1: I powiedz, jakie etapy są tego schodzenia w dół?
0: Znaczy, mnie się wydaje, że prawdziwe schodzenie w dół, kiedy czeka dotkną siły, które są rzeczywiście mocne, takie moce prawdziwe, księcia tego świata, to nie jest schodzenie, to jest upadek. I tak było w moim przypadku. To jest radykalny upadek, tu nie ma żadnego procesu, żadnego powolnego schodzenia z drogi. Jest to natychmiastowy skręt i upadek od razu. Wydaje mi się, że może być różny. Obserwuję ludzi, jestem z zawodu nauczycielem, a kontakt mam i z gimnazjalistami, i z maturzystami, i ze studentami, także mam pewien przekrój. I to się odbywa różnie. Z tego, co obserwuję, raczej właśnie procesualnie, powoli, krok po kroku, niezauważalnie, bo to jest, u mnie się odbyło radykalnie, ja to widziałem już wtedy. Natomiast moim zdaniem niebezpieczniejsze jest schodzenie powolne, gdzie panuje iluzja tego, że idzie się dobrą drogą.
1: No i jak to owocuje w twoim życiu? Czy matka zobaczyła, co się dzieje?
0: Długo nie, dlatego że upadek mój odbył się radykalnie, natomiast ja zacząłem nakładać maski. No po pierwsze przed matką, ponieważ matka ma dziwne talenty, jak matka.
1: Empatii
0: do takiej naprawdę daleko posuniętej w przypadku Ewy, mojej mamy. Naprawdę daleko posuniętej. Ja przestałem patrzeć mamie w oczy. Dlatego, że jak patrzyłem jej w oczy, wiedziałem, że ona wie, co się dzieje. Więc unikałem spojrzenia tak po prostu. Od razu w dół na główkę, prosto.
1: I kiedy zaczął się flirt z buddyzmem?
0: Dość szybko. Znaczy ta książka, to zresztą nie jest książka buddyjska tak naprawdę. Jak mówię, nie powiem jaka. Dość szybko to się zaczęło, czyli około 18 roku życia, to było jeszcze identycznie Azją tak naprawdę, ogólnie rzecz biorąc. Zresztą to było już wcześniej, to się nakłada wszystko. Ja już jako 15-latek Chinami się pasjonowałem po prostu na zabój. A tu ukonkretniłem zainteresowanie, ponieważ szukałem drogi. Chciałem mieć świadomość tą prawdziwą. Buddyzm pojawił się dość szybko. Najpierw był zresztą Zen, a wcześniej trochę teoretycznie taoizm, natomiast buddyzm wydał mi się najlepszy. Zresztą w tej odmianie tybetańskiej, od razu zresztą w tybetańskiej, jak tylko trafiłem na słowa pewnych ludzi, wiedziałem, że to są moi bracia.

0: już najbardziej widoczne jest już jawne wystąpienie przeciwko rodzinie. Ja ciągle z pewnych lęków takich chyba natury społecznej tak naprawdę nie zerwałem nigdy stosunków w 100%. Natomiast stałem się dziwnym synem. Z najkochańszego syna nagle dziwnym synem, który sprawia kłopoty bez przerwy. Od kłopotów drobnych po najbardziej dramatyczne, włącznie z wizytami mamy w szpitalach rozlicznych i tak dalej. Bo rzeczy, które zaczęły się dziać zresztą bardzo szybko w moim przypadku, dlatego trochę jestem stropiony w tej chwili już, bo niestety pamięć w tej chwili zaczęła pracować dość wyraźnie. A ponieważ dostałem wyraźne przykazanie od kierownika duchowego o mówieniu świetlistym, a nie o zadręczaniu szczegółami czarnymi, więc teraz nie wiem właściwie, które te rzeczy...
1: Jedna, która charakteryzuje twój stan.
0: Znaczy to jest kompletne pomieszanie wszystkich kategorii, jakie istnieją. Stuprocentowe pomieszanie. To znaczy to już nie jest tylko kłopot z rozróżnieniem dobra od zła, albo kłopot to z rozeznaniem dobrego człowieka od złego człowieka, dobrego przewodnika od złego przewodnika, mamy, która zawsze jest najlepsza, od pani i pana, którzy wydają się najlepsi. Wszystko pomieszało się tak dokumentnie i dokładnie, że w zasadzie ja rozeznania nie miałem już niczym tak naprawdę. Poza jedną utrzymywaną tak naprawdę przez stany hipnotyczne pewnością, że jestem na właściwej drodze. Znaczy byłem absolutnie przekonany, że droga jest dobra, chociaż cała reszta mojej istoty mówiła, że droga jest chaotyczna pod każdym względem i z każdej perspektywy. Gorzej szła nauka, gorzej szła codzienność, kontaktu z ludźmi właściwie w ogóle, bo ja miałem tylko kilkoro znajomych wtedy, tych, którzy byli na tej samej drodze. Kompletne pomieszanie wszystkiego ze wszystkim i brak pewności co do czegokolwiek, poza tym jednym prostym faktem. Ja jestem na najlepszej z możliwych dróg. To było tak silne przekonanie, że przypomniawszy sobie w tej chwili mam kłopot z zakiełznaniem głosu nawet.
1: Czyli praktyki medytatywne
0: tak.
1: Wprowadzają człowieka w stan, który sprawia, iż umysł dominuje nad sercem i nad wolą.
0: Ja odpowiem teraz, ponieważ ty słyszałem, umysł dominuje nad sercem i wolą. Ja dostałem imię dość szybko. Po tybetańsku go nie przywołam, bo sformułowania tybetańskie tamtych imion też mają swoją siłę. Natomiast w tłumaczeniu na polski jest to masz serce w głowie. To było moje imię osobiste. Ponieważ to było kilkanaście lat temu, o tym akurat mówię ze spokojem tak naprawdę. Natomiast masz serce w głowie i ja to sobie wbiłem do głowy i serca, że mam serce w głowie. A głowa była zawrócona. Tak po prostu. A skoro ja mam tam serce, więc ja... Tak jak judaiści mówią do dzisiaj, ten kto czuje, ten myśli jednocześnie, bo dla przeciętnego religijnego Żyda serce z głową to właściwie jest to samo. Myśli się tak naprawdę.
1: Jednocześnie myśli waszego serca, powiedział Jezus.
0: Tak. Ja to wszystko pamiętałem z czasów, kiedy byłem ministrantem i to bardzo pasowało, tylko nareszcie nie jestem w kościele, tylko na właściwej drodze.

0: Czy ta ścieżka buddyjska ma związek z jakimś guru?
1: Ma związek z jedną konkretną postacią.
0: O tej postaci powiedzmy.
1: Charyzmatyczna postać, bardzo. Znaczy, jeśli jest to świadectwo, więc o tym akurat muszę powiedzieć, bo o tym myślałem wczoraj, właściwie już nocą, nie? Nawet nie późnym wieczorem, czy tak, czy nie. Natomiast jednak tak, dlatego że to jest postać, która działa nadal. Jakby święta ziemia już go przykryła, to być może już nie musiałbym tego mówić, bo książki tak nie oddziałują jak żywa istota. To jest człowiek, który ma... Wygląda dość sympatycznie, powiem od razu. Szczególnie dobrze mu patrzy z buzi, jeśli widzi się go na plakacie, a ja zacząłem go najpierw na plakacie. Jak większość młodych ludzi teraz, bo te plakaty są bez przerwy. Tuż przed wizytą, jakieś pół roku przed jego wizytą zaczynają się pojawiać. Jak są dwa tygodnie do wizyty, to jest ich zatrzęsienie, każdy słup. Z każdego słupa śmieje się ten człowiek do nas bez przerwy. Przestrzec chcę bardzo wyraźnie, dlatego że tu nastąpi element tej historii, którą opowiadam swojej, którego nie opowiem. Znaczy, to są rzeczy, które trudno się wypowiada nawet. Pamięta się je jeszcze trudniej. Modlitwa pomaga je spychać i są spychane po trosze. Ale proszę mi wybaczyć, szczegółowych historii nie. Ten człowiek jest Duńczykiem. Nazywa się Ole Nydal lub Nydhal, jeśli ktoś woli, bo można tak i tak. Droga jego jest krótka, bo to był człowiek, który też szukał tak naprawdę. Gdzie nastąpiło ogarnięcie, bo jest to człowiek ogarnięty mocami w takim stopniu, że nawet przebywanie w bezpośredniej fizycznej bliskości tego człowieka oddziałuje na drugiego człowieka.
0: Mówisz o sferze demonicznej.
1: Z całą pewnością ten człowiek posiada charyzmat z mocą tego rodzaju, który bezpośrednio potrafi zawładnąć słabszą psychiką, mówiąc językiem psychologii. Moja żona jest psychologiem, więc może stąd mi to do głowy przyszło. Jaśnie jest ogarnięta od razu. Powiem krótko, pierwszym gestem powitalnym tak naprawdę. Znaczy, po udzieleniu schronienia właściwie młody chłopak jest, czy dziewczyna, znaczy już jest po nim w pewnym sensie tak naprawdę.
0: Udzielenie schronienia to jest rytuał?
1: Znaczy, to jest pewien gest, on różnie jest wykorzystywany tak naprawdę. Albo gest powitania, albo gest miłości, bo ten buddyzm miłość stawia na pierwszym planie w swojej teorii. Albo jest to gest rytualny, bo on jest powtarzany potem wielokrotnie, natomiast jak już się jest w środowisku. Natomiast moja żona mi nie wierzyła po latach, że to jest możliwe. Mieszkam teraz na Kole, tam jest hala sportowa. No i ten człowiek przyjechał kiedyś akurat na hali sportowej, miał spotkanie z rzeszą młodych ludzi. Poprosiłem żonę, żeby poszła tam ze mną. To już było, jak mówię, po całej historii. I żeby poszła po schronienie, ponieważ ja już byłem chroniony przez Boga. Poprosiłem, żeby wlazła na scenę i doznała schronienia bezpośrednio. Ona niemal straciła przytomność.
0: A dlaczego ją o to poprosił?
1: Bardzo ciężka sytuacja. Nie chciała absolutnie wierzyć w siłę doznań, która była w tym okresie, którego ona nie zna. Zresztą. I to jest dość upiorny pomysł, mówię. Natomiast ona jest mi wdzięczna za to. Znaczy, ja oczywiście z tej sceny zabrałem do domu od razu, blisko jest do domu.

0: Ale dzięki temu ona zrozumiała rzeczywistość, w której byłeś, tak?
1: Ona została przez nią dotknięta tak po prostu. Jej takie zwykłe fizjologiczne objawy, zrobiły się ciemno przed oczyma i się osunęła.
0: Czy była chrześcijanką wtedy?
1: Tak, tak, tak.
0: Czy ma już ze sobą konsekwencje tej sytuacji?
1: Właściwie konsekwencji widocznych nie ma tej sytuacji, bo to miała być nasza lekcja wspólna. Ja z góry wiedziałem, jak to mniej więcej się odbędzie. I my żeśmy się w domu tak umówili. I to przebiegło mniej więcej tak, jak to było ustalone. Myśmy się pomodlili wcześniej, pomodliliśmy się później. I ten kwadrans tam w środek wstawiliśmy sobie z mistrzem Ole. No.
0: Dramatyczny pomysł.
1: Jest to dramatyczne, natomiast po dramatach, które były, ja nie widziałem innej drogi. Po prostu, jak mówię, nie poczytuję tego teoretycznie, rzecz ujmując, jest to zły gest z mojej strony, ale naprawdę praktyczne skutki są dobre.
0: Zamknijmy to. To jest twoja sprawa i twojego kierownika duchowego w tej chwili, a na mnie sądzić. Dobrze, spotykasz faceta, siwowłosy, sympatyczny.
1: Jak ja go spotkałem, właściwie włosów nie miał, bo czasami goli się zupełnie do gołej czaszki.
0: I to jest człowiek, który pojechał z Europy ogarniętej myśleniem rewolucji 68 roku?
1: On właściwie pojechał pewnie to oddziaływało jakoś na niego, człowiek w końcu myśli, każdy jakoś. Z pobudek czysto osobistych, poszukiwaniu drogi. Wiele osób udaje się do Indii szukać drogi i prawdy. Jego właściwie wycieczka do najpierw Indii polegała na tym poszukiwaniu, przy czym istotny element w plecaczku podróżnym, z którym przyszły mistrz Ole jechał, było sporo narkotyków. To jest drobiazg, natomiast od razu powiem, że w okresie buddyjskim swojego życia również zażywałem narkotyki. Wcale nie mało, zresztą to się nie kłóci w ogóle.
0: I teraz tam dostępu doznaje inicjacji w sektę czy w buddyzm?
1: Pytanie jest niezwykle trudne, bo tak naprawdę w sektę. Ponieważ to, co robi Ole z buddyzmem, naprawdę nie ma nic wspólnego, dlatego że buddyzm w czystej postaci tybetańskiej sam w sobie nie jest zły.
0: Ludzi mieszkających tam, wzrastających w tej tradycji.
1: Tak, ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo teraz perspektywa już jest tak odległa, że to akurat mogę powiedzieć z całą pewnością. Nawet jeśli jest tak, że tybetański buddyzm jest religią dobra, bo tam naprawdę promuje się głównie te kategorie, które się nazywa miłość, u nich również, minimalizowanie zła, współczucie dla wszystkich istot, tam jest dużo rzeczy, które same w sobie są dość dobre. Ja posłużę się słowami Karola Wojtyły jeszcze wtedy. To jest dość daleki punkt dojścia bez Chrystusa. I on jest zbędny od momentu, kiedy wiadomo, że Chrystus jest Panem Wszechświata.

0: dopóki się nie pojawił Bóg. Być może była to jakaś ścieżka. Natomiast być może jest to ścieżka dla Tybetańczyka, może jest to ścieżka dla Hindusa, może jest to ścieżka dla Japończyka. Ateisty, tak. Tak, dla osoby, która wypracowała sobie postawę i zechce czegoś szukać. Natomiast dla człowieka, który wyrósł w etosie chrześcijańskim, jest to po prostu matnia. Tam już naprawdę niczego się nie znajdzie, bo wszystko jest nam dane. I to jest największy błąd, nawet jeśli się nie trafia na upiora takiego jak Ole Nydal. Bo ale... nawet bez upiora to się może odbyć. To jest błędna droga, mówiąc najkrócej. Tak. Już zbędna. Ona już wyczerpała swoje możliwości, powinna zgasnąć.
1: Czyli on nie jest inicjowany w buddyzm tybetański, tylko w jakąś ścieżkę.
0: Dopóki człowiek nie jest kompletnie zaczarowany charyzmatem i magią, to wydaje się, że jednak w buddyzm. Natomiast mam za sobą tę historię, więc jest to sekta. Gdzie jest hierarchia w tej sekcie? Jak się jest u początku tej hierarchii, przed pełną inicjacją, wygląda to jak ścieżka buddyjska, momentami bardzo piękna, bo wszyscy są dla siebie mili, na przykład chrześcijanie bywają różni w tramwaju, czy i człowiek zaczyna porównywać to, co widział w szkole, na podwórku, z tym, co nagle dostaje w prezencie. Współczujących, uśmiechniętych ludzi, którzy nie wiadomo skąd mają na chleb, ale mają. Bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, które wyglądają na to, że oni okiełznali rzeczywistość. Człowiek chce być w tej rzeczywistości, promuje się tam miłość, wszyscy się uśmiechają i tulą, więc wygląda to na inicjację w buddyzm. A jednak jest to inicjacja w sektę, która, znaczy z mojej perspektywy, ponieważ to jest moje osobiste, być może bardziej niebezpieczną niż różne inne groźne sekty, które są agresywne wprost. Dlatego, że moim zdaniem agresję wprost jest łatwiej wyczuć. A tu jest najpierw miękkość, agresja przychodzi później. A przychodzi jeszcze agresja. I o tej właśnie agresji nie będę mówił, bo będzie mi trudno wypowiedzieć słowa tak po prostu. Przy czym chcę zaznaczyć jedno, bo jedno zdanie mogę powiedzieć na ten temat. Agresja takiego rodzaju, że w zasadzie to, co się wie o sektach na przykład satanistycznych, to one są dziecinną igraszką, te sekty, które funkcjonują. Tam jest agresja, która jest prawdziwą agresją, straszliwa agresja, która no, wyniszcza nawet fizycznie, to już nie chodzi, bo jaźń jest zniszczona dość szybko.
1: Jaźń.
0: Tak, jaźń jest zniszczona dość szybko, natomiast włącznie z pewnym zdruzgotaniem fizyczności ciała człowieka. Więc tam jest sponiewierane w końcu wszystko, znaczy dokumentnie i wszystko. Te wszystkie elementy, z których my się składamy. Koniec końców. To jak ktoś zechce włazić, to go czeka z całą pewnością. A zaczyna się jak bajka, naprawdę.
1: I w którym momencie widzisz, że to jest coś, co cię kaleczy? Ile lat byłeś w tej sekcie?
0: Znaczy ja byłem prawie 2,5 roku. To jest długo, tak naprawdę.
1: Na początku byłeś zachwycony?
0: Długo byłem zachwycony, tak naprawdę. Być może...
1: Czy widziałeś jakieś rzeczy, które się kłóciły z...
0: Tak, natomiast... Z sumieniem kłóciło się w pewnym momencie i to dość szybko, prawie wszystko. Dlatego, że ja dość często bywałem w stanie, który... Już nie tylko pomieszanie umysłu, które miałem i tak, tylko w stanie, który jest dziwaczny. To był stan paranarkotyczny bez żadnych narkotyków. Znaczy dziwaczna otoczka, która jest nad, a właśnie nad sercem, umysłem człowieka. Bez przerwy jest ta otoczka i człowiek żyje jak w kokonie po prostu.
1: Czyli innymi słowy, dzięki pewnym technikom umysł jest utrzymywany w stanie, który powoduje, iż nie ma rozeznania rzeczywistości.
0: Tak, znaczy powiem krótko, nie ma dostępu tak naprawdę do, teraz to wiem, nie ma dostępu na przykład do sumienia właśnie. Znaczy sumienie jest wtedy przykryte tak głęboko, że ono nie pracuje. Znaczy nie ma tego, co w naszej teologii się nazywa tym sumieniem aktualnym. Gdzieś tam jakieś ślady i ono się odzywa. Natomiast są tak nikłe głosy przy natłoku i sile głosów, które ma się bezpośrednio, że w zasadzie jednostka ludzka nie ma szans.

0: te rzeczy, które widziałeś tam i które były złe, czy były robione przez Olenda?
1: Tak, znaczy tam jest... Tą sektą nie rządzi sam, dlatego że sekta ma macki na całym świecie, więc trudno było mieć wszędzie. Człowiek już jest tam jakoś tam posunięty w latach, ale zadziwiająco witalny, tak na marginesie. On ma bodaj 65 w tej chwili. No to życzę 40-latkom, żeby się tak czuli jak on. Ponieważ tu jeszcze wampiryzm wchodzi w grę niestety, znaczy czerpanie energii bezpośrednie. No i jest tam kilka osób, które no, witalność zachowują zadziwiającą po prostu.
0: Czyli beneficjentów sekty, czyli krąg wewnętrzny.
1: Tak, znaczy krąg wewnętrzny. Tak, krąg wewnętrzny. Zresztą on jest wcale liczbowo niespecjalnie pokaźny tak naprawdę, ale lepsze jest 30 osób zdruzgotane na stałe niż setki takich jakichś tam z grubsza zainteresowanych z zewnątrz raczej się przyglądających. Oni lubią bardzo mieć u siebie w środku. To jest klasyczne zresztą w tym, co C.S. Lewis pisał. To jest klasyczne pożeranie po prostu.
0: I teraz widzisz rzeczy, które są złe, czyli czyniona jest krzywda kobietom i mężczyznom.
1: Tak. Znaczy, no właśnie, to warto podkreślić, że to nawet nie chodzi o krzywdy, których doznałem sam, tylko widząc pewne fakty, widząc zwyczajnie, bezpośrednio widząc, człowiek jest zaczarowany tak dokumentnie, że w zasadzie tłumaczy to sobie. Odzywa się rozum i ten rozum naprawdę tłumaczy dość gładko w tej sytuacji.
0: Racjonalizuje.
1: Racjonalizuje, ale to jest racjonalizacja dziwnego rodzaju, bo ciągle w tym kokonie. Rozum normalnie pracuje w sposób krystaliczny, czysty. Natomiast tam pracuje na dziwnych obrotach, ale tłumaczy.
0: Ja wiem o tym, iż Olenidal uwodzi kobiety, rozbija małżeństwo.
1: Znaczy tak, w buddyzmie wielopartnerstwo nie jest żadną zbrodnią tak w ogóle, więc sam ten fakt nic takiego. W przypadku Olego zdaje się, że to jest jego... Znaczy taka główna cecha jako demona. Wydaje mi się, że to jest jakaś jego ścieżka, jego cel życiowy, czy coś w tym rodzaju. Czerpie siłę z nas, młodych chłopaków i dziewcząt. Zdaje się, że te siły czerpie... Ja nie wiem, trudno jest, niezwykle trudno określić, jaki cel. Natomiast do rzeczy, które są koszmarem po prostu i o szczegółach nie powiem, tak. Ogólnie rzecz biorąc i niezwykle łagodnie można powiedzieć o uwodzeniu kobiet. A uwodzenie kobiet, no na przykład, kończy się rozbijaniem normalnych naszych małżeństw.
0: Kiedy pierwsze sygnały się pojawiają, które przebijają się przez kokon?
1: Znaczy, mogę powiedzieć tylko o sobie, bo...
0: Tak, tak.
1: Dwie osoby wyszły sobie z tej sekty po mnie. To znaczy już z moją pomocą, bo z zewnątrz widać wszystko wtedy naprawdę niezwykle wyraźnie. U mnie sygnały pojawiają się, ponieważ ja nie straciłem jednej rzeczy, której on nie mógł przewalczyć, ani nikt inny z władz. To jest postawa. Znaczy ja zawsze od dzieciaka miałem postawę, która jest właściwa i tej postawy nie złamano, mówiąc krótko. I to nie są przechwałki w tym znaczeniu, że jestem silnym człowiekiem, bo wtedy sił nie było w ogóle.
0: Ale co opisujesz słowem postawa?
1: Postawa, chciałem jeszcze czegoś. Znaczy to mnie uratowało, ponieważ postawa, właściwa postawa, to jest pożądanie tego, co jest właściwe, piękne, jaśniejące i proste. Natomiast tam wszystko było w malignie czegoś dziwnego. Wszystko od początku do końca. Każdy gest, każdy rytuał, każda technika oddechowa, wszystko było dziwaczne. Młody człowiek pożąda dziwaczności tak naprawdę. Natomiast postawa, jeśli się ma, pożąda prostoty, jasności, jasnego rozgraniczenia wszystkiego tak naprawdę, co istotne. Ja tę postawę zachowałem mimo tych... Znaczy to nawet było więcej niż zaciemnienie umysłu. Znaczy cała dusza spała, dusza gdzieś poszła tak naprawdę.

0: Czyli innymi słowy, jakaś cecha twojego charakteru?
1: Właściwie to nie jest cecha charakteru, bo ja muszę powiedzieć o tym, że jest to postawa, która została mi dana, bo ja wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę, że ja nie o własnych siłach mam postawę, bo ja wiedziałem, że ją mam, ja potrafiłem to nazwać postawą, natomiast czułem, że to jest z zewnątrz, a ja zawsze pożądałem ładu z góry, wiedziałem, że ja sam nie jestem konstrukcją, która ten ład zapewni. Ja nie przestawałem rozmyślać mimo tego kokonu. Ta postawa została mi dana. W buddyzmie jest bardzo wiele rzeczy, które są elementem powtarzalnym. Czy to będą oddechy, czy to będą słowa, to jest obojętne, czy to będą gesty. Znaczy to jest trans na dokładkę, mówiąc krótko. Znaczy w trans człowiek jest wprowadzany tak naprawdę metodami parahipnotycznymi albo wprost magicznymi. Natomiast mantrowania i różne tego typu zabawki powodują, że człowiek jeszcze jest bardziej gładko usposobiony do tego transu. On jest po prostu ciągły. Bo guru tego rodzaju ma to do siebie, że człowiek musi odbyć fizyczny kontakt z nim, na przykład poprzez udzielanie schronienia co jakiś czas, żeby siła tej magii działała bardzo. Między okresami, kiedy człowiek się z góry nie widzi, trzeba się wprowadzać w ten trans na co dzień. Na przykład powtarzaniem zdania, odmawianiem ich różańca. I powiem krótko, że ja widzę w twojej dłoni różaniec. Szukałem czegoś, co jest, bo sama technika powtarzalności do mojego usposobienia pasuje. I ja zacząłem powtarzać jeden akt strzelisty, jedno zdanie i różaniec. W tajemnicy. Zwyczajnie w tajemnicy.
0: Jaki akt strzelisty?
1: Jest jeden, który powtarzam do dziś dzięki temu, bo poza matką on właśnie uratował życie. Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ciebie kocham. I to miało moc, ja jestem tego pewien, to miało moc większą niż cała ta sekta razem wzięta na całym świecie ze wszystkimi jej władzami. To jedno zdanie chłopaka.
0: Jak ma to
1: zdanie oczywiście Piotra Świętego, ale chłopak je powtarzał naprawdę, nie wiem czy nie częściej niż modlitwy buddyjskie tak naprawdę, a byłem buddystą.
0: I matka gdzieś się pojawia tutaj?
1: Znaczy ona nie znikła, dlatego że ja w zamknięciu nie byłem nigdy, zawsze byłem wolny zewnętrznie. To jest istotne, bo są też sytuacje odizolowania. Sprawdzę dokładnie, ponieważ niesprawdzonych informacji nie lubię. Budowany jest, zdaje się, tej ścieżki, bo ta ścieżka, na której ja byłem, nazywa się Karma Kagyu, tak zwana diamentowa ścieżka, droga. Zdaje się, że właśnie tej ścieżki dom cały budują, jeśli to prawda, bo ja muszę porozmawiać z tymi ludźmi. No to sytuacja jest upiorna, no w takim stopniu, który już jest trudno wyobrażalny. Ja mogłem być na przykład u mamy w domu, kiedy chciałem. Zamknięcie w tym domu z własnej woli, co podkreślam. Człowiekowi się zdaje, że on tam chce. Na przykład ucieka z domu tam. Jeśli ma 16 lat, to mama tutaj nic nie poradzi w sensie prawnym w ogóle. Zamknięcie w tym domu, właściwie znowu brakuje nie tyle słów, co siły, żeby wypowiadać. Znaczy buduje się upiorny dom na moim podwórku tak naprawdę, co dla mnie szczególnie jest ciężkie, bo ja tamtędy przychodzę na przystanek tramwajowy codziennie. I tam jest budowany ten dom. Jeśli to jest Karma Kagyu, no to Ole dostał swój kościół w Warszawie, mówiąc najkrócej. A tam hulaj dusza Olego.

0: chcę to bardzo mocno podkreślić, że jeżeli ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji, to niech wyszuka spośród tych elementów w chrześcijaństwie, które mu te sytuacje, znaczy nie niszczą. Tak jak mówię, tu jest powtarzalność. Różaniec też jest modlitwą opartą na powtarzalności. Wtedy jako buddysta nazywałem sobie transowy. Różaniec jest transowy. To było dla mnie transowe. To samo z aktem strzelistym. Jest jeszcze jedno zdanie. Ja potem wytropiłem, skąd się wzięło. To jest z ruchu hezychistów, miłośników spokoju. I to przypomina buddyzm w zewnętrznej formule tak naprawdę, bo tam się wypowiada jedno zdanie też. To zdanie brzmi: Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Przy czym pierwszą część zdania koniecznie trzeba mówić na wdechu, drugą na wydechu, ze względów nie powiem jakich.
1: Ale to trzeba, to żeby wejść powiem, w modlitwę Jezusową, to osobna...
0: Jest to osobna, powiem rzecz. Tylko, że wystarczy cokolwiek, co jest boskie i to nagle zaczyna rozrastać i no, pokonałem w końcu tę sytuację we własnym życiorysie. Znaczy jestem przekonany absolutnie, że żaden buddyzm już mnie nigdy nie skusi, tak po prostu.
1: Gdzie mama jest w tym?
0: No mama jest bez przerwy tak naprawdę, ponieważ mama jest, wtedy myślałem, że jest wiedźmą tak na marginesie, czarownicą, ponieważ zbyt dużo wiedziała bez danych. Tak zresztą żartujemy do dzisiaj, że ja myślałem, że jest czarownicą, bo zbyt dużo wie bez danych. Najpierw myślałem, że to dlatego, że to mama. Mama ma prawo coś wiedzieć, ale zaczęła wiedzieć rzeczy szczegółowe. No to już na normalnej drodze takich rzeczy się nie wie, tak po prostu. Próby ratunku mama mnie nigdy nie odtrąciła, mimo że stałem się zewnętrznie człowiekiem zupełnie złym. To jest pierwsza rzecz. Nigdy nie odtrąciła. Zawsze miałem prawo przytulić się do swojej mamy, a mama zawsze miała prawo ganić, upominać, no bić nie, bo moja mama nigdy nikogo nie biła. Natomiast bić słowami, to w księdze Syracha jest napisane. Uderzenia kija łamią kości, uderzenia kija wywołują sińce, uderzenia języka łamią kości. Więc moja mama gruchotała te kości dość często, a to telefonem, a to spotkaniem, upominając mnie, żebym się opamiętał, mówiąc krótko. No i prawdopodobnie modliła się strasznie dużo, bo to, że w ogóle się modliła, to wiem. Natomiast to musiało być... Ja przypuszczam, że ona 3/4 dnia spędzała na tym, żeby wyciągać syna z dziwnych stanów. I tu pojawia się mama. Znaczy pojawia się od momentu, kiedy moje życie w jej łonie powstało. No i w sytuacji trudnej tym bardziej się pojawia. No i jest do teraz. Za co wdzięczny będę zawsze.
1: Kiedy oni zorientowali się, że się im wymykasz?
0: Późno. Późno, ponieważ... Maska była perfekcyjna. Znaczy ja byłem jednym z przyjemniejszych członków sekty. Wyglądało na to, że w ogóle jestem na świetnej drodze. Mało tego, rzeczy, w których uczestniczyłem, świadczyły o tym, że dopuszczają mnie do jakichś sytuacji, które są już daleko w ich hierarchii. Natomiast, znaczy mnie już od pewnego momentu, mniej więcej po roku, już tak naprawdę tam nie było. Trudno mi dzisiaj z perspektywy powiedzieć, co mnie jeszcze trzymało. Prawdopodobnie narkotyki tak naprawdę, ale to jest też temat, którego nie chcę ruszyć. Głównie tak zwane kwasy i głównie amfetamina. I nie chcę o tym mówić. Chociaż oddzielnie o tym mógłbym. Natomiast jest to w ramach czarnego okresu jeszcze bardziej czarny okres.

0: późno się zorientowali?
1: Bardzo późno. Znaczy, kompletny szok, jak sobie go przypominam, to nawet taką grzeszną radość mi sprawia. To znaczy, ja się ucieszyłem, że aż tak ogromne zdziwienie, że jeden z fajniejszych podopiecznych nagle wychodzi po prostu i ma dosyć, tak zwyczajnie.
0: Ile osób było w tym miejscu?
1: Znaczy, to były miejsca spotkań tak naprawdę, to nie było, to nie był dom.
0: Jakie środowisko się... 5, 15, 30?
1: Głównie środowisko, no ludzi w moim wieku, znaczy głównie to byli studenci. A
0: kilkunastu, kilkudziesięciu?
1: Nie, to nas było siedmioro tylko. Znaczy w mojej grupie było nas siedmioro.
0: Ile takich grup?
1: Ja byłem już studentem. Tych grup jest kilkanaście z całą pewnością, jeśli nie więcej teraz, bo to się jednak rozrasta. Wydaje mi się, że może być więcej. Kilkanaście jest na pewno. Gdzie one są, to i w prywatnych miejscach, i w miejscach wynajmowanych, jakichś publicznych miejscach, i na salach publicznych, i na salach sportowych, w różnych miejscach. To jest obojętne, gdzie to się zlęgnie, byle to miejsce było. Miejsce jest drugorzędne tak naprawdę.

0: na wzrastanie. I to był zarzut. No, jak on był wyrażony, to nie da rady tego powtórzyć, ja nie pamiętam szczegółów. Ale...
1: No i zaczynasz normalne życie. Możesz to robić, czy jest trudno? Poza sektą.
0: No nie jest to łatwe. Spotkałem żonę, więc może trochę łatwiejsze. Żonę też ze swoimi problemami z kolei.
1: Kobiety?
0: Tak. Późniejszą żonę, obecną żonę.
1: Wtedy właśnie, nie. Kiedy wyszedłeś?
0: Nie. Matko, ja bym zapomniał w fakcie dość istotnym. W trakcie tej historii poznałem kobietę, z którą spłodziłem dziecko. W stanie umysłu, który troszkę opisałem, no weszliśmy na najczarniejszą ścieżkę. No rozstaliśmy się bardzo szybko, po pół roku. W związku z tym jest z tamtego czasu najpiękniejsza na świecie Zuzanna, która ma w tej chwili lat 15 prawie, moja córka. Ze związku, który nie wiem jak określić, pewnie coś z elementów miłości być musiało, bo moje dziecko jest zbyt piękne i mądre, żeby tak nie było. Natomiast jeszcze to po drodze, zanim spotkałem żonę.

0: Tylko chcę podkreślić, bo ten, kto znajdzie się w środku, naprawdę, ja mówię teraz o zwykłych, banalnych sprawach codziennych, to znaczy znajdzie się w domu, na przykład, w którym zamieszka, buddyjskim, jego sytuacja będzie znacznie trudniejsza niż moja. To od razu. Ja miałem zawsze prawo wyjścia, nie byłem w więzieniu. A domy zamieniają się w więzienia, to znaczy nikt tam nie zamknie drzwi od razu, ale potem one są zamknięte fizycznie, bo już nie ma człowiek siły ich otwierać, więc ja nie byłem w tej sytuacji nigdy. Byłem w sytuacjach upiornych, ale zawsze miałem tę szansę, żeby ostatkiem siły wyleźć, no, co jakoś tam się stało. Nigdy nie byłem w żadnej sytuacji odosobnienia w tym znaczeniu, że na przykład miesiącami tkwiłem w jakimś miejscu pod wpływem tych ludzi, nie. Zawsze miałem wokół jeszcze innych ludzi, w tramwajach, na studiach i tak dalej. I to też ratuje z zewnątrz, znaczy ludzie wokół, ci, którzy są blisko.
1: Skończyłeś to, jak rzeczywistość odbierasz jako człowiek poraniony?
0: No to jest paradoksalne i nie chcę zbyt wyraźnie o tym mówić, bo żeby nie wyszło na to, że ja odbieram ją jaśniej właśnie dlatego, nie. Ponieważ byłem naprawdę na skraju, znaczy kompletnej degradacji swojego człowieczeństwa. Na skraju, znaczy zgodnie z definicjami, które cenię i kocham nad życie. Mówię o sobie i czynie książce Karola Wojtyły. No to wtedy nie byłem człowiekiem tak naprawdę. Nie było ani samostanowienia, ani samoświadomości, ani samopanowania, ani sumienia, ani życia w prawdzie, żadnej cechy, którą powinien posiadać człowiek. Wszystkie te cechy były zepchnięte nie wiadomo gdzie, więc nie istniały w sensie dosłownym. Teraz jest tak, że ja wiem w ogóle niewiele rzeczy. Mam całą masę wiadomości w głowie. Natomiast kilka rzeczy wiem tak głęboko, że mimo tego poranienia wydają mi się niezniszczalne. Wiara w Boga, to znaczy to, że On istnieje, to przekonanie jest tak potwornie silne. To jest oczywistość serca, z którą ja już naprawdę nie dyskutuję ani razu. Nawet w stanach oschłości tego rodzaju, gdzie mnie się nie chce modlić na przykład, gdzie mnie się nie chce pójść na mszę do kościoła, to nawet w tych stanach ta pewność nie znika już nigdy. Jest to zasługa Boga, natomiast... Dostałem ten prezent, ponieważ to już jest... Znaczy Bogu się tak zechciało, że być może to jest, nie wiem, teraz mi to wpadło do głowy, że być może to jest prezent albo rekompensata za te 2 lata tak naprawdę. Że ja już teraz mam niezmiennie silne przekonanie o tym, że Bóg istnieje, że mnie kocha oraz, że ja mogę coś zrobić dla Niego.
1: Ale opisałeś ten stan degradacji? Ale jak się w takiej zwykłej rzeczywistości znajdowałeś? Jak zarabiasz na siebie? Jak...
0: To jest zabawne, bo to się pokryło z tym, że to jest okres w życiu, gdzie zarabiałem najwięcej. To jest zabawne. Jako młody wtedy 22-23-latek pracowałem w takim tygodniku konsumenckim, który się nazywał Veto, już go nie ma dawno. Zresztą zacne pismo. Niestety czytane wyłącznie przez ludzi starszych, a to źle. Bo to było pismo właściwie dla młodzieży, żeby zobaczyć, z czego składa się jedzenie i tak dalej. No ja sporo pieniędzy tam zarabiałem w tym tygodniku, więc ja miałem na wszystko. Narkotyki od razu ode mnie nie odeszły, więc jeszcze wtedy były. Na spółkę z alkoholem wtedy, żeby było jeszcze bardziej

zabawnie. Więc żyło mi się dość wygodnie. I tu chcę podkreślić jedną rzecz, że ten, kto oferuje, obojętne, czy to jest struktura zorganizowana, czy jakiś człowiek, co się podaje za mistrza, ten, który proponuje wygodę i urządzenie się, jest podejrzany natychmiast. Nie, ścieżka prawdy jest ścieżką dość trudną, po prostu. Nie jest ścieżką łatwą, ale za to jest prostą. Powiedziane jest wyraźnie. Moje brzemię jest słodkie, jednak jest to brzemię. Ja ciężar życia czuję dalej, ale chcę go czuć po prostu. Nie chcę wygody.

0: kiedy tutaj Bóg się pojawia?
1: Ja mam wrażenie, że nie znikł. To znaczy, ja go nie widziałem. Natomiast nie znikł w sensie bezpośrednim. Ja byłem jakoś pilnowany, dlatego że, jak mówię, mam usposobienie impulsywne. Ja w każdą historię w swoim życiu wchodzę cały, więc tam też byłem cały. A jednak pozostały te moje zabawki w tajemnicy, a jednak pozostała mama, czyli rzeczy z zewnątrz, więc na pewno pozostał też Bóg i od środka i z zewnątrz, tak naprawdę bym nie dał rady. Zresztą wydaje mi się, że z silnym demonem zwykły człowiek nie daje rady tak naprawdę, że bez pomocy z góry, bez pomocy anioła stróża, Boga lub kogoś ze świętych, znaczy nie mamy szans zwyczajnie, jeśli jesteśmy w 100% w łapach.
0: Ale kiedy się pojawił w życiu? Kiedy ty sobie uświadamiasz, że to Pan Bóg jeszcze w tym, w tej całej historii jest?
1: Teraz mam 36, pewnie miałem 23. Głowy nie dam, czy miałem 23, czy 24. Kiedy uświadomiłem sobie, że pora wrócić na ścieżkę. Po prostu, bo ja byłem na tej ścieżce, jak mówię, poprzez dom i dzieciństwo wczesne, tak naprawdę, bo do 15 roku życia. Ale powrót to jest zabawne. O wiele trudniejszy był ten powrót niż ten upadek. Tu jest proces, który trwa zresztą do dzisiaj. Wydaje mi się, że jestem dopiero na ścieżce oczyszczenia tak naprawdę. Jeszcze nawet nie jestem na ścieżce jednoczenia. Dopiero się oczyszczam, a trwa to już wiele lat. Tak, to ja myślę, że to było na jakimś trzecim roku studiów, więc około 23, 24. Znaczy ja zacząłem bywać w kościele i modlić się. Specjalnie używam słowa bywać, bo to było bywanie w kościele. Tam zaistniał taki element jak estetyzm religijny czysty. A to Dominikanie, a to Skórzew, a to Kościół Świętego Marcina, a ja mam na imię Marcin, a to konkretna osoba kapłana. Jest to estetyzm, który też jest niedobry, bo ja teraz chodzę wyłącznie do swojej parafii, do kościoła, żeby było jasne. Chyba, że akurat jest tak, że jestem gdzieś.

0: Prawda jest taka, że jeszcze odbyła się spowiedź życia. Prawda jest taka, że moją dziedziną zawodową, wtedy jeszcze jako student się tym interesowałem, jest literatura popularna, literatura science fiction. Spotkałem pewnego człowieka, tłumacza tej literatury. I Bogu niech będą dzięki, że ja go spotkałem. Przez rozmowy zawodowe, powiedzmy, bo ja wtedy pomału robiłem się specjalistą, mieliśmy tego samego ukochanego pisarza i tak dalej. Zresztą człowieka, który Boga szukał całe życie. Trochę jak potłuczony, ale mam nadzieję, że znalazł. Zmarł w 82 roku. I nagle zobaczyłem potworną siłę tego człowieka, wielką siłę tego człowieka. To jest zresztą to jest mój właśnie kierownik duchowy. Pełna jasność, pełna ostrość zdań w sytuacjach, gdzie mają być ostre, pełna miękkość, gdzie mają. Zobaczyłem, że to jest to, o co chodzi. Ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest katolik i tak dalej. Ja widziałem tylko mądrego, starego człowieka. I zaczęła się przyjaźń młodego chłopaka z tym starym człowiekiem. On mnie zaciągnął do Opus Dei najpierw, bo on tam uczęszczał jakiś czas. A w Opus Dei spotkałem, znowu Bogu niech będą dzięki, że pojawił się na świecie Ignacy Solerte, Hiszpan, ksiądz. No i tam była spowiedź życia, trwała 4 godziny. On wie wszystko. To, czego nie powiedziałem do tego mikrofonu, on wie, prędko, że ta spowiedź skończyła się tańcem wokół stołu. Tańczyliśmy, Marcin, z Ignacym.
1: W tej chwili przerwiemy to opowiadanie na parę dni. W jakiej intencji się teraz pomodlimy?
0: Jeśli moglibyśmy pomodlić się w takiej intencji, że żeby do zamkniętych domów buddyjskich nie trafiały dzieci, które nie mają świadomości.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie w tej intencji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze, Syn, Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Jędrzejczak. Zapraszam za parę dni. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, oddajemy Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
2: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
2: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
2: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego. I ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej Komunii Świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej Komunii Świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej, ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. I tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo miałam trudności z modlitwą. Dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna. Nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. Nie. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zatkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko, ale to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to było odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: W naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnificat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym no, zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruję Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej, od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
1: Tak jest. Oczywiście.
0: No, bo tego się nie da w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
1: Nie, bo to, żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, to mogę z czystym sercem powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
0: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
1: Tak. Tak,
0: nie jest, da się mówić co innego, a robić co innego.
1: Bardzo obserwują. Jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu. Swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. No ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w 10-lecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co dwie godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówię: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało trzech lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Więc ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam, ani w ogóle czysto jest. Bada mnie, bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas siedem w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te siedem pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam cztery razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktor, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało? Co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił, ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji, jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel i tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam i jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. I ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówię, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę, takie spuszczoną głową. I raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równy prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. I ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek. A drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów. Bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

I znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięte jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana. I groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tymi aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam i jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przechodził, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na ojomie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one było takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć, nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mi przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani im dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej.

0: z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem. Przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny, więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od zera do drugiej w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, chociaż nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg Ciołka i Wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora, Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Ja mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy siedmioro dzieci, dziewięcioro doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy za

papierowy paszport wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne. Potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali. Synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny. Już nie miała ocen niedostatecznych. I taka była, no kwitła dosłownie. I miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, u tej komunii, do komunii została doprowadzona.

Ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynku, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie dał, nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi, po prostu wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mnie, mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: jest.
1: Boga poznałam, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. I miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec, i byłam wtedy w takim dołku pustynnym. I weszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako... osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim w momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju, a oni, i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć, on się tak patrzył, no już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał, pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę. On wziął moją rękę w obydwie dłonie. Ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz. I mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
0: Zapraszam, drodzy państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Bądź ulubiony, Panie, we wszystkich sytuacjach naszego życia, Panie. Ty nie jesteś stwórcą zła, Ty nie stworzyłeś śmierci. Panie, w Twojej przeciwnej tajemnicy jesteśmy poddawani tym strasznym rzeczom. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś z nami, że nawet wtedy, kiedy tego nie podejrzewamy, opiekujesz się nami. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Ciebie, Maryjo, bardzo serdecznie teraz tutaj zapraszam, Pani. Otocz nas płaszczem swojej opieki. Spraw, żebyśmy potrafili szukać słów, które będą się podobać Twojemu Synowi. I spraw, żeby to wszystko odbyło się jak najmniejszym kosztem. Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas obrazaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jędrzejczak. Witaj.
1: Witam.
0: Gdybyś miał powiedzieć o Panu Bogu na podstawie swojego doświadczenia życiowego, to kim jest Pan Bóg?
1: Sytuacja jest niezwykle trudna z jednego względu tak naprawdę, ponieważ na co dzień zajmuję się tekstami. Właściwie znaczna część mojego życia to życie w tekstach różnego rodzaju. Stąd jest cały natłok. Odpowiem najpierw, tak jak powiedział święty Augustyn, zmagał się z tym pytaniem. Bo Robercie, dopóki mnie nie spytałeś o to, wiedziałem doskonale. W tej chwili zostałem spytany. Ja nie wiem. Wiem z całą pewnością, a nie wiem zbyt wielu rzeczy. Mam całą masę wiadomości w głowie. Natomiast wiem z całą pewnością, że jest tak, jak napisał święty Jan, że jest miłością. To jest jedyna rzecz, którą w tej chwili jestem w stanie powiedzieć z całym przekonaniem, absolutną pewnością, ponieważ to prawda.
0: Spotykały cię w życiu rzeczy straszne? Czy Bóg może, czy Bóg, który jest miłością, może dopuszczać do takich rzeczy?
1: Te rzeczy mnie spotkały. Prawdopodobnie Boża opatrzność mnie postawiła w tych sytuacjach. Prawdopodobnie zostawałem wystawiony na próby. Kilka z tych prób to są naprawdę ciężkie próby. Wydaje mi się, że szczegółowo o nich nie opowiem, bo być może głos drżałby bardziej niż w tej chwili tylko z nerwów. A te sytuacje by się otworzyły, jakbym zaczął szczegółowo o nich mówić. Bóg, który jest miłością, z miłości do mnie, robi ze mną, co mu się żywnie podoba. Być może te próby były niezbędne po to, żeby mógł wstać naprawdę.
0: Czy rodzina, z której się wywodzisz, przekazała ci wiarę?
1: Tak. To wspaniała rodzina w pewnym momencie tych najcięższych prób. Dzięki mojej mamie, prawdopodobnie dzięki mojej mamie tu siedzę, w tej płaszczyźnie ludzkiej, ziemskiej. Właściwie nie pewnie, tylko z całą pewnością, tak po prostu. W pewnym momencie jej ręka, jej słowa i gesty uratowały życie tak bezpośrednio rzeczowo.

0: Jakie to było środowisko, w którym wzrastałeś? Warszawa, inne miasta?
1: To znaczy, ja wzrastałem, większa część mojego dzieciństwa, to jest małe miasteczko, natomiast niezwykle zacne miasteczko. Jestem dumny z tego miasteczka. Nazywa się Garwolin. Prawdopodobnie od garbowania skór nazwa pochodzi, ale nie jest to pewne. Jest to dobre środowisko, dość zadziwiające środowisko, z którego wywodzi się wiele zadziwiająco pięknych istot.
0: Czy doświadczałeś Boga jako dzieciak?
1: Zaczęło się jak bajka. Być może jedynym pozytywnym aspektem mojego kontaktu z buddyzmem jest to, że dość dobrze przypomniałem sobie dzieciństwo i właśnie doświadczenie Boga, naszego Boga, prawdziwego Boga. Natomiast tak, ja w wierze byłem wychowywany głównie przez matkę, która zresztą w tym czasie, kiedy ja miałem lat 5 albo 6 albo 7, była trochę na bakier, jeśli chodzi o spełnianie podstawowych rytów chrześcijańskich. Bywało, że dość często nie chodziła do kościoła nawet. Natomiast jest świetlanym przykładem wiary, mimo tamtych swoich błędów. To już jest przeszłość zresztą. Mama dość pilnie uczęszcza na mszę świętą w tej chwili, od lat. Natomiast wtedy nie. To było w kratkę, a mimo to ja czułem, że wzrastam w Bogu tak po prostu. Znaczy ognisko domowe. I chcę to podkreślić, bo być może to, co nauki społeczne nazywają komórką rodzinną, a ja mówię po prostu więzy krwi, to znaczy jeden dach, mama, tata, rodzeństwo, mam dwie siostry. Tu dzieje się najwięcej dla dzieciaka. Znaczy jak tu jest nie w porządku, no to start takiej osoby jest utrudniony i tam bez łaski już naprawdę nie da rady. Więc ja miałem łatwo. Ja przez długi czas zresztą tam w moim kochanym Garwolinie byłem ministrantem, więc to jest taki widoczny ślad tego, że no, brnęło to ku dobremu. Znaczy droga była prosta i piękna.
0: I co się stało?
1: Ale to dopiero początek.
0: I co się stało?
1: Co się stało? Marcin zaczął dojrzewać.

0: Zaczęło się od pewnych gestów, które są niemalże gestami świętokradczymi. One nie są w 100% teraz postrzegam jako wyraźny grzech. Ale na przykład zaczęło się od tego, że zjadłem z kolegą komunikanty w zakrystii. Te komunikanty przed przeistoczeniem, więc grzech jest nieco mniejszy. Ale
1: to wszyscy ministrowie
0: tak
1: to robią.
0: Zresztą popiliśmy to winem szalnym, żeby było jasne. Więc wygląda to niewinnie. Z tej perspektywy dzisiejszej mojej to naprawdę niewinnie. To są takie jakieś igraszki, owszem diabelskie, natomiast naprawdę jeszcze kalibru dość małego. I być może to są pierwsze widoczne znaki, bo ja po tych gestach przestałem chodzić do kościoła w ogóle. Nie przez te gesty, natomiast zacząłem czuć odrazę do kościoła. Najpierw jako instytucji, potem ta odraza mi się potwierdziła poprzez osoby, które zacząłem nagle widzieć inaczej. I miało to konkretną przyczynę tak naprawdę. Jedna książka, nie wiem, wolałbym nie wymieniać jej tytułu. Jest to bardzo modna książka w kręgach młodzieżowych.
1: Modna.
0: Tak, niezwykle modna książka.
1: I ta książka sprawiła, że ministrant idący prostą drogą zaczął z tej drogi zbaczać, tak?
0: Można tak powiedzieć śmiało. Ministrant idący prostą drogą, ale posiadający w swojej młodej, chłopięcej duszy takie elementy, które można spokojnie nazwać wątpieniem i to wielorakiego rodzaju wątpieniem. Tu jeszcze przypominam, jest to czas, gdzie radzi się fizjologia. Dziewczyny w głowie też zawróciły, to jasne. Tak między 15 a 16 rokiem życia droga przestała być prostą drogą.
1: I powiedz, no bo to dość radykalne, ale jak w krótkim czasie to się od tej książki do gestu bluźnierczego i do od razu do kościoła, jaki to szybki proces jest?
0: Ponieważ ja mam 36 lat, ja już mam pewną perspektywę na tę sytuację również. Mogę odpowiedzieć wprost, to się stało w mgnieniu. Mnie się długie lata wydawało, że to był jednak pewien proces, że te moje zwątpienia się nawarstwiały, a potem moja nędzna mózgownica ustaliła, że inna droga będzie lepsza. Nie, to się odbyło w mgnieniu. Zresztą bezpośrednio pod wpływem lektury tej książki. I rozmów, i nawet pewnych, ja nie wiem, chyba parasatanistycznych rytuałów z kolegami. One były niegroźne, bo myśmy malowali pewne symbole na drzewach i nic więcej. One były tam zalecane w tej książce, jako pierwsze otwarcie. Książka oferowała oczywiście wiedzę na temat to nie tylko świata, całego wszechświata tak naprawdę, oraz elementy władzy nad własnym życiem. Będziesz panował sobie. Obiecuję tę książkę. Jestem w tej chwili pewien tytułu i nie podam.
1: No, ale to oczywiste, że nie ma sensu. I jakie są konsekwencje tego wyjścia z ogrodu bezpieczeństwa?
0: Znaczy, to jest początek dramatu. Zupełnie inne światło, inna perspektywa, inny rodzaj świadomości. Właściwie teraz wiem, że nieświadomości po prostu. Wobec najbliższych, wobec przyjaciół, wobec rodziców, czyli tych rzeczywiście najbliższych. Wobec dawnych przyjaciół, bo oni stali się nagle byłymi przyjaciółmi. Znaczy już żadni ministranci, żadni księża, żadne grupy. Tam jest w Garwolinie zawsze sporo różnych ciekawych grup wokół kościołów. Tylko droga samodzielna. No to jest najkrótsze. Pierwszą oznaką zejścia z drogi prostej jest pokusa samodzielności.

0: Ja nagle zdałem sobie sprawę, że o własnych siłach dowiem się, czym jest świat i będę wiedział, co mam w nim robić. Intencje nie były złe, bo pamiętam swoje czyste intencje i postawę. Natomiast to zaczął, tu zląkł się błąd tak duży, który no, potem doprowadził do rzeczy, które naprawdę były dramatyczne, bo to były zabawki.
1: I powiedz, masz 36 lat, czyli co, pankowałeś?
0: Tak, był też taki okres. Te jeszcze elementy czasami w stroju to się przejawia do dziś tak naprawdę.
1: I powiedz, jakie etapy są tego schodzenia w dół?
0: Znaczy mnie się wydaje, że prawdziwe schodzenie w dół, kiedy czeka dotknął siły, które są rzeczywiście mocne, takie moce prawdziwe, księcia tego świata, to nie jest schodzenie, to jest upadek. I tak było w moim przypadku. To jest radykalny upadek, tu nie ma żadnego procesu, żadnego powolnego schodzenia z drogi. Jest to natychmiastowy skręt i upadek od razu. Wydaje mi się, że może być różnie. Obserwuję ludzi. Jestem z zawodu nauczycielem, a kontakt mam i z gimnazjalistami, i z maturzystami, i ze studentami. Także mam pewien przekrój. I to się odbywa różnie. Z tego, co obserwuję, raczej właśnie procesualnie, powoli, krok po kroku. Niezauważalnie, bo to jest... U mnie się odbyło radykalnie, ja to widziałem. Już wtedy. Natomiast moim zdaniem niebezpieczniejsze jest schodzenie powolne, gdzie panuje iluzja tego, że idzie się dobrą drogą.
1: No i jak to owocuje w twoim życiu? Czy matka zobaczyła, co się dzieje?
0: Długo nie, dlatego że upadek mój odbył się radykalnie, natomiast ja zacząłem nakładać maski. No po pierwsze przed matką, ponieważ matka ma dziwne talenty, jak matka.
1: Empatii
0: do takiej naprawdę daleko posuniętej w przypadku Ewy, mojej mamy. Naprawdę daleko posuniętej. Ja przestałem patrzeć mamie w oczy. Dlatego, że jak patrzyłem jej w oczy, wiedziałem, że ona wie, co się dzieje. Więc unikałem spojrzenia tak po prostu. Od razu w dół na główkę, prosto.
1: I kiedy zaczął się flirt z buddyzmem?
0: Dość szybko. Znaczy ta książka, to zresztą nie jest książka buddyjska tak naprawdę. Jak mówię, nie powiem jaka. Dość szybko to się zaczęło, czyli około 18 roku życia. To było jeszcze identycznie Azją tak naprawdę, ogólnie rzecz biorąc. Zresztą to było już wcześniej, to się nakłada wszystko. Ja już jako 15-latek Chinami się pasjonowałem po prostu na zabój. A tu ukonkretniłem zainteresowanie, ponieważ szukałem drogi. Chciałem mieć świadomość tą prawdziwą. Buddyzm pojawił się dość szybko. Najpierw był zresztą Zen, a wcześniej trochę teoretycznie taoizm, natomiast buddyzm wydał mi się najlepszy. Zresztą w tej odmianie tybetańskiej, od razu zresztą w tybetańskiej, jak tylko trafiłem na słowa pewnych ludzi, wiedziałem, że to są moi bracia.

0: rzecz najbardziej widoczna jest już jawne wystąpienie przeciwko rodzinie. Ja ciągle z pewnych lęków takich chyba natury społecznej tak naprawdę nie zerwałem nigdy stosunków w 100%. Natomiast stałem się dziwnym synem. Z najkochańszego syna nagle dziwnym synem, który sprawia kłopoty bez przerwy. Od kłopotów drobnych po, no, po najbardziej dramatyczne, włącznie z wizytami mamy w szpitalach rozlicznych i tak dalej. Bo rzeczy, które zaczęły się dziać zresztą bardzo szybko w moim przypadku, dlatego trochę jestem stropiony w tej chwili już, bo niestety pamięć w tej chwili zaczęła pracować dość wyraźnie. A ponieważ dostałem wyraźne przykazanie od kierownika duchowego o mówieniu świetlistym, a nie o zadręczaniu szczegółami czarnymi, więc teraz nie wiem właściwie, które te rzeczy...
1: Jedna, która charakteryzuje twój stan.
0: Znaczy, to jest kompletne pomieszanie wszystkich kategorii, jakie istnieją. Stuprocentowe pomieszanie. To znaczy, to już nie jest tylko kłopot z rozróżnieniem dobra od zła, albo kłopot to z rozeznaniem dobrego człowieka od złego człowieka, dobrego przewodnika od złego przewodnika, mamy, która zawsze jest najlepsza, od pani i pana, którzy wydają się najlepsi. Wszystko pomieszało się tak dokumentnie i dokładnie, że w zasadzie ja rozeznania nie miałem już niczym tak naprawdę. Poza jedną utrzymywaną tak naprawdę przez stany hipnotyczne pewnością, że jestem na właściwej drodze. Znaczy byłem absolutnie przekonany, że droga jest dobra, chociaż cała reszta mojej istoty mówiła, że droga jest chaotyczna pod każdym względem i z każdej perspektywy. Gorzej szła nauka, gorzej szła codzienność, kontaktu z ludźmi właściwie w ogóle, bo ja miałem tylko kilkoro znajomych wtedy, tych, którzy byli na tej samej drodze. Kompletne pomieszanie wszystkiego ze wszystkim i brak pewności co do czegokolwiek, poza tym jednym prostym faktem. Ja jestem na najlepszej z możliwych dróg. To było tak silne przekonanie, że przypomniawszy sobie w tej chwili mam kłopot z zakiełznaniem głosu nawet.
1: Czyli praktyki medytatywne
0: tak.
1: Wprowadzają człowieka w stan, który sprawia, iż umysł dominuje nad sercem i nad wolą.
0: Ja odpowiem teraz, ponieważ ty słyszałem, umysł dominuje nad sercem i wolą. Ja dostałem imię dość szybko. Po tybetańsku go nie przywołam, bo sformułowania tybetańskie tamtych imion też mają swoją siłę. Natomiast w tłumaczeniu na polski jest to masz serce w głowie. To było moje imię osobiste. Ponieważ to było kilkanaście lat temu, o tym akurat mówię ze spokojem tak naprawdę. Natomiast masz serce w głowie i ja to sobie wbiłem do głowy i serca, że mam serce w głowie. A głowa była zawrócona. Tak po prostu, a skoro ja mam tam serce, więc ja, tak jak judaiści mówią do dzisiaj, ten kto czuje, ten myśli jednocześnie, bo dla przeciętnego religijnego Żyda serce z głową to właściwie jest to samo. Myśli się tak naprawdę.
1: Gdzie notują myśli waszego serca,
0: tak,
1: powiedział Jezus.
0: Tak. Ja to wszystko pamiętałem z czasów, kiedy byłem ministrantem i to bardzo pasowało, tylko nareszcie nie jestem w kościele, tylko na właściwej drodze.

0: czy ta ścieżka buddyjska ma związek z jakimś guru?
1: Ma związek z jedną konkretną postacią.
0: O tej postaci powiedzmy.
1: Charyzmatyczna postać bardzo. Znaczy, jeśli jest to świadectwo, więc o tym akurat muszę powiedzieć, bo o tym myślałem wczoraj, właściwie już nocą, nie? Nawet nie późnym wieczorem, czy tak, czy nie. Natomiast jednak tak, dlatego że to jest postać, która działa nadal. Jakby święta ziemia już go przykryła, to być może już nie musiałbym tego mówić, bo książki tak nie oddziałują jak żywa istota. To jest człowiek, który ma... Wygląda dość sympatycznie, powiem od razu. Szczególnie dobrze mu patrzy z buzi, jeśli widzi się go na plakacie, a ja zacząłem go najpierw na plakacie. Ja większość młodych ludzi teraz, bo te plakaty są bez przerwy. Tuż przed wizytą, jakieś pół roku przed jego wizytą zaczynają się pojawiać. Jak są dwa tygodnie do wizyty, to jest ich zatrzęsienie, każdy słup. Z każdego słupa śmieje się ten człowiek do nas bez przerwy. Przestrzec chcę bardzo wyraźnie, dlatego że tu nastąpi element tej historii, którą opowiadam swojej, którego nie opowiem. Znaczy, to są rzeczy, które trudno się wypowiada nawet. Pamięta się je jeszcze trudniej. Modlitwa pomaga je spychać i są spychane po trosze. Ale proszę mi wybaczyć, szczegółowych historii nie. Ten człowiek jest Duńczykiem. Nazywa się Ole Nydal lub Nydhal, jeśli ktoś woli, bo można tak i tak. Droga jego jest krótka, bo to był człowiek, który też szukał tak naprawdę. Gdzie nastąpiło ogarnięcie, bo jest to człowiek ogarnięty mocami w takim stopniu, że nawet przebywanie w bezpośredniej fizycznej bliskości tego człowieka oddziałuje na drugiego człowieka.
0: Mówisz o sferze demonicznej.
1: Z całą pewnością ten człowiek posiada charyzmat z mocą tego rodzaju, który bezpośrednio potrafi zawładnąć słabszą psychiką, mówiąc językiem psychologii. Moja żona jest psychologiem, więc może stąd mi to do głowy przyszło. Jaśnie jest ogarnięta od razu. Powiem krótko, pierwszym gestem powitalnym tak naprawdę. Znaczy, po udzieleniu schronienia właściwie młody chłopak jest, czy dziewczyna, znaczy już jest po nim w pewnym sensie tak naprawdę.
0: Udzielenie schronienia to jest rytuał?
1: Znaczy, to jest pewien gest, on różnie jest wykorzystywany tak naprawdę. Albo gest powitania, albo gest miłości, bo ten buddyzm miłość stawia na pierwszym planie swojej teorii. Albo jest to gest rytualny, bo on jest powtarzany potem wielokrotnie, natomiast jak już się jest w środowisku. Natomiast moja żona mi nie wierzyła po latach, że to jest możliwe. Mieszkam teraz na Kole, tam jest hala sportowa. No i ten człowiek przyjechał kiedyś akurat na hali sportowej, miał spotkanie z rzeszą młodych ludzi. Poprosiłem żony, żeby poszła tam ze mną. To już było, jak mówię, po całej historii. I żeby poszła po schronienie, ponieważ ja już byłem chroniony przez Boga. Poprosiłem, żeby wlazła na scenę i doznała schronienia bezpośrednio. Ona niemal straciła przytomność.
0: A dlaczego ją o to poprosił?
1: Bardzo ciężka sytuacja. Nie chciała absolutnie wierzyć w siłę doznań, która była w tym okresie, którego ona nie zna. Zresztą. I to jest dość upiorny pomysł, mówię. Natomiast ona jest mi wdzięczna za to. Znaczy, ja oczywiście z tej sceny zabrałem do domu, od razu blisko jest do domu.

0: Ale dzięki temu ona zrozumiała rzeczywistość, w której byłeś, tak?
1: Ona została przez nią dotknięta tak po prostu. Jej takie zwykłe fizjologiczne objawy, zrobiły się ciemno przed oczyma i się osunęła.
0: Czy była chrześcijanką wtedy?
1: Tak, tak, tak.
0: Czy ma już ze sobą konsekwencje tej sytuacji?
1: Właściwie konsekwencji widocznych nie ma tej sytuacji, bo to miała być nasza lekcja wspólna. Ja z góry wiedziałem, jak to mniej więcej się odbędzie. I my żeśmy się w domu tak umówili. I to przebiegło mniej więcej tak, jak to było ustalone. Myśmy się pomodlili wcześniej, pomodliliśmy się później. I ten kwadrans tam w środek wstawiliśmy sobie z mistrzem Ole. No.
0: Dramatyczny pomysł.
1: Jest to dramatyczne, natomiast po dramatach, które były, ja nie widziałem innej drogi. Po prostu, jak mówię, nie poczytuję tego teoretycznie rzecz ujmując, jest to zły gest z mojej strony, ale naprawdę praktyczne skutki są dobre.
0: Zamknijmy to. To jest twoja sprawa i twojego kierownika duchowego w tej chwili, a na mnie sądzić. Dobrze, spotykasz faceta, siwowłosy, sympatyczny.
1: Jak ja go spotkałem, właściwie włosów nie miał, bo czasami goli się zupełnie do gołej czaszki.
0: Jest człowiek, który pojechał z Europy ogarniętej myśleniem rewolucji 68 roku?
1: On właściwie pojechał pewnie to oddziaływało jakoś na niego, człowiek w końcu myśli każdy jakoś. Z pobudek czysto osobistych, poszukiwaniu drogi. Wiele osób udaje się do Indii szukać drogi i prawdy. Jego właściwie wycieczka do najpierw Indii polegała na tym poszukiwaniu, przy czym istotny element w plecaczku podróżnym, z którym przyszły mistrz Ole jechał, było sporo narkotyków. To jest drobiazg, natomiast od razu powiem, że w okresie buddyjskim swojego życia również zażywałem narkotyki. Wcale nie mało, zresztą to się nie kłóci w ogóle.
0: I teraz tam dostępu doznaje inicjacji w sektę czy w buddyzm?
1: Pytanie jest niezwykle trudne, bo tak naprawdę w sektę. Ponieważ to, co robi Ole z buddyzmem, naprawdę nie ma nic wspólnego, dlatego że buddyzm w czystej postaci tybetański sam w sobie nie jest zły.
0: Ludzi mieszkających tam, wzrastających w tej tradycji.
1: Tak, ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo teraz perspektywa już jest tak odległa, że to akurat mogę powiedzieć z całą pewnością. Nawet jeśli jest tak, że tybetański buddyzm jest religią dobra, bo tam naprawdę promuje się głównie te kategorie, które się nazywa miłość, u nich również, minimalizowanie zła, współczucie dla wszystkich istot, tam jest dużo rzeczy, które same w sobie są dość dobre. Ja posłużę się słowami Karola Wojtyły jeszcze wtedy. To jest dość daleki punkt dojścia bez Chrystusa. I on jest zbędny od momentu, kiedy wiadomo, że Chrystus jest Panem Wszechświata.

0: dopóki się nie pojawił Bóg. Być może była to jakaś ścieżka. Natomiast być może jest to ścieżka dla Tybetańczyka, może jest to ścieżka dla Hindusa, może jest to ścieżka dla Japończyka. Ateisty, tak. Tak, dla osoby, która wypracowała sobie postawę i zechce czegoś szukać. Natomiast dla człowieka, który wyrósł w etosie chrześcijańskim, jest to po prostu matnia. Tam już naprawdę niczego się nie znajdzie, bo wszystko jest nam dane. I to jest największy błąd, nawet jeśli się nie trafia na upiora takiego jak Ole Nydal. Bo ale... nawet bez upiora to się może odbyć. To jest błędna droga, mówiąc najkrócej. Tak. Już zbędna. Ona już wyczerpała swoje możliwości, powinna zgasnąć.
1: Czyli on nie jest inicjowany w buddyzm tybetański, tylko w jakąś ścieżkę.
0: Dopóki człowiek nie jest kompletnie zaczarowany charyzmatem i magią, to wydaje się, że jednak w buddyzm. Natomiast mam za sobą tę historię, więc jest to sekta. Gdzie jest hierarchia w tej sekcie? Jak się jest u początku tej hierarchii, przed pełną inicjacją, wygląda to jak ścieżka buddyjska. Momentami bardzo piękna, bo wszyscy są dla siebie mili, na przykład chrześcijanie bywają różni w tramwaju, czy i człowiek zaczyna porównywać to, co widział w szkole, na podwórku, z tym, co nagle dostaje w prezencie. Współczujących, uśmiechniętych, ludzi, którzy nie wiadomo skąd mają na chleb, ale mają. Bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, które wyglądają na to, że oni okiełznali rzeczywistość. Człowiek chce być w tej rzeczywistości, promuje się tam miłość, wszyscy się uśmiechają i tulą, więc wygląda to na inicjację w buddyzm. A jednak jest to inicjacja w sektę, która, znaczy z mojej perspektywy, ponieważ to jest moje osobiste, być może bardziej niebezpieczną niż różne inne groźne sekty, które są agresywne wprost. Dlatego, że moim zdaniem agresję wprost jest łatwiej wyczuć. A tu jest najpierw miękkość, agresja przychodzi później. A przychodzi jeszcze agresja. I o tej właśnie agresji nie będę mówił, bo będzie mi trudno wypowiedzieć słowa tak po prostu. Przy czym chcę zaznaczyć jedno, bo jedno zdanie mogę powiedzieć na ten temat. Agresja takiego rodzaju, że w zasadzie to, co się wie o sektach na przykład satanistycznych, to one są dziecinną igraszką, te sekty, które funkcjonują. Tam jest agresja, która jest prawdziwą agresją, straszliwa agresja, która no, wyniszcza nawet fizycznie, to już nie chodzi, bo jaźń jest zniszczona dość szybko.
1: Jaźń.
0: Tak, jaźń jest zniszczona dość szybko, natomiast włącznie z pewnym zdruzgotaniem fizyczności ciała człowieka. Więc tam jest sponiewierane w końcu wszystko, znaczy dokumentnie i wszystko. Wszystkie elementy, z których my się składamy. Koniec końców. To jak ktoś zechce włazić, to go czeka z całą pewnością. A zaczyna się jak bajka, naprawdę.
1: I w którym momencie widzisz, że to jest coś, co cię kaleczy? Ile lat byłeś w tej sekcie?
0: Znaczy ja byłem prawie 2,5 roku. To jest długo, tak naprawdę.
1: Na początku byłeś zachwycony?
0: Długo byłem zachwycony, tak naprawdę. Być może...
1: Czy widziałeś jakieś rzeczy, które się kłóciły z...
0: Tak, natomiast z sumieniem kłóciło się w pewnym momencie i to dość szybko, prawie wszystko. Dlatego, że ja dość często bywałem w stanie, który... Już nie tylko pomieszanie umysłu, które miałem i tak, tylko w stanie, który jest dziwaczny. To był stan paranarkotyczny bez żadnych narkotyków. Znaczy dziwaczna otoczka, która jest nad, a właśnie nad sercem, umysłem człowieka. Bez przerwy jest ta otoczka i człowiek żyje jak w kokonie po prostu.
1: Czyli innymi słowy, dzięki pewnym technikom umysł jest utrzymywany w stanie, który powoduje, iż nie ma rozeznania rzeczywistości.
0: Tak, znaczy powiem krótko, nie ma dostępu tak naprawdę do, teraz to wiem, nie ma dostępu na przykład do sumienia właśnie. Znaczy sumienie jest wtedy przykryte tak głęboko, że ono nie pracuje. Znaczy nie ma tego, co w naszej teologii się nazywa tym sumieniem aktualnym. Gdzieś tam jakieś ślady i ono się odzywa. Natomiast są tak nikłe głosy przy natłoku i sile głosów, które ma się bezpośrednio, że w zasadzie jednostka ludzka nie ma szans.

0: te rzeczy, które widziałeś tam i które były złe, czy były robione przez Olenda?
1: Tak, znaczy tam jest... Tą sektą nie rządzi sam, dlatego że sekta ma macki na całym świecie, więc trudno było mieć wszędzie. Człowiek już jest tam jakoś tam posunięty w latach, ale zadziwiająco witalny, tak na marginesie. Mam bodaj 65 w tej chwili. No to życzę 40-latkom, żeby się tak czuli jak on. Ponieważ tu jeszcze wampiry wchodzi w grę niestety, znaczy czerpanie energii bezpośrednio. No i jest tam kilka osób, które no, witalność zachowują zadziwiającą po prostu.
0: Czyli beneficjentów sekty, czyli krąg tak, wewnętrzny.
1: Tak, znaczy krąg wewnętrzny. Tak, krąg wewnętrzny. Zresztą on jest wcale liczbowo niespecjalnie pokaźny tak naprawdę, ale lepsze jest 30 osób zdruzgotane na stałe niż setki takich jakichś tam z grubsza zainteresowanych z zewnątrz, raczej się przyglądających. Oni lubią bardzo mieć u siebie w środku. To jest klasyczne zresztą w tym, co C.S. Lewis pisał. To jest klasyczne pożeranie po prostu.
0: I teraz widzisz rzeczy, które są złe, czyli czyniona jest krzywda kobietom i mężczyznom.
1: Tak. Znaczy, no właśnie, to warto podkreślić, że to nawet nie chodzi o krzywdy, których doznałem sam. Tylko widząc pewne fakty, widząc zwyczajnie, bezpośrednio widząc, człowiek jest zaczarowany tak dokumentnie, że w zasadzie tłumaczy to sobie. Odzywa się rozum i ten rozum naprawdę tłumaczy dość gładko w tej sytuacji.
0: Racjonalizuje.
1: Racjonalizuje, ale to jest racjonalizacja dziwnego rodzaju, bo ciągle w tym kokonie. Rozum normalnie pracuje w sposób krystaliczny, czysty. Natomiast tam pracuje na dziwnych obrotach, ale tłumaczy.
0: Ja wiem o tym, iż Olenydal uwodzi kobiety, rozbija małżeństwo.
1: Znaczy tak w buddyzmie wielopartnerstwo nie jest żadną zbrodnią tak w ogóle, więc sam ten fakt nic takiego. W przypadku Olego zdaje się, że to jest jego... Znaczy taka główna cecha jako demona. Wydaje mi się, że to jest jakaś jego ścieżka, jego cel życiowy, czy coś w tym rodzaju. Czerpie siłę z nas, młodych chłopaków i dziewcząt. Zdaje się, że te siły czerpie... Ja nie wiem, trudno jest, niezwykle trudno określić, jaki cel. Natomiast do rzeczy, które już są koszmarem po prostu i o szczegółach nie powiem. Tak, ogólnie rzecz biorąc i niezwykle łagodnie można powiedzieć o uwodzeniu kobiet. A uwodzenie kobiet, no na przykład, kończy się rozbijaniem normalnych naszych małżeństw.
0: Kiedy pierwsze sygnały się pojawiają, które przebijają się przez kokon?
1: Znaczy, mogę powiedzieć tylko o sobie, bo...
0: Tak, tak.
1: Dwie osoby wyszły sobie z tej sekty po mnie. To znaczy już z moją pomocą, bo z zewnątrz widać wszystko wtedy naprawdę niezwykle wyraźnie. U mnie sygnały pojawiają się, ponieważ ja nie straciłem jednej rzeczy, której on nie mógł przewalczyć, ani nikt inny z władz. To jest postawa. Znaczy ja zawsze od dzieciaka miałem postawę, która jest właściwa i tej postawy nie złamano, mówiąc krótko. I to nie są przechwałki w tym znaczeniu, że jestem silnym człowiekiem, bo wtedy sił nie było w ogóle.
0: Ale co opisujesz słowem postawa?
1: Postawa, chciałem jeszcze czegoś. Znaczy to mnie uratowało, ponieważ postawa, właściwa postawa, to jest pożądanie tego, co jest właściwe, piękne, jaśniejące i proste. Natomiast tam wszystko było w malignie czegoś dziwnego. Wszystko od początku do końca. Każdy gest, każdy rytuał, każda technika oddechowa, wszystko było dziwaczne. Młody człowiek pożąda dziwaczności tak naprawdę. Natomiast postawa, jeśli się ma, pożąda prostoty, jasności, jasnego rozgraniczenia wszystkiego tak naprawdę, co istotne. Ja tę postawę zachowałem mimo tych... Znaczy to nawet było więcej niż zaciemnienie umysłu. Znaczy cała dusza spała, dusza gdzieś poszła tak naprawdę.

0: Czyli innymi słowy, jakaś cecha twojego charakteru?
1: Właściwie to nie jest cecha charakteru, bo ja muszę powiedzieć o tym, że jest to postawa, która została mi dana, bo ja wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę, że ja nie o własnych siłach mam postawę, bo ja wiedziałem, że ją mam, potrafiłem to nazwać postawą, natomiast czułem, że to jest z zewnątrz, a ja zawsze pożądałem ładu z góry, wiedziałem, że ja sam nie jestem konstrukcją, która ten ład zapewni. Ja nie przestawałem rozmyślać mimo tego kokonu. Ta postawa została mi dana. W buddyzmie jest bardzo wiele rzeczy, które są elementem powtarzalnym. Czy to będą oddechy, czy to będą słowa, to jest obojętne, czy to będą gesty. Znaczy to jest trans na dokładkę, mówiąc krótko. Znaczy w trans człowiek jest wprowadzany tak naprawdę metodami parahipnotycznymi albo wprost magicznymi. Natomiast mantrowania i różne tego typu zabawki powodują, że człowiek jeszcze jest bardziej gładko usposobiony do tego transu. On jest po prostu ciągły. Bo guru tego rodzaju ma to do siebie, że człowiek musi odbyć fizyczny kontakt z nim, na przykład poprzez udzielenie schronienia co jakiś czas, żeby siła tej magii działała bardzo. Między okresami, kiedy człowiek się z góry nie widzi, trzeba się wprowadzać w ten trans na co dzień. Na przykład powtarzaniem zdania, odmawianiem ich różańca. I powiem krótko, że ja widzę w twojej dłoni różaniec. Szukałem czegoś, co jest, bo sama technika powtarzalności do mojego usposobienia pasuje. I ja zacząłem powtarzać jeden akt strzelisty, jedno zdanie i różaniec. W tajemnicy. Zwyczajnie w tajemnicy.
0: Jaki akt strzelisty?
1: Jest jeden, który powtarzam do dziś dzięki temu, bo poza matką on właśnie uratował życie. Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ciebie kocham. I to miało moc, ja jestem tego pewien, to miało moc większą niż cała ta sekta razem wzięta na całym świecie ze wszystkimi jej władzami. To jedno zdanie chłopaka.
0: Jak ma coś?
1: Zdanie oczywiście Piotra Świętego, ale chłopak je powtarzał naprawdę, nie wiem czy nie częściej niż modlitwy buddyjskie tak naprawdę, a byłem buddystą.
0: I matka gdzieś się pojawia tutaj?
1: Znaczy ona nie znikła, dlatego że ja w zamknięciu nie byłem nigdy, zawsze byłem wolny zewnętrznie. To jest istotne, bo są też sytuacje odizolowania. Sprawdzę dokładnie, ponieważ niesprawdzonych informacji nie lubię. Budowany jest, zdaje się, tej ścieżki, bo ta ścieżka, na której ja byłem, nazywa się Karma Kagyu, tak zwana diamentowa ścieżka, droga. Zdaje się, że właśnie tej ścieżki dom cały budują, jeśli to prawda, bo ja muszę porozmawiać z tymi ludźmi. No to sytuacja jest upiorna, no w takim stopniu, który już jest trudno wyobrażalny. Ja mogłem być na przykład u mamy w domu, kiedy chciałem. Zamknięcie w tym domu z własnej woli, co podkreślam. Człowiekowi się zdaje, że on tam chce. Na przykład ucieka z domu tam. Jeśli ma 16 lat, to mama tutaj nic nie poradzi w sensie prawnym w ogóle. Zamknięcie w tym domu, właściwie znowu brakuje nie tyle słów, co siły, żeby wypowiadać. Znaczy buduje się upiorny dom na moim podwórku tak naprawdę, co dla mnie szczególnie jest ciężkie, bo ja tamtędy przychodzę na przystanek tramwajowy codziennie. I tam jest budowany ten dom. Jeśli to jest Karma Kagyu, no to Ole dostał swój kościół w Warszawie, mówiąc najkrócej. A tam hulaj dusza Olego.

0: chcę to bardzo mocno podkreślić, że jeżeli ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji, to niech wyszuka spośród tych elementów w chrześcijaństwie, które mu te sytuacje, znaczy nie niszczą. Tak jak mówię, tu jest powtarzalność. Różaniec też jest modlitwą opartą na powtarzalności. Wtedy jako buddysta nazywałem sobie transowy. Różaniec jest transowy. To było dla mnie transowe. To samo z aktem strzelistym. Jest jeszcze jedno zdanie. Ja potem wytropiłem, skąd się wzięło. To jest z ruchu hezychistów, miłośników spokoju. I to przypomina buddyzm w zewnętrznej formule tak naprawdę, bo tam się wypowiada jedno zdanie też. To zdanie brzmi: Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Przy czym pierwszą część zdania koniecznie trzeba mówić na wdechu, drugą na wydechu, ze względów nie powiem jakich.
1: Ale to trzeba, to żeby wejść powiem, w modlitwę jezusową, to osobna...
0: Jest to osobna, powiem rzecz. Tylko, że wystarczy cokolwiek, co jest boskie i to nagle zaczyna rozrastać i no, pokonałem w końcu tę sytuację we własnym życiorysie. Znaczy jestem przekonany absolutnie, że żaden buddyzm już mnie nigdy nie skusi, tak po prostu.
1: Gdzie mama jest w tym?
0: No mama jest bez przerwy tak naprawdę, ponieważ mama jest... Wtedy myślałem, że jest wiedźmą, tak na marginesie, czarownicą, ponieważ zbyt dużo wiedziała bez danych. Tak zresztą żartujemy do dzisiaj, że ja myślałem, że jest czarownicą, bo zbyt dużo wie bez danych. Najpierw myślałem, że to dlatego, że to mama. Mama ma prawo coś wiedzieć, ale zaczęła wiedzieć rzeczy szczegółowe. No to już na normalnej drodze takich rzeczy się nie wie, tak po prostu. Próby ratunku mama mnie nigdy nie odtrąciła, mimo że stałem się zewnętrznie człowiekiem zupełnie złym. To jest pierwsza rzecz. Nigdy nie odtrąciła. Zawsze miałem prawo przytulić się do swojej mamy, a mama zawsze miała prawo ganić, upominać, no bić mnie, bo moja mama nigdy nikogo nie biła. Natomiast bić słowami, a to w księdze Syracha jest napisane. Uderzenia kija łamią kości, uderzenia kija wywołują sińce, uderzenia języka łamią kości. Więc moja mama gruchotała te kości dość często, a to telefonem, a to spotkaniem, upominając mnie, żebym się opamiętał, mówiąc krótko. No i prawdopodobnie modliła się strasznie dużo, bo to, że w ogóle się modliła, to wiem. Natomiast to musiało być... Ja przypuszczam, że ona 3/4 dnia spędzała na tym, żeby wyciągać syna z dziwnych stanów. I tu pojawia się mama. Znaczy pojawia się od momentu, kiedy moje życie w jej łonie powstało. No i w sytuacji trudnej tym bardziej się pojawia. No i jest do teraz. Za co wdzięczny będę zawsze.
1: Kiedy oni zorientowali się, że się im wymykasz?
0: Późno. Późno, ponieważ... Maska była perfekcyjna. Znaczy ja byłem jednym z przyjemniejszych członków sekty. Wyglądało na to, że w ogóle jestem na świetnej drodze. Mało tego, rzeczy, w których uczestniczyłem, świadczyły o tym, że dopuszczają mnie do jakichś sytuacji, które są już daleko w ich hierarchii. Natomiast, znaczy mnie już od pewnego momentu, mniej więcej po roku, już tak naprawdę tam nie było. Trudno mi dzisiaj z perspektywy powiedzieć, co mnie jeszcze trzymało. Prawdopodobnie narkotyki tak naprawdę, ale to jest też temat, którego nie chcę ruszyć. Głównie tak zwane kwasy i głównie amfetamina. I nie chcę o tym mówić, chociaż oddzielnie o tym mógłbym. Natomiast jest to w ramach czarnego okresu jeszcze bardziej czarny okres.

0: późno się zorientowali?
1: Bardzo późno. Znaczy, kompletny szok, jak sobie go przypominam, to nawet taką grzeczną radość mi sprawia. To znaczy, ja się ucieszyłem, że aż tak ogromne zdziwienie, że jeden z fajniejszych podopiecznych nagle wychodzi po prostu i ma dosyć, tak zwyczajnie.
0: Ile osób było w tym miejscu?
1: Znaczy, to były miejsca spotkań, tak naprawdę, to nie było, to znaczy, nie był dom.
0: Jakie środowisko się... 5, 15, 30?
1: Głównie środowisko, no ludzi w moich wieku, znaczy głównie to byli studenci. A
0: kilkunastu, kilkudziesięciu?
1: Nie, to nas było siedmioro tylko. Znaczy w mojej grupie było nas siedmioro.
0: Ile takich grup?
1: Ja byłem już studentem. Tych grup jest kilkanaście z całą pewnością, jeśli nie więcej teraz, bo to się jednak rozrasta. Wydaje mi się, że może być więcej. Kilkanaście jest na pewno. Gdzie one są, to i w prywatnych miejscach, i w miejscach wynajmowanych, jakichś publicznych miejscach, i na salach publicznych, i na salach sportowych, w różnych miejscach. To jest obojętne, gdzie to się zlęgnie, byle to miejsce było. Miejsce jest drugorzędne tak naprawdę. Były też młode osoby, znaczy jeszcze z liceów. Nastroje było starszych, bośmy byli już studentami, czyli nawet w świetle prawa ludźmi dorosłymi, samodzielnymi i świadomymi.
0: I mówisz dziękuję.
1: Znaczy nie, ja nie powiedziałem dziękuję, ponieważ ja mam impulsywny charakter. Powiedziałem trochę inaczej tak naprawdę.
0: I co?
1: Nie pamiętam słów dokładnie, ale tam były wyzwiska. To nie były kalumnie.
0: Co im zarzuciłeś?
1: Zarzuciłem co? Fałsz i niszczenie życiorysów. Znaczy niszczenie żywych istot po to, żeby się karmić ich życiem. Bo to właśnie dokładnie się odbywa na tej ścieżce. Niszczenie jednego po to, żeby wzrastać samemu, w cudzysłowie, bo to żadne wzrastanie. I to był zarzut. No, jak on był wyrażony, to nie da rady tego powtórzyć, ja nie pamiętam szczegółów.
0: No i zaczynasz normalne życie. Możesz to robić, czy jest trudno? Poza sektą.
1: No nie jest to łatwe. Spotkałem żonę, więc może trochę łatwiejsze. Żonę też ze swoimi problemami z kolei.
0: Kobiety.
1: Tak, późniejszą żonę, obecną żonę.
0: Wtedy właśnie, kiedy wyszedłeś?
1: Nie, matko, ja bym zapomniał o fakcie dość istotnym. W trakcie tej historii poznałem kobietę, z którą spłodziłem dziecko. W stanie umysłu, który troszkę opisałem, no weszliśmy na najczarniejszą ścieżkę. No, rozstaliśmy się bardzo szybko, po pół roku. W związku z tym jest z tamtego czasu najpiękniejsza na świecie Zuzanna, która ma w tej chwili lat 15 prawie, moja córka. Ze związku, który nie wiem jak określić, pewnie coś z elementów miłości być musiało, bo moje dziecko jest zbyt piękne i mądre, żeby tak nie było. Natomiast jeszcze to po drodze, zanim spotkałem żonę.

0: Tylko chcę podkreślić, bo ten, kto znajdzie się w środku naprawdę, ja mówię teraz o zwykłych, banalnych sprawach codziennych, to znaczy znajdzie się w domu na przykład, w którym zamieszka, buddyjskim, jego sytuacja będzie znacznie trudniejsza niż moja, to od razu. Ja miałem zawsze prawo wyjścia, nie byłem w więzieniu, a domy zamieniają się w więzienia, to znaczy nikt tam nie zamknie drzwi od razu, ale potem one są zamknięte fizycznie, bo już nie ma człowiek siły ich otwierać, więc ja nie byłem w tej sytuacji nigdy. Byłem w sytuacjach upiornych, ale zawsze miałem tę szansę, żeby ostatkiem siłę wyleć, no, co jakoś tam się stało. Nigdy nie byłem w żadnej sytuacji odosobnienia w tym znaczeniu, że na przykład miesiącami tkwiłem w jakimś miejscu pod wpływem tych ludzi, nie. Zawsze miałem wokół jeszcze innych ludzi, w tramwajach, na studiach i tak dalej. I to też ratuje z zewnątrz, znaczy ludzie wokół, ci, którzy są blisko.
1: Skończyłeś to. Jak rzeczywistość odbierasz jako człowiek poraniony?
0: No to jest paradoksalne i nie chcę zbyt wyraźnie o tym mówić, bo żeby nie wyszło na to, że ja odbieram ją jaśniej właśnie dlatego, nie. Ponieważ byłem naprawdę na skraju, znaczy kompletnej degradacji swojego człowieczeństwa. Na skraju, znaczy zgodnie z definicjami, które cenię i kocham nad życie. Mówię o sobie i czynie książce Karola Wojtyły. No to wtedy nie byłem człowiekiem tak naprawdę. Nie było ani samostanowienia, ani samoświadomości, ani samopanowania, ani sumienia, ani życia w prawdzie, żadnej cechy, którą powinien posiadać człowiek. Wszystkie te cechy były zepchnięte nie wiadomo gdzie, więc nie istniały w sensie dosłownym. Teraz jest tak, że ja wiem w ogóle niewiele rzeczy. Mam całą masę wiadomości w głowie. Natomiast kilka rzeczy wiem tak głęboko, że mimo tego poranienia wydają mi się niezniszczalne. Wiara w Boga, to znaczy to, że On istnieje, to przekonanie jest tak potwornie silne. To jest oczywistość serca, z którą ja już naprawdę nie dyskutuję ani razu. Nawet w stanach oschłości tego rodzaju, gdzie mnie się nie chce modlić na przykład, gdzie mnie się nie chce pójść na mszę do kościoła, to nawet w tych stanach ta pewność nie znika już nigdy. Jest to zasługa Boga, natomiast...
1: Zasługa.
0: Dostałem ten prezent, ponieważ to już jest, znaczy Bogu się tak zechciało, że być może to jest, nie wiem, teraz mi to wpadło do głowy, że być może to jest prezent albo rekompensata za te 2 lata tak naprawdę. Że ja już teraz mam niezmiennie silne przekonanie o tym, że Bóg istnieje, że mnie kocha oraz, że ja mogę coś zrobić dla Niego.
1: Opisałeś ten stan degradacji? Ale jak się w takiej zwykłej rzeczywistości znajdowałeś? Jak zarabiasz na siebie? Jak
0: to jest zabawne, bo to się pokryło z tym, że to jest okres w życiu, gdzie zarabiałem najwięcej. To jest zabawne. Jako młody, wtedy 22-23-latek, pracowałem w takim tygodniku konsumenckim, który się nazywał Veto, już go nie ma dawno. Zresztą zacne pismo, niestety czytane wyłącznie przez ludzi starszych, a to źle. Bo to było pismo właściwie dla młodzieży, żeby zobaczyć, z czego składa się jedzenie i tak dalej. No ja sporo pieniędzy tam zarabiałem w tym tygodniku, więc ja miałem na wszystko. Narkotyki od razu ode mnie nie odeszły, więc jeszcze wtedy były. Na spółkę z alkoholem wtedy, żeby było jeszcze bardziej zabawnie. Więc żyło mi się dość wygodnie. I tu chcę podkreślić jedną rzecz, że ten, kto oferuje, obojętne, czy to jest struktura zorganizowana, czy jakiś człowiek, co się podaje za mistrza, ten, który proponuje wygodę i urządzenie się, jest podejrzany natychmiast. Nie, ścieżka prawdy jest ścieżką dość trudną, po prostu. Nie jest ścieżką łatwą, ale za to jest prostą. Powiedziane jest wyraźnie. Moje brzemię jest słodkie, jednak jest to brzemię. Ja ciężar życia czuję dalej, ale chcę go czuć po prostu. Nie chcę wygody.

0: Kiedy tutaj Bóg się pojawia?
1: Ja mam wrażenie, że nie znikł. To znaczy, ja go nie widziałem. Natomiast nie znikł w sensie bezpośrednim. Ja byłem jakoś pilnowany, dlatego że, jak mówię, mam usposobienie impulsywne. Ja w każdą historię w swoim życiu wchodzę cały, więc tam też byłem cały. A jednak pozostały te moje zabawki w tajemnicy, a jednak pozostała mama, czyli rzeczy z zewnątrz, więc na pewno pozostał też Bóg i od środka i z zewnątrz, tak naprawdę bym nie dał rady. Zresztą wydaje mi się, że z silnym demonem zwykły człowiek nie daje rady tak naprawdę, że bez pomocy z góry, bez pomocy anioła stróża, Boga lub kogoś ze świętych, znaczy nie mamy szans zwyczajnie, jeśli jesteśmy w 100% w łapach.
0: Ale kiedy się pojawił w życiu?
1: Znaczy on,
0: kiedy sobie uświadamiasz, kiedy ty sobie uświadamiasz, że to Pan Bóg jeszcze w tym, w tej całej historii jest.
1: Teraz mam 36, pewnie miałem 23. Głowy nie dam, czy miałem 23, czy 24. Kiedy uświadomiłem sobie, że pora wrócić na ścieżkę. Po prostu, bo ja byłem na tej ścieżce, jak mówię, poprzez dom i dzieciństwo wczesne, tak naprawdę, bo do 15 roku życia. Ale powrót to jest zabawne. O wiele trudniejszy był ten powrót niż ten upadek. Tu jest proces, który trwa zresztą do dzisiaj. Wydaje mi się, że jestem dopiero na ścieżce oczyszczenia tak naprawdę. Jeszcze nawet nie jestem na ścieżce jednoczenia. Dopiero się oczyszczam, a trwa to już wiele lat. Tak, to ja myślę, że to było na jakimś trzecim roku studiów, więc koło 23-24. Znaczy ja zacząłem bywać w kościele i modlić się. Ja specjalnie używam słowa bywać, bo to było bywanie w kościele.